0: I na samym początku pracy na rozdrożu udało mi się zamienić dzielenie na niedzielenie. Tak naprawdę zależy nam na tym, żebyśmy się nie dzielili, nie polaryzowali, tylko bez podziałów rozmawiali spokojnie o tych rzeczach, które się dzieją wokół nas. I tutaj moje gościnie zwróciły mi na to uwagę oraz zwrócili na to uwagę też państwo już komentując odpowiednio. Tak. Chcemy nie dzielić, chcemy łączyć i chcemy myśleć o tym, jaka może być nasza przyszłość, jeśli trend bez alkoholu albo z niskim alkoholem rzeczywiście się ugruntuje. Realizuje nas Milena Krupińska i Milena ma dziś na kolanach psa. I pies jest spokojny, także mam nadzieję, że i nasza audycja taka będzie. Marta ma za sobą doświadczenia, które określilibyśmy pewnie jako dość poważne, bo to są doświadczenia wychodzenia z uzależnień i do trzeźwego życia. I przy okazji, wydaje mi się, i nie chcę, Marto, tobie tutaj nadmiernie kadzić, ale masz takie doświadczenie, które w tej chwili zamieniło się no, na coś bardzo pozytywnego, bo budujesz społeczności, które są bezalkoholowe i jednocześnie wesołe i bawiące się, czyli bez umartwiania. Jak ty to widzisz?
1: No ja jestem w trzeźwości 9 lat, więc no wyobraźcie sobie, co się działo 9 lat temu. Się jeszcze ani media społecznościowe nie były tak bardzo rozwinięte. Nie mówiło się też bardzo o uzależnieniu, więc ja w wieku 25 lat, ja byłam miesiąc przed swoimi 26 urodzinami, jak zaczęłam trzeźwieć. No to ja myślałam, że mi się życie skończyło, no bo przecież jestem młoda, przecież imprezy, przecież alkohol, przecież ludzie, no ale no, na imprezę bez alkoholu, no tego sobie akurat nie wyobrażałam. No więc dla mnie to było małe piekiełko rzeczywiście. Chyba najgorszy dzień w moim życiu, jak ja się w ogóle, jak ja dokonałam tej autodiagnozy, że ja jestem alkoholiczką. Powiedzmy to głośno, alkoholiczką i narkomanką. Jak miałam mniej więcej 2 lata trzeźwienia, to zrobiłam urodziny dla mojego przyjaciela. Nad Wisłą była DJ-ka, on grał, było nas 20 osób na plaży i się świetnie bawiliśmy na trzeźwo, 20 trzeźwych osób. I ja wtedy wiedziałam, że czegoś brakuje na rynku, że coś jest takiego, że muszą być miejsca, które będą dla tych osób uzależnionych. A potem, jak ja zaczęłam robić imprezy, to się okazało, że to nie jest tylko o osobach uzależnionych, że ludzie chcą tej trzeźwości, że nawet jeżeli oni jeszcze nie wiedzą, jak to wygląda, to oni przyjdą na tą imprezę, doświadczą, zobaczą tych w ogóle pozytywnych ludzi roztańczonych, nie? Także tworzenie społeczności, trzeźwych społeczności, to jest taki mój cel.
0: Marta napisała książkę bez... Alko i dragów jestem nudna, ale jak państwo słyszą, no nie jest nudna. W każdym razie już 9 lat nie spowodowało, że Marta jest nudna.
1: No czasem jestem,
0: ale z drugiej strony, no właśnie, każdy z nas czasem jest nudny. I to nie znaczy, że musimy się jakoś bardzo wyregulować, żeby tymi nudnymi nie być. Ale to, co w twojej książce mnie zainteresowało i tak właściwie ubawiło trochę, to doświadczenie z samego początku organizowania tych rejwowych, muzycznych imprez, które były jeszcze niekomercyjne, darmowe, czyli pod mostem, tak, Łazienkowskim.
1: Tak, Łazienkowski.
0: I tam była taka, opisujesz to w taki sposób, że wasze spotkania, wasze, czyli kilkunastu, kilkudziesięciu osób, które bawiły się po prostu przy muzyce bez alkoholu, no te spotkania były obserwowane także przez osoby, które z jakimś piwem czy z innym alkoholem po prostu były obok. I to, co mnie zaskoczyło, mówiłaś tak, wszyscy tam podbijali i mówili, o właśnie, wy się tu bawicie, wy jesteście odmieńcami, ale nie było żadnych... No właśnie, żadnych agresywnych zachowań. Tak zrozumiałem w książce.
1: Tak, ja to się bałam, że po prostu się zejdą ludzie pod wpływem różnych substancji i że będę musiała tutaj jakieś, nie wiem, negocjacje przeprowadzać, czy nie wiadomo, czy nasyłać większych kolegów. A się okazało, że ja podchodziłam, mówiłam po prostu, że to są trzeźwi ludzie, że nie ma substancji i w ogóle ja mam wrażenie, że ich to tak zaskakiwało, że tak jest, że oni po prostu się usuwali. Niektórzy patrzyli z daleka, albo, no bo to była głośna muzyka, więc niektórzy gdzieś tam z daleka tańczyli, ale no... Nie miałam żadnych problemów rzeczywiście.
0: Było to pokojowe, pokojowe współistnienie, tak można
1: Bardzo
0: powiedzieć.
1: Pokojowe. Pamiętam kiedyś na grupie na Powiślu ktoś napisał, że znowu tam zrobili tą imprezę pijani, nie? A ja wiedziałam, że my nie jesteśmy pijani, więc była taka opinia, że ci pod tym mostem, ale to nie, to nie byliśmy my.
0: A Kamila, przepraszam, nie wypominam, ale ma za sobą kilkadziesiąt lat praktyki, 20 w każdym razie, już 20 lat praktyki w gastronomii w bardzo różnych sytuacjach, i w Polsce, i nie w Polsce. Jesteś też sommelierką, prowadziłaś też gastronomię w winnicy. No, twoje życie zawodowe jest przesiąknięte alkoholem.
2: Tak, moje życie zawodowe jest przesiąknięte alkoholem.
0: Jak ty zachowujesz w tym trzeźwość, powagę, spokój? Da się?
2: Da się. Po tylu latach już da się, ale to nie zawsze takie było. Ja kiedyś byłam bardzo emocjonalna, gdzieś bardzo przeżywałam też to, co się dzieje u moich gości, bo notabene dla mnie z punktu widzenia prowadzenia gastronomii, słuchajcie, no każdy dzień jest świętem. Ja robię jednego dnia urodziny, innego dnia robię wesele, innego dnia ktoś podpisuje przy mnie ważne kontrakty biznesowe. Codziennie jest temat do celebracji. Ja tą celebrację przechodzę z moimi gośćmi na trzeźwo. Oni nie zawsze. I jakby bycie w tym i spełnianie ich marzeń, to jest dla mnie cały czas niesamowite doświadczenie. To jest o wysłuchiwaniu czyichś pragnień. Bo ja jestem zawsze przy ich najważniejszym dniu w życiu, słuchajcie. Oni mi powierzają ten czas, tą odpowiedzialność. Kamila mi spełni marzenie. I to, czego się nauczyłam w ostatnich szczególnie 10 latach, jak zaczęłam mocno pracować nad rozwojem osobistym, też miałam też taki czas w życiu, kiedy sama trochę dla eksperymentu, ale trochę też z takich potrzeb własnych, jako ekspert od alkoholu przestałam pić. I z punktu widzenia moich zmysłów, a mam je dobre, słuchajcie, doświadczyłam tego, że mój smak, mój węch po prostu się tak wyostrzyły. I to było niesamowite. Sędziuję konkursy winiarskie, codziennie pracuję z jedzeniem, codziennie pracuję z alkoholem, a ja rok byłam w trzeźwości. A byłam w trzeźwości, bo miałam depresję. I wiedziałam, że przychodzi taki moment w moim życiu, że ja muszę z czegoś zrezygnować. A chcąc być dla innych ludzi, bo nie wyszłam zawodowo, wiecie. W którymś tam momencie w moim życiu przyczepił się do mnie taki kotylion, może gdzieś tam sama sobie go dopięłam, że jestem najbardziej gościnna, najbardziej uśmiechnięta. To jakbym reklamowała, słuchajcie, tuż do rzęs. Czyli każdy, kto mnie zobaczy, czyli Kamila spełnia marzenia, codziennie robi imprezy, codziennie jest w restauracji, codziennie jest gościnna, codziennie jest wszystko fajne. Czy jak mnie spotkasz na ulicy, no to Kamila też taka będzie. No ale po pracy Kamila też potrzebuje, wiecie, kocham ludzi, ale tak mocno w to weszłam, że musiałam się wyautować, będąc dalej jakby w branży, którą prowadzę i którą się opiekuję.
0: Mam pytanie pierwsze, merytoryczne bardzo. Kiedy słyszycie hasło no alcohol albo low alcohol w kontekście sposobu spędzania czasu, to co wam przychodzi do głowy? Co ono realnie znaczy w polskich warunkach? Czy to jest grupa freaków, przepraszam, powiem tak, no może nie do końca.
1: Bardzo ci dziękuję.
0: Tak niektórzy to określają. No bo przecież jak można? Tradycja polska jest taka, że tutaj jemy i pijemy, a oni tutaj zaprzeczają polskiej tradycji. Naprawdę, można spotkać takie twierdzenia. Czy też właśnie to już jest coś, co głębiej trochę wchodzi w nasze zwyczaje?
1: Ale wiesz co, ja to mam wrażenie, że po prostu mówią tak ludzie, którzy nie spróbowali. No bo tak na wiesz, ja piłam alkohol, dlatego że miałam wstyd i lęk na bardzo wysokim poziomie. Miałam nienawiść do siebie i tak dalej. No ale jak ja to przepracowałam, no to finalnie po prostu ten alkohol przestał mi być potrzebny, bo ja trochę nie mam pod co pić, nie? No bo już nie mam tych ciężkich emocji.
0: Ani z nudów, ani ze stresu.
2: I ci dobrze jest ze sobą.
1: Różnie mi jest ze sobą, tylko jakby to nie jest takie czarno-białe, że ja teraz jestem szczęśliwa, jest codziennie super i bo odstawiłam alkohol, nie? Jakby moje życie jest bardzo, bardzo różne, natomiast te główne emocje, te najcięższe, pod które ja piłam, to już zniknęły, więc złe samopoczucie potrafię sobie po prostu jakoś inaczej zaopiekować.
0: Kamila?
1: Ale, dokończę. Ale większość osób nie ma tak ciężkich emocji. W sensie pije dlatego, że ten alkohol po prostu istnieje. Więc jeżeli osoby spróbują tego, tak, że da się bez tego alkoholu, no to wydaje mi się, że wtedy no jest szansa, że przestaną nas nazywać frikami, no. Bo to jest... Zabawa jest taka sama, albo nawet i lepsza.
0: Kamila,
1: no,
0: jak ty to
2: tak, słuchajcie, ale z perspektywy opieki polskim stołem, w ogóle stołem, to najpierw to było tak. Ktoś nie pije przy stole, w restauracji, czy na spotkaniu rodziny biznesowym, zawsze było tak. Ojej, chyba jest chora. Albo coś się stało. I były takie podejrzenia. Gdzieś tam te pierwsze tematy moktajli, nonalko, były takie eksperymentalne. Tak jakby chcieliśmy, ale nie do końca nie wiedzieliśmy, jak to ubrać. A teraz, słuchajcie, mamy wspaniałych ekspertów, wspaniałych twórców. Te napoje bezalkoholowe i to, co mamy na rynku, jest szlachetne, jest ładnie opakowane. Potrafimy się też my, tym jako restauratorzy, odpowiednio zaopiekować. I ja miałam taki moment, złapałam się 4 lata temu dokładnie na tym. Słuchajcie, no stworzyłam oczywiście kartę non-alko, gdzieś też pod siebie, bo szukałam rzeczy, które mi sprawiają przyjemność w piciu. No i miałam w restauracji wspaniałą kartę win i wspaniałą kartę bezalkoholową. I w którymś momencie usłyszałam siebie, co ja mówię do moich gości przy stole. Podać kartę win czy kartę napój bezalkoholowych? I takie było, wiecie. Czyli muszę się teraz przyznać, czy piję, czy nie piję. I to ja podzieliłam to. I w którymś momencie mówię do sobie, Kamila, no ale jak? No właśnie ja mam łączyć środowisko i jak ktoś jest przy mnie przy stole w restauracji, nie może odczuć się, że coś jest nie tak, nie? Więc stworzyłam jedną kartę napoi. I ja już dzisiaj podaję jedną kartę napoi. I masz wybór. I podam to tak, że każdy będzie czuł się odpowiednio zaopiekowany, niepodzielony. I to jest o tym, że jak wychodzisz do restauracji, to nie musisz się tłumaczyć, że nie pijesz albo że pijesz.
0: Ale czy to jest w jakiejś naszej banieczce, na przykład wielkomiejskiej, no bo tak się tutaj, no tak się trochę umiejscawiamy, tak się obracamy. No. Czy dotyczy to całej Polski? Chyba jeszcze nie.
2: Mi się wydaje, że to dotyczy w ogóle całego świata. Słuchajcie, no spójrzmy, co się dzieje w historii. Spójrzmy, co się dzieje w religii. I jakby my zawsze celebrowaliśmy z czymś, prawda? My się dopiero uczymy celebracji non-alko. I uczymy się być. I jakby to my tworzymy zmianę pewną w historii, w postrzeganiu tego, jak można spędzać czas. Wiecie, ile ja zrobiłam już ślubów bez alkoholu? Oczywiście dalej ten stosunek z, a bez, no z jest dalej jakby lekko 95%. To są niebotyczne liczby. Jak zaczynałam polskie winiarstwo, to mieliśmy zalegalizowanych może wtedy 27 winnic.
0: No dzisiaj jest ponad 700.
2: Dzisiaj jest ponad 700.
0: To też jest inna sprawa. Jesteśmy dość specyficzni tutaj w Polsce. Jedna zapowiedź, proszę państwa, jeśli wstaniecie rano w sobotę o godzinie 8, to z okazji Dnia Drinków, który jest 13 maja, będę miał krótką rozmowę z jednym z ciekawszych barmanów pracujących w całym kraju, który opowie o tym właśnie, jak barmani w tej chwili reagują na ten trend niealkoholowy super. Albo niskoalkoholowy. I zaręczam państwu, że to będzie bardzo, ale to bardzo niespodziewana odpowiedź. A my porozmawiamy o tym, czy można mieć, jak można mieć tę przyjemność, nie czy, jak można mieć tę przyjemność celebracji bez procentów po piosence.

0: Rozmawialiśmy tutaj na piosence, jak to się po polsku mówi, o tym, że doświadczenie Kamili jest takie, że na przykład biznesmeni nie mogą sobie pozwolić na dzień kaca. W związku z tym mają bardzo, oprócz napiętych grafików, to mają bardzo restrykcyjne podejście do tego, co spożywają, ale to dotyczy pewnie wąskiego kręgu osób, czyli takich najwyższego top absolutnie biznesu, ale dla nas, dla takich zwykłych zjadaczy chleba z masłem, to pewnie niekoniecznie. Czy gdybyśmy tak świadomie powiedzieli sobie, dobrze, rezygnuję z alkoholu, to będziemy czuć stratę? Marta?
1: No wiesz, w momencie, kiedy alkohol rzeczywiście towarzyszy przy większości spotkań, czy towarzyskich, czy święta, czy urodziny, czy cokolwiek, oczywiście, że tak, nie ma w tym absolutnie nic złego i trzeba wziąć po prostu na klatę to, że ten żal po stracie będzie, wejść sobie na Google, sprawdzić, na czym polega żal po stracie, przejść te wszystkie etapy i do widzenia.
0: Niekoniecznie terapię uzależnień, prawda?
1: Można iść na terapię, są różne drogi, natomiast w żałobie nie ma nic złego. Po prostu.
0: Odchorujemy.
1: Odchorujemy i tyle.
0: A Kamila, a czy da się zastąpić w dobrych połączeniach kulinarnych? Czym się da zastąpić te świetne wina, doskonałe koktajle?
2: Wspaniały temat. Ja

0: ma mi służyć, ale tutaj rzeczywiście mamy przyjemność z picia i z jedzenia.
1: Sommelierzy, z którymi rozmawiałem przed naszą audycją, podkreślają jedną rzecz, że nie da się w tej chwili dobrze zastąpić na przykład wina winem bezalkoholowym ze względu na walory sensoryczne. Mm. Z piwem już sobie trochę poradziliśmy, a z mocnymi alkoholami to chyba w ogóle absolutnie nie.
2: Wódka zero.
1: Wódka zero, tak.
2: Ale wódka zero istniała jeszcze, jak ja byłam w czynnym uzależnieniu. Już 11 lat temu była wódka zero, ja to doskonale pamiętam.
1: Tutaj zawsze oczywiście żartem mówię trochę ciężkim, że były długi czas dyskusje, czy po wódce bezalkoholowej powinien być kac, czy nie. No bo w końcu jak
2: suchy kac.
1: Experience to cały, prawda? Ale to oczywiście był ciężki żart wieczorny. Natomiast...
2: Ale kac istnieje, tylko suche.
1: Jak zamienia... Tak, okej, okay, tak. Ale to chyba już są te uzależnieniowe bardziej rejestry.
2: Wiesz co, nie wiem, no ludzie do mnie piszą nieuzależnieni, że ich organizm jakoś tam reaguje kacowo, więc wcale niekoniecznie. Mhm. Ja myślę, że po prostu też ciało zapamiętuje pewne rzeczy.
1: Chciałbym, żebyśmy trochę wcielili się w takich zwykłych nas Polaków, czyli niekoniecznie z doświadczeniem wychodzenia z uzależnienia i niekoniecznie z całą tą wiedzą o tym, jak wygląda gastronomia, to... Czy myślicie, że my jesteśmy w stanie, ale tak w perspektywie nie dziesiątek lat, zastąpić te alkoholowe połączenia z jedzeniem, czy niekoniecznie?
0: Ja w mojej ocenie jesteśmy zdolni zrobić wszystko. Słuchajcie, to my to tworzymy i to my kreujemy. Byli inni twórcy, my przyjęliśmy jakieś inne naleciałości, części historii i my tworzymy, możemy tworzyć własną historię. Jesteśmy bardzo kreatywni, jesteśmy bardzo twórczy i jestem przekonana, że z tymi kompetencjami, które mamy, jesteśmy w stanie stworzyć takie produkty i tak to pociągnąć.
1: Ja rozmawiałem, to muszę dopytać, rozmawiałem dosłownie wczoraj z jednym z twórców kraftowych, wysokoprocentowych alkoholi i mieliśmy właśnie dyskusję na ten temat. I on zwracał mi uwagę, oprócz oczywiście tego, że uważa, że ten trend, a w każdym razie awersja do alkoholu, to jest jednak pewnego rodzaju zabieg marketingowy, na przykład ze strony tych marek, które chciałyby zastąpić alkohol w portfelach, w koszykach Polaków. To on mówił, że właściwie odchodzi się od takiego myślenia zastępowania jeden do jednego smaków i aromatów składnika alkoholowego. Czy tak?
0: To do tego mam historię i to bardzo krótką. Jestem też jurorem w konkursach winiarskich. Była sytuacja w ostatnich latach. Na kalibracji podano nam Rieslinga. Słuchajcie, wiedzieliśmy wszyscy, że to jest Riesling, opisaliśmy go tak jak trzeba. Odsłania się etykieta Riesling Zero. 12 specjalistów z kraju, nikt z nas nie wyczuł, że wino bezalkoholowe, które nam podano, nie miało alkoholu. I to jest tyle, wow. Tyle możemy. My też byliśmy. I dla mnie tu jest taka, wiecie co, też perspektywa umysłu i tego, w jaki sposób my jesteśmy nastawieni do tematu.
2: Ja pamiętam, że ja o mocktailach zaczęłam mówić, no te 6-7 lat temu jeszcze nikt nie miał w kartach wtedy mocktaili. Znaczy w ogóle mało osób wiedziało, co to jest mocktail. I ja widzę, z jaką to dynamiką się rozrasta. Ja byłam ostatnio w Biłgoraju. Nawet w Biłgoraju.
1: Tam, gdzie płoną koty.
2: W włoskiej kuchni było menu z mocktailami. Także naprawdę myślę, że pod tym względem jest naprawdę coraz lepiej.
1: Ale z trzeciej strony branża alkoholowa, i to myślę tutaj i o tej spirytusowej, ale też i o innej, ma taką tendencję do tego, żeby uczyć nas kupowania tych produktów zero. Czyli niby to samo, ale zero. Czy z perspektywy, i tu muszę odwołać się w tej chwili do doświadczenia Marty, czy z perspektywy osób uzależnionych albo świadomie chcących likwidować wszystkie swoje połączenia takie emocjonalne z napojami alkoholowymi. To jest dobry pomysł, czy to jest raczej coś, co w nas wyzwoli znowu chęć do powrotu do tych dawnych zwyczajów?
2: Nie mogę oceniać. To znaczy, ja nie tykam alkoholi, nie tykam zerówek, tych, które piłam w czynnym uzależnieniu i ja pamiętam, jak delikatnie spróbowałam wino zero i moja głowa zadziałała, ja się czułam jak pijana. Mhm. A dosłownie spróbowałam językiem. Także ja nie próbuję. Natomiast znam osoby, które piją czasami piwo zero. No i kim ja jestem, żeby mówić, że to złe. Także co osoba, to doświadczenie. Ja unikam, ale mam jeden moktajl, który piję.

0: Jest to ten szpric, jak to się
1: Virgin
0: nazywa?
1: Mojito.
0: Nie Virgin Mojito.
1: Aperol?
0: Aperol. Aperol szpric zero, także którego nie piłam w czynnym uzależnieniu, więc jakby na to sobie pozwalam. Ale nie chcę oceniać, natomiast zawsze lepiej tego nie robić. No umówmy się, że po to poszliśmy na terapię.
1: To zapraszam cię na aperol robione na herbacie hibiskusowej.
0: Bo
1: to są też takie właśnie tematy związane o tym, że jak już tworzymy, to niech te produkty non-alko nie mają cukru. No bo też w pierwszych moich eksperymentach było tak, że kurczę, no dobrze, robimy aperitivo. Jeżeli ja mam nie podawać alkoholu, no to co, zacukrzę cię? No nie. A jak to ma
2: się... Taki pomysł trochę jest w głowach niektórych producentów, żeby troszkę dosłodzić te zamienniki.
1: No ale właśnie, ale jak to ma się do jedzenia? Jak to ma się do mojej prawdy, jeżeli ja cię zapraszam do restauracji i mam pewność, że moje jedzenie i moje napoje służą. No a cię przecukrzę. Nie dam ci alkoholu, ale cię zacukrzę. To nie. To ja takiej gastronomii nie chcę robić.
2: Napisała do nas pani Natalia, dosłownie w tej chwili, dziękując, że zagraliśmy Prodigy. Dlatego, że wiąże się to z jej doświadczeniami, bo w czasach świetności tej grupy, pisze pani Natalia, musiała być pod wpływem, żeby móc potańczyć. A teraz jest już na luzie i nie musi. 25 lat, tak tutaj pisze, bez dopalacza, a Prodigy dalej wchodzi. Czyli jednak te przyjemności zostają. Jak, słuchajcie, jest z tymi przyjemnościami? Kiedy ktoś świadomie rezygnuje z alkoholu, ale bez tego elementu uzależnieniowego, świadomie rezygnuje z alkoholu, no to jak mu tą przyjemność znowu zapewnić?
1: Napojowo czy w ogóle życiowo?
2: Napojowo, ale szczególnie w połączeniu z jedzeniem. To pytanie może do Kamili w takim razie.
1: Oj, no to tak, przy samym stole. No, ja mam, słuchajcie, no całe spektrum napojów, ale to ta przyjemność bycia przy stole, to jest wszystko. Goście jak do nas przychodzą, to oddają nam swój czas. I to nie jest tylko o jedzeniu, to nie jest tylko o napojach, to jest o obecności naszej z nimi. Te przyjemności dla mnie są bardziej krótkotrwałe, szczęście jest dłuższe. I tutaj jest dla mnie wielowymiarowe. Słuchajcie, ja nie wiem, ile ja zrobiłam urodzin w życiu. To można liczyć naprawdę w setkach. I zrobiłam na sobie eksperyment a propos przyjemności. Ja chciałam swoją 40 przeżyć na trzeźwo i szykowałam się na nią rok. Rok.
2: I to, a dlaczego tak długo?
1: Dlatego, że chciałam widzieć, w jakim jestem momencie życia. I zrobiłam sobie najlepszy prezent, bo robiłam te wszystkie urodziny, czyli bale, wiecie, imprezy dla kogoś. A ja chciałam nagrać swój stan emocjonalny ze swoimi przyjaciółmi. No bo tak, śluby,
3: byłaś
1: imprezy.
3: Trzeźwa? Byłam przez ten rok? Przez ten rok byłaś trzeźwa?
1: I wpadłam na pomysł, że będąc trzeźwym, jesteś bliżej siebie, to też się tak jest, przypomniałam sobie swoje marzenie. Zawsze chciałam się nauczyć tańczyć. I zawsze chciałam nauczyć się tango. I urodziny zwyczajowo przeżywasz wśród najbliższych, wśród rodziny, wśród przyjaciół. Słuchajcie, moi przyjaciele przeżywali ze mną 40 rok czasu i ja rok czasu miałam 40. Bo któryś z przyjaciół mi to nagrał, przyjaciółkę nauczyła mnie tańczyć, mój przyjaciel mi zaprojektował sukienkę i notabene życie o przyjemnościach, że ja wiem, że my możemy sobie te przyjemności dawać inaczej, celebrując również urodziny, śluby, codzienną obecność. Więc przypomnijmy sobie, jakie mamy marzenia.
0: No, dla mnie to jest chyba takie po prostu te pierwsze podrygi na trzeźwo i tak jak rozmawiam z ludźmi, w ogóle tu nie mówimy o uzależnieniu, to jest przede wszystkim próbowanie. Próbowanie, wychodzenie ze strefy komfortu i sprawdzanie, jak w ogóle na trzeźwo jest i można się bardzo łatwo po prostu zaskoczyć, że jest po prostu miło, no bo tak jak mówisz, jest obecność, czyli jest budowanie relacji, czyli ja jak jestem przy stole, no to ja rozmawiam, ja nie skupiam się na piciu, ja rozmawiam, w sensie jestem tu i teraz. No nie wiem, jest takie, to jest wszystko takie bardziej, no nie wiem, takie pełne? Mhm.
2: Taka obecność tu i teraz.
1: Obecność.
2: Wydaje mi się, że to trochę podsumowując tę część naszej rozmowy, zrozumiałem z tego, że mówicie o dwóch nurtach. Jeden nurt to jest taki, że można próbować być bez alkoholu, czyli być bardziej świadomym, no bo mniej otępionym tym alkoholem. Nawet jeśli to jest mała ilość, to wiadomo, że nasze zmysły no, są wtedy troszeczkę przytłumione. I to jest jeden nurt eksperymentów. A drugi nurt eksperymentów to jest ten tych gastronomiczno-kulinarnych. Czyli żeby właśnie poznać nowe smaki w moktajlach albo w jakichś innych napojach. Właśnie po to, żeby doświadczyć czegoś innego, czegoś nowego niż to, czego dotąd doświadczaliśmy. Tak? Czy w tych kierunkach idziemy?
1: W tej części tak, ale ja się z wami podzielę, że na pewno wraca też klasyka. Jakby po pandemii szczególnie był taki dla mnie czas w obserwacji, że my to mieliśmy przestrzeń na dużo eksperymentów, szczególnie moktajlowo, albo też w winach naturalnych, etc. Ale tak od roku, z punktu widzenia tych napoi, które są alkoholowe, jest klasycyzm i romantyzm z powrotem. I to tak po prostu wróciło, jak
2: ale
1: wiecie.
2: Ale co to znaczy?
1: To znaczy, że ja obserwuję, nie wiem, czy jest w ogóle takie sformułowanie w moim świecie, bardziej jakościowe picie, jakościowe i w mniejszych ilościach, niż częstsze i w bylo jakości. Chociaż na koniec, czy wypijesz butelkę za 200, czy za 2000 następnego dnia, to był ten sam etanol i masz tego samego kaca. Ale na pewno z mojej perspektywy pije się mniej, ale jak się pije, to bardziej bym powiedziała z wyższej półki finansowej, tak? I ten posiłek wtedy jest jakby komponowany, że wtedy chce się wszystko, że i to digestivo, i te wina, i żeby to było tak, totalnie się oddają w tym czasie, o którym też rozmawialiśmy, że mamy mniej czasu, ale jak już wyjdziesz, to pragniesz wszystkiego. Chcesz się oddać temu poprowadzeniu. Nie do końca, nie mówię tutaj o takim, wiecie, skończeniu się, tylko o takim naprawdę przeżyciu z tej perspektywy też klasyki alkoholowej.
2: Rysujecie tutaj obraz świata idealnego. Czyli tak, jakby to było pięknie, gdybyśmy wszyscy byli czyści, tu i teraz, świadomi. Rzeczywistość bywa czasem różna i o tym porozmawiamy po piosence.

0: jak to zwykle my gadaliśmy tutaj w trakcie naszej audycji, o części z rzeczy chcemy Państwu powiedzieć. Przede wszystkim jednak przyznajemy się do tego, że jesteśmy trochę w bańce. Jesteśmy w bańce wielkomiejskiej, no tak, tak po prostu to jest. Nasze środowiska takie są, chociaż próbujemy przełamywać w tej chwili, w trakcie naszej rozmowy również, tę perspektywę. Marta Markiewicz, twórczyni treści o życiu bez używek, bez alkoholu, życiu w trzeźwości, organizatorka Sober Rave'ów, czyli takich imprez, gdzie jest mocna muzyka, choćby taka jak Prodigy na początku, ale Prodigy to chyba byli jednak takimi dinozaurami tych stylów. I Kamila Dzierżawska, czyli restauratorka i sommelierka, menadżerka w gastronomii. Rozmawialiśmy, że teraz zbliżają się gwiazdki Michelin, proszę Państwa, kto wie, być może siedzi tutaj z nami osoba, która taką gwiazdką w jakiś sposób będzie uhonorowana, ale tego jeszcze nie wiemy. 27 maja przyznanie gwiazdy myślałem w tym roku, więc kto wie. Ale ja chciałem sprowadzić nas trochę na ziemię, bo mówimy o tym cukierkowym, świecie, a te 2-3 miliony małpek jednak się sprzedają codziennie. Czyli nie jest to końca tak, znaczy w pewnym środowisku owszem tak, ale nie jest do końca tak, że my jako Polacy już w tę no-low stronę chyba idziemy, bo jednak tego alkoholu wciąż dużo w naszych gardłach i w naszych mózgach jest.
1: Tak, ale ja się cieszę, że alkohol po prostu przestaje być przeźroczysty, tak? Tak jak ja byłam mała, nawet jeszcze 10 lat temu, to po prostu on był, wszyscy akceptowali, teraz się mówi, że jest niezdrowy, ale ja właśnie dlatego moja twórczość jest o zabawie, o spędzaniu czasu, o budowaniu społeczności, o rozmowach, żeby nie wzbudzać w ludziach jeszcze takiego większego stresu, nie? Że ty pijesz, to jest niezdrowe.
0: Żeby nie stygmatyzować zarówno tych pijących, jak i tych niepijących.
1: Tak, dlatego właśnie ja zachęcam do tego, żeby po prostu spróbować trzeźwości. A nawet jeżeli nie w 100%, no to zdejmijmy na przykład 50%. To wyjdźmy w sobotę, idźmy na imprezę i się napijmy, a w niedzielę cały dzień spędźmy na pikniku, nie? Żeby może nie było to takie zero-jedynkowe, tylko ja zachęcam właśnie do tego, żeby przynajmniej zobaczyć, jak to jest, bo jest fajnie, dopóki się nie sprawdzi, no to nie do końca wiadomo.
0: A ty, Kamila, też zachęcasz?
2: Na pewno. Ja też sama siebie zachęciłam i też dla siebie przeprowadziłam taki eksperyment. Odkryłam w sobie nowe rzeczy, jak byłam rok na detoksie. Wróciłam do malowania, tańczyłam, codziennie rano pisałam dzienniki i to był dla mnie taki bardzo twórczy czas. W mojej pasji, w moim życiu jestem od spełniania marzeń i dalej przy tym wszystkim spełniam marzenia, które też są mocno zakrapiane. Wiecie, i z tej perspektywy bycia trzeźwym w mojej branży, no to jest mocne. To jest mocne.
0: A może to jest tak, i to będzie prowokacyjne pytanie, że tobie, Kamila, jako restauratorce opłaca się mieć niższy tak zwany food cost, bo po prostu te bezalkoholowe składniki są tańsze.
2: O, absolutnie nie. Dzisiaj byś sprawdził, nie wzięłam, mój komputer, mój Excel ma wyłączoną sumę. Serio. I to jest tak, że ja za każdym razem, każdą restaurację jak prowadziłam, czy myślę teraz o beverage, czy o food coście, powiem wam tak, i Daniel pewnie też tego słucha, dla mnie najważniejsze jest zadowolenie moich gości. I ja wiem, co ja mam zrobić przy stole, jakie to ma być, a wynik finansowy dla mnie jest drugi. Dla mnie to, co mają dostać goście z takiego szczerego, przychodziło do mnie wiele marek alkoholowych, bezalkoholowych. Ja dzisiaj większość rzeczy albo sama tworzę i to ma być spójne ze mną. Jak to jest spójne ze mną, to na pewno temu, dla kogo to robię, to się zgadza finansowo.
0: Ale ja będę piłował dalej. Chodzi o to, że te bezalkoholowe składniki, na przykład moktajli, są tańsze niż alkoholowe. Czy tak, czy nie?
2: Jest to wyśrodkowane. Jeżeli myślimy o brandzie, że kupujesz to od kogoś, tak. Jeżeli tak, jest tańsze, ale jeżeli sam to tworzysz uczciwie z ekologicznej farmy, zbierasz, etc., no to jakby ta droga jest ciekawsza, trudniejsza i ten temat jest droższy.
1: Ale rzeczywiście moktajle często kosztują tyle samo, ile alkoholu, ile koktajle, nie? Ile drinki alkoholowe.
0: No i tutaj spiskowa teoria
1: tutaj
0: od razu.
1: O jakości, no ale jednak jest wiele barów, które jakby tego, no tej jakości nie utrzymują, nie? Czyli mimo, no tak. No
0: przepraszam, to są... i tu spiskowa teoria klientów jest taka, że po prostu wciskają nam tańszy towar za tę samą cenę jak koktajle.
2: No nie, no i wracamy do tematu cukru i tych wszystkich zamienników. Nie dam ci zamiennika. Ja mówię teraz w swoim imieniu. Że mój produkt ma być prawdziwy. Dlatego jestem, kim jestem i jestem tu, gdzie jestem.
0: Czyli w tej wyższej grupie gastronomicznej to najczęściej nie ma różnicy. To znaczy, że zarówno alkoholowe, jak i niealkoholowe składniki kosztują mniej więcej tyle samo, a tak jak mówisz, tu Kamila, mogą nawet drożej kosztować, bo coś będzie bardziej niedostępnego.
2: Pamiętajcie też, że to jest temat, który debiutuje. Ta jego szata, ubranie, sposób podania. Wiecie, niektóre herbaty podaje się jak szampany. I ich produkcja z rynku skandynawskiego, import do Polski, no to jest równe.
0: Też mówiliśmy przed chwilą o tym, że mamy do czynienia z trendami prawdopodobnie innymi w różnych środowiskach. A jak to jest waszym zdaniem w grupach wiekowych? Czy to młodzi rezygnują w tej chwili, z waszej obserwacji, rezygnują w tej chwili z alkoholu, czy starsi?
1: Z mojej obserwacji, z mojej obserwacji jednak młodzi. Nawet mam taką historię, że poszłam na imprezę do mojej mamy znajomych, była moja mama i znajomi, i ich dzieci. Ja byłam akurat z tej młodzieży, powiedzmy, dorosłej, byłam najstarsza, a reszta to była od 17 do 25 lat. Nikt z nich nie pił alkoholu i nie mówimy tutaj o uzależnieniu, a cała starszyzna piła. I ja widzę, że mniej więcej tak 18-40 rezygnują. Powoli rezygnują. Już coraz mniej osób, coraz bardziej obciachowe. No ale im osoby są starsze, tym są bardziej oporne w ogóle na zmiany. I ja też się nie dziwię z drugiej strony, nie? Że to jakiś trend, że o co chodzi, że to już jest takie wrośnięte w nas. A myślę, że młodzi.
0: Trudno się zmienia poglądy, czy przyzwyczajenia, czy schematy wraz z postępującym wiekiem, to mogę powiedzieć po sobie, prawda? Bo wy nie. Czy można być tym niezero-jedynkowym, tak jak wspomniałaś przed chwilą, a czyli właśnie nie powiedzieć sobie, nie, to już w ogóle nie chcę teraz pić alkoholu, ja chcę troszeczkę inaczej, trochę mniej. Czy to jest dobry pomysł?
1: Ja myślę, że bardzo dobry. Znaczy, kurczę, z drugim, wiesz, to ja, dobra, zaraz będzie, że tutaj zachęcam do picia, ale to nie o to chodzi, nie? Ja w ogóle myślę, że zdrowy rozsądek, nawet jeżeli spożywamy coś, cukier chociażby, tak? Mówimy tutaj o cukrze. No cukier nie jest witaminą, nie? No ale jednak decydujemy się, żeby zjeść czasami batonika, tak? Więc w momencie, kiedy to jakby nie dominuje nad czyimś życiem. Ja jestem uzależniona, ja jakby nie mogę, tak? Ja jestem zero-jedynkowa. No ale jeżeli ktoś się decyduje, jeżeli zna konsekwencje, jeżeli robi to, powiedzmy, świadomie, na tyle, na ile świadomie można jeść cukier, napić się alkoholu czy coś, to no to jest okej, żeby się nie dać zwariować po prostu. Nie? Problem jest wtedy, kiedy wszystkie relacje, całe budowanie relacji moje jest właśnie budowany na alkoholu, czyli każde spotkanie jest na tym alkoholu, tak?
0: To znaczy, że musi być element alkoholu, bo to nie o to chodzi, że on jest głównym elementem, nie. Ale jest po prostu towarzyszący.
1: Nawet w tyle, tak? Nie?
0: No dobra, powolutku zawijamy już do portu, bo czas biegnie nieubłaganie, a my tu siedzimy przy herbatce i przy kawie chyba, tak? Jeszcze kawa w kubku. Wyobraźcie sobie, że mija 15 lat. Jest w tej chwili rok 41, dobrze policzę? 2041. Tak. I jak wyglądają spotkania rodzinne?
1: No, Kamila, powiedz.
2: Wydaje mi się, że będziemy dotykać takiego szlachetnego picia. Jestem przekonana, jestem bardzo mocno osadzona jednak w branży winiarskiej i obserwuję, co się dzieje na rynku. Jaka też jest jakość. Będziemy pili mniej.
0: Ale czy w ogóle będziemy pili alkohol?
2: Ja czuję, że będziemy pili alkohol. Wiesz, to jest jeszcze jednak tylko 20 lat gdzieś tam do przodu. Będziemy pili alkohol. To jest za krótko. Zdecydowanie. Więc jestem przekonana, że ten alkohol dalej z nami będzie. Może będzie mniej piwa, Może będzie mniej takich, wiecie, eksperymentalnych tematów, ale wino jest mocno osadzone w naszej kulturze. Alkohole mocne dalej. Nie wydaje mi się, żeby doświadczymy tego, że nie będzie tego w tych czasach w ogóle, ale że będzie to wyśrodkowane. Na pewno będzie tego dużo mniej. Ale alkohol będzie dalej.
3: No to jest... Ja wam powiem, czego nie będzie. Nie będzie reklam alkoholu. I ja myślę, że za 20 lat tego nie będzie. I mam nadzieję, ogromną nadzieję, że będzie tego coraz mniej w popkulturze. I dzięki temu, że będzie tego coraz mniej w popkulturze, to my też nie będziemy mieć takich wzorców, tak? No bo generalnie jak ktoś występuje już w tym momencie w jakiejś reklamie, no to jest to obciach, nie? Jeszcze 10 lat temu to nie był obciach, to był prestiż. Mhm. Teraz to już nie jest prestiż.
0: No, byliśmy świadkami tego, co się działo w okresie świątecznym, Świąt Bożego Narodzenia, tak. W momencie, kiedy jedna z marek piwnych wypuściła taką reklamę z choinką chyba.
3: Z aktorem. Znanym. Wspaniała reakcja. I to jest nowe. To jest nowe.
0: Ale wiesz, że to wspaniała reakcja jest w twojej ocenie, a byli tacy, którzy mówili, że no co, no przecież nic się nie stało.
3: Ale super, że ludzie reagują. Mówię ci, ja widzę to od 9 lat, co się dzieje. 9 lat temu w ogóle wszyscy mówią, wow, reklama, aktor. Ludzie reagują, to jest ważne. To jest ważne, że alkohol przestaje być przeźroczysty. Czy ja jestem w ogóle za zero-jedynkowością? Niekoniecznie, ale nie dawajmy reklam. Nie eksponujmy tego alkoholu. Niech ktoś, okej, sobie kupi, pójdzie do knajpy, wypije, ale nie róbmy z tego właśnie jakiegoś takiego głównego punktu, bo to mnie chyba, gloryfikacja mnie wkurza, nie samo picie, tylko opakowywanie, to pokazywanie, że to jest jakby taka główna rzecz dołączenia ludzi, patrz, jakie są hasła w reklamach.
0: Że to się łączy z wypoczynkiem na przykład, co jest zresztą zabronione przez ustawę.
3: Tak.
0: A mimo to takie przekazy też się pojawiają. Czy myślicie, że kieliszek, szklanka... koktajl, drink będą wycinane ze starych filmów, tak jak wycinane są papierosy.
3: Wycinane są papierosy?
0: No tak.
2: O! Tego nie znałam.
3: Jezu, to my musimy się
2: wgłębić. Trzeba wyciąć wszystkie filmy
0: w hollywoodzkich filmach wycinane są w tej chwili albo całe sceny, albo nawet komputerowo wymontowywane są sceny palenia papierosów. Wyobraźcie sobie Jamesa Bonda, bądź Jamesa Bondę, który będzie no właściwie musiał pozbawić się tego wstrząśniętego, niemieszanego.
2: No to jest tego. Ciekawe, bo to jest cały czas o relacyjności.
0: Czy to nie będzie zafałszowanie rzeczywistości? Mm. Czy my sami nie chcemy zafałszować rzeczywistości, mówiąc, że tak szybko tę drogę pokonamy? Czy my nie chcemy być po prostu tacy bardzo progresywni? Nie sądzicie, że jesteśmy trochę w tym nurcie?
3: Matko.
0: Oj, ciężko na koniec, nie?
2: Ciężko, ale... To ja bym podpięła ten dobry temat do tego, czyli jak pokazać relacyjność naszą ludzką w tym wszystkim, bo nasze życie oparte jest na relacjach. Pamiętamy, rozmawialiśmy też o tym w przerwach. Bale, nie bale, dwory królewskie, domy, śluby.
0: Kontakty Więc, międzyludzkie, tak, to są dla nas ważne.
2: Kontakty międzyludzkie. Czyli jak pokazać kontakty międzyludzkie bez szklanki, bez kieliszka, tak? Za jakiś czas. Czy to zostanie to wymazane? Wiecie co, no to też jest nasze dziedzictwo, no to jak, to nie róbmy tego, no jak to jest część historii, która właśnie też kształtuje to, co teraz, czego my dotykamy, więc ja bym chciała pamiętać, co mnie ukształtowało.
0: Marta, ty jak myślisz, będziemy wycinali szklanki z Jamesa Bonda?
3: Wiesz, to tak mnie zaskoczyłeś tymi papierosami, że, bo ja sobie nawet pomyślałam, że może fajnie by było, ale z drugiej strony, kurczę, nie wiem, czy... Ja nie jestem przekonana, czy to jest sens. Może niech jakby nowe filmy się tworzą już bez tego alkoholu, bez tych papierosów.
0: To... No, w dobie sztucznej inteligencji wszystko jest możliwe. Drogie panie, ostatnia minuta na podsumowanie. Z czym zostawiacie naszych słuchaczy, nie dzieląc?
3: I ja w ogóle chyba nie dzieląc chcę zaprosić na 23 maja robię trzeźwą imprezę, a wiele ich teraz nie robię. Także w Warszawie zapraszam. Sober Rave w Wozowni się będzie odbywać. Także serdecznie zapraszam. Można właśnie spróbować tej trzeźwości. Będzie 5 DJ-ów. Eksplorować i doświadczać. Także chyba z tym zostawię, do tego zachęcam. I do zobaczenia. Wejście free.
2: Ja chyba zakończę wyborem tym, że zawsze mamy wybór i że zawsze możemy znaleźć różne przyjemności.
3: Tak.
0: Dobre zakończenie, wydaje mi się. Proszę Państwa, to był Plac na Rozdrożu w Radio 357. Marta Markiewicz, Kamila Dzierżawska były naszymi gościniami. Michał Bonarowski, żegnam się z Państwem. Może trochę w nastroju trzeźwiejszym?

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Nocne powtórki.
2: Co państwo na to?
3: 11 maja mamy poniedziałek. Julia Nowaczyńska, Katarzyna Pasierbik, Kuba Strzyczkowski. Witamy państwa. Niedawno ministerka kultury Marta Cienkowska podpisała rozporządzenie nowelizujące katalog tzw. czystych nośników, przy sprzedaży których pobierana jest opłata reprograficzna. Pozornie drobiazg, ale ta opłata wywołała burzę. O co chodzi? Otóż od wielu urządzeń pobierane będą pieniądze, które trafią do organizacji twórców. To 1 lub 2% ceny netto. Opłata w nowej formie obejmie telefony komórkowe, smartfony, tablety, komputery, telewizory, dekodery, czyste płyty CD, a nawet papier w formacie A3 i A4. Jak czytamy w uzasadnieniu, przychody z opłat powinny zapewnić rekompensatę dla uprawnionych z tytułu kopiowania ich utworów w ramach dozwolonego użytku osobistego, co pozwoli utrzymać odpowiednią równowagę pomiędzy interesem użytkowników a ochroną praw autorskich. Rozporządzenie wejdzie w życie za 6 miesięcy, a wpływy szacuje się na 150 do nawet 200 milionów złotych rocznie. Michał Wąsowski z portalu many.pl komentuje: te przepisy nie mają dziś sensu, nie rozwiązują żadnego problemu, lecz uderzają w portfele Polaków. Do kogo trafią pieniądze z opłaty, na jakich zasadach? O tym mam nadzieję za chwilę, a dziś pytanie, czy opłata reprograficzna ma sens. Pani Katarzyna czeka na państwa komentarze w telefonach 510-357-357, 510-357-357, na moim profilu na Facebooku. Można odpowiedzieć na pytanie i komentować. 12:02, przypomnę, że oczywiście sonda w naszej aplikacji, proszę głosować. A na antenie gość, pan Piotr Jędrzejowski, rzecznik prasowy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzień dobry, witam, kłaniam się panu.
4: Dzień dobry, panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy i słuchaczki.
3: Bardzo dziękuję, że przyjął pan zaproszenie, bo temat rzeczywiście gorący. Tak się zastanawiam, panie rzeczniku, skąd domniemanie, że Polacy masowo kopiują filmy, książki, muzykę, różne treści, no i że powinno to być opodatkowane. Pan kopiuje filmy z platform streamingowych, czy je po prostu ogląda?
4: Nie kopiuję filmów z platform streamingowych, korzystam oczywiście i oglądam. Natomiast sprostuję od razu jedną rzecz. Ewentualne kopiowanie filmów z platform streamingowych nie ma nic wspólnego z opłatą reprograficzną. Opłata reprograficzna dotyczy korzystania z własności intelektualnej, z tak zwanego właśnie dozwolonego użytku prywatnego, o którym pan wspominał, a nie ze sposobu korzystania z platform streamingowych.
3: No tak, ale opodatkowane będzie coś, co nie ma miejsca. To troszkę dziwna sytuacja.
4: Jeszcze raz, bo może postaram się precyzyjniej wyjaśnić.
3: Bardzo proszę,
4: po pierwsze,
3: tak.
4: Opłata reprograficzna nie jest podatkiem, nie dotyczy ogółu społeczeństwa, nie trafia do budżetu Skarbu Państwa, jest opłatą. Jest opłatą ponoszoną
3: przez producentów. To ja też pozwolę sobie przerwać, bo ja wiem, że ministerstwo rękami, nogami boi się przed tą nazwą. No tak, no bo to działa na ludzi jak pachnie na byka, podatek. W związku z tym, tak dla niepoznaki, nazwano to opłatą. A czymże to jest, jak nie podatkiem? Przepraszam bardzo, a pan jeszcze powiada, że nie dotyczy wszystkich i nie dotyczy ogółu. Otóż dotyczy. Każdy może być potencjalnym nabywcą na przykład telefonu czy komputera, czyż nie?
4: Oczywiście, ale to nie on ponosi koszty opłaty reprograficznej. Ponoszą go producenci i importerzy.
3: No to teraz powiem szczerze, że to jest taki, proszę wybaczyć, śmiałość w komentarzu, ale radosny optymizm. Pan przyjmuje i uznał, że producenci dzielnie będą płacić ten podatek i oczywiście nie obciążą konsumenta, prawda? To ja per analogiam pozwolę sobie przywołać, nie wiem, opłatę cukrową, dajmy na to. No, jako żywo opłata cukrowa została włączona w cenę napoju gazowanego. Czyż nie?
4: Być może. Nie znam mechanizmu opłaty cukrowej. Natomiast
3: zapewniam pana, że tak.
4: Wierzę panu.
3: Bardzo proszę.
4: Nie mam powodu panu nie wierzyć. Natomiast chciałbym jednak pozostać w środowisku sprzętów elektronicznych, bo jest na przykład tak, że azjatyccy producenci dyktują ceny swoich urządzeń nie na każdy rynek europejski poszczególnie, tylko na rynek europejski ogólnie, więc dyktują jedną stawkę, w której są zawarte wszystkie opłaty, koszty, które muszą ponosić ci producenci i importerzy. Jesteśmy w związku z tym dzisiaj na przykład w sytuacji, w której to samo urządzenie kosztuje niejednokrotnie taniej na przykład na rynku niemieckim niż na rynku polskim, a podkreślę, Niemcy mają po pierwsze aktualną listę czystych nośników, a po drugie opłatę reprograficzną na poziomie wielokrotnie wyższym niż proponowana nasza 1%.
5: Ale to, przepraszam...
4: Jesteśmy ostatnim tak naprawdę rynkiem, ale tą opłatę ma niezaktualizowaną.
3: No ale to ten przykład, że w którymś jednym czy drugim kraju są tego typu opłaty, mają się dobrze, ma mnie przekonać do tego, że opłata jest właściwa, celowa, logiczna. Wie pan, daleko nie szukając, w Hiszpanii przez długie, długie lata obowiązywały takie przepisy, które pozwalały różnym ludziom zajmować nie swoje obce mieszkania. No i jak zrobił się z tego problem ogólnonarodowy, ponieważ byliby wszędzie i wielu właścicieli doświadczałoby nielegalnego zamieszkiwania ich nieruchomości, ich posiadłości, no to by po latach Hiszpanie łaskawie zmienili przepisy. To jest przykład na to, że nawet w rozwiniętym kraju, a do takiego aspirujemy, mogą funkcjonować przepisy po prostu głupie.
4: Oczywiście, natomiast nie mówimy po pierwsze o jednym czy drugim kraju, mówimy o całym świecie, który opłatę reprograficzną wprowadził i stosuje. I wprowadził i stosuje nie bez powodu, bo opłata reprograficzna, proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Sprzęty elektroniczne, które kupujemy dzisiaj, nie służą wyłącznie do dzwonienia, wysyłania SMS-ów, nie służą wyłącznie do oglądania streamingu. Są realnie urządzeniami, ich cena bierze się z tego, że spełniają swoją jakąś podstawową funkcję, na przykład smartfony, ale również dają nam przede wszystkim dostęp do środowiska korzystającego z własności intelektualnej.
3: Ja to świetnie rozumiem. Do tej pory wszystko mi się zgadza. Ja to trudno, wiem, że nie wyglądam to pojąć, ale ja to pojmuję. Natomiast w którym to momencie ja narażam twórców, autorów na straty i w związku z tym a priori muszę ponieść opłatę. Używając telefonu. Proszę mi to wyjaśnić, bo to do mnie słabo dociera.
4: Próbuję, choć rozumiem, że nie jestem skuteczny. Natomiast absolutnie w żadnym momencie
5: ja naprawdę
4: nie
5: mam
4: naraża...
5: dobrą wolę.
4: Mam nadzieję, że pan redaktor nie naraża twórców na straty.
3: Oczywiście tego jasne.
4: Mam szczerą nadzieję. Natomiast właśnie dlatego, po pierwsze, opłata reprograficzna nie ma nic wspólnego z ewentualnym problemem piractwa, które istnieje, ma oczywiście jakby zupełnie inny wymiar niż w latach 90. czy na początku 2000, ale piractwo, zwłaszcza w internecie, dzisiaj dalej istnieje. Nie od tego jest opłata reprograficzna. Opłata reprograficzna jest podstawą funkcjonowania własności intelektualnej w systemie prawnym dotyczącym praw autorskich. To jest nieuniknione i funkcjonuje na całym świecie. Jesteśmy ostatnim rynkiem, który nie czerpie od producentów i importerów tych urządzeń żadnych korzyści z tego tytułu.
3: No to tak, to doszliśmy przynajmniej do jednego wspólnego wniosku, a mianowicie w ministerstwie panuje przekonanie, moim zdaniem z całym szacunkiem, błędne, że opłatę poniosą producenci, a ja utrzymuję, że poniosą oczywiście odbiorcy końcowi, czyli my, klienci, użytkownicy. Pieniądze z opłaty reprograficznej mają trafić do różnych organizacji, jak zapowiedziano, tak zwanych organizacji zbiorowego zarządzania, no, typu SPAW czy ZAIX. No i co dalej? Trafią do twórców?
4: Z organizacji zbiorowego zarządzania będą trafiać bezpośrednio do twórców według zasad dystrybucji tych środków, którymi rządzą się poszczególne organizacje zbiorowego zarządzania. Tak, więc tutaj o żadnym też wpływie na przykład do Skarbu Państwa nie ma mowy. Są to pieniądze, które pośrednio przez OZZ.
3: To rozumiem, ale na przykład w ZAIX-ie to działa tak, że jeśli jakiś utwór, jakaś piosenka jest przebojem, jest bardzo często odtwarzana na antenach stacji radiowych, to jest odnośnie odnotowywane. Wypełnia się tak zwany BZAIKS, informuje taką organizację zbiorowego zarządzania, że tyle i tyle razy ta piosenka została odtworzona. I na podstawie tego, i słusznie zresztą, to jest oczywiste, twórcy tej piosenki, czyli autor słów, autor muzyki, otrzymują tak zwane tantiemy. Tym samym zastanawiam się, jak pan się domyśla, jakim cudem będzie wiadomo, którym twórcom z tytułu opłaty reprograficznej należą się pieniądze, bo ich utwory na przykład są, nie wiem, kopiowane, bo takie jest domniemanie, a którym twórcom nic się nie należy.
4: Jak, powtórzę, jak nie ma to żadnego będzie domniemania. Aha. Na temat kopiowania utworów. Proszę zostawić ten temat. To nie o kopiowanie utworów chodzi.
3: No ale przepraszam bardzo, ale to nie są moje słowa. To pozwoli pan, to cytat z szefowej, z pani ministerki. Powiedziała pani ministerka, opłata stanowi rekompensatę dla twórców za kopiowanie ich dzieł.
4: To jest skrót myślowy, bo oczywiście za możliwość, bo też w definicji, definicja opłaty reprograficznej brzmi tak, że jest to rekompensata dla twórców za możliwość kopiowania ich dzieł w ramach dozwolonego użytku prywatnego. Stąd to całe oczywiście zamieszanie i no powiem, że nieporozumienie, bo sparowanie tego tematu z piractwem jest oczywiście powszechne, natomiast jest błędne. W związku z tym tak naprawdę podstawą wypłat i proszę mi wybaczyć, w szczegóły nie będę się wdawał, bo też ich realnie nie znam. Natomiast podstawą wypłaty tych środków, którymi będą dysponowały OZZ-y, będą dane sprzedaży urządzeń.
3: Jasne. Dobrze, no spróbujemy z tym się pogodzić, bo zdaje się wyjścia nie ma, choć spróbujemy także by zrozumieć. Wrócimy na antenę. Bardzo dziękuję za spotkanie. Pan Piotr Jędrzejowski, rzecznik prasowy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest
4: dziękuję
3: państwa gościem. Kłaniam się panu, 12 minut po południu. Czy opłata reprograficzna ma sens? 510-357-357. Czekam na państwa komentarze, zapewne ich nie zabraknie. Pan Bartosz, panie Bartoszu, witam, halo.
6: Witam, po dłuższej przerwie, dawno żeśmy...
3: To tak, prawda, też tęskniłem, słucham pana.
6: Tak. Powiem tak, no moralnie, bo rzeczywiście, no bo kopiowanie tych jest, no to powinno być jakoś rekompensowane. Tylko ja nie wiem, że dlaczego w tym kraju zawsze, jak dochodzi do tego typu spraw, to zawsze muszą płacić ci malutcy. Bo ja podzielam pana zdanie, że tutaj pan rzecznik tak bardzo dość idealistycznie przedstawi, że to te wielkie korporacje. No ale właśnie, no tak jak pan wspominał z podatkiem cukrowym, wielkie korporacje, taki McDonald's, to tam na przykład tak wprowadził, że do zestawów dawali wodę zamiast Coca-Coli, a za Coca-Colę trzeba było zapłacić tą większą stawkę. Mm-hmm. Mówiąc już o innych sprawach, więc takie myślenie, że no my jak my tu powiemy, że to będzie dotykało formalnie tych wielkich korporacji, że to one to nie przerzucą, to jest jakieś takie no bardzo życzeniowe myślenie i trochę mydlenie nam oczu. Ja uważam, że może powinny być wprowadzone inne podatki, tylko one by raczej nie mają szansy bytu, bo by politycy na pewno się nie zgodzili, podatek od szerzenia głupoty na przykład, albo tych nieszczęsnych clickbaitów. O to może by wprowadzić podatki, jeżeli... Ale raczej nie wierzę, żeby coś się stało. A jeśli chodzi o tych samych artystów, to powiem tak, no wie pan, ja też mam taki pewien dylemat, bo z jednej strony zawsze słyszę, pojawiają się takie artykuły, że ci artyści no, słabe emerytury mają, a to wynika z faktu, że oni po prostu tak opłacali te składki, a potem czytam, że ci sami artyści mówią, że zarobili niewiarygodne pieniądze na udziale w jakimś serialu i to mnie proszę, no, tak się po prostu tak to gryzie, że oni nawet już się nie chowają trochę z tym.
3: A wróćmy do opłaty, panie Bartoszu, kłaniam się panu, czy opłata reprograficzna ma sens? 510-357-357 na profilu, na moim profilu na Facebooku. Liczne komentarze pani Anna napisała, jak nas jeszcze okradną. To zaczyna być jak książka przygodowa, tylko coraz głupsze te przygody. 510-357-357. Pan Paweł, panie Pawle, witam, halo.
7: Witam serdecznie, panie
3: witam
7: Kubo,
3: pana, kłaniam się.
7: Tak. Mam pytanie, ile ma pan jeszcze doniczek w domu?
3: Jeszcze kilka zostało, ale bez nalepek.
7: Pytam?
3: Tak.
7: O, właśnie chciałem powiedzieć, że przecież wcale bym się nie zdziwił, gdyby również te stickery były obłożone tą opłatą reprograficzną. Przecież na nich można drukować różne dzieła sztuki innych, także będzie pan miał powód do odreagowania.
3: Ciężko by było, ale ja wymyśliłem, zresztą kiedyś może spotkamy się przy okazji takiej audycji, spróbujemy pomóc rządzącym i na przykład wymyślić, co nie będzie pewnie takie trudne, różne podatki. I przy okazji tej opłaty, panie Pawle, reprograficznej wpadłem na pomysł na przykład opodatkowania siekier, sprzedaży siekier w Polsce, bo przecież siekiery mogą służyć do nielegalnego wyrębu lasów, czyż nie?
7: Mogą, oczywiście. No, pytanie, do czego...
3: I lasom państwowym też powinna przysługiwać rekompensata z tytułu takiej wycinki, prawda?
7: No dobrze, ale przejdźmy teraz na poważnie. Zgadzam się z panem,
3: ale
7: panie
3: Kubo. To jest na poważnie.
7: Ja wiem, ale to jest w formie żartu, bo w każdym żarcie jest kszta prawdy. Mm-hmm. Nie wiem, czy pan pamięta, był taki jeden człowiek, znaczy on jeszcze żyje niestety, nazywał się Mateusz Morawiecki, on obiecał Polakom...
3: To proszę tak nie mówić, bo to, wie pan...
7: Niskie podatki.
3: Rozumiem, że pan może krytykować, nie zgadzać się, no ale... Ale takie życzenia...
7: No załóżmy inaczej, załóżmy, że żyje jeszcze politycznie, tak?
3: Tak, niech, proszę bardzo.
7: Niech mu ziemia lekką będzie, ale żyje politycznie. I on obiecał Polakom małe podatki. I chciałem przypomnieć, że...
3: Każdy premier obiecuje podczas exposé albo niskie podatki, albo przysięga na wszystko, że żadnych podatków nie wprowadzi. Mhm.
7: To się sprowadzało do niskich podatków, ale wielo, czego przykładem był nabór przecież w 2020 czy 2021 roku do Ministerstwa Finansów był nabór ludzi, którzy zajmą się podatkami majątkowymi. No i mamy takie bzdury typu podatek cukrowy, gdzie w napoju na przykład nie ma żadnego cukru, tylko jest słodzik. Mamy takie bzdury, tak jak wtedy w tej chwili opłata reprograficzna. To jest kolejny mały podatek, który ma na celu zubożenie tego społeczeństwa. I coś, co mnie martwi właśnie, to że Polacy dają przyzwolenie na tego rodzaju działanie, bo to jest strategia salami lub powolnego gotowania żaby, jak to ludzie mówią.
3: No tak,
7: w efekcie końcowym my będziemy niestety okradani na każdy możliwy sposób. I tutaj chciałem też zwrócić uwagę, często pojawiają się scenariusze alternatywne, jak na przykład śmierć posła Litewki, gdzie pod przykrywką śmierci posła Litewki Lewica wrzuciła pana ulubiony temat, czyli podatek katastralny. I tego rodzaju zabiegi, tego rodzaju socjotechnikę wykorzystuje się przeciwko nam po to tylko, żeby nas złupić na każdym możliwym sposób.
3: Rozmawialiśmy o podatku katastralnym. Jeśli będzie okazja, powód, to pewnie do tematu wrócimy. Panie Pawle, pozdrawiam pana. 17 minut po południu. Czy opłata reprograficzna ma sens? Pan Radosław na Facebooku komentuje, miałaby, gdybym nie musiał na każdym kroku albo płacić subskrypcji, albo oglądać reklamy. Jak dla mnie to kolejny podatek ukryty pod inną nazwą, tak jak składka zdrowotna. 510-357-357. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Halo?
8: Dzień dobry, panie Kubo.
3: Dzień dobry panu, witam.
8: W latach 80. Jan Pietrzak, jak jeszcze było wiadomo, o co mu mniej więcej chodzi, w kabarecie pod egidą opowiadał taki dowcip, jak do Baty na Podhalu milicja wpadła na kontrolę, przeszukali mu stodołę i mówią, no Baco, jest aparatura, będziecie sądzeni za bimbrownictwo. A Baca mówi, to i za gwałt mnie sądźcie. Dlaczego? Bo też mam aparaturę. Mhm. To jest potencjalnie każdy z nas jest uznawany w tej chwili przez państwo za przestępcę. Proponuję nałożyć karę na każdą osobę, która ma samochód, który może jechać szybciej niż 140 km na godzinę na autostradzie, bo być może ta prędkość zostanie przekroczona, więc lepiej takich ludzi od razu ukarać, żeby państwo miało z tego radość i ktoś tam sobie na tym zarobi.
3: Domniemanie absolutnie słuszne. Pozdrawiam pana. Pan Damian na Facebooku komentuje. Niemcy mają opłatę i niższe ceny. Dlaczego? Otóż mają VAT. 19%, a w Polsce mamy 23%. Pan Leszek, panie Leszku, dzień dobry, halo.
9: Panie Jakubie.
3: Dzień dobry panu.
9: bez względu jak pięknie nie nazwaliby tego politycy, to jest kolejny podatek i tak naprawdę, czy podatek ma sens, to by było takie pytanie bardzo zasadne. Otóż ja uważam, że podatek ma sens pod warunkiem, że jest pożytecznie użytkowany. Tymczasem my mamy kolejne nakładane podatki, które są gdzieś marnowane, przepadają w przestrzeni i dokłada się nam kolejne, bo brakuje pieniędzy. No w tym momencie to sytuacja jest tak absurdalna, że my już chyba 50% naszych dochodów oddajemy na państwo, na jakieś kolejne koszty czy coś takiego. Ja naprawdę chciałbym uczciwie zapłacić państwu 25% podatku. Tak od tego wszystkiego, co zarabiam, 25%. Ale żeby później nie było, że ja płacę jeszcze jakiś VAT, jakieś akcyzy, jakieś ukryte podatki, daniny i inne tam dziwne nazwy po to, żeby mnie jeszcze upić na innych tych. No przestajmy wchodzić w takie rzeczy, bo to naprawdę dajemy się sami okradać, a nazywamy się wolnymi ludźmi.
3: 20 minut po południu, panie Leszku, kłaniamy się, czy opłata reprograficzna ma sens. W aplikacji Sonda proszę zagłosować, a na antenie pan Sebastian. Panie Sebastianie, halo?
10: Halo, dzień dobry, panie Kubo.
3: Dzień dobry panu, witam.
10: Kilka pytań, jeżeli pan pozwoli.
3: Bardzo proszę, ale otwarte?
10: Związanych z tematem też, ale jasne. Pierwsze niezwiązane.
3: Mhm.
10: Znaczy czekałem na pana w Zielonej Górze na finale, niestety no nie udało się, chciałem ucisnąć dłoń.
3: Bardzo przepraszam. Może następnym razem, panie
10: Może
3: Sebastianie.
10: Może następnym razem, tak. Okej. To teraz wracając do tematu. Pytanie numer jeden. Kupuję samochód.
3: Mhm.
10: Ja tym samochodem mogę przewozić na przykład narkotyki. Czy to oznacza, że jak kupuję samochód, to jestem automatycznie podejrzany jako handlarz narkotyków?
3: No, wie pan, niestety pytanie wydaje się szalone, ale uzasadnione.
10: Druga sprawa, mogę przewozić nim broń. Czy jestem potencjalnym zabójcą?
3: Albo handlarzem bronią.
10: Albo handlarzem bronią.
3: Mhm.
10: No i tu inne przykłady już nie musimy rozwijać, chyba wątek jest jasny. Natomiast ja zdecydowanie jestem na nie. Mamy opłatę od tantiem. Dlaczego każdy, kto kupuje smartfon, na przykład osoba starsza, która kupuje smartfon z dużymi literami, z dużym wyświetlaczem, to też jest osoba, która będzie sobie słuchać muzyki na nim i odtwarzać treści nieuprawnione, no to jest niepoważne. No.
3: 21,5 minuty po południu. Pozdrawiam pana, pan Piotr. Panie Piotrze, halo.
11: Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry.
11: Jedna rzecz mi się nasunęła po pana rozmowie z rzecznikiem prasowym.
3: Mhm.
11: Jeśli rozumiem, ta opłata ma być w takim celu, żeby pieniądze finalnie dostali twórcy, tak?
3: Tak.
11: A ten pan, czyli ministerstwo, kompletnie nie wie, w jaki sposób to się ma dziać. Więc oni wymyślają dodatkową opłatę, a potem mówi, ten pan sam powiedział, proszę, ja nie znam szczegółów, jak mam przekazany. No przecież chyba, jeśli chcemy rozdać komuś pieniądze albo dać za coś, to trzeba się zastanowić, jak to zrobić uczciwie. Oni mówią, wprowadźmy opłatę, a jak te pieniądze rozdzielimy? To już nie wiem, wolisz, to tam dwa, żebyśmy taką opłatę wprowadzili,
3: ale
11: będziemy mówili, że mamy.
3: To prawda, panie Piotrze, to bardzo słuszna obserwacja i celna. A dodatkowo jeszcze...
11: Dziękuję, czasem mi się coś uda.
3: Nie, no bardzo się panu udało, ale dodatkowo jeszcze rozbawię, bo ministerstwo zdaje się, że czuje, że tak nie zawsze te pieniądze są rozdzielane tak w sposób taki absolutnie przejrzysty i że tam w tych organizacjach nic nie budzi wątpliwości, bo ministerstwo na przykład zapowiedziało, że przyjrzy się wynagrodzeniom w tych organizacjach, jak tam sobie po prostu płacą, oraz przyjrzy się właśnie sposobom rozdziału tych pieniędzy. Więc samo ministerstwo uznało, no, że taka kontrola, taki nadzór jest potrzebny.
11: No, kontrola, nadzór i dodatkowe opłaty to są te trzy zagadnienia, z którymi zdecydowanie kojarzy mi się każde ministerstwo. Tak jestem ty.
3: 23 minuty po południu. Pozdrawiam pana, pan Waldemar. Panie Waldemarze, witam. Halo, dzień dobry.
12: Dzień dobry, panie Kubo.
3: Dzień dobry panu, witam.
12: Naiwność tego pana ministerstwa jest po prostu fantastyczna. lobbing na poziomie naprawdę ekspert i widać, że tutaj ktoś lobbował, komuś się udało. Ja mam tylko inne pytanie. Mhm. Panie Kubo, a w takim razie jak ja jestem twórcą i takie duże portale typu Facebook, typu, nie wiem, Instagram używają moich zdjęć, no i potem to zwykle kupują jakieś korporacje, które też używają laptopów, telefonów, no to w zasadzie ja jestem autorem, więc to ja powinienem dostawać te pieniądze za to, że oni użyli moich zdjęć, które zabrał ode mnie Facebook. Dlaczego ja nie mam konta i jakby nie dostaję pieniędzy z racji tego, że jestem autorem przecież?
3: No w końcu tak. To prawda.
12: No więc co, ja rozumiem, że te takie opłaty, które są duże, drakońskie, no bo jeżeli w korporacjach zwykle nie używa się muzyki rozrywkowej, nie kradnie się materiałów z Netflixa do oglądania, a jednocześnie to są firmy, które, znaczy to są jakby ci kupujący, którzy kupują najdroższe sprzęty, mają ich najwięcej, no więc te pieniądze, które będą pobierane stamtąd, to czyje kieszeni będą trafiać? No powinny do nas, bo realnie rzecz biorąc, te firmy wykorzystują materiały, które tworzą normalni ludzie, no bo im sprzedają, więc jest jakby pewien łańcuszek. No więc teoretycznie każdy z nas, jako twórca, w tym pan, panie Kubo na przykład, powinien dostawać pieniądze między innymi za to, że teraz rozmawiamy, bo potencjalnie na przykład na tej kartce papieru, którą się kupi, za którą zapłaci się podatek, możemy spisać sobie na przykład, nie wiem, treść naszej rozmowy, no więc potencjalnie skopiowaliśmy materiał, który stworzyliśmy razem teraz w trakcie audycji, no.
3: No, 25 minut po południu pan Błażej na moim Facebooku komentuje, czy jeśli kupimy nóż kuchenny, to powinniśmy iść na jakiś czas do więzienia. Przecież oprócz krojenia warzyw możemy też zranić.

0: sprawa. Więc jeżeli mówił o kopiowaniu utworów między nośnikami, to miał na myśli wyłącznie piractwo i nic więcej, więc tutaj nie ucieknie od tego. Ale faktycznie ja myślę, że tutaj już przedmówcy też mieli rację, że problemem jest tak naprawdę nie sam fakt zbierania środków, bo tutaj był przykład innych krajów, ale wydaje mi się, że nikt się tam obywateli nie pytał, czy są z tego zadowoleni i czy cieszy ich, że w ten sposób, przypuśćmy, bo to jest tak na tej zasadzie, się mówi, że na Zachodzie się ten podatek sprawdza, ale sprawdza się dla władzy, no bo ona ją wybiera. Pytanie, czy ludzie są z tego zadowoleni? Może tak trzeba patrzeć na podatki, a
1: podejrzewam,
0: nie na zasadzie,
1: podejrzewam, że nie sprawdza. Bardzo. To prawda. Pozdrawiam pana, 27 minut. Po południu pan Błażej komentuje kolejny przykład domniemania winy w naszym kraju. W Polsce zazwyczaj zakłada się, że łamiemy prawo, możemy jedynie starać się udowadniać, że jesteśmy niewinni. Smutne, ale niestety prawdziwe pozdrowienia. Pan Jacek, panie Jacku, dzień dobry, halo.
2: Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panu.
2: Jacek z Iławy.
1: Witam.
2: Proszę pana, mam takie dziwne pytanie. Znaczy dziwne, to pytanie już mnie nurtuje, od jak usłyszałem. Moja mama ma 85 lat. No i pech chciał, że umie posługiwać się smartfonem na zasadzie dzwonienia i wybrała smartfon. Czyli, ale wiem, że nie korzysta, nie wie, co cała reszta ze smartfonem jest do zrobienia, więc używa go tylko jako telefonu. I czy ona przy zakupie następnego telefonu też będzie musiała zapłacić za tą cudowną ustawę?
1: Tak, tak. Chociaż jak słyszymy, no Ministerstwo Kultury utrzymuje, że nie, ponieważ optymistycznie liczy na to, że producent nie włączy tej opłaty w cenę końcową urządzenia. No, ale to są, zdaje się, z całym szacunkiem, pobożne życzenia. Pozdrawiam pana, panie Jacku, pan Arek. Panie Arku, witam. Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry panu.
3: Przede wszystkim spóźnione życzenia urodzinowe, wszystkiego najlepszego.
1: Bardzo dziękuję panu również.
3: Co do opłaty reprograficznej, jestem sceptyczny. W czasach, gdzie piractwo odeszło już prawie do lamusa, bo mamy różnego rodzaju serwisy streamingowe, płatne, czy to z muzyką, czy z filmami. Jak nie mamy subskrypcji wykupionej, to wtedy jesteśmy zmuszeni często do słuchania czy oglądania reklam. Z tego tytułu twórcy tam jakieś dyski mogą też czerpać. No, ale jeśli chodzi o tą opłatę, przede wszystkim martwi mnie, jak te pieniądze będą redystrybuowane, na jakich zasadach i ile groszy z każdej złotówki rzeczywiście twórcy zobaczą, a ile pójdzie na utrzymanie tej hydry nienasyconej, jak kiedyś Kazik Staszewski śpiewał chyba w utworze Cztery pokoje. Dziękuję bardzo.
1: Pozdrawiam pana. Pan Paweł jeszcze. Panie Pawle, halo.
4: Halo, dzień dobry.
1: Halo, dzień dobry.
4: Panie Kubo, ja jeszcze tu jedną rzecz chciałem zauważyć, bo mi się wydaje, że te opłaty, one już istniały, istnieją. Po pierwsze, kupowanie.
1: To prawda,
4: książek.
1: Znaczy sama idea, sama opłata jest bardzo stara, bodajże z 1994 roku, tylko chodziło o aktualizację, o takie nowe, wie pan, nośniki, które się pojawiły, które po prostu postępy przyniósł.
4: Wejdę w słowo, panie Kubo.
1: Tak, tak, bardzo proszę.
4: Tak, że dlatego, że z tego czasu mieliśmy, tutaj wszyscy mówią o tym piractwie, które było, i piractwo, żebyśmy tego unikali, to powstał Zaix, prawda? Przez to tantiemy dla twórców. Mieliśmy kasety, które kopiowaliśmy. Tych kaset teraz nie ma na rynku, więc tak jakby ta część pieniędzy, które to stowarzyszenie dystrybuowało, przestała dla nich istnieć. Tak samo w przypadku kopiowania książek, tam są dwie organizacje, z tego co ja wiem, były przynajmniej Kopipol i druga Polska Książka, która pierwsza dawała pieniądze twórcom, drugiej wydawcom, i tam były opłaty od punktów Ksero między innymi. I te opłaty...
1: Ale jaki z tego, panie Pawle, wniosek końcowy?
4: Wniosek taki, że trochę rozumną skierowaną na to, że to jest coś nowego i że teraz zostaniemy obciążeni dodatkową opłatą, a to nie jest moim zdaniem dodatkowa opłata, tylko coś, co było to dystrybuowane. Ważne, że
1: idea stara, ale katalog urządzeń, które objęte będą opłatą, został zmieniony, więc w jakimś stopniu dotknie to nas, dotknie coś, co do tej pory nie dotykało. Pan Aleksander. Kończę, panie Pawle, przepraszam. Panie Aleksandrze, jeszcze pan. Halo, dzień dobry.
5: A tak, dziękuję.
1: Dzień dobry, witam pana. Bardzo proszę.
5: Ja trzy kwestie mi przychodzą do głowy, postaram się...
1: Bliżej mikrofonu, panie Aleksandrze, bo słabo pana słyszę.
5: Pan pewnie
1: korzysta z zestawu, tak?
5: Ja korzystam ze słuchawek, nie wiem dlaczego tutaj... Jest jakiś problem, teraz lepiej?
1: No tak samo, ale bardzo proszę, śmiało.
5: Dobra, to po pierwsze wydaje mi się, że, bo tutaj dużo jest dyskusji o tej piractwie, a wydaje mi się, że to jest, jeśli dobrze zrozumiałem, co mówił pan rzecznik, kompletne jakby trochę pomylenie tego tematu, to ja spróbuję może wytłumaczyć, jak ja zrozumiałem to, co pan rzecznik mówił, czego dotyczy ta opłata. Mhm. To znaczy on wielokrotnie podkreślał, że to dotyczy tego, że te nowe narzędzia, tak, smartfony, komputery i tak dalej, pozwalają na kopiowanie tych różnych
1: treści. No różnych treści, tak.
5: Ale w legalny sposób, tak? To tak. Znaczy na zasadzie dozwolonego użytku. Czyli ja rozumiem, że ta opłata jest za to, że na przykład powiedzmy hipotetycznie zaprosiłby mnie pan na piwo, pójdziemy na piwo i pokaże mi pan, o tutaj kupiłem taką nową płytę.
1: Rozumiem, panie Aleksandrze, ale błagam do puenty, bo gość już czeka. To zasadę pan wytłumaczył. I co dalej?
5: Następnie na przykład ja bym skopiował od pana tę jakąś piosenkę na zasadzie dozwolonego użytku. Więc no to tak. Więc chciałem tutaj poruszyć to, ponieważ wszyscy mówią tutaj o tym piractwie, a rozumiem, że ta opłata dotyczy tego, że te narzędzia pozwalają nam robić tego typu rzeczy.
1: Czyli nie? Krótko mówiąc, rozumiem, że puenta jest taka, że nie ma mowy o piractwie, no bo rzeczywiście to są działania, które są zgodne z prawem, pod warunkiem wszakże, że odbywają się na tak zwany własny użytek. Kończę, panie Aleksandrze, kłaniam się panu, bo już na antenie gość. Pan Andrzej Strojny, główny analityk w Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry panu, witam, kłaniam się.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Opłata reprograficzna wywołała poruszenie, nawet oburzenie. Czy słusznie, a może twórcom w Polsce należy się taka rekompensata, bo... No bo masowo kopiujemy ich dzieła, bo po prostu tracą.
6: To znaczy tutaj, panie redaktorze, musimy rozróżnić dwie kwestie. Pierwsza, moim zdaniem, to sam fakt, że opłata reprograficzna to tak naprawdę anachronizm, to przeżytek i to za moment rozwinę. Dlatego właśnie Warsaw Enterprise Institute uważamy, że powinna ona zostać ograniczona, wzniesiona, a nie rozszerzona, jak to ma miejsce obecnie. Natomiast jeszcze drugą kwestią osobną jest sam fakt tego, czy twórcy faktycznie są obecnie pokrzywdzeni, że tak powiem kolokwialnie, przez kopiowanie ich dzieł, czy też de facto żyjemy w czasach, kiedy ten problem już stał się marginalny, bowiem tutaj warto przyjrzeć się samej konstrukcji opłaty reprograficznej. To narzędzie zostało wprowadzone w 2003 roku, kiedy powszechne było kopiowanie dzieł twórców na płyty CD, na odtwarzacze pokroju MP3, w przypadku utworów muzycznych, czy też nielegalne pozyskiwanie filmów, tak?
1: A rozumiem, że uznaje pan, że współcześnie po prostu problem nie istnieje, tak?
6: Uznaję, że jest on bardzo marginalny. Oczywiście znajdują się wyjątki, natomiast warto zwrócić uwagę, że to nie jest też odkrywcze, że żyjemy w czasach powszechnego streamingu. Użytkownicy internetu korzystają z platform takich jak Spotify, gdzie znajdują się utwory muzyczne, z platform takich jak oczywiście Netflix, Amazon Prime, HBO. I na tych wszystkich platformach przecież użytkownicy opłacają subskrypcje, a część tej opłaty jest przeznaczona na rzecz twórców.
1: Oczywiście czy ceny sprzętu elektronicznego, bo to również między innymi nurtuje naszych słuchaczy, pójdą nieco do góry w związku z wprowadzeniem tej opłaty, czy też nie?
6: To znaczy ceny pójdą w górę, natomiast nie spodziewałbym się tutaj dużych wzrostów na szczęście, ponieważ ta opłata ma wynieść od 1 do 3% maksymalnie kwoty netto danego sprzętu elektronicznego, tak? No a tu mowa o smartfonach, tabletach, laptopach, też komputerach stacjonarnych, no, telewizorach,
1: czytałem, dekoderach. Że nawet maksymalnie do 2%, na przykład 2% na płyty CD, DVD, Blu-ray, na kopiarki, tak, na skanery. a 1% na przykład dotyczyć będzie telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów, komputerów. Dokładnie. I tak dalej.
6: Dokładnie, natomiast ta ustawowa granica tutaj jeszcze bodajże określona w ustawie o prawie autorskim to jest 3%,
1: więc
6: tutaj tak naprawdę to
1: dlatego
6: jest...
1: Dlatego tym się pan posłużył, tak.
6: Tak, dlatego się tym posłużyłem, ale oczywiście tak ma pan rację, tutaj te stawki przyporządkowane konkretnym rodzajom sprzętu maksymalnie sięgają 2%, dlatego tu bym się nie spodziewał dużych wzrostów, no ale ministerstwo szacuje, że ta zmiana przyniesie potężne wpływy tutaj bodajże do 200 milionów złotych rocznie. Nawet Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego się spodziewa takich wpływów. Te pieniądze mają co do zasady pokryć potrzeby socjalne
1: To nie jest ukrywane. Otwarcie się o tym mówi, że część środków z opłaty ma zasilić Fundusz Ubezpieczeń Społecznych dla artystów, na przykład freelancerów, prawda?
6: Dokładnie.
1: Tylko, że zaraz zadzwoni słuchacz i powie, że też jest freelancerem, ale akurat może nie artystą i też chciałby, żeby ktoś mu zabezpieczył Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i czy reszta słuchaczy być może zaproponuje, mogłaby się na to złożyć.
6: No właśnie i na tym polega też problem, naszym zdaniem, że pod płaszczykiem tej ochrony artystów de facto wprowadzamy powszechny podatek, za który zapłaci przecież każdy z nas, dokonując zakupu w sklepie z elektroniką, każdy konsument. I pytanie, czy jest to proporcjonalne, czy jest to uzasadnione. Zgodnie z konstytucją, konkretnie powołam się na artykuł 217 Konstytucji Rzeczpospolitej, wszelkie nakładanie podatków i innych danin publicznych, tu cytuję teraz ten przepis, a także określanie ich podmiotów i stawek musi następować w drodze ustawy. Mm-hmm. Natomiast tutaj mamy do czynienia z opłatą, która jest de facto powszechnym podatkiem od elektroniki.
1: Ale może ktoś uznał, że jak użyje się słowa opłata, to problem znika, bo to nie podatek.
6: No właśnie i to jest problem, że rządzący pod płaszczykiem ochrony artystów próbują nam zaserwować już kolejny podatek sektorowy, których niestety w obecnych czasach obserwujemy bardzo dużo. Moim zdaniem to też ma związek z deficytem budżetowym, tak? Mamy rekordowy deficyt rzędu 270 miliardów złotych w tym momencie. Rządzący muszą poszukiwać gdzieś środków finansowych na pokrycie bieżących potrzeb, również potrzeb socjalnych, potrzeb emerytalnych, określonych grup społecznych, jak w tym przypadku artystów, no a że w tym, że tak powiem, koszyku, w którym znajdują się pieniądze w budżecie państwa, tych pieniędzy po prostu brakuje, to sięgają po kolejne sektorowe podatki, jakim w naszej ocenie jest opłata reprograficzna. Co jeszcze ciekawe, to zebrane pieniądze nie trafią przecież bezpośrednio do grona artystów, tylko będą redystrybuowane przez fundusze zarządzające prawami autorskimi, jak na przykład ZAIKS, czy też inne tego typu podmioty obsługujące autorów książek, muzyki,
1: Twórców filmowych, tak, i tak dalej, dokładnie. I tak dalej. Tak. Tych organizacji troszkę jest. Tak.
6: Więc warto zwrócić uwagę, panie redaktorze, że te pieniądze trafią gdzieś do tych instytucji. Będą po części użyte na obsługę systemu dalszej redystrybucji, a dopiero później jakaś część z nich trafi do tych faktycznie
1: uprawnionych.
6: uprawnionych, dokładnie. Zabrakło mi tego słowa.
1: Pytanie, kto będzie uprawniony, a kto nie i od czego to zależy.
6: No właśnie, to też jest kwestia jeszcze niesprecyzowana. Być może w rozporządzeniu są na ten temat informacje, natomiast tutaj konkretnie co do jakby podmiotów, to mowa według mojej wiedzy o szeroko pojętych artystach, więc to też daje nam jakieś pule do interpretacji. Widać tutaj dużo chaosu w związku z tą opłatą. Co też moim zdaniem warto podkreślić, to opłata reprograficzna funkcjonuje na podstawie kilku odrębnych źródeł prawa. Po pierwsze mamy oczywiście ustawę o prawie autorskim, która pochodzi z roku 1994, później nowelizowaną. No ale mamy też rozporządzenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i ostatecznie mamy też źródło prawa w postaci dyrektywy unijnej, zwanej potocznie InfoSoc. I to jest de facto bardzo znaczące źródło prawa dla wprowadzania opłaty reprograficznej, które wymaga na państwach członkowskich, aby taką rekompensatę dla twórców
1: wymyśliło. Natomiast to jest prawda, chociaż ta dyrektywa, jeśli dobrze pamiętam, nie narzuca konkretnych rozwiązań. Znaczy, krótko mówiąc, nie zakazuje wprowadzenia rozwiązań logicznych, po prostu i czytelnych. Przepraszam, dam szansę, bo widzę, że bardzo jeszcze wielu słuchaczy czeka. Dam szansę naszym słuchaczom na wypowiedzi na antenie, a my spotkamy się, jeśli pan pozwoli, za 8-9 minut raz jeszcze, dobrze?
6: Oczywiście, w takim
1: bardzo
6: wypadku
1: dziękuję.
6: Ja mam pozostać na linii, czy...
1: Nie, myślę, że połączymy się raz jeszcze. Andrzej Strojny, główny analityk w Warsaw Enterprise Instytucji jest państwa gościem. 18 minut do 13. Czy opłata reprograficzna ma sens? 510-357-357. Dzień dobry, panie Karolu. Halo?
7: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry panu.
7: Panie Kubo, właśnie chciałem potwierdzić to, co przed chwilą mówił pan ekspert, że opłata reprograficzna w tym momencie nie ma zupełnie uzasadnienia. Może miałaby jakieś uzasadnienie 20 lat temu, kiedy powszechne było, no krótko mówiąc, piractwo i zgrywanie płyt, czy w sposób, czy prywatnie, czy nawet po znajomych jakaś dystrybucja. W tym momencie nie wiem, czy młodsze pokolenie nawet wiedziałoby, jak robić takie rzeczy, które no, my kiedyś robiliśmy. Przy powszechnych streamingach typu Spotify, YouTube, to zupełnie nie ma sensu i wydaje mi się, że nawet prostsze jest po prostu odsłuchanie tej 15-sekundowej reklamy i skorzystanie z mediów w sposób legalny. No i drugą sprawę, którą chciałem podnieść, to też dystrybucja tych pieniędzy. Znając życie, to pewnie duża część pieniędzy pójdzie na wynagrodzenia tych organizacji, część może na jakieś, tak jak była mowa, na socjalne potrzeby twórców, a duża część pewnie proporcjonalnie zostanie rozdzielona po artystach, gdzie ci, którzy zarabiają potężne pieniądze, zarobią jeszcze potężniejsze pieniądze.
1: Pan Rafał na Facebooku komentuje: pozdrawiam panie Karolu, spytałem ostatnio młodego człowieka, takiego około 30, czy ktoś jeszcze używa plików MP3. Popatrzył na mnie jak na dziadersa i powiedział: tylko streaming. No i tyle. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, halo?
8: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry panu.
8: Ja bym chciał zwrócić uwagę na jedną kwestię, że te wszystkie takie barwne analogie, które dzisiaj nam się tu przewijają, o tym nożu, o samochodzie, o siekierze, one są o tyle nietrafne, że w założeniu, jak tych noży się sprzedaje kilka milionów, a tych morderców jest kilku, tak? Czy tych siekier, jak się sprzedają tysiące, a tych nielegalnie wyrębujących las, to jest też tam kilku
1: garstka.
8: Garstka.
1: Tak.
8: Tymczasem każdy z nas codziennie korzysta z dóbr twórców kultury. Codziennie, każdego dnia, każdy praktycznie z nas.
1: Ja to rozumiem, ale... Sobie... ale no i ja, wie pan, no i świetnie. Tylko, że chciałbym tylko zaznaczyć dwie sprawy. Po pierwsze, korzystam legalnie, w ramach tego, co zgodnie z prawem mogę. Po drugie, zapłaciłem za to.
8: Tak, tylko że specyfika zawodów artystycznych jest taka, że nie każdy z tego, co pan redaktor zapłacił, nie każdy z tego zarabia. Bo są grupy artystów, które mają na tyle specyficzny sposób zarabiania, że on po prostu... na przykład są artyści, którzy nie dostają tantiem, są muzycy, którzy nie dostają wynagrodzenia zespołu, są copywriterzy, więc to rozwiązanie, moim zdaniem, mogłoby uzupełnić taką lukę właśnie w wynagrodzeniu tych twórców, którzy nie są beneficjentami systemu, nie mają milionowych wyświetleń i nie otrzymują wielotysięcznych przelewów z Zalixa.
1: I co państwo na to? Pozdrawiam pana. 510-357-357. Czy opłata reprograficzna ma sens? Jeszcze można zagłosować, proszę państwa, w aplikacji. Jak zwykle nasza sonda. Zapraszam. Pan Paweł, panie Pawle?
9: Halo, halo.
1: Dzień dobry, śmiało, panie Pawle. Słucham pana.
9: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Serdecznie. Witam.
9: Ja chciałbym o jednej rzeczy powiedzieć, sprostować to, co słyszałem chwilę wcześniej, o podatku. Podatek przede wszystkim zasila budżet państwa. Tutaj nie mówimy o podatku, ponieważ środki z tego tytułu
1: nie trafią do budżetu, to prawda.
9: Trafić do organizacji zbiorowego zarządzania. Druga sprawa, organizacja zbiorowego zarządzania podła taka informacja, że w jakiś sposób one tak
1: obdzieliły. Strasznie coś przerywa, panie Pawle. Proszę zadbać o sygnał, bo ledwo pan jest słyszalny. Padła taka informacja, tu skończyliśmy.
9: Padła taka informacja, tak, że organizacje zbiorowego zarządzania nie będą wiedziały, w jaki sposób rozdysponować środki.
1: Tak.
9: No ale organizacje zbiorowego zarządzania mają podpisane umowy ze wszystkimi twórcami i doskonale wiedzą, komu ile się należy i zgodnie z ich udziałami te środki będą dystrybuowały.
1: No ale tak, ale wie pan, to jest taka odpowiedź, pan wybaczy, panie Pawle, natury ogólnej, tak. Ta odpowiedź nic nie tłumaczy. Bo dalej myślę, że słuchacze nie bardzo rozumieją, na jakich zasadach nastąpi rozdział tych środków.
9: Mają umowy i mają swoje udziały i według tych umów dostają wynagrodzenia. Ale to zostawmy na tym, co chciałem powiedzieć o najważniejszej rzeczy. Czym w XXI wieku jest opłata reprograficzna? To nie jest kopiowanie VHS-ów, to nie jest kopiowanie Xero i tak dalej. My dzisiaj nagrywamy na telefony, za pomocą właśnie smartfonów możemy nagrywać dowolne treści, możemy je kopiować, uzupełniać o napisy, rozsyłamy je między znajomymi, umieszczamy w mediach społecznościowych i możemy też zapisywać offline Spotify, możemy zapisywać offline Netflixa. I tutaj mówimy właśnie o prywatnym użytku. To sposób konsumowania treści zmienił się diametralnie i trzeba właśnie...
1: To prawda. Tyle tylko pytanie, rozumiem panie Pawle, pytanie tylko, czy jesteśmy w stanie to precyzyjnie by ocenić, czy jesteśmy by w stanie zapłacić rzeczywistym twórcom materiałów, które używamy. 510-357-357. Pan Zdzisław jeszcze. Panie Zdzisławie, witam. Halo, dzień dobry.
10: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry panu, witam.
10: Witam wszystkich słuchaczy. Szanowni państwo, według mnie poruszamy się tutaj naprawdę w tak absurdalnych rewirach, że zadam takie pytanie. Zastanawiam się, kiedy nasz rząd, dbając rzekomo o interes artystów, wprowadzi na przykład opłatę od wspomnień. Co mam na myśli? Kilka tygodni temu byliśmy z żoną na koncercie grupy Mozarta. I żona została poproszona przez pana kolegę Filipa Jaślara na scenę. Odegrali tam sobie improwizowany sketch polegający na deklamacji w ramach castingu wyimaginowanego pewnego wiersza. Ja tego nie nagrałem, nie wykorzystałem żadnego urządzenia elektronicznego, ale zapamiętałem te deklamacje bardzo dobrze i wiernie. I w ramach ciekawostki rozpowszechniłem z pamięci ustnie, jeden do jednego, co najmniej kilkudziesięciu osobom znajomym. Pewnie kolejnym kilkudziesięciu jeszcze o tym opowiem i pewnie naszym wnukom też. I teraz pytanie, czy ja powinienem zapłacić podatek?
1: 510-357-357. Króciutko jeszcze pan Konrad. Panie Konradzie, bardzo proszę. Halo?
11: Dzień dobry, ja jestem twórcą, jestem montażystą filmowym. Chciałem się tylko podzielić takimi twardymi danymi. W 2021 roku, to był ostatni raz, kiedy dostałem środki z tytułu repartycji, z tytułu czystych nośników, tych jeszcze niezaktualizowanych. Ja jako montażysta mam prawo do 1,5% z tantiem i tym samym, to jest w tej samej proporcji, rozumiem, są rozdysponowane środki z repartycji z tytułu czystych nośników, które znów są statystycznie rozdzielane według oglądalności tych dzieł na innych polach. Idąc za tym, ja z tego tytułu dostałem 38 zł i 33 grosze w roku 2022 za wszystkie filmy, które wtedy gdzieś tam krążyły. Czyli no, trzeba by policzyć, ile to jest 100% z tego mojego 1,5%, a z tego 6% z tego, co wiem, bierze za pana
12: jakby zarządzanie tymi środkami, czyli to nie jest wcale dużo. No, dzielę się takimi faktami.
1: Jasne. Bardzo dziękujemy, bo to cenne informacje. 9 minut do 13. Raz jeszcze z nami pan Piotr Jędrzejowski, rzecznik prasowy Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i pan Andrzej Strojny, główny analityk w Warsaw Enterprise Institute. Panowie, słyszymy się?
6: Oczywiście,
13: słyszymy.
1: Świetnie, nawet bardzo dobrze. Na pytanie, czy opłata reprograficzna ma sens, 12% naszych słuchaczy, głosujących, internautów odpowiada, że tak. Aż 88% odpowiada, że nie. Pan Piotr Jędrzejowski, wiem, że padają takie zarzuty i pytania, dlaczego ministerstwo nie zainicjowało dyskusji na temat tej opłaty reprograficznej. Dlaczego opłatę wprowadzono rozporządzeniem?
13: Po pierwsze, ta dyskusja była i my dyskutowaliśmy to nowelizację tego rozporządzenia i nowelizację listy czystych nośników od połowy zeszłego roku ze wszystkimi organizacjami zbiorowego zarządzania, ze stowarzyszeniami producentów i importerów. Przepraszam bardzo, czy ja mogę prosić o ściszenie muzyki?
1: Jasne, tak, naturalnie. Bardzo pana przepraszam, już ściszamy. Mhm.
13: Bardzo dziękuję. Te wszystkie negocjacje trwały, zostały podsumowane pod koniec zeszłego roku i ich efektem również jest kształt nowelizacji tego rozporządzenia. Teraz dlaczego rozporządzenie, a nie ustawa? Mhm. Dlatego, że ustawa funkcjonuje, jak sam pan redaktor zauważył, funkcjonuje od ponad 30 lat, od 94 roku. W myśl tej ustawy szczegółowe przepisy dotyczące na przykład właśnie listy czystych nośników, które objęte są zapisami ustawy, są nowelizowane rozporządzeniem. Więc to nie jest też, co słyszę oczywiście wielokrotnie, obchodzenie prawa. Jest to realizowanie prawa i podkreślę, jest to realizowanie prawa, które jest obowiązkiem każdego ministerstwa. To, że na tą nowelizację czekaliśmy 17 lat, to jest jakieś kuriozalne zaniedbanie.
1: Niestety przyznam, że w większości...
13: Mam świadomość, że nie mam wielu popleczników.
1: No tak, aczkolwiek ja na przykład mam dobrą wolę, chciałbym zrozumieć, chciałbym pomóc, ale rzeczywiście nie wszystkie argumenty mnie przekonują, tak jak i słuchaczy, którzy argumentują w ten sposób. No płacimy za używanie platform streamingowych, między innymi na przykład, daleko nie szukając, za Spotify. A rocznie Spotify płaci polskim artystom, pewnie nie wszystkim, no pewnie tym najbardziej popularnym, to wiadomo, w granicach 180-190 milionów złotych rocznie, oczywiście łącznie. No i to wtedy taki użytkownik Spotify, tej bardzo przecież popularnej platformy, pyta, no to po co ta opłata?
13: Tym najbardziej popularnym też niekoniecznie, bo Spotify na przykład jest platformą, która nie płaci podcasterom, a podcasty są dzisiaj formatem konsumowanym bardzo namiętnie, nie płaci ani grosza. Natomiast wie pan, kto jeszcze nie płaci? Nie płacą producenci i importerzy urządzeń za udział w rynku, który umożliwia panu również wykupienie subskrypcji na platformy streamingowe. To jest potężny kawał rynku, który jest uregulowany w ten sam sposób na całym świecie. My akurat opłatę reprograficzną wprowadziliśmy stosunkowo małą i właściwie najniższą, jaka się da. Mhm. Pojawiały się argumenty dotyczące tego, że teraz ludzie będą musieli płacić opłatę reprograficzną od papieru. Papier jest objęty opłatą reprograficzną od samego początku. Został też na liście. Opłata reprograficzna za papier została akurat zmniejszona. Żeby to prawo reprograficzne, które jest podstawą funkcjonowania prawa autorskiego, nie tylko w Polsce, działało, musi działać w oparciu o aktualną listę czystych nośników.
1: Andrzej Strojny, czy te wszystkie argumenty pana przekonują? Ta opłata ma sens?
6: Ja powtórzę to, co mówiłem wcześniej. Nie przekonuje mnie zarówno na płaszczyźnie prawnej, formalnej, jak i na płaszczyźnie użyteczności. Po pierwsze, oczywiście kwestia prawna. Tak jak wspomniałem, artykuł 217 Konstytucji RP stanowi, że nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy, a tutaj mamy do czynienia wyraźnie z tego rodzaju powszechną opłatą.
13: Powierzono na podstawie ustawy, która funkcjonuje od 32 lat.
6: No i tutaj dochodzimy do drugiego problemu. Pan wspomniał o tym, że ta ustawa nie była nowelizowana od 17 lat i w końcu jest. No a ja się pytam, czy jest taka potrzeba, ponieważ w dobie streamingu autentycznie kopiowanie treści to jest problem marginalny. Co więcej, widać to też na przykładzie innych państw Unii Europejskiej, bo jeśli się nie mylę, to Irlandia, Luksemburg, Cypr w ogóle nie wdrożyły systemu opłat od urządzeń elektronicznych. Natomiast Finlandia lub i Norwegia świadomie zrezygnowały z tego typu opłat, które wcześniej funkcjonowały, a sama dyrektywa, w którą wcześniej wspomniałem, dyrektywa InfoSoc, wcale nie narzuca państwom jednego sztywnego modelu wsparcia twórców, więc tutaj tak naprawdę nie trzeba od razu sięgać po wprowadzanie powszechnych opłat, które raz, że moim zdaniem następują nie do końca w sposób formalno-prawny, tak jak powinno to być procedowane, a dwa, że dotyczą problemu marginalnego współcześnie i tak naprawdę według mojej oceny nie zyskają na niej twórcy, tylko cała obsługa tego systemu, wszelkie pośredniczące, w tym organizacje, i jest to w ogóle opłata, którą my jako Enterprise Institute sugerowalibyśmy znieść, a nie rozszerzać.
1: Andrzej Strojny, Enterprise Institute. Jeszcze pan Piotr Jędrzejewski, bardzo proszę, adwocem.
13: Jeszcze pół zdania, bo problem nielegalnego kopiowania plików oczywiście jest marginalny i nie ma nic wspólnego z opłatą reprograficzną. Problem, tudzież temat w ogóle legalnego kopiowania utworów jest absolutnie fundamentalnym sposobem realizacji każdego użytkownika swoich własnych praw na rynku prawa autorskiego. Od tego, że producenci i importerzy zapewniają nam urządzenia, dzięki którym to prawo możemy realizować, producenci i importerzy powinni zapłacić.
1: Piotr Jędrzejowski, rzecznik prasowy Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego. Jedno zdanie, jeśli zdołamy, proszę.
6: Tak, tak, bardzo dziękuję. No tak, no tylko, że według tego szerokiego katalogu urządzeń, to tak naprawdę konsument będzie obciążony ostatecznie i to niezależnie od celu, na jaki w jakim nabywa dany sprzęt, tak? Niezależnie od tego, czy ja kupię komputer wyłącznie do pracy biurowej, czy na przykład do użytku osobistego, czy dysk zewnętrzny do na przykład robienia backupu danych firmowych, czy na przykład smartfon dla starszej osoby wyłącznie do wykonywania połączeń telefonicznych, to i tak będę zmuszony zapłacić opłatę reprograficzną, co moim zdaniem jest po prostu nieproporcjonalne i wręcz niesprawiedliwe.
1: Niebawem minuta pozostanie do 13. Panowie, bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za spotkanie.
13: Dziękujemy. Dziękuję serdecznie.
1: Dobrego dnia, do usłyszenia. Radio 357. Słyszymy się jutro w samo południe. Obecność obowiązkowa.

Nie dość, że... Nie dość, że... Nie dość, że... Nie dość. Nie dość, że żywy, to do tego szczęśliwy.

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: No bo nie ma co uwierzyć bawełnę. Dzień dobry. Szósta minęła, zaczynamy, zapraszamy. Mamy wtorek.

0: Sam Fender nam się przypomniał o poranku. Mamy 5 minut po 6, czyli czas. Tam będą dawały znać o sobie tramwaje za oknem, to proszę się nie dziwić, że coś tam łomocze, no ale już się obudziły. Zachmurzenie umiarkowane i duże. W pierwszej połowie dnia na wschodzie kraju zachmurzenie będzie małe. Przelotne opady deszczu po południu, miejscami burze, także z gradem. Prognozowana wysokość będzie opadów na północnym zachodzie i wschodzie 10, na pozostałym obszarze 20. Tak jak wczoraj. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północnym zachodzie do 23-24 na południowym wschodzie i chłodniej nad morzem, miejscami będzie taki 15-18. Coś jakbym to już widział wczoraj.
1: 3-5-7.
0: Ale wczoraj nie było kilometrów na godzinę, a dzisiaj jest sporo. 60, 70, 80, 80, 70 w zabudowanym.

No i mamy wypraszanie. Wypraszam sobie. Pan Grzegorz sobie wyprasza. Żeby móc pohałasować takim tramwajem, to musiałem wstać się obudzić o 2:05. A to przepraszam. Rzeczywiście tam mają sezon i sobie hałasują za oknem. Ale niech sobie hałasują, to sobie tam zawsze jakoś tam poradzą. Dzień dobry. Paulina Kozion, Ewa Koch, Kasia Pasierbik, Adam Szuraj, Krystian Hanke, Marcin Łukawski. Zapraszamy Państwa serdecznie na poranek. Do 9:00. Po 9:00 wiadomo. Po 9:00 to po 9:00. Kieruj się na południe. Niedźwiedź jest... Niedźwiedź. Już tam z głosem lepiej. Słyszałem sobotę. 11:00 po 6:00.

0: A tak zupełnie serio, to drogi panie Grzegorzu, powodzenia, spokojnego dnia życzę, żeby się o drugiej obudzić. No tak, ale taka praca. Teraz mamy 15 minut po 6 i też możemy zaczynać.
1: Poranek 357.
0: Możemy zaczynać i zapraszamy serdecznie na poranek. Zaraz, jak zwykle, zapraszamy na rozmowę o 8.15. Wakoch Państwa zaprasza. Będziemy rozmawiali o sytuacji międzynarodowej. Czy zapowiedź końca wojny, taka zapowiedź padła z ust Władimira Putina, jest realna? Oto Ewa zapyta szefa Ośrodka Studiów Wschodnich, pan Wojciech Konończuk, będzie Państwa gościem. To 8.15. Zapraszam serdecznie na tę rozmowę. A poza tym, będziemy trochę zapraszali też na Noc Muzeów, no bo to już, i będziemy zapraszali do Muzeum Tatrzańskiego między innymi. Julita Dębowska z Muzeum Tatrzańskiego będzie Państwa gościem, to przed 8.00, 7.50, taka zapowiedź Nocy Muzeów w Muzeum Tatrzańskim. Wtedy właśnie padnie, Państwo wiedzą, lista wyjazdowa z Zakopanego, Mateusz Fusiarz zaprasza, a później w sobotę także będzie specjalne wydanie takiej audycji. A propos Nocy Muzeów, to Mateusz Kuźniewski, Mateusz Fusiarz także zapraszają. Mateusz dzisiaj będzie Kuźniewski. Będzie opowiadał Państwu o sporcie. Jeśli chodzi o serwisy informacyjne, to Ola Żaczek, to po 7.00. Co poza tym? Bo trochę namieszałem. Poza tym będzie spotkanie oczywiście z doktorem Tomaszem. I dzisiaj, no dzisiaj to proszę koniecznie posłuchać. Wczoraj było bardzo dobre. Wiem, że się podobało i niektórzy nawet sprawdzali, czy to prawda. I tak, to prawda. Kto słyszał, ten wie. Ale dzisiaj będzie o tajemniczym, niezwykłym, niepoznanym do końca jeszcze fascynującym świecie ogórków kiszonych. No właśnie, to proszę posłuchać. 7.15, pytania z Księżyca, temat ogórków i zawartości słoika z ogórkami. Co poza tym? Poza tym będzie tatowanie, dzisiaj kompetencje społeczne i bezpieczeństwo w sieci.
2: Trzeba było poznać te zagrożenia, które przede wszystkim zgłaszane są na przykład przez rodziców, kiedy dziecko zabrnie w te zakamarki internetu, na które nie jest jeszcze gotowe. Trzeba było porozmawiać z różnymi osobami, przeczytać wiele artykułów, żeby ta książka zaspokoiła jak najbardziej potrzeby też nauczycieli, którzy też nie zawsze wiedzą, jak się za ten temat do końca zabrać.
0: Tak mówi pani Ewa Borowska, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, autorka książki. Jakiej książki? To zapraszam. 7.35, tatowanie, Krystian więcej na ten temat Państwu opowie. Jeśli chodzi o spotkanie z Magdą, czyli Cyber Magda, bo dzisiaj wtorek po 8.35, dzisiaj będzie taki podtytuł Cyber Magda i miliarderzy pod przysięgą. Dobra, mamy to. Po 8.35 zapraszam na spotkanie z Cyber Magdą. Poza tym będzie oczywiście muzyczny goniec, Kasia Pasierbik, 8.45, no a przed 9.00 latka lecą Łukasz Błąd. Taki mamy plan na dziś. Co się wydarzy poza tym? Któż to wie? Zobaczymy. 17 po 6 teraz.

Stereophonics. Tak, że się przypomnieli, 21 minut po 6. Przypominam także, to jest istotna informacja, że lista wyjazdowa... O, Dzięcioł się pojawił, dobrze słyszałem? Dajesz pan, panie Dzięcioł. Dobry jest. Że lista wyjazdowa Zakopane, no ale zanim Mateusz będzie państwu opowiadał, co i jak się poukładało na liście, to trzeba najpierw zagłosować. lista.radiotrybień7.pl. Proszę tam zaglądać, ciekawe rzeczy się dzieją. No i jest szansa na to, żeby jeszcze trochę powywracać sytuację, bo się delikatnie powywracała do góry nogami i bardzo dobrze. Jest taki jeden utwór, no moim zdaniem bardzo poranny, choć chwilkę trzeba poczekać. To teraz będzie taka para z zestawu do głosowania. Najpierw Maja, a potem Stąsi.

0: No i przyszedł od razu komentarz pod tytułem Eon jest piękny. I to prawda, Maja Klesz, to także The Rolling Stones. Tego proszę szukać w zestawie do głosowania. Piękny, piękny Eon. Ale jakoś tak głosów brakuje. Można się postarać bardziej. Zapraszamy. No, pogoda taka w okolicy tego co wczoraj. Zachmurzenie umiarkowane i duże. W pierwszej połowie dnia na wschodzie zachmurzenie będzie małe. Przelotne opady deszczu, po południu miejscami także burze i to z gradem. Prognozowana wysokość opadów na północnym zachodzie, wschodzie 10, na pozostałym obszarze 20 mm. Temperatura od 18 na północnym zachodzie do 23-24 na południowym wschodzie. Chłodniej będzie nad morzem, miejscami na obszarach podgórskich 15-18.
1: 3-5-7.
0: Aha, w sprawie Cyber Magdy. Cyber Magda dzisiaj i miliarderzy pod przysięgą. To gdyby ktoś chciał zobaczyć, o co chodzi, to polecam na Instagramie Magdę Gacyk. Tam jest grafika wygenerowana przez sztuczną... Spokojnie tam za oknem. Przez sztuczną inteligencję, ale opisująca to, o czym będzie opowiadała Magda. No to proszę zobaczyć. Tam jest taka reporterka opowiadająca na sali sądowej. Wszystko się ładnie poukładało, jeśli chodzi o tę grafikę. Naprawdę ładnie to wygląda. Bardzo ładnie. I w sądzie się dzieje. I superbohaterowie, i przysięga, i tajne rzeczy. No tak, to po 8.35. A teraz...

0: Boulevard of Broken Dreams. To gdzieś w Stanach musi być.
1: Boulevard.
0: Ewa Koch, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry. No, nie trudno było się spodziewać tego, co dzisiaj na pierwszych stronach prasy kolorowej. Myślę, że tak jeszcze przez kilka dni będzie, a może nawet i dłużej.
1: Mówisz o spektakularnej ucieczce?
0: Ucieczce. No po prostu wyjeździe korespondenckim, jak z tego, co zrozumiem.
1: To jest chyba największy transfer roku dziennikarski.
0: Tak.
1: Tak, Super Express o nim donosi. Ziobro został reporterem Republiki, żeby uciec do Stanów Zjednoczonych. No, tak się po prostu stało.
0: No i tak, no też nie wiem, czy to pan właśnie były minister nadaje korespondencję, czy nie, ale wygląda jakby był właśnie w fazie medialnej dosyć, bo słuchawki chyba takie coś, że jest mówione.
1: Ja to widziałam wczoraj.
0: Tak,
1: tak, ja widziałam dowody. Aha, I faktycznie było wejście reporterskie, więc może niepotrzebnie tutaj w ogóle.
0: Może niepotrzebnie. Tak. Ale tu też jest jeszcze jedno pytanie w gazecie. Obok.
1: Tak.
0: Otóż.
1: Fakt, zapytał. Tak, zapytał, co Polacy sądzą o ucieczce. No i pani Katarzyna i pan Adam, czy ja mam zacytować?
0: Myślę, że trzeba, no.
1: No dobrze, to
0: znaczy,
1: ja...
0: Jest
1: uwaga,
0: napisany fakt medialny także, więc...
1: Tak, ja cytuję. Pani Katarzyna i pan Adam mówią, tchórz i miękiszon, tak mówią. I tyle, kropka.
0: Tak, chyba to już jest kropka. No myślę, że przez parę dni jeszcze to się będzie tak tutaj sygnalizowało na pierwszych stronach, że różne rzeczy, jak tam mieszka pewnie zaraz będzie.
1: Tak.
0: Gdzie jest ta redakcja, z której będzie nadawane. No, takie rzeczy.
1: Będziemy śledzić w każdym razie.
0: Ale też inne rzeczy medialne się działy, wydarzyły, bo jest Taniec z Gwiazdami. On się zakończył.
1: Tak. Tak. I to jest bardzo zła informacja, bo o czym my będziemy teraz?
0: O czym my będziemy teraz?
1: No ale ten koniec był spektakularny. Balowali do białego rana. Kto balował? Edward Miszczak towarzyszył swoim gwiazdom. Iza Miko, mimo że odpadła już w 6. odcinku Tańca z Gwiazdami, udała się na imprezę w szampańskim nastroju. I tak trzeba żyć, proszę państwa.
0: Widać nas szampański nastrój. I on jest uwidoczniony na zdjęciu.
1: Na zdjęciu, tak, pani Iza wygląda jak $1 000 000. Mhm. Natomiast zegarek za milion, chociaż nie wiem, czy on za milion, no nieważne, w każdym razie.
0: Ten tu obok
1: z Rolexem na ręku biadoli, że jest biedny, skromny emeryt Krzysztof Rutkowski.
0: No bo sytuacja jest taka, że pan Krzysztof w tej chwili jest w trakcie, rozumiem, to jest procesowa rzecz, o alimenty i przekonuje sąd, że ma 3000 zł emerytury. No i jest zdjęcie tego pana emeryta.
1: Jest. Nie oceniajmy po pozorach, prawda?
0: Prawda, tak. No czapka jest taka z daszkiem.
1: Skromna.
0: Skromna, ale dosyć taka, żeby pomieścić cały anturaż zgromadzony
1: się, czy on
0: na głowie.
1: Zastanawiamy się, czy on tam jest pod tą czapką. Ale dobrze, nieważne. W każdym razie skromny emeryt Krzysztof Rutkowski.
0: Też jest na pierwszej stronie, tym razem to jest fakt. Dobrze, to takie sprawy mamy omówione. Coś jeszcze było takiego, emerytura wyższa o 350 zł. 1 czerwca powszechna waloryzacja ZUS. To może dobra wiadomość dla pana Krzysztofa także.
1: No, będzie na zegarek, ale może już nie taki.
0: Może już nie. Ewa Koch, za chwilę powrócimy. To po piosence.

0: jeszcze zanim jeszcze przejdziemy do poważnych pierwszych stron i poważnych tematów, no to też jest bardzo poważny temat, bo zdaje się, że dzisiaj mamy ten taki półfinał, że nasza reprezentantka wystąpi w Eurowizji, żeby się zakwalifikować do finału. I pokazywało w telewizji, jak ten występ będzie wyglądał. I to jest na takiej, ja bym powiedział, pochylni.
1: Tak, zastanawialiśmy się, jak ona to robi, że nie spada.
0: Bo jest dosyć skośno tam, na tej pochylni i rzeczywiście normalnie to można się by było zsunąć, a oni tam, jest pani artystka i tancerze i są przy, znaczy przemieszczają się po tym, ale nie zsuwają się.
1: To przeczy z zasadą fizyki.
0: Doktora Tomasza zaraz, za pół godziny go w tej sprawie przemaglujemy, ale moim zdaniem tam muszą być jakieś magnesy.
1: Tylko albo takie, jak to się nazywa, takie...
0: Takie dynksy?
1: Takie dynksy.
0: Że zahaczane. Ale tak. Nie, ewidentnie jest płasko. Więc chyba jednak sprawy magnesowe, elektromagnesy mają może w obcasach.
1: Cuda.
0: Cudy normalnie. To chyba aż popatrzam. No dobrze. Ewa Koch.
1: Teraz już same poważne sytuacje. Gazeta Wyborcza pyta, jak Zbigniew Ziobro uciekł z Europy. Nie ma potwierdzenia, że formalnie opuścił strefę Schengen. Spekuluje się, że były minister mógł uciec przez Serbię. To, że systemy graniczne obszaru Schengen nie odnotowały, by Ziobro wyjechał z tej strefy, napisał jeszcze w niedzielę rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. W poniedziałek Nowak potwierdził gazecie tę informację, dodając, że opuszczenie obszaru Schengen rejestrowane jest na granicy Unii Europejskiej, bez względu na to, czy ktoś przez nią przechodzi, przejeżdża samochodem, czy odlatuje z lotniska. W Europie jest 17 krajów nieobjętych układem o otwartych granicach. Dwa z nich, Cypr i Irlandia, należą nawet do Unii Europejskiej. Przemysław Nowak nie chce wchodzić w spekulacje, ale źródła nieoficjalnie podają dwie możliwości. Pierwsza to ucieczka przez Serbię i lotnisko w Belgradzie. Teoretycznie na granicy serbsko-węgierskiej wyjazd Ziobry powinien zostać odnotowany, ale reżim Orbana, który w sobotę musiał przekazać władzę, miał z Serbią przyjazne stosunki, więc polski uciekinier mógł skorzystać z transportu dyplomatycznego lub innej nieformalnej drogi opuszczenia Unii Europejskiej. Możliwość druga, mniej prawdopodobna, Ziobro skorzystał ze specjalnego samolotu podstawionego przez administrację Donalda Trumpa. Gazeta Wyborcza przypomina, że to na szczeblu prezydenta Stanów Zjednoczonych zapadła decyzja, by przyznać byłemu ministrowi amerykańską wizę. Z kolei w Gazecie Polskiej czytamy, że wyjazd Zbigniewa Ziobry do USA, zdaniem dziennikarzy, wywołał wściekłość obozu rządzącego. Mimo zapowiedzi i prezentowanej wielokrotnie determinacji, prokuratura nadal nie doprowadziła do wystawienia europejskiego nakazu aresztowania. Rząd nie może też wystosować wniosku o ekstradycję, bo będzie to możliwe dopiero wtedy, gdy uprawomocni się orzeczenie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa o tymczasowym aresztowaniu. Wściekłość władzy obraca się przeciwko telewizji Republika, dodają dziennikarze. Prokuratura Krajowa wezwała na przesłuchanie w charakterze świadka redaktora naczelnego Tomasza Sakiewicza, czytamy w Gazecie Polskiej. A w dzienniku Gazecie Prawnej o nierównościach i rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz egzaminie ósmoklasisty. Gazeta zauważa, że w rekrutacji uwzględnia się zarówno wyniki egzaminu, jak i oceny na świadectwie, jednak to właśnie egzamin w praktyce odgrywa główną rolę w procesie selekcji. W szkołach podstawowych większość uczniów ma bardzo dobre stopnie, które słabo różnicują ich poziom. W efekcie oceny tracą funkcję selekcyjną, a głównym narzędziem różnicującym kandydatów do szkół średnich staje się egzamin ósmoklasisty, wyjaśnia Bartek Rosiak, nauczyciel i wykładowca Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Egzamin mimo swoich wad jest ujednolicony i sprawdzany według tych samych kryteriów, a więc bardziej obiektywny niż oceny szkolne. Mówi i jednocześnie zaznacza, że jego jakość może budzić pewne wątpliwości. Nauczyciel dodaje, że wyniki z polskiego zwykle układają się w dość klasyczny rozkład, przypominający krzywą Gaussa, gdzie widać grupę uczniów osiągających wyniki przewidywalne, mniejszą grupę bardzo dobrych i bardzo słabych. Jego zdaniem inaczej wygląda matematyka, gdzie często obserwujemy wyraźne dwa bieguny uczniów radzących sobie bardzo dobrze i tych, którzy mają poważne trudności. i Rzeczpospolita jeszcze na koniec, a w niej czytamy, że Skarbówka sprawdza sprzedających w internecie. Fiskus dostał raporty o internetowych transakcjach i wysyła wezwania. Szuka prowadzących działalność na czarno. Nie musi się bać ten, kto sprzedaje swoje stare ubrania albo książki, zaznaczają dziennikarze. Ostatnio Fiskus zaczął intensywnie sprawdzać podatników, którzy trafili do raportów przesyłanych przez platformy internetowe, takie jak Allegro, OLX czy Vinted, na podstawie przepisów wdrażających unijną dyrektywę DAC7, mówi Monika Piątkowska, doradca podatkowy. Gazeta przypomina, że w takich raportach są informacje o sprzedawcach, którzy przeprowadzili rocznie przynajmniej 30 transakcji, a także o sprzedających rzadziej, ale w sumie za więcej niż 2000 euro. W zestawieniu są zarówno ci, którzy za pośrednictwem platform internetowych wynajmowali nieruchomości, środki transportu czy świadczyli różne usługi. Według Rzeczpospolitej Fiskus interesuje się internetem, ponieważ szuka tych, którzy prowadzą działalność na czarno. Wtedy, gdy uzna sprzedawcę za przedsiębiorcę, konsekwencje mogą być opłakane.
0: Trzeba pamiętać takie rzeczy.
1: Dokładnie tak.
0: Ewa Koch, bardzo dziękujemy. Zapraszamy na 8.15 na rozmowę. Gościem będzie szef Ośrodka Studiów Wschodnich, pan Wojciech Konańczuk. Zapraszamy.
1: Dziękuję bardzo.
0: Za 12, za 12.07.

0: Także już wiemy, jak trzeba chodzić. Za 9 minut będzie 7. Uwaga, uwaga, będziemy mieli teraz zaproszenie, przypomnienie.
1: Czasami jest strasznie. Czasem śmiesznie.
2: Nie, no to jak babcię kocham, to już chyba wszyscy musimy się pożenić. A dobrze z panią Ciuciulińską.
1: A czasem refleksyjnie.
3: Jeżeli mnie w tej chwili coś boli, to umieranie cywilizacji humanistycznej. Zaczynamy myśleć algorytmami.
1: Bo tak to już jest w teatrze. Każdy znajdzie coś dla siebie. A ja postaram się państwu opowiedzieć co, gdzie, jak, a może i czasami dlaczego. To jak? Kurtyna w górę?
4: Cykl o premierach teatralnych Kurtyna w górę. Co środę o 9.45. Zaprasza Paulina Kozion.
0: Mamy wtorek, więc wszystko będzie jutro. Jutro zapraszamy Kurtyna w górę. Za 8 minut 7.

Rush, też się przypomnieli. Mamy takie dokładne 3 minuty do 7, za 3 minuty serwis informacyjny. Zapraszam w imieniu Oli Rzaczek. Jeszcze zdążymy z panią Alicją. Alice, proszę bardzo.

0: To Radio 357, jest wtorek, 12 maja. Minęła właśnie siódma. Zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała, przedstawi Ola Żaczek.
1: Zaczynamy od pytań o Zbigniewa Ziobrę. Jak dostał się za ocean, a także czy i kiedy wróci do Polski? Departament Stanu USA odmówił określenia, w jakim trybie były minister sprawiedliwości w rządzie PiS przybył do Stanów Zjednoczonych. Powołano się na poufność danych dotyczących wydawanych wiz. Stany Zjednoczone i Polskę łączą bliskie więzi polityczne, gospodarcze i społeczne, zakorzenione w wielowiekowej przyjaźni między naszymi narodami i rządami, pisze polskiej agencji prasowej rzecznik resortu dyplomacji. Ministerstwo Bezpieczeństwa Krajowego i Biały Dom nie odpowiedziały dotąd na pytania w sprawie Ziobry. Wyjaśnienia płyną natomiast od jego adwokata, mecenasa Bartosza Lewandowskiego. Zbigniew Ziobro dostał od poprzednich węgierskich władz tak zwany paszport genewski i to nim posłużył się, wyjeżdżając z Węgier.
2: Jest to normalnie jakby standardowa procedura wydania tego typu dokumentu.
1: Genewski dokument podróży jest przeznaczony dla cudzoziemców, którzy w ramach udzielonego azylu politycznego nie mogą korzystać z paszportu swojego kraju pochodzenia. Były minister sprawiedliwości ma unieważniony polski paszport. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiada wniosek o ekstradycję, ale to długa i skomplikowana procedura. Mówił naszemu dziennikarzowi Michałowi Trantałowi amerykanista Rafał Michalski. Po pierwsze, amerykańskie sądy z zasady nie ufają wnioskom ekstradycyjnym.
3: Amerykański sędzia musi dostać dowody na istnienie uzasadnionego przypuszczenia, że dana osoba rzeczywiście popełniła przestępstwo. Bardzo istotne jest to bezpośrednie powiązanie. Druga rzecz to jest podwójna karalność. Czyn musi być przestępstwem w obu krajach. Samo przygotowanie wniosku dowodowego, który miałby pokazać, że na gruncie amerykańskich przepisów dane przestępstwo również jest karalne, może być trudne i może zajmować wiele miesięcy.
1: Polska prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów związanych z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Pełen raport 357 w tej sprawie znajdą Państwo w naszych podcastach. A w serwisie pozostałe tematy. Zaledwie kilka godzin po zakończeniu trzydniowego rozejmu Rosja wznowiła zmasowane ataki z powietrza na Ukrainę. Siły powietrzne informują o nocnych atakach z użyciem dronów m.in. na Kijów, Zaporoże, Dniepr, Charków czy Chersoń. Zawieszenie broni między Moskwą a Kijowem zakończyło się o północy, trwało 3 dni, a jak wyglądało w praktyce, o tym z Kijowa Piotr Kaszuwara.
4: Rosja i Ukraina nie wymieniały ognia, jeśli chodzi o ataki dalekosiężne. Nie było spektakularnych ataków dronami czy ostrzałów rakietowych. Walki na froncie natomiast nie ustały. Rosja uderzyła w ukraińskie pozycje minimum 10 tysięcy razy, używając dronów FPV. Ukraina miała odpowiedzieć ponad 6 tysiącami dronów. Kilkaset razy dochodziło także do wymiany ognia artyleryjskiego, a Rosjanie próbowali szturmować ukraińskie pozycje na wszystkich odcinkach frontu. Po zakończeniu oficjalnego zawieszenia broni w ruch poszedł także śmiercionośny sprzęt dalekiego zasięgu. W Kijowie odłamki rosyjskiego drona spadły na 20-piętrowy budynek, zawyły syreny alarmowe. Ukraina chciałaby przedłużenia rozejmu i stara się wynegocjować za pomocą Unii Europejskiej zawieszenie ataków na lotniska, tak aby móc przywrócić ruch samolotów, który nie funkcjonuje tu od ponad 4 lat. Z Kijowa dla Radia 357 Piotr Kaszuwara.
1: Wracamy do kraju. Senator Tomasz Lenz wykluczony z Koalicji Obywatelskiej, zarówno z partii, jak i klubu parlamentarnego. Stało się to na wniosek szefa KO Donalda Tuska i ma związek z osławionym zabiegiem medycznym syna senatora w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Jak ujawniły media, zabieg został przeprowadzony poza kolejką i z pominięciem procedur. Kontrola NFZ w placówce wykazała, że w czasie zabiegu szpital nie zapewnił opieki pozostałym pacjentom. Placówka została ukarana przez fundusz. Sprawę bada też prokuratura. Wczoraj język polski, a za 2 godziny ósmoklasiści podejdą do 2 z 3 egzaminów z matematyki.
5: Trochę się boję.
6: Na pewno spodziewamy się jakiegoś trudnego zadania z grania ze słupami.
1: A już jutro 3 i ostatni egzamin z języka obcego. Z kolei na maturze dziś rano pisemny egzamin z wiedzy o społeczeństwie, po południu z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Trzymamy kciuki za wszystkich zdających. Kolejny serwis o 8.
0: Niech grania stosłupy będą dla Was łaskawe. Teraz o sporcie. Mateusz Kuźniewski.
5: Pierwsza informacja na pewno wszystkich ucieszy. Iga Świątek jest już w ćwierćfinale turnieju w Rzymie. Nie sam awans jest zresztą ważny, a styl, w jakim Polka go osiągnęła. Wczoraj na korcie była bardzo pewna i nie dała żadnych szans Japońce Naomi Osace, która powinna znać słabe strony Igi, bo pracuje z jej byłym trenerem Tomaszem Wiktorowskim, ale nie było tego widać na korcie. Świątek wygrała 6-2, 6-1, a mecz skończyła pięknym uderzeniem. Zepchnięta do defensywy zdołała zagrać z głębi kortu tak, że rywalka nie sięgnęła piłki.
7: Ale to ładne. To takie podsumowanie tego całego spotkania, taki stempelek. No Iga świetna w defensywie. Wydawało się, że tutaj dobry początek akcji, że Osaka sobie ten punkt fajnie przygotowała, że go wygra. No ale odpowiedź Igi naprawdę taka jak w zasadzie przez całe to spotkanie. Najwyższa światowa półka. Świetny mecz Igi Świątek. Powiem szczerze, dawno Igi na takim poziomie nie widziałem.
5: I te słowa Dawida Celta na antenie Canal Plus Sport dają kibicom nadzieję, że polska tenisistka pod okiem nowego trenera Francisco Rodzia wraca na właściwe tory. A w ćwierćfinale w Rzymie czekają kolejne trudne zadanie, bo zagra z piątą w rankingu WTA Amerykanką Jessicą Pegulą. W innym wczorajszym ćwierćfinale Jelena Rybakina pokonała Czeszkę Karolinę Pliszkową 6-0, 6-2. W turnieju nie ma już za to liderki rankingu Aryny Sabalenki, która przypomnę, że odpadła już w trzeciej rundzie po meczu z Rumunką Soraną Kirsteą. Czas na krajowy futbol. W ekstraklasie piłkarski poniedziałek nie był łaskawy dla kibiców. Nie zobaczyli ani jednego gola w starciu Krakowi z Radomiakiem.
8: Tam końcówka sezonu to jest jak taki rejs. Biegamy razem z tymi innymi zespołami, którzy są wmieszane w to. I dzisiaj zrobiliśmy słabe okrążenie, ale jeszcze są dwa okrążenia tu, żeby przebiec.
5: Mówił trener Pasów Bartosz Grzelak. Krakowia wciąż nie może być pewna utrzymania w ekstraklasie. W pierwszej lidze za to mogliśmy mieć wczoraj kolejny awans. Gdyby Śląsk Wrocław pokonał ŁKS Łódź na własnym stadionie, byłby już pewny gry w najwyższej klasie rozgrywkowej. Ale spotkanie zakończyło się remisem 2-2. W innym starciu na zapleczu Odra Opole wygrała 3-1 z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Na koniec wypłyńmy na szerokie wody. Polska żeglarka Izabela Satrian zajmuje po pierwszym dniu Mistrzostw Świata w olimpijskiej klasie Formula Kite w Viana do Castello 5. miejsce. Wśród mężczyzn Jan Koszkowski jest 18, a ja przypomnę, że w Portugalii rywalizuje 85 żeglarzy z 29 krajów. Ze sportem wrócę po 8.
0: Będziemy mieli zachmurzenie umiarkowane i duże w pierwszej połowie dnia, na wschodzie małe. Przelotne opady deszczu będą po południu burze, także z gradem, będzie padało, prognozowana wysokość będzie na zachodzie i wschodzie, północnym zachodzie 10, na pozostałym obszarze 20 cm. Zakopane 7 stopni, Koszalin, Łódź, Radom 10, Szczecin, Bydgoszcz, Toruń, Olsztyn i Katowice 11, w Warszawie, Kielcach, Krakowie 12, spadło, Gdańsk, Gorzów, Zielona Góra, Wrocław, Opole i Rzeszów 13, Poznań 14, Suwałki 15, Lublin 16, Białystok 17.
9: Radio 357.
0: 8 po 7.

Mama's Gun. Na rozpoczęcie drugiej godziny naszej audycji mamy 12 minut po siódmej i możemy już spokojnie przechodzić do piosenki dnia. Ha, spokojnie. Zaraz zobaczymy, czy spokojnie, czy niespokojnie. Na razie spokojnie. Spokojnie też za chwilę przejdziemy do spotkania z doktorem Tomaszem. Ha, zobaczymy, czy spokojnie, czy niespokojnie. To się okaże.

0: Young the Giant. To jest nasza dzisiejsza piosenka dnia. Bardzo elegancko się prezentuje. Bardzo elegancko. 15 po 7 zaczynajmy.
1: Pytania z Księżyca.
0: Zdaje się, że dzisiaj mamy z 5 rzeczy do omówienia, panie doktorze. Dzień dobry, jestem pan.
2: Aż tyle?
0: Tak. Po pierwsze, jeśli pan pozwoli, to trzeba otuchy dodać ósmoklasistom, bo dzisiaj mają matematykę. Nawet padło dzisiaj w serwisie słowo grania stosłup. Ja bym się bał. Ja reaguję bardzo alergicznie.
2: Nie, one zwykle nie robią krzywdy.
0: Nie?
2: Nie,
0: ale brzmi
2: groźnie.
0: Nie.
2: Dobrze. Nie, to na spokojnie.
0: Dobra. Grania stosłup krzywdy wam nie uczyni. Nie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że po wczorajszym różne komentarze się pojawiły.
2: Ja się domyślam. Ja się tylko, wie pan, czego innego obawiałem. Mm-hmm. Czy ktoś nie wpadnie na pomysł, żeby temat przećwiczyć?
0: Właśnie. I teraz uwaga w tej sprawie. Jest pan Piotr. Podczas kolacji wczoraj zaprezentowałem rodzinie wczorajsze pytania z Księżyca. Dzieci zachwycone. Żona wiadomo. Mniej. Stwierdziła, że przesadziłem z motywowaniem do spełniania marzeń.
2: Myślałem, że przesadziłem z motywowaniem do sprawdzania fizyki.
0: Właśnie. To proszę tego nie robić. Tego, o czym opowiadał pan doktor wczoraj, bo to tam balony, krzesło i fruwanie na wysokich wysokościach. Dobrze, to są dwie rzeczy omówione już. Teraz trzecia, ta właściwa pytanie od pana Adama, Heleny i Dawideka. Tak? Dobrze? I zagłębiamy się teraz, uwaga, w tajemniczy, niezwykły, mało poznany jeszcze, mam wrażenie, fascynujący świat ogórków kiszonych.
2: Tak.
0: Syn Dawidek, lat 2, bardzo lubi ogórki kiszone. I to jest fajnie, kiedy dzieci takie bardzo małe lubią wyrazisty smak. To zawsze mi się podobało.
2: No i pytanie, bardziej jak ten smak jest zdrowy.
0: Zwłaszcza, właśnie. Pytanie teraz właściwe jest takie. Dlaczego w ramach jednego słoika ogórków kiszonych zdarza się, że niektóre są puste w środku i po przekrojeniu wypływa z nich tam, wiadomo co z nich wypływa, a inne są pełne, takie, wie pan, takie mięsiste, takie, wie pan, takie... Już skończyłem.
2: Aha. I dlaczego jest raz tak, raz tak?
0: Dlaczego tak jest?
2: Dobra. Czy nie, bo wie pan, ja toleruję ogórki kiszone.
0: Toleruję?
2: Znaczy, nawet w niektórych zestawach bym powiedział, jestem na granicy, lubię.
0: Ale musimy poważnie porozmawiać.
2: Ale to nie tak, że o każdej porze dnia i nocy w każdym zestawieniu jestem w stanie po prostu je tak garściami.
0: No dobrze. Rozumiem.
2: W każdym razie. One nie są, znaczy w tym samym słoiku ogórki nie są identyczne, tak? One pochodzą z różnych części roślin, mają różny stopień dojrzałości, różną wielkość, czasami różną historię.
0: Marzenia, wiem.
2: Marzenia, oczywiście, wiadomo. To, jak szybko rosły, jak długo leżały po zerwaniu i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie, dlaczego niektóre po przekrojeniu są puste i wodniste, a inne nie? I tutaj tych przyczyn może być kilka. Przynajmniej do kilku ja się dokopałem. Pierwsza to jest zbyt szybki wzrost albo nadmierne nawożenie. I to dotyczy szczególnie ogórków hodowanych, takich, bym powiedział, tak hodowanych w dużych ilościach. One często mają dużo wody wewnątrz, czyli taką luźną strukturę tego miąższu. No i w trakcie fermentacji ta woda jakby wypłukuje się. Środek tak jakby się zapada, tworząc pustą komorę w środku. No i to są często te ogórki, nazywamy je czasami napompowane wodą bez zbitej takiej tkanki. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że rosły zbyt szybko, dostawały za dużo wody, dostawały za dużo nawozu, czy innych, powiedzmy, no tak, nawozu, wody. Warunki, jakie miały, były absolutnie pod nie uszyte, a wszystko było tylko i wyłącznie po to, żeby jak najszybciej urosły, żeby jak najszybciej je zebrać i jak najszybciej na nich, co tu dużo mówić, zarobić. Więc w takich sytuacjach owoc, nie tylko ogórek, ale owoce czasami nie mają zbyt wyrazistego smaku, czasami są takie papkowate. Owoc potrzebuje, zresztą no nie tylko owoc, roślina, która zbyt szybko wzrasta, wzrasta zwierzę, które zbyt szybko rośnie z powodów sztucznych, tak? Z powodów jakichś tam wspomaganych. Struktura czy mięśni, czy w tym przypadku miąższu takiego ogórka nie jest optymalna. Jest, bym powiedział, no właśnie, no nie wiem, trudno mi jakieś słowo inne znaleźć. Taka napompowana, o. Mm-hmm. Taka napompowana, bym powiedział, w sposób trochę sztuczny. I to jest pierwszy powód. Druga kwestia to jest kwestia wieku takiego ogórka. Im ogórek jest większy, tym większa jest ta komora nasienna, tak bym powiedział. U dojrzałych owoców miąższ jest mniej elastyczny, łatwo traci wodę, no i właśnie staje się pusty po fermentacji. Ważnym elementem wydaje się być czas pomiędzy zbiorem a kiszeniem. Ogórki tracą wodę po zerwaniu, jak zresztą każdy owoc. Różne owoce radzą sobie z tym różnie. Niektóre mają specjalną powłokę taką woskową, która powoduje, że utrata wody jest po prostu wolniejsza. Natomiast ogórek akurat takiej powłoki nie ma. To, do czego zmierzam, że jeżeli nie zostanie ukiszony czy użyty do ukiszenia w miarę szybko po zerwaniu. Nie wiem, znalazłem taką informację, że najlepiej w ciągu 24 godzin. Miąższ się kurczy i po fermentacji powstają puste, jak gdyby, przestrzenie. I to jest trzeci czynnik.
0: A jest wielki jeszcze czynnik... pustki uczyń.
2: Tak właśnie, jest jeszcze czynnik czwarty.
0: Ogórku.
2: Zbyt szybka fermentacja. Ta ciepła zalewa lub mało soli powoduje, że bakterie kwasu mlekowego pracują za bardzo, no albo zbyt gwałtownie. O. I we wnętrzu ogórka, to wnętrze ogórka, nie wiem, no rozpada się, chyba tak mogę powiedzieć, szybciej niż jego zewnętrze, niż jego skórka. No i to daje taki efekt pustki i wypływającej wody ze środka. Także tych czynników może być kilka. W tym samym słoiku, gdyby były tylko i wyłącznie ogórki dokładnie z tego samego krzaczka, tak samo zerwane, i one by były nawet z tej samej części krzaczka, tak, to pewnie nie byłoby takich sytuacji, że są czasami i takie, tylko albo by były wszystkie jedne, albo by były wszystkie drugie. Tak? Mhm. Natomiast no tak nie jest. No, zwykle mamy, czy kupujemy, czy zrywamy i mamy w misce, czy na jakimś, nie wiem, na blacie, tak, ogórki z różnych krzaczków, z różnych ich części, czasami zrywane wcześniej, czasami później, czasami nawet tego nie wiemy, kiedy były zrywane, no bo kupujemy je, no to nie widzimy całego procesu. Pełne ogórki to zazwyczaj te młodsze, mniejsze, ze zbitym miąższem, zwykle z uprawy takiej, bym polowej, a nie takiego intensywnego szklarniowania, mówi się tak?
0: Tak, mówi się, szklarniowanie.
2: Okej. A zwykle też to wygląda tak, że w słoiku czy do słoika dopasowujemy, tak? Wsadzamy ze dwa jakieś większe, później kilka mniejszych, tak, żeby się to mieściło, się to dobrze tak mieściło, żeby przestrzeń była. No więc jak już wybieramy większe i mniejsze, no to narażamy się na ryzyko tego, że historia któregoś z nich będzie właśnie taką trudną historią.
0: Zdaje się, tam rumpel już pana wzywa.
2: Tak, strasznie już mnie denerwuje po prostu odraleniem. Dzisiaj mu się wilk włączył, wie pan,
0: wilk?
2: Co? Ja nie wiem, po prostu jakiś taki przydomowy, bym powiedział, bo jak widać.
0: Wilk podwórkowy. Dobrze, tak. Panie doktorze, to już nie zatrzymuję. Wszystkiego dobrego. Aha, jeszcze jedna rzecz na koniec, żebyśmy też wysłali pozdrowienia i otuchę do Wandy. Wanda ma 6 lat i ma dzisiaj egzamin do ogólnokształcącej szkoły muzycznej.
2: No,
0: to jest poważna sprawa. I
2: to jest poważny temat.
0: Bardzo. I teraz Wanda się przygotowuje w ten sposób, że nałożyła na ten egzamin koszulkę z napisem AC/DC. Tak. I to jest bardzo dobra koncepcja.
2: Moim zdaniem bardzo.
0: Więc
2: to też świadczy o dobrym guście.
0: Tak. Tak, najlepszym. I to jest jej ulubiony utwór, teraz już się zaczął, więc Wando, trzymaj się, wszystko będzie dobrze. I teraz nie zgadną państwo, dlaczego Wanda lubi ten utwór. Bo tam w refrenie albo gdzieś się pojawia takie Wanda.
2: Aha.
0: Wanda.

0: I co redaktor najlepszego narobił i teraz będę słyszał cały czas Wanda. No a co zrobić? No tak, jak poeta tak napisał, to tak jest, panie Grzegorzu. Jeszcze dwie sprawy. Jedna jest taka, że jak to toleruje ogórki kiszone. Ogórki kiszone się kocha, to pan Paweł to jest dosyć oburzony, ale nie tak oburzony jak pani Magda, która chce odebrać doktorowi paszport polski.
1: Chciałem tylko pochwalić moją dziewczynę, która robi najwybitniejsze ogórki kiszone na świecie, do tego stopnia, że ja zajmuję się organizacją koncertów i mam taki zwyczaj, że do garderób artystom wstawiam słoiczek tychże kiszonych. I tak się przyjęło, że jest pewien artysta, w zasadzie artystka w tym kraju, która po koncercie, który jej zorganizowałem, dopisała sobie na stałe do rajderu właśnie słoik kiszonych. Bardzo serdecznie pozdrawiamy Natalię Przybysz. Miłego dnia.
0: Miłego dnia, oczywiście. Kłaniamy się artystce. 7:30. Zachmurzenie umiarkowane i duże. W pierwszej połowie dnia na wschodzie będzie małe. Przelotne opady deszczu, po południu miejscami burze, także z gradem. Prognozowana wysokość opadów na północnym zachodzie i wschodzie to 10, na pozostałym obszarze 20 mm. Temperatura od 18 stopni, to na północnym zachodzie 23-4. Na południowym wschodzie będzie chłodniej nad morzem, miejscami też w obszarach podgórskich 15-18. No i co? I pochmurna, deszczowa i wietrzna pogoda z uciążliwym środowiskiem termicznym odczuwalnie bardzo zimno lub zimno będzie niekorzystnie wpływać na nastrój i sprawność psychofizyczną. O, i to chciałem przekazać na koniec.
2: 3, 5, 7.
0: No jak i z realizatorem nie wygrasz. Chciałem dobrze, a wyszło tak.

0: No i nie wygrasz z radiatorem. No nie wygrasz, co zrobisz? Nic nie zrobisz. Dzień dobry pani.
1: I od dziś wszyscy słuchający Radia 357 śpiewają piosenkę o Wandzie. Wanda, powodzenia!

0: Do 25:08.
1: Tatowanie.
0: I Krystian Hanke, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Nie wydaje wam się czasem, że z naszymi dziećmi jest coś nie tak? Kiedy obserwujemy je na przykład w grupie czy w relacji i zachowują się, jakby każde wychowywało się na innej planecie, a porozumiewanie się, nawiązywanie kontaktu, gesty, które dla nas istot społecznych są normalne, sprawiają im nie lada kłopot. Ba, są niezrozumiałe i komentowane wprost, ale po co? To bez sensu. Albo czy nie dziwi was, że proste i oczywiste załatwienie sprawy, rozwiązanie nieskomplikowanych sytuacji, już nie mówiąc o kryzysach czy dramach, nie mieści im się w głowie? Myślę, że też jesteśmy temu winni, że pewne zachowania czy kompetencje społeczne uznaliśmy za oczywistość i zajęliśmy się edukacją i wychowaniem wyższego levelu. Naszą społeczną piaskownicą były podwórko, boisko, korytarz szkolny, klasa i nadal może tak być.
3: Żeby dzieci mogły te kompetencje ćwiczyć i używać ich w życiu codziennym. Bo kiedy da się dzieciom przestrzeń do tego, żeby mogły ze sobą współpracować, żeby uczyły się zasad właśnie tej dobrej, zgodnej współpracy, to one bardzo szybko załapują, o co w tym chodzi i naprawdę idzie im świetnie. Ale w momencie, kiedy tej przestrzeni brakuje, no to faktycznie wtedy widać, że te problemy społeczne czasami mogą się pojawiać.
2: Mówi Ewa Borowska, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. A sporo jest do przepracowania. Poza oczywistymi sprawami to choćby oferowanie pomocy, ale i proszenie o pomoc. Umiejętność przyjmowania komplementów, ale i komplementowania. Co zrobić, gdy usłyszymy odmowę, ale i rzeczową krytykę? Jak wyrazić taką, a nie hejtować? A kompromisu też trzeba się nauczyć.
3: Kiedy dochodzi do sytuacji, że dzieci muszą się pogrupować, często wyłania się kilku liderów, którzy chcą tę grupę prowadzić, więc tutaj też jest duża praca nas, dorosłych, nad tym, żeby dzieci potrafiły się odnaleźć w różnych rolach społecznych. Raz tej grupie przewodzić, a innym razem też umieć podporządkować się zasadom, które dotyczą wszystkich dzieci w grupie.
2: Swoje lekcje jako tata staram się odrabiać, ale czasem zastanawiam się, czy tego w ogóle uczą w szkole. Gdyby nauczyciele mieli fajne narzędzia, może szłoby łatwiej. Ale takie narzędzia są. Seria książek Szkoła i ja z kilkunastoma ilustrowanymi scenkami z udziałem dzieci, ze wskazówkami do rozmowy na ten temat, to książki do czytania i pracy z dziećmi.
3: Scenki celowo są oparte o szkolną rzeczywistość, tak żeby dzieci właśnie w tym wieku, przede wszystkim wczesnoszkolnym, ale i też trochę młodsze i trochę starsze, mogły tam odnaleźć siebie albo swoich kolegów, koleżanki z klasy. No ale oczywiście jest to również skierowane do rodziców, żeby potrafili w takich momentach, kiedy widzą, że ich dziecko potrzebuje pomocy, albo po prostu, żeby znaleźć początek do rozmowy na jakiś temat, też wiedzieli, w jaki sposób to zrobić. Bo zawsze łatwiej jest najpierw rozmawiać o bohaterach książki, niż o swoich własnych przeżyciach i doświadczeniach, które czasami bywają trudne.
2: Inspiracją do powstania książki pod tytułem Trenujemy umiejętności społeczne były codzienne zajęcia, mówi Ewa Borowska.
3: To wynik obserwacji współpracy codziennej z uczniami w klasie szkolnej, tego, z czym dzieci czasami mają jeszcze trudności, w czym potrzebują pomocy i wsparcia nas, dorosłych, no na przykład z przestrzeganiem zasad. Problem się pojawia też z tym, że dużo osób chce mówić, a dużo trudniej jest nam słuchać. To też wynika z tego, że tych rozmów z dziećmi na co dzień jest za mało i one mają taki słowotok, chcą z siebie, kiedy mogą wyrzucić jak najwięcej wszystkiego, co myślą, co czują, co jest bardzo ważne i też musimy się skupić, żeby tego dobrze wysłuchać, no ale to powinno zawsze działać w dwie strony.
2: Tego też dotyczy jeden z rozdziałów. I powtórzę, jeśli nie przepracujemy tego, w te braki szybko wejdzie hejt, wykluczenie, a wszystko to już pojawia się, zwłaszcza od kiedy prowadzimy intensywne życie w sieci. Dlatego od autorki dostajemy też w serii Szkoła i ja, wydawanej przez naszą księgarnię, kolejny tom zatytułowany Jesteśmy bezpieczni w sieci. Jestem pod wrażeniem zgodności tematów w tej książce z moją listą fundamentalnych spraw, które powinniśmy omówić z dziećmi na początku ich przygody z internetem.
3: Starałam się, tak jak i wszystkie książki w serii, żeby były jak najbardziej kompletne i wyczerpujące temat na tyle, na ile się da. Research był poważny, poza oczywiście swoimi obserwacjami z zajęć komputerowych w szkole, ale i też z życia codziennego. Trzeba było poznać te zagrożenia, które przede wszystkim zgłaszane są na przykład przez rodziców, kiedy dziecko zabrnie w te zakamarki internetu, na które nie jest jeszcze gotowe. Trzeba było porozmawiać z różnymi osobami, przeczytać wiele artykułów, żeby ta książka zaspokoiła jak najbardziej potrzeby też nauczycieli, którzy też nie zawsze wiedzą, jak się za ten temat do końca zabrać.
2: Po wstępie, czym jest i do czego służy internet, w kolejnych scenkach młodzi czytelnicy poznają netykietę, by na kolejnych stronach dowiedzieć się o tej nieco ciemniejszej stronie sieci. Mówią o tym choćby tytuły rozdziałów. nie ufamy osobom poznanym w internecie. Nie podajemy swoich danych, nie publikujemy zdjęć kolegów i koleżanek bez ich zgody. Korzystamy tylko ze swoich urządzeń i mamy silne hasła. Na każdy z wymienionych tematów można zrobić całą lekcję. Ta książka jest też zbiorem podpowiedzi, co dzieci robią i jak mogą to tłumaczyć.
3: Moim takim głównym celem było to, żeby książka nie przestraszyła dzieci. Nie była takim jednym wielkim znakiem ostrzegawczym, że uwaga, internet jest niebezpieczny, zły i to jest jedno wielkie zagrożenie dla was. Książka miała uczulać i informować dzieci o tym, co je może spotkać i nie zawsze wszystko, co w internecie zobaczą, będzie dobre i przyjemne.
1: I prawdziwe, zwraca pani na to uwagę. Nie wszystko jest prawdą.
3: Tak, i porównujemy się z osobami, które widzimy, a często jest to wykrojony, wycięty fragment rzeczywistości, dokładnie taki, który druga osoba chce pokazać, a to, czego nie chce pokazać, pozostaje w czterech ścianach.
2: Warto też, i autorka w kolejnej scence przywołuje temat, opowiedzieć dzieciom, że korzystanie z internetu w otwartej sieci Wi-Fi to proszenie się o kłopoty. No i numer jeden na mojej liście. Krytyczne myślenie, które zawsze podpowie weryfikowanie tego, co dziecko przeczyta czy zobaczy w sieci.
3: Jeżeli chodzi o przeglądanie, sprawdzanie różnych rzeczy w internecie, dzieci radzą sobie doskonale. Robią to błyskawicznie, z automatu, nad niczym się nie zastanawiają. Natomiast oczywiście, że rodzice jak najbardziej informowali mnie o tym, że pojawiają się problemy, że dziecko nie zawsze potrafi zweryfikować, czy dana informacja w internecie jest prawdziwa, bo wygląda bardzo wiarygodnie. Okazuje się, że nie. Kuszenie wszelkiego rodzaju wygranymi często spotyka się z reakcją dzieci, które klikają w takie linki i pojawiają się później problemy. Dla mnie bardzo ważne było w tej książce, żeby dziecko dostrzegło, że to, że rodzic chce w jakiś sposób weryfikować, sprawdzać, nie chcę użyć tego słowa, no ale w jakiś tam stopniu kontrolować, co dziecko w internecie robi, wcale nie musi być czymś złym. Chodzi o bezpieczeństwo dzieci.
2: Bo co ważne, w książce Jesteśmy bezpieczni w sieci, Ewa Borowska nie zostawia dzieci samych przed ekranem, tylko podpowiada, czemu tak naprawdę, a nie tylko do zawołania koniec grania, służy kontrola rodzicielska. Tłumaczy to czytelnikom,
3: że być może w jego życiu jest, mam nadzieję, że jest przynajmniej jedna taka osoba dorosła, której może zaufać, której może się zwierzyć. Jeżeli nawet coś kliknie nie tak, to powie o tym, żeby zminimalizować jakieś tam ryzyko czy szkody, niż przemilczy z obawy przed negatywną reakcją i z tego tytułu może prowadzić to do wielu różnych problemów.
2: Kto by przypuszczał, że takie kolorowe książki, trenujemy umiejętności społeczne, czy jesteśmy bezpieczni w sieci, będą jak poradniki przetrwania. Chętnie podaruję wam obie książki. Dzwońcie 510-357-357.
0: Zapraszamy. 510-357-357. Tak się troszkę rozkojarzyłem, gdyż całe mnóstwo różnych próśb wpadło i między innymi w sprawie synka Tymona Zmysłowic, który się właśnie przygotowuje do tego, żeby wyjść na egzamin ósmoklasisty, nie matura, tylko matematyka dzisiaj. No i też jest prośba, a właściwie taki sygnał skierowany do Patrycji, że wszystko będzie bardzo dobrze. Nic się nie denerwujemy. Maja też dzisiaj pisze, spokojnie, wszystko będzie dobrze. Rock'n'rollowo trzeba podejść do sprawy. Naprawdę. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. I no.

czekał do końca, Adam. Teraz dopiero do mnie dotarło, że rock'n'rollowe rozwiązywanie zadań z matematyki to może nie być najlepszy pomysł na świecie, ale z drugiej strony rock'n'roll to muzyka, a muzyka to matematyka. Wszystko pasuje, więc można próbować. Tak czy inaczej, drodzy ósmoklasiści, trzymajcie się cieplutko, maturzyści też, bo na pewno coś dzisiaj tam trzeba jeszcze zdawać. Będzie dobrze, będą państwo zadowolone. A my za chwilę będziemy mieli zaproszenie.

0: Poranek 357, mamy 10 minut do 8.
1: Partnerami audycji są Muzeum Tatrzańskie, Urząd Miasta Zakopane, Zakopiańskie Centrum Kultury oraz Polskie Tatry Spółka Akcyjna.
2: Gość Radia 357.
0: Będziemy Państwa zapraszali, sporo tych zaproszeń, ale wszystko po kolei ładnie opowiemy i to już teraz. A z nami pani Julita Dębowska z Muzeum Tatrzańskiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Jak wygląda poranek w Zakopanem dzisiaj?
3: Tak. Trochę mgliście i deszczowo.
0: Mm-hmm. Ale my nie o poranku, a raczej o nocy będziemy teraz rozmawiali, bo przed nami Zakopiańska Noc Muzeów. I teraz tak, żeby uporządkować wszystkie informacje, to zapraszamy do słuchania listy piosenek. Lista piosenek w najbliższy piątek po 19:00. Mateusz Fusiarz Państwa serdecznie zaprasza. A potem w sobotę też zapraszamy na audycję pod tytułem specjalnym. Właśnie będzie o Nocy Muzeów. To Mateusz Fusiarz i Mateusz Kuźniewski zapraszają. To trochę opowiedzmy o tej Nocy Muzeów. Zakopiańskiej Nocy Muzeów. Co będzie? Jak to będzie wyglądało?
3: To jest takie nasze święto, więc przyjmujemy Was właściwie w naszych wszystkich oddziałach praktycznie. No i bardzo różne aktywności proponujemy, bo Noc Muzeów to nie tylko zwiedzanie, ale też doświadczenie. Zatem w Willi Koliba będzie można próbować swoich sił jako rzeźbiarz razem z Szymonem Klejborowskim, ale też będzie można spróbować nauczyć się tańczyć po góralsku. Z kolei w gmachu głównym Muzeum Tatrzańskiego przy Krupówkach będzie można zejść do podziemi, bo będziemy prezentować nową wystawę pod tytułem Underground – Świat wyrwany z ciemności, o jaskiniach i całym podziemnym świecie. W Galerii Hasiora z kolei sztuka współczesna i efekty pleneru Skala dziwności. No a w Opolance wystawa Bombonierka o Janie Kasprowiczu w setną rocznicę jego śmierci.
0: Całkiem sporo tego i rzeczywiście tych placówek jest sporo w Zakopanem, które będzie można odwiedzić.
3: Tak, bo jeszcze oczywiście i Willa Okrza z pokazem starego filmu, no ale także też te placówki, które należą do Urzędu Miasta, czyli i Willa Czerwony Dwór i MGS, ale także Muzeum Jana Kasprowicza. Naprawdę w ten dzień można chodzić tylko po muzeach w Zakopanem i w każdym znajdzie się coś ciekawego.
0: To jeszcze powiedzmy tak czysto technicznie, jak to, od której do której się można wybierać, dokąd wstęp wolny?
3: Do wszystkich muzeów należących do Muzeum Tatrzańskiego wstęp jest od godziny 16 do 23.45 i wstęp jest na wszystkie atrakcje wolny, a nawet w niektórych miejscach jeszcze będziemy jakieś gadżety rozdawać, więc warto przyjść. Do Willi Atma, która jest placówką Muzeum Narodowego w Krakowie, wstęp jest za złotówkę, a do też oddziałów miejskich jest wstęp wolny.
0: To jeszcze tak z doświadczenia, no licznie odwiedzają turyści, pewnie też nie turyści, ale mieszkańcy Zakopanego w ten dzień te placówki?
3: To jest taka okazja, gdzie my możemy się spotkać, my w sensie muzealnicy, z publicznością i na całe szczęście ta publiczność nas nie zawodzi i chętnie odwiedza. Czasami niektórzy są pierwszy raz, tak turyści jak i miejscowi, a czasami niektórzy przychodzą co roku, żeby sprawdzić co nowego na ekspozycjach.
0: To jeszcze powiedzmy o jednej rzeczy. Ta audycja specjalna, to jest 16 maja, to jest sobota. Skąd dokładnie będzie? To jest Galeria Kobierców Wschodnich.
3: Tak, bo w strukturach Muzeum Tatrzańskiego posiadamy też taki zasób, czyli Kobierców Wschodnich. On ma szalenie ciekawą historię, to o tym opowiemy. I audycja jest właściwie z najwyżej położonego budynku muzealnego w Polsce, czyli właśnie z Galerii Kobierców Wschodnich na Kozińcu. Tam Państwa serdecznie zapraszamy i zapraszamy do słuchania też tej audycji, bo też myślę, że dużo będziemy opowiadać.
0: To ja tylko podpowiem jeszcze słuchaczom, że gdyby ktoś chciał się wybrać, to na naszej stronie internetowej konkursy.radio357.pl, tam gdzie patroni wiedzą, że różne różności są do dyspozycji, to także są zaproszenia na właśnie tę audycję Mateusza Fusiarza, Mateusza Kuźniewskiego. Można się dać sygnał, że są Państwo zainteresowani. O tak, po 20 podwójnych zaproszeń na tę audycję ciągle jest do dyspozycji konkursy.radio357.pl. A jeśli chodzi o listę piosenek w piątek o 19:00, to skąd?
3: Lista piosenek z Galerii Okrza na ulicy Zamojskiego. I to też zabytkowe wnętrza, projektowane przez Stanisława Witkiewicza, więc warto się do nas wybrać.
0: Cudowne miejsca, zapowiada się fantastycznie, to jest ten najbliższy weekend. 19 w piątek to lista, a w sobotę proszę spodziewać się takiej specjalnej audycji z okazji Zakopiańskiej Nocy Muzeów. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Julita Dębowska, Muzeum Tatrzańskie. To nasza gościni. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
0: Wszystko przygotowane? Jeszcze tak na koniec jedno pytanie? Czy jeszcze organizacyjnie?
3: Tak,
0: przygotowane.
3: Dobrze, tak.
0: Rozumiem, nie dopytuję. Do usłyszenia i do zobaczenia. Za 4 minuty będzie 8:00.

0: Tu Radio 357, jest wtorek, 12 maja. Minęła właśnie ósma. Zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała, przedstawi Państwu Ola Rzaczek.
1: Sprawa kryptowalut wraca do Sejmu. To trzecia próba uregulowania rynku. Dwie ustawy rządu w tej sprawie zawetował prezydent Karol Nawrocki. Posłowie na tym posiedzeniu rozpatrzą cztery projekty ustaw, które mają uregulować rynek kryptoaktywów. To dwa projekty poselskie Konfederacji i Polski 2050, a także propozycje rządu i prezydenta. Poselski projekt złożył również Klub Prawa i Sprawiedliwości, ale wczoraj poinformowano o jego wycofaniu i złożeniu nowego. Projekt zakłada całkowity zakaz działalności w zakresie kryptoaktywów w Polsce. Projekt rządowy i prezydencki są w dużej mierze do siebie zbliżone. Ich celem jest zapewnienie stosowania unijnego rozporządzenia. Ceny ropy naftowej na światowych rynkach znów rosną, bo Donald Trump poddał wątpliwość rozejm Stanów Zjednoczonych z Iranem, komentują maklerzy. Przypomnijmy, Trump zasugerował, że bliski jest decyzji o zerwaniu zawieszenia broni z Iranem, nazwał irańską propozycję porozumienia głupią, ale jednocześnie powiedział, że zamierza prowadzić dalsze negocjacje. A na polskich stacjach paliw dziś kierowcy zapłacą za litr benzyny 95 nie więcej niż 6 zł i 30 groszy, za litr benzyny 98 6,80 81, a litr diesla kosztować będzie maksymalnie 6 zł i 93 grosze. 138 cm to stan Wisły dziś rano na bulwarach w Warszawie. Hydrolodzy biją na alarm. Suchy kwiecień sprawił, że sytuacja hydrologiczna w maju przypomina tę z gorącego lata. Co prawda mamy opady deszczu, ale to wciąż za mało, aby poprawić sytuację. Potrzeba kilku dni nieprzerwanych, ciągłych opadów.
2: Na Wiśle w wielu miejscach pojawiły się rozległe mielizny i ławice piasku. Są one bardzo niebezpieczne. Nie należy na nie wchodzić, gdyż mokry piach jest niczym bagno. Niski stan wody to poważne utrudnienie dla żeglarzy i właścicieli łodzi czy jednostek wycieczkowych. Istnieje poważne ryzyko uszkodzenia ich poszycia czy napędzających jednostki silników. Niski poziom wody widoczny jest też gołym okiem na jeziorach. Sytuacja przypomina tu taką, z którą mamy zwykle do czynienia na początku jesieni. Rafał Frydrych, Radio 357.
1: Prezydent Krakowa reaguje na przypadek znęcania się nad koniem podczas międzynarodowych targów końskich w Pajęcznie. Na filmie, który krąży w sieci, widać, jak mężczyzna popycha zwierzę, kopie i szarpie za ogon. Okazało się, że to jeden z krakowskich dorożkarzy. W trybie natychmiastowym miasto rozwiązuje z nim umowę. Nie ma zgody na takie zachowanie, mówi prezydent Krakowa Aleksander Miszalski.
3: Podjąłem decyzję, ponieważ to jest dorożkarz, który miał podpisaną umowę z miastem o rozwiązaniu tej umowy. To znaczy absolutnie nie ma zgody miasta na to, żeby współpracować z takimi ludźmi. Nie chciałbym oczywiście uogólniać, różni są dorożkarze.
1: Stowarzyszenie Dorożkarzy Krakowskich również potępiło zachowanie dorożkarza i usunęło mężczyznę ze stowarzyszenia. 3 dni egzaminu ósmoklasisty część rodziców dzieci w wieku szkolnym wykorzystuje na przedwakacyjne wyjazdy, ale Polacy planują też lipcowo-sierpniowe wypady. Ze względu na sytuację międzynarodową i ceny paliw w tym roku widać większe zainteresowanie wypoczynkiem w kraju, ale nie wszędzie oznacza to wzrost cen. Tak wynika z analiz portalu travelist.pl.
4: Średnia cena noclegu w hotelach 3-5 gwiazdek utrzymuje się na poziomie z ubiegłego roku i wynosi około 670 zł za dobę. Największą zmianę widać nad morzem, gdzie ceny są obecnie średnio o 10% niższe niż przed rokiem. W górach jednak sytuacja wygląda inaczej, bo tam ceny wzrosły o około 12%.
1: Mówił Eugeniusz Triason z travelist.pl. Tradycyjnie najbardziej atrakcyjne cenowe oferty mają mniejsze miejscowości, zarówno nad morzem, jak i w górach. Do wakacji zostały jeszcze 44 dni. Do kolejnego serwisu niecała godzina.
0: Sport, Mateusz Kuźniewski.
5: Na początek mistrzowska feta w Barcelonie. Piłkarze i kibice Blaugrany świętowali wczoraj na ulicach miasta tytuł wywalczony dzień wcześniej po zwycięstwie 2-0 z odwiecznym rywalem Realem Madryt, co znacząco wpłynęło na smak tego mistrzostwa. Centralnymi postaciami wczorajszej fety byli Polacy. Obrazki, na których widzimy Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego siedzących na dachu klubowego autokaru, robią w sieci furorę. Podobnie jak przyśpiewka o naszym bramkarzu Szczęsny Fumador, czyli szczęsny palacz, tak krzyczeli wczoraj fani Barsy. W tyle toczy się dyskusja o przyszłości Roberta Lewandowskiego. Czy zostanie w Barcelonie, a może zmieni jednak barwy klubowe?
6: Kwestia wyboru i tego, co będziemy czuli. I chyba to będzie, tym będę się kierował, tym będziemy się kierowali. Więc jeszcze już trochę nie jest. Już trochę poczekaj, bo chcę lać wodę. No. Chcę lać wodę, żeby długo odpowiadałem. I żeby później już był spokój. No.
7: Pytałeś, dobrze. To wiedziałeś, że ci nic odpowie. No.
5: Tak Lewandowski odpowiadał, a właściwie nie odpowiadał na pytanie o swoją przyszłość w Canal Plus Sport przy akompaniamencie Szczęsnego, rzecz jasna. Tymczasem portugalskie media twierdzą, że Polak znalazł się na celowniku mistrza kraju FC Porto. To byłby ciekawy kierunek dla Lewandowskiego, bo w ekipie tej występują już trzej jego koledzy z reprezentacji Polski. Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski. Jeszcze jedna informacja piłkarska. Niemiec Daniel Siebert został wyznaczony na sędziego finału piłkarskiej Ligi Mistrzów, w którym broniący trofeum Paris Saint-Germain zagra z Arsenalem. Mecz odbędzie się 30 maja w Budapeszcie. To ten sam arbiter, który sędziował półfinałowy rewanż pomiędzy Arsenalem a Atletico Madryt, w którym zdaniem wielu obserwatorów Siebert nie spisał się najlepiej, nie dyktując rzutu karnego dla ekipy Atleti. Teraz przenosimy się za ocean. Tam trwają play-offy koszykarzy w NBA. Informacja z ostatniej chwili jest taka, że Los Angeles Lakers wylądowali za burtą rozgrywek. Ekipa z miasta Aniołów po raz czwarty przegrała z obrońcami tytułu Oklahoma City Thunder, tym razem 110-115. I to rywale awansowali do finału konferencji zachodniej.
8: Smart three, tip in, try by Reeves. There's the buzzer and the Thunder have won and swept and are headed to the Western Conference Finals.
5: To koniec marzeń o tytule dla LeBrona Jamesa, Luki Doncicia i innych graczy z Los Angeles. W dzisiejszym meczu najwięcej 35 punktów zdobył, to nie będzie niespodzianka, gwiazdor Thunder Shai Gilgeous-Alexander. W półfinale na wschodzie Cleveland Cavaliers pokonali za to 112-103 Detroit Pistons, doprowadzając do remisu w serii 2-2. Na koniec coś dla fanów sportów motorowych. W Polsce wciąż toczy się walka, by nie zamykać jedynego poważnego toru, jaki mamy, tego w Poznaniu, a w tym samym czasie Dania na przykład stara się o organizację wyścigów Formuły 1. Już za 2 lata ma być gotowy nowy tor w Padborg przy granicy niemieckiej, spełniający wymagania Międzynarodowej Federacji Samochodowej. Koszt budowy obiektu z widownią na 100 tysięcy widzów to 530 milionów euro. Sport w Radiu 357 wróci za godzinę.
0: No i będzie zachmurzenie umiarkowane, duże, też w pierwszej połowie dnia na wschodzie kraju zachmurzenie małe, będzie padało, trochę burz, trochę zgradu. Temperatura Zakopane 7 stopni, Koszalin, Łódź, Radom 10, Szczecin, Bydgoszcz, Toruń, Olsztyn, Katowice 11, Warszawa, Kielce i Kraków to 12 stopni, Gdańsk, Gorzów, Zielona Góra, Wrocław, Opole i Rzeszów 13, w Poznaniu 14, Suwałki 15, Lublin 16, Białystok 17, 17.
9: Radio 357.
0: 15, a to echo grało 8 po 8.

0: somber. Tak, wszystkim ósmoklasistom. Wszystkim. Nie jestem w stanie wymienić wszystkich imion. Trzymajcie się. No 8:11 to już ten moment chyba, kiedy trzeba wychodzić i zmierzać ku. Ale nie tylko ósmoklasiści.
1: Tu Agnieszka, mama Olgi z Bydgoszczy. Olu, co ci mogę powiedzieć i innym maturzystom tutejszego, dzisiejszego, rozszerzonego WOS-u? Weź parasol i chodź na WOS. Powodzenia.
0: Powodzenia. WOS, fajna sprawa. Ale jeszcze jedna rzecz. Sprawy. Poradnia małżeńska teraz będzie. Nie w piątek na liście, tylko w poranku, ponieważ, jak pan Andrzej informuje, z żoną Katką obchodzą dzisiaj 19. rocznicę ślubu. I teraz jest nadzieja na to, że obejdą też 20. w tym samym wspaniałym, dobrym stanie duchowym. Tylko jest taka sytuacja, że żona się dzisiaj z przyjaciółkami wybiera na koncert i nie będzie świętować z małżowinem swym, jak zostało napisane. Koncert Tori Amos i że jest wybaczone. Co to mam przekazać? Spokojnie do tej 20:00. No i udanego koncertu.

0: Tori Amos. Dziś w Warszawie na Torwarze. 16 minut po 8.
1: Gość Radia 357.
0: I w studiu Ewa Koch.
2: Chyba wszyscy czekamy na te informacje o zakończeniu wojny w Ukrainie, a to już ponad 4 lata od początku pełnoskalowej konfrontacji. Jak dotąd trwające od ponad roku rozmowy pokojowe z udziałem przedstawicieli Ukrainy, Rosji i Stanów Zjednoczonych nie przyniosły wyraźnych efektów, w nocy przestało obowiązywać ogłoszone w sobotę zawieszenie broni ogłoszone przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wojciech Konończuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, jest naszym gościem. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry.
2: I po tym wspomnianym rozejmie nie ma już ani śladu, bo poranne doniesienia są takie, że Rosja wznowiła ataki dronami między innymi na Kijów.
3: Nie ma tutaj żadnego zaskoczenia. To zawieszenie broni trzydniowe, ono i tak nie było przez stronę rosyjską przestrzegane. Jeszcze przed upływem tego umówionego wcześniej czasu strona ukraińska informowała o atakach rosyjskich.
2: Czy według pana jesteśmy bliżej końca wojny, czy to może jeszcze potrwać kilka lat?
3: Nie wiem, czy to może potrwać kilka lat, ale nie wydaje mi się, abyśmy byli blisko końca wojny. To mogą być miesiące i co jest bardziej prawdopodobne, to mogą być jeszcze lata. Dlaczego? Dlatego, że Rosja nie ma kompletnie zamiaru, aby tę wojnę skończyć, nie osiągając swoich rezultatów, które założyła, swoich celów. Zakończenie wojny na niekorzystnych dla Rosji warunkach niosłoby za sobą duże zagrożenie dla reżimu putinowskiego, w tym dla samego Władimira Putina. Strona ukraińska natomiast, dla której jest to wojna egzystencjalna, powtarzamy to od 4 lat, też nie ma nic do stracenia i będzie się musiała dalej bronić, dopóki strona rosyjska atakuje. Przy tym Ukraińcy mają cały czas, dzięki wsparciu Europy, ale też temu, że rozwijają własny przemysł zbrojeniowy, mają cały czas środki do tego, aby się przed Rosją bronić. I zwróćmy uwagę, że nie ma w ostatnich miesiącach wielkich zmian na froncie. Bym powiedział, że jak weźmiemy pod uwagę ostatnie 4 lata, to front jest cały czas w Donbasie. Tak? Czyli mało kto pewnie by oczekiwał tuż po tym, kiedy Rosjanie najechali na Ukrainę, że po 4 latach pełnoskalowego konfliktu ta główna linia frontu cały czas będzie w Donbasie. Więc Rosjanie próbują, ale widać, że im to nie wychodzi. Stąd też mają nadzieję na to, że uda im się osiągnąć sukces polityczny w negocjacjach z administracją Trumpa.
2: Rosjanie jak dotąd nie osiągnęli swoich celów, ale jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o siły rosyjskie? Czy oni mają na tyle sił wojskowych, żeby tę wojnę prowadzić dalej?
3: Mają. Tutaj przewaga demograficzna Rosji nad Ukrainą jest oczywista. 3 czy 4-krotnie większa jest to populacja. Rosjanie prowadzą tą wojnę w oparciu o tak zwane kontrakty. Tak? To znaczy oni nie... Mieliśmy tylko jedną mobilizację we wrześniu 2022 roku, czyli powszechna mobilizacja. Od tego czasu Rosjanie wabią do armii młodych mężczyzn najczęściej, którzy otrzymują, szczególnie biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczną w rosyjskiej prowincji, spore środki finansowe. Po pierwsze już za samo podpisanie kontraktu na służbę w armii, a po drugie comiesięczne wypłaty. I potem gdyby taki żołnierz nie wrócił do domu, to też rodzina otrzymuje jakieś pieniądze. Więc na tym etapie Kreml nie ma większych problemów z mobilizacją, ale niewykluczone, że to się może zmienić w przyszłości, bo pytanie, gdzie jest granica odporności społeczeństwa rosyjskiego, w szczególności jeśli chodzi o straty, tak? Znaczy mamy około 350 tysięcy potwierdzonych zabitych żołnierzy rosyjskich na froncie, kilkukrotnie więcej zostało rannych, no i pytanie, czy społeczeństwo rosyjskie wreszcie zareaguje na te ogromne liczby?
2: Jednocześnie niezależna organizacja śledcza Centrum Dossier poinformowała niedawno, że na Kremlu miał powstać scenariusz propagandowych argumentów, które mają na celu przekonanie rosyjskiej opinii publicznej do potencjalnego porozumienia pokojowego. Czy według pana to może być prawdziwa informacja?
3: To nie jest wykluczone, że ona nawet jest prawdziwa w ramach jakichś scenariuszy, które są rozpisywane. Natomiast to nie jest tak, że to jest intencja polityczna Kremla i samego Putina, aby tą wojnę w dającej się przewidzieć przyszłości zakończyć. Szczególnie, że Kreml, jak już mówiliśmy, ma dużo do stracenia, ale też ma nadzieję, że on tą wojnę będzie w stanie wygrać. Że jednak próg odporności Rosji jest położony, tak uważają, na Kremlu wyżej niż społeczeństwa ukraińskiego. No i konsekwencja, ale też zmiany polityczne, których Kreml oczekuje w Europie, miałyby w tym myśleniu doprowadzić do korzystnego dla Rosji rozwiązania.
2: Powiedział pan, że jeśli chodzi o mobilizację żołnierzy w Rosji, tutaj nie ma większego problemu. Jak jest na Ukrainie? Czy Ukraina jest, jeśli chodzi o ten aspekt, wystarczająco silna?
3: To jest jeden z głównych problemów ukraińskich, czyli brak rekrutów. Mamy, to efektem tego jest też, są rzadkie rotacje wśród tych osób, które są na froncie. Około 800 tysięcy w tym momencie to są siły armii ukraińskiej. One spadają, a nie rosną. Spadają ze względu na zabitych, ze względu na rannych, kontuzje i tak dalej. Natomiast to jest wojna, która z jednej strony mamy 1200 km frontu, ale z drugiej strony większość strat odbywa się przez działania dronów. Tak, z jednej i z drugiej strony. Więc to jest wojna, która potrzebuje czynnika ludzkiego, ale często to jest czynnik ludzki, który jest położony kilkadziesiąt kilometrów od frontu, czy czasami nawet dalej. Więc to nie jest tak, że w tym momencie jest to problem dla Ukrainy palący, on jest problemem ważnym, natomiast no, to nie jest coś, co wpływa na to, że Ukraina nie byłaby w stanie kontynuować działań wojennych.
2: A jaki jest teraz największy problem Ukrainy?
3: Myślę, że największy problem Ukrainy, to że kogo zapytamy, jeśli zapytamy prezydenta Zełenskiego, no to prawdopodobnie sprawa korupcyjna, która dotyka jego do niedawna najważniejsze otoczenie. W tym osoby numer dwa w państwie ukraińskim do listopada ubiegłego roku, czyli Andrija Jermaka. Przez 5 lat szefa biura prezydenta, to jest niezwykle ważna instytucja w ramach systemu politycznego ukraińskiego, więc seria wczoraj dosłownie Narodowe Biuro Antykorupcyjne postawiło zarzuty Jermakowi. On już jest wprawdzie, został zdymisjonowany 5 miesięcy temu, ale wszyscy wiedzą, że to jest osoba, która przez ten czas była niezwykle ważnym politykiem na Ukrainie, plus kilka innych osób, którym z otoczenia Zełenskiego, którym taże agencja antykorupcyjna postawiła zarzuty. Więc tak szukając tych rzeczy, które są dla prezydenta Zełenskiego najważniejsze, to poza oczywiście wojną obronną, tak, gdzie on jest tym kluczowym decydentem, no to pali mu się trochę w jego najbliższym otoczeniu, co uderza również w jego wizerunek.
2: I jak on sobie z tym radzi?
3: Próbuję póki co nie zauważać problemu. To znaczy, to jest jak gdyby kolejna odsłona afery korupcyjnej. W ubiegłym roku ona miała swoje pierwsze otwarcie. W ostatnich dniach i tygodniach były dwa kolejne. Więc tych ostatnich prezydent Zełenski, przedstawiciele władz starają się nie komentować. Albo jeśli tak, to mówią, że trzeba poczekać na potwierdzenie, czy te dokumenty, które przeciekły do mediów, czy one są rzeczywiście prawdziwe. Ciekawe jest to, że one są prawdziwe, wszystko na to wskazuje. Ciekawe jest to, że prawdopodobnie źródłem przecieku tych dokumentów nie jest agencja antykorupcyjna, tylko otoczenie Zełenskiego, więc to nam stawia kolejne pytanie co do tego, jaka jest sytuacja w ramach elity władzy na Ukrainie.
2: I te wszystkie takie wewnętrzne sytuacje na pewno nie pomagają, jeśli chodzi o wojnę, o walkę z Rosją. Chciałam pana zapytać o pozycję Polski w tym wszystkim. Czy my jesteśmy bezpieczni? Przez te 4 lata przyzwyczailiśmy się do tego, że za wschodnią granicą jest wojna. Jak pan ocenia na tę chwilę nasze bezpieczeństwo?
3: Oczywiście nie jesteśmy bezpieczni, bo gdybyśmy byli bezpieczni, to by nie musielibyśmy wydawać 5% na obronność. Nie ma dzisiaj krajów w tej części Europy, a w szczególności na wschodniej flance NATO, który mógłby powiedzieć, że jest bezpiecznie. My wprawdzie nie prowadzimy wojny, nikt nam tej wojny nie wypowiedział, nie jesteśmy w sytuacji Ukrainy, natomiast trzeba pamiętać, że dzisiaj działania pod progiem wojny są prowadzone przez Rosję w sferze codziennie, informacyjnej, 24 godziny na dobę. Wystarczy otworzyć polskie sieci społecznościowe i wejść w jakieś ważne dyskusje, które polaryzują Polaków. Ten trzeci, boty rosyjskie, one są tam obecne. No, po drugie, mamy do czynienia z różnego rodzaju prowokacjami, z działaniami dywersyjnymi, z atakami cybernetycznymi. To jest codzienność w wielu krajach, daleko nie tylko w Polsce, w Niemczech, w krajach bałtyckich, w skandynawskich. To jest część frontu tego może mniej widzialnego, czy niekonwencjonalnego, innego niż na Ukrainie, ale Rosja ma nadzieję, że te różne czynniki, czyli front militarny na Ukrainie plus różne działania, które mają zastraszać społeczeństwa, także polskie i elity tych krajów, że to summa summarum doprowadzi Rosję do sukcesu.
2: I tutaj na pewno jako Polacy powinniśmy zachować szczególną czujność, jeśli chodzi właśnie o tę cyberprzestrzeń. Wojciech Konończuk, szef Ośrodka Studiów Wschodnich, był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiała Ewa Koch. 25 minut po 8:00.

0: z wydarzeniami na antenie, tak to nazwijmy. Bardzo dobrze. Dzisiaj było o ogórkach kiszonych. Dlaczego niektóre takie bardziej, że pustawe i miętkie w środku, a niektóre takie bardziejsze?
1: Jestem poruszony audycją o ogórkach, ale czuję ogromny niedosyt, bo mimo wszystko nie został poruszony w ogóle aspekt ogórków młodszych w wierze, że tak powiem, czyli małosolnych.
0: A widzi pan, to jest jeszcze temat na zupełnie oddzielne spotkanie, bo to jest też wszechświat tak bardzo fascynująco nieodkryty, że pewnie jeszcze wrócimy kiedyś do sprawy. 8:30. Co ja mówię, wszechświat? Uniwersum, bym powiedział nawet. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na północy, w centrum i na wschodzie będą przelotne opady deszczu. Na południu przejściowo opady ciągłe. Prognozowana wysokość opadów na wschodzie 30 mm. Na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Mazowszu miejscami burze. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem. No i śniegu. W Beskidzie Śląskim i Żywieckim przyrost grubości będzie 2. W Tatrach 7. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 10 do 14. Cieplej jednakowoż na wschodzie, bo 19-20, ale na obszarach podgórskich miejscami chłodniej, bo 8.
2: 3-5-7.
0: Za 29 minut 9. Jeśli są państwo miliarderami dolarowymi, to proszę posłuchać za 3,5 minuty, bo to będzie troszkę pewnie być może o państwu. Jeśli nie, to też proszę posłuchać.

0: Magda.
1: Właśnie, dzisiaj będzie Cyber Magda i miliarderzy pod przysięgą i łączymy się z drugim końcem świata. Magda Gacyk, dobry wieczór.
2: Na drugim końcu.
1: Na drugim końcu kuli ziemskiej. Dobry wieczór. I teraz tak, zanim przejdziemy do rzeczy, to ja mogę powiedzieć, że jestem zachwycony grafiką, którą wrzuciłaś dzisiaj na swoje media społecznościowe, między innymi na Instagramie, bo to jest sala sądowa. Mogę trochę opowiedzieć?
2: Absolutnie.
1: Tam jest Magda w takim ferworze reporterki radiowej z mikrofonem, z logo Radia 357. Jest wysoki sąd i jest dwóch dżentelmenów, którzy no, mają się ku sobie z pięściami, mogę tak powiedzieć, w takich strojach supermenów. I teraz to jest Elon Musk i Sam Altman. I teraz na miejscu Ilona bym był trochę obrażony na sztuczną inteligencję, która wygenerowała ten obrazek. Bo ma taką malutką pelerynkę tylko, a Sam Altman ma taką pelerynę. No nie wiem.
2: Tak czy inaczej, i jeden, i drugi, to trochę, jeżeli redaktor jest zaznajomiony choć odrobinę z uniwersum Marvela, jest redaktor.
1: Odrobinkę.
2: No to właśnie, no to jest poniekąd stamtąd, bo ten proces, o którym za chwilę, sprawia wrażenie walki dwóch topowych marvelowskich antybohaterów, jakiś, nie wiem, Venom, straszliwie niedobry i Carnage, i jeszcze bardziej niedobry.
1: Mhm. No ale jeden ma malutką pelerynkę, no trudno. To jest za historia.
2: No tak, no więc redaktor raczył jakieś 2 tygodnie temu przy okazji naszej pogawędki porównać ją do serialu Dynastia.
1: Tak.
2: To teraz niech redaktor odstawia kubeczek radiowy, zapina pasy bezpieczeństwa, bo będą solidne wstrząsy narracyjne i słucha. Bo to teraz będzie Dynastia plus Sukcesja plus sceny typu Hanka Mostowiak ginąca w kartonach.
1: No dobrze.
2: Dolina Krzemowa, proszę Państwa, żyje od 2 tygodni takim procesem sądowym, jaki właśnie Elon Musk wytoczył OpenAI. I jeśli Państwo pozwolą, to szybciutko zacznę od imponderabiliów, czyli kto, co i za ile. W ringu mamy kilku graczy, więc z jednej strony jest Elon Musk, wiadomo, multimiliarder, właściciel Tesli, SpaceXa oraz, i co ważne w tym konkretnym kontekście, startupu rozwijającego sztuczną inteligencję xAI. Więc jest w ringu Elon. Dodajmy, człowiek o ego rozdymki tygrysie, którego wizerunek jest obecnie fatalny. Po drugiej stronie OpenAI, jedna z dwóch największych firm AI obok Anthropica, jej szef, Sam Altman, wspomniany już w grafice AI-owej, kolejny multimiliarder o wątpliwym imidżu i takiej wątpliwej uczciwości, oraz Greg Brockman, współzałożyciel OpenAI, postać mało znana. W tle afera o to, że OpenAI miało być non-profitem, organizacją charytatywną, a ChatGPT, być może niektórzy z Państwa pamiętają, miał być darmową pomocą dla ludzkości. Tymczasem OpenAI zasadniczo wypięło się na ludzkość i zdradziło swoją misję, stając się komercyjną korporacją. I Elon Musk twierdzi, że Altman i inni liderzy, to się często będzie pojawiało, ukradli organizacje charytatywne, przekształcając ją właśnie w komercyjne imperium, obecnie wyceniane na ponad $800 miliardów. A jeszcze dodam, że Elon Musk tam był wczesnym inwestorem. No i teraz tradycyjna zgaduj zgadula dla redaktora. Czego Musk może żądać?
1: On wszystkiego. Z tego, co się już tak zorientowałem we wszechświecie. On to może wszystkiego.
2: No i przede wszystkim, chociaż to jest chyba taki zabieg pod publiczkę, żeby OpenAI powróciło do modelu non-profit, no chce też odszkodowania, które ma wynosić, redaktorze?
1: $150 miliardów.
2: 150. Widzę, że redaktor zaczyna świetnie wyczuwać Dolinę Krzemową. Tak to idzie w miliardy. No to teraz, co na to obrona, proszę Państwa? OpenAI uważa pozew za bezsensowny, uważają też, że Musk jest zgorzkniały i zazdrosny po tym, jak opuścił firmę 8 lat temu, a teraz próbuje ją osłabić. I tu właściwie coś jest na rzeczy, promować własną firmę AI, ten właśnie xAI. Obiecywałam redaktorowi Dynastii Sukcesją i M jak miłość, to proszę bardzo. Już na początku procesu adwokaci Muska oświadczyli, że mają w rękach sekretny dziennik Greka Brockmana, tego nijakiego przewodniczącego zarządu OpenAI, a tam expressis verbis. Co się tam w tych chciwych czarnych serduszkach tych magnatów dzieje? Czytamy na przykład, że szefostwo AI wiedziało, że to porzucenie misji dobroczynnej na rzecz komercji jest niemoralne, jest oszustwem wobec Muska. Ale autor wpisów tak bardzo chciał zarobić duże pieniądze, no, że nie mógł się pohamować. Nie wiem jak redaktor, ale pisanie przez wysokiej rangi menedżera: drogi pamiętniczku, właśnie z kumplami od algorytmów planujemy przekręt, ale będzie z tego gruby hajs, więc bardzo bym chciał, żeby to się udało. To chyba nie jest dobry pomysł, prawda?
1: Znaczy, ja bym to jakoś inaczej ubierał w słowa, gdybym miał pisać do pamiętniczka takie pamiętniczkowe sprawy. Więc...
2: O nie, nie, o nie, wprost. No i to jeszcze nie koniec, bo Musk ma kolejnego asa w rękawie. Siobhan Zillis to była członkini zarządu OpenAI, która poznała Muska dekadę temu. Mieli, jak sama zeznała, jednorazowy romans oraz czworo dzieci. Skąd tyle dzieci z jednorazowego romansu? Przez in vitro. No i przez lata nikt z OpenAI o tym nie wiedział. Zillis zasiadała w zarządzie i, jak sama zeznawała, szpiegowała na rzecz Muska. Proces dopiero się rozkręca, redaktorze. Proszę państwa, stawka jest ogromna, więc na pewno wrócimy do tematu. Ja byłam przed salą sądową w zeszłym tygodniu. Byłam za późno, nie udało mi się wedrzeć do środka. Tłum dziennikarzy, sporo protestujących, którzy nie cierpią i Muska, i Altmana. No będzie ciekawie.
1: No, to się zapowiada taki proces, że rzeczywiście będziemy opowiadać. To czekam z niecierpliwością, co dalej się wydarzy. A można przez OpenAI wygenerować sama Altmana? Czy jest blokada jakaś taka, że nie, no, szefa to nie?
2: Aż to teraz redaktor szacowny postawił przede mną wyzwanie. Będę testowała.
1: Dobra. Magda Gacyk, Cyber Magda, dziękuję i do usłyszenia następną razą. Za tydzień, za 19.09.

0: Zdaje się, że Rooster to już tak bliżej ku końcu się zbliża. Za 16:09.
1: Muzyczny koniec.
0: I Kasia Pasierbik.
2: Dzień dobry. Zespół Kerala Dust zaprezentował nam swoje plany na letnie miesiące. Trochę tego jest, ma być jeszcze więcej, ale w tym gąszczu dat, miast i państw jest i on. Skrót, który nas najbardziej interesuje. PL. 5 września brytyjska grupa wystąpi podczas drugiego dnia festiwalu NADA w Toruniu. Od premiery ich ostatniego albumu zatytułowanego Echo of Love, Kerala Dust zdążyli wydać dwa nowe single, White Noise oraz Fever, w których dominuje ta bardziej taneczno-elektroniczna strona zespołu. Trzecia edycja festiwalu NADA odbędzie się w dniach 4-5 września w toruńskim Centrum Targowym Park. Kerala Dust to na ten moment jedyny zagraniczny gość imprezy, a wystąpi też zespół Koma, Myslowic, Kasia Sienkiewicz, Kasia Linz czy grupa Omasta. Dwudniowe karnety wciąż są dostępne.

0: tej wiosny Piotr Odoszewski wyruszy w swoją pierwszą trasę koncertową. W planach na razie tylko i aż 3 przystanki. 6 czerwca Gdańsk i koncert w ramach cyklu wydarzeń wytwórni Fonobo. Jak to się teraz mówi, proszę pana, showcase. Dalej 12 czerwca wystąpi w krakowskim klubie Alchemia, a tydzień później 19 czerwca w warszawskiej Hydrozagadce. Mimo krótkiego stażu na scenie, Piotr Odoszewski już dał się poznać w najróżniejszych odsłonach. Jako solista z debiutanckim albumem Teleranek, jako członek projektu Wow, tworzonego wspólnie z Kajetanem Wolasem i Wiktorem Waligurą. W ubiegłym roku współtworzył również projekt Krótki Metraż, a do współpracy zaprosił m.in. Darię Zaśląska, Dominikę Płonkę czy Ralfa Kamińskiego. Bilety na koncerty w Krakowie i Warszawie są już dostępne, natomiast na koncert w Gdańsku wstęp wolny.
1: Ja

Trasę koncertową ogłosił również zespół Sad Smiles. W lustrze tour w zasadzie już się zaczęła. Najbliższe koncerty w przyszłym tygodniu we Wrocławiu i w Mikołowie. Po drodze kilka festiwali, m.in. Fest Muza w Olsztynie, Jarocin, Powic Jam Festival czy Ino Rock w Inowrocławiu. Trasę zakończy się dopiero w listopadzie koncertami w Poznaniu i w Szczecinie. Łącznie w ich rozkładzie jazdy naliczyłam ponad 20 przystanków, więc zachęcam do samodzielnego rzucenia okiem, bo nie sposób wymienić tu wszystkich dat. Wokalista Szymon Jarmuła będzie również częścią projektu specjalnego łączącego tegoroczne edycje Jarocin Festiwalu i Męskiego Grania. Moja krew, twoja krew. A na utwór Lustro można głosować na lista.radio357.pl. W tym tygodniu Sad Smiles towarzyszyć będą również zespołowi Public Image Limited jako support na 4 koncertach w kraju. Może ktoś się wybiera.

0: 500 Smiles, lustro w zestawie do głosowania. Są dwa lustra w zestawie do głosowania, bo jest też Leon Krześniak. Więc proszę się częstować. Kasia Pasierbik.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. I w ogóle generalnie...
2: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Człowieku, patronie, zagłosuj. lista.radio357.pl Suki Waterhouse. Nie skończyłem? Też czeka w zestawie.

0: Ciekawa to będzie lista w najbliższy piątek. Tak się zapowiada. Za 7:09.
1: Latka lecą.
0: Co tam w kalendarzu? Łukasz Błąd. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry. Pewien redaktor z Augustowa, kiedy audycji jest połowa, wie to, że już pora na rożka doktora. To taka misja jest naukowa. Radiowiec Krystian z miasta Warszawy nabrał w planszówkach aż takiej wprawy, że już granie w grzybobranie daje mu grzyby do świątecznej strawy. Międzynarodowy Dzień Limeryków dzisiaj mamy. Zachęcam do tworzenia państwu, na pewno pójdzie dużo lepiej. Miałem jeszcze o Zbyszku z Budapesztu, ale mi puenta uciekła. Jak ktoś woli moskaliki lub lepieje, to też oczywiście można. 12 maja 1364 roku król Kazimierz III pod wpływem europejskich trendów i PR-owców podpowiadających mu, jak przejść do historii z przydomkiem Wielki, ogłosił akt fundacyjny Akademii Krakowskiej. A ta już zawsze będzie nazywana Uniwersytetem Jagiellońskim, bo spece na dworze Kazimierza nie wpadli jeszcze wtedy na patent patrona tytularnego i nie zaklepali imienia króla lub przynajmniej nazwy dynastii na wszystkich szyldach, dyplomach, pieczęciach i folderach rekrutacyjnych uczelni. Przy okazji mamy sezon na juwenalia. Samorządy studenckie przekonują, że można śmiało chodzić po mieście i puszczać dzieci do szkoły, ale może faktycznie nie za blisko kampusów. 100 lat temu marszałek Józef Piłsudski postanowił pokazać, kto tutaj rządzi i rozpoczął przewrót majowy. Podobno przymierzał się już do tego wcześniej, ale styczeń był zajęty przez powstanie, luty przez rewolucję, marzec przez idy, kwiecień zostawił sobie na późniejszą konstytucję, no i tak stanęło na maju. Niektórzy z wojskowych chcieli poczekać, aż będzie cieplej, ale chyba doszli do wniosku, że jak już zaczynają przewracać, to będzie dostatecznie gorąco, a po drugie, przewrót czerwcowy, no jak to brzmi? Wybory czerwcowe, to tak, dużo lepiej. Odnotujmy wreszcie, że dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek, co obejmuje także pielęgniarzy. Podobno panie pielęgniarki nie lubią, jak się zwraca do nich per siostro, natomiast nie wiadomo, czy pielęgniarzy denerwuje swojskie bracie. Jakiś czas temu współorganizowałem ceremonię czepkowania absolwentów pielęgniarstwa i okazało się, że po raz pierwszy mamy na liście pielęgniarza z dyplomem. Przygotowaliśmy dla niego pamiątkową przypinkę, ale koleżanki i tak przyczepiły mu czepek. I też denerwowało go już nazywanie siostrą. Dzięki, że jesteście, drogie pielęgniarki i drodzy pielęgniarze. Dużo zdrowia dla was i dla pacjentów, bo zawsze to luźniej na dyżurze. Niech to będzie wspaniały 12 dzień maja. Taki bez zbędnych przewrotów.
0: Otóż to. Łukasz Błąd. Bardzo serdecznie panu dziękujemy i do usłyszenia za tydzień. Mamy teraz 3,5 minuty do 9. Jeśli chodzi o sprawy kalendarzowe, to jeszcze jedna prośba ode mnie, taka malutka. Proszę się dzisiaj uśmiechnąć do pani Marii. 10 lat temu odeszła Maria Czubaszek.

0: Tu Radio 357, jest wtorek, 12 maja. Dziewiąta minęła. Zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała, przedstawi Państwu Ola Żaczek.
1: Ustawa nazywana Lex Szarlatan na dzisiejszym posiedzeniu rządu. Ministrowie zajmą się projektem nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Przewiduje on m.in. do 1 000 000 zł kary dla podmiotu, wobec którego rzecznik wydał zakaz praktyk pseudomedycznych, ale ten zakaz został złamany. Chodzi o to, żeby ukrócić szkodliwe i niebezpieczne dla zdrowia oraz życia działania, a także praktyki prowadzone czasem w ramach działalności leczniczej. Rzecznik praw pacjenta ma mieć kompetencje analogiczne do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Znów żółty kolor pojawił się na pogodowej mapie Polski. To oznacza ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia. Miejscami na południu kraju przed intensywnymi opadami deszczu, na południowym wschodzie przed silnym wiatrem, a na krańcach wschodnich przed burzami.
2: Możliwe będzie tworzenie się układów wielokomórkowych, a lokalnie nawet pojedynczych superkomórek burzowych. Na krańcach wschodnich możliwe będą jeszcze intensywne opady deszczu, lokalnie do 30 mm. Niewykluczone, że te wartości jeszcze w czasie burz będą wyższe. Porywy wiatru do 80 km na godzinę i opady gradu.
1: Mówiła Agnieszka Prasek z IMGW. Przed nami chłodne noce, niewykluczone są lokalne przymrozki, a w weekend zacznie się robić cieplej. Szczegóły prognozy na najbliższe godziny za kilka minut od redaktora Marcela, a w serwisie pozostałe tematy. Strażacy zakończyli przeczesywanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pożar strafił kilkaset hektarów lasu. Leśnicy zaczynają teraz szacowanie strat, a jednocześnie apelują do mieszkańców i turystów, żeby na razie omijali te tereny. Nadal jest tam niebezpiecznie, ostrzega Mariusz Kiczyński, zastępca dyrektora Lasów Państwowych w Lublinie.
3: Na siedliskach bagiennych, torfowiskowych te drzewa stoją na słowo honoru. Przy większym wietrze na pewno będą się wywracały, bo tam korzenie są nadpalone. Także mamy nadzieję, że naprawdę nasza prewencja pomoże. Nie będzie tam nieszczęśliwych wypadków.
1: To właśnie od tego terenu zacznie się wycinka drzew. Leśnicy szacują, że będzie to ogromna ilość drewna, około 120 tysięcy metrów sześciennych. Tymczasem, jak wynika z raportu Światowej Grupy Badawczej, która analizuje skutki globalnego ocieplenia, w tym roku pożary zniszczyły rekordowo rozległe obszary w Afryce, Azji i na innych kontynentach. Od stycznia do kwietnia spłonęły obszary o powierzchni ponad 150 milionów hektarów. To o 1/5 więcej niż w tych miesiącach w poprzednim rekordowym roku. A w najbliższym czasie, wraz z nadejściem lata na półkuli północnej, sytuacja może być jeszcze gorsza. Zdaniem naukowców w 2026 roku można spodziewać się rekordów temperatury. Ósmoklasiści właśnie zaczęli pisać swój drugi egzamin na koniec szkoły podstawowej z matematyki.
4: Trochę jest stres, ale możliwe, że dam radę.
5: Lekkie obawy.
6: Tak, pół na pół, ale jest dobrze.
1: Przyznawali przed egzaminem uczniowie ze szkoły podstawowej nr 64 w Łodzi. Jutro ostatni egzamin z języka obcego. Z historii polskiej kinematografii pamiętamy, że komputer zawsze się myli przy dodawaniu, a jak jest z robotami? Wiemy tyle, że stało się. Roboty zastąpiły ludzi. W Tokijskim Instytucie Nauki otwarto pierwsze w pełni automatyczne laboratorium, w którym pracownikami są wyłącznie roboty.
7: To odpowiedź na wyzwania związane z niedoborem kadry naukowej i potrzebą wyeliminowania błędów ludzkich. W placówce, czyli w Centrum Innowacji Robotyki na kampusie Yushima Instytutu Nauki w Tokio, nie zatrudniono żadnego człowieka. Za to pracuje tu 10 robotów, w tym humanoidalny Machololab Droid. Roboty wykonują precyzyjne zadania laboratoryjne, takie jak odmierzanie czynników czy obsługa sprzętu wymagającego kontroli temperatury. Automatyzacja objęła już m.in. hodowlę komórek. Celem projektu jest uczynienie z Japonii światowego lidera nauki dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji i robotyki. Do 2040 roku liczba robotów w laboratorium ma wzrosnąć do około 2 000, a automatyzacja obejmie niemal cały proces badawczy, od generowania hipotez po weryfikację eksperymentalną. Dla Radia 357 Dominika Giordano.
1: W tej sytuacji ja już nie mam nic do dodania. W serwisach o poranku wracamy do Państwa po południu.
0: O sporcie Mateusz Kuźniewski.
5: tak dobrze grającej Igi Świątek dawno nie widzieliśmy. Polka awansowała wczoraj do ćwierćfinału turnieju w Rzymie, pokonując 6-2, 6-1 Japonkę Naomi Osakę. W ćwierćfinale zmierzy się jutro z Amerykanką Jessicą Pegulą, czyli czeka nas starcie trzeciej z piątą rakietą świata. U panów szaleje rakieta numer 1. Seria zwycięstw Jannika Sinnera sięgnęła 25 po wygranej z Australijczykiem Aleksiejem Popyrinem 6-2, 6-0. To turniej, którego jeszcze nie wygrałem. Dla Włochów to bardzo prestiżowa impreza. Staram się grać jak najlepiej. Dla mnie to sytuacja win-win. Wygram, to super. Przegram, będę miał więcej czasu na odpoczynek przed Rolandem Garrosem. Lider rankingu w 1/8 finału na Foro Italico zagra ze swoim rodakiem Andreą Pellegrino. Sinner w przypadku końcowego triumfu w Wiecznym Mieście zostanie drugim tenisistą po Nowaku Dziokowiczu, który zwyciężył we wszystkich 9 turniejach Masters 1000, a zatem stawka jest całkiem spora. Włosi żyją nie tylko tenisem, bo dziś ich ukochany wyścig kolarski po 3 pierwszych etapach w Bułgarii przenosi się już do Italii. Na 4 etapie Giro peleton powalczy na trasie z Catanzaro do Cosenzy. To 138 km. Organizatorzy przekonują, że to etap sprinterski, ale zawodnicy, którzy powalczą z pagórkami Kalabrii, w tym jednym całkiem sporym, mogą mieć na ten temat inną opinię. Po 3 dniach ścigania liderem jest Urugwajczyk Guillermo Tomas Silva, ale faworytem pozostaje ktoś inny. To dwukrotny zwycięzca Tour de France Jonas Vingegaard.
8: Patrząc na papierze, tak czysto na moc kolarzy, no to nikt z nim nie może wygrać tego wyścigu. Znaczy on go może przegrać tylko z pechem, bo nie ma kolarza na tym poziomie na listy startowej tegorocznego Giro. On jest klasę wyżej niż cała reszta.
5: Ocenił Adam Probosz z Eurosportu. Czas na trochę futbolu. Uczestnik mundialu bez trenera Fred Rutten zrezygnował z funkcji selekcjonera reprezentacji Curaçao, która zadebiutuje w piłkarskich mistrzostwach świata. Holenderski trener objął zespół w lutym. Pod koniec marca prowadzona przez niego drużyna przegrała 2 mecze towarzyskie. Z Chinami 0-2 i z Australią 1-5. Według holenderskich mediów jego następcą ma być Dick Advocaat, który trenował już kadrę Curaçao, awansował z nią na mundial. Tymczasem Telewizja Polska ogłosiła skład komentatorów na Mistrzostwa Świata i najważniejsza informacja jest taka, że nie ma wśród nich Dariusza Szpakowskiego. Tak Szpakowski skomentował jedną z bramek podczas finału ostatniego mundialu, w którym Argentyna wygrała po niesamowitym meczu z Francją. Teraz legenda nie skomentuje żadnego meczu Mistrzostw Świata i będzie to pierwsza taka sytuacja od 40 lat. Podczas meczu otwarcia, w którym 11 czerwca na Estadio Azteca zmierzą się Meksyk z RPA, usłyszymy za to parę Maciej Iwański, Radosław Gilewicz. A po południu w serwisach sportowych Radia 357 usłyszą Państwo Mateusza Fusiarza. Pierwsze spotkanie z Mateuszem już po godzinie 16.
0: Zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Na północy, w centrum i na wschodzie przelotne opady deszczu. Na południu kraju przejściowo opady takie ciągłe. Prognozowana wysokość opadów na wschodzie 30 mm. Na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Mazowszu też burze się pojawią. Zagrzmiało za oknem, nie? Czy mi się wydawało?
9: No, ale przede wszystkim pada.
0: No, ale tak. Ruchem ciągłym. I teraz się zgubiłem, gdzie jestem. W górach.
9: Opady. Tu jesteś, w radiu.
0: No ale generalnie to w górach byłem, bo opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W Beskidzie Śląskim, Żywieckim przyrost będzie grubości 2, a w Tatrach 7. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze 10 do 14, będzie cieplej na wschodzie, bo nawet 20 może być, a na obszarach podgórskich miejscami 8.
10: Radio 357.
0: I tak pada i pada, proszę pana, i tak będzie padać, proszę pana.
9: Pada sobie równo.
0: Deszcz.

0: To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy poranek. Bardzo serdecznie dziękujemy. Co tam? Co tam? Jak tam? Z głosem?
1: Słuchałeś wczoraj uważnie tego, co mówił Filip?
0: Zawsze słucham uważnie tego, co mówi Filip.
1: A umiesz powtórzyć to imię i nazwisko?
0: Nie. Myślę, że on też nie.
1: Ale to po prostu rozwalił mnie, no.
0: No to, ale co zrobisz? Nic nie zrobisz.
1: Nic nie zrobisz.
0: Ale trzeba mu przyznać, że dwa razy, czy tam trzy nawet
1: wymienili. Dwa na pewno.
0: I poszło
1: bez płatka. Co do literki.
0: Nie wiem, czy się nauczył na pamiątkę, czy nie, ale brawo, brawo.
1: A dzisiaj rozmawialiście o kiszeniu.
0: Tak.
1: Ogórka.
0: Tak.
1: A wiesz, że słuchacz ze trzy lata temu mi podpowiedział, że poza tymi wszystkimi... co się dodaje tam, takie, wiesz, te zielone i różne inne czarne, to jeszcze łyżkę miodu.
0: Serio?
1: O Jezu, jakie pyszne są, tak małosolne z miodem. Nie są słodkie w ogóle, ale mają taki, no, posmak. Polecam, bo to już zaraz się zacznie, znaczy u mnie się zacznie, bo wiem się, że pod koniec miesiąca już pojawią się takie...
0: Takie akuratne,
1: które są zbierane dziś, a dzisiaj będę kisił, bo to tam
0: doktor mówił, 24 godziny ma znaczenie.
1: I broń Boże, dwa grube i resztę chudych, bo te grube są...
0: Te grube potem...
1: Nie, to lepiej...
0: Nie ogarniają.
1: Mizerię lepiej zrobić.
0: Najlepiej. Ja lubię takie, że na kwaśno ocet, taki octowy, ja lubię ocet. To też można tam je...
1: Ocette.
0: Zaraz Justyna nam da. To my tutaj. Jeszcze miałem jakieś dwie sprawy. Po pierwsze, Maja Kleszcz.
1: Tak, świetna piosenka.
0: No, to możemy taką małą koalicję tu z Niedźwiedziem zawiązać, żeby jednak tam przypominać słuchaczom, żeby głosować na Maję. Bo to naprawdę jest znakomity utwór i wiem, że się słuchaczom podoba, ale tam można zawsze pomóc. To jedna rzecz.
1: Tam jakiś disaster widzę, wszystko to weszło w tym tygodniu, to spada.
0: No...
1: Na razie.
0: Na razie, no właśnie. Może pod koniec tygodnia jeszcze tam się sprawy wyrównają jakoś. To proszę pamiętać o tych młodszych utworach. I tak już do usłyszenia, to jeszcze takie małe o Marii Czubaszek mi przyszło do głowy, że tam cała mądrość wszechświata się zgromadziła w tej kobiecie.
1: Tak, oglądałem właśnie niedzielę z Marią, z piosenkami Marii Czubaszek i wydawało mi się, że już wszystko wiem o pani Marysi, ale dowiedziałem się jeszcze takich rzeczy, o których nie miałem pojęcia. Poza tym te jej sformułowania, które weszły do języka, no rozwalają i po prostu parę razy się uśmiechnąłem, a to właśnie o to chodzi chyba.
0: To właśnie o to chodzi i tak wspominałem, że proszę się uśmiechnąć do pani Marii dzisiaj. Pożegnaliśmy ją 10 lat temu.
1: A parówki na śniadanie jadłeś?
0: Nie, ale właśnie. To może to zrobię specjalnie dla pani Marii dzisiaj. Dzięki, Niedźwiedziu. Do usłyszenia.
2: Kieruj się na południe. Zaprasza Marek Niedźwiecki.

Nie, jakoś tak zauważyłem, że zawsze, kiedy Moody Blues się pojawia na początek, to potem wszystko się udaje. No, a z głosu nie róbmy zagadnienia. Trzeba posłuchać, jak było tydzień temu, jak jest teraz. Zawsze tak mam, że jak już gardło przestaje, to potem mam wszystko w nosie, ale już potem wszystko wraca do normalności. 22 minuty po godzinie 9. Halina Wachowicz, Adam Szuraj, Marek Niedźwiecki. Witamy, zapraszamy. Czego brakuje współczesnym Polkom i Polakom? Jeśli wierzyć nowym słowom, to kobiet i internetu. No i już brzmi nieźle. To oczywiście Katarzyna Kusińska, Agata Honcia o 10.30. Słowa pod lupą. Dziewczyny pojawiają się tutaj. Płyta tygodnia Nidziur, czyli A Man of Two Worlds, Midziura. No i a co poza tym? Aha, kartki z muzycznego kalendarza. Oj, będą się często pojawiały. Rodzinne muzykowanie, o, taka nowa kategoria. Rodzinne muzykowanie też pojawi się przynajmniej dzisiaj jeden raz. A co poza tym, cieszę się, że pada deszcz. To jest niewiarygodne, jak to się może zmienić. No, po prostu tak pada, pada, pada, pada, pada, pada,

pachnie. Ale to jak popada, a popadało. Nie wiem, czy państwo zauważyli, ale to plumkanie w orkiestrze Vincenta Bella, jakieś takie przy deszczu, jeszcze bardziej plumkanie. No tak, słuchacz napisał, co to za skałki na zdjęciu profilu. No, skałki. To jedna z najpiękniejszych pustyń, jakie widziałem w życiu swoim. Zamykam oczy, otwieram i ciągle tam jestem. Poszerzymy dzisiaj na blogu po południu. Piosenka dnia Young the Giant, czyli co, jakby to przetłumaczyć? Młody wielkolud.

Young the Giant i Already There, czyli prawie nasza piosenka dnia. Polecam głosowanie na listę do piątku w samo południe. No i jak zwykle o tej porze wspieramy system. A, Cichy wczoraj mówił o tym, że nie każde krzesło pasuje. Ja zmienię sobie teraz podczas tych dwóch piosenek, jeśli państwo pozwolą.

No nie wiem jak państwo, ale mnie się podoba coraz bardziej ten nowy Peter Gabriel, Won't Stand Down, wcześniej Celine Dion, Danson. I właśnie przypomniało mi się, że wczoraj jak chodziłem, robiłem kroki, wyświetliła mi się Celine z piosenką All By Myself. No i zawsze, kiedy słyszę ten utwór, to przypomina mi się koncert Davida Fostera, który widziałem w Ravini w Chicago 8 lat temu. No i właśnie on opowiadał, że właśnie wydał książkę, w której wspomina pracę z tymi największymi artystami na świecie, bo taki miał przywilej. Ma ciągle jeszcze. No i napisał, że strony tam, już nie pamiętam, teraz zmyślam, od 97 do 101. Celine Dion nie będzie lubiła, bo on tam wspomina pracę z nią. Jak się pastwił nad nią, kiedy nagrywała piosenkę All By Myself, kazał jej powtarzać jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. I ona robiła to za każdym razem tak samo dobrze. No są ludzie tacy, którzy potrafią. W sprawie Celine, pan Aleksander od jakiegoś czasu pisze, że szuka takiej dynamicznej piosenki i zaśpiewanej z pazurem, gdzie Celine aż chrypi. No ja takiej nie pamiętam. Chyba, że I drove all night. Może tak, no zobaczymy, jak to może się, może ktoś podpowie.

Boy and Bear, tak, to właśnie oni, Saren, Sun. Są dwie podpowiedzi, jeśli chodzi o energiczne celiny. Treat Her Like a Lady albo I'm a Life. No proszę sprawdzić. Jeśli ktoś nie słuchał nas w sobotę, to może nawet nie wiedzieć, że Keith Urban nagrał piosenkę z Michaelem McDonaldem.

Tak, no troszkę może mu się głos zmienił, Keterben, ale głosy się zmieniają, jak państwo słyszą. Keterben i gościnnie Michael McDonald. Za 12 minut będzie 10:00.

0: Tak, niezapomniany głos Mr. Mister, czyli Richard Page. Już wiem, dlaczego tak długo mnie trzyma. Lekarz mówił, nie pić nic gorącego. Co ja poradzę na to, jak ja lubię tylko gorącą kawę i gorącą zupę pikantną, kwaśną? 10 minęła.
1: Kieruj się na południe.

Rocznik 1948, Steve Winwood na początek drugiej godziny naszego spotkania, 5,5 minuty po 10, jeszcze jedna kartka z kalendarza. Czas szybko płynie, 2 lata temu zmarł David Sanborn, świetny saksofonista amerykański, który pracował właściwie no prawie z wszystkimi, że tak powiem. Wymienię może Stinga, Aretha Franklin, Eltona Johna, Rolling Stonesów, Stevie'ego Wondera, Davida Bowiego, kogo tu jeszcze, Jamesa Taylora, ale lubię też takie jego nieoczywiste udziały jak ten.

Brenda Russell, David Sanborn, Le Restaurant. No i jeszcze Desert Cafe z grupą Eagles, ale to może w Radiu Kalifornia w najbliższą sobotę. Jeszcze jedna kartka z kalendarza. 98 lat temu urodził się Burt Bacharach. Był jednym z największych, najwspanialszych twórców amerykańskiej piosenki XX wieku. Ponad 1000 artystów sięgnęło po jego piosenki. I wyczytałem gdzieś, że 73 utwory dotarły do top 40 Billboardu, a 52 do listy brytyjskiej, też do 40. No niezwykłe, Burt Bacharach. Dionne Warwick and Friends.

Dionne Warwick, Gladys Knight, Elton John, Stevie Wonder, That's What Friends Are For, Bacharach. Mówiłem o tym, że będzie rodzinne muzykowanie. John Congos, trzech synów założyło zespół Congos, a potem sam tatuś, he's gonna step on you again.

Gonna Step On You Again, John Congos, wcześniej Trzej Synowie jego Come With Me Now. Dzisiaj wtorek, a więc w singlach pojawi się Annie Lennox.

Dzisiaj w singlach Annie Lennox, za tydzień jak tą wistelka za ciosem cios i nie będzie to kombi, bo już było, tylko David A. Stewart. A za 3 minuty dziewczyny.

0: Facecia, bo takie słowo też, jak się za chwilę okaże, tak.
1: W ogóle bez, nie ma żadnego bez tutaj, wszystko tak. Jest z. Wszystko
2: ostatnio jest był z. Bez.
0: Hela a bez był, był bez.
1: Ale nie było bezy.
2: Nie.
0: No to
2: szczęśliwie.
0: Trzeba zadbać, drogi Marku, na przyszły tydzień. No właśnie, no bo bez kobiecie powiedziałeś, z jakimi słowami się to może kojarzyć? Takie bez.
2: Z czym to się może kojarzyć?
0: No, słowo. Bez kobiecie zostało utworzone jak na przykład?
1: Jak myślisz? Egzamin, bo dzisiaj są jakieś egzaminy
0: ale
1: wstępne.
0: Ale z matematyki,
1: więc...
0: no to będziemy liczyć. Nie, no bezrobocie na przykład, tak, prawda? Tak, bez królewie.
1: Bezprawie, bez ludzie, no i bez rybie.
0: Bez rybie,
1: jest
0: rak.
1: Rak jest, tak.
0: I ten rak jest rybą w ogóle. W dodatku.
1: Ale tylko na bezrybiu.
0: Tak.
1: Czyli chodzi, gdybyśmy chcieli jakąś ogólną zasadę wytworzyć, czy wyciągnąć, zobaczyć, co takiego, co łączy te wyrazy, to oprócz budowy, bez, plus, jakaś cząstka prawie, ludzie, bezrobocie i tak dalej, zakończona na e. Mamy wspólnotę znaczeniową. To chodzi zawsze o miejsce, albo o okres, albo sytuację, gdy czegoś albo kogoś nie ma. Nie ma roboty w bezrobociu, nie ma króla w bezkrólewiu, nie ma prawa w bezprawiu, nie ma ludzi na bezludziu, nie ma ryb na bezrybiu i tak dalej,
0: nie,
1: i tak
0: ale
1: dalej.
0: Ale ryba jest. Tak, i zwróćmy też uwagę, że bezrobocie oprócz tego, że to jest miejsce, znaczy właściwie nawet bezrobocie to nie jest miejsce, tylko taka sytuacja. Że nie ma... że ludzie nie mają pracy, to też to jest sytuacja, że ktoś konkretnie nie ma pracy, prawda? Jak ludzie mówią, tam byłem na bezrobociu przez 5 lat. No tak, ale zanim do tego bezrobocia, właściwie może nie wracajmy do bezrobocia, bo tutaj wspomnieliśmy o bezkobieciu, ale też może być bez, czego radio by się bez tego nie obyło.
1: Internetowe zwłaszcza.
0: Bez internecie. Czy byłeś kiedyś na albo wy bez internecie?
2: No czasami się zdarza, że nagle przychodzę i jest ten inny znaczek i trzeba, no, trzeba odnowić, przeżyć. Odświeżyć, trzeba przeżyć jakoś tak to.
1: A jakoś tak dłużej niż 5 minut?
2: No, dłużej niż 5 minut, jeden dzień powiedzmy, no to i to już jest ciężko znieść.
0: No tak.
1: A czasem warto, ale nie zawsze, jednak trudno nam sobie wyobrazić dzisiaj życie
2: bez
1: całkowicie.
2: Internetu, tak, nie, to bez, nie ma. Tak, a mówiłem wam ten dowcip o dwóch, nie, o blondynkach już nie będę opowiadał.
0: Nie,
2: kiedy indziej.
1: Kiedy indziej.
0: Dobrze, o blondynkach nie słuchamy. Tak, i na przykład ktoś napisał, odpisuję z poślizgiem, bo jestem na odludziu dosłownie i na bezinterneciu, prawda? Czyli w miejscu, gdzie tam nie ma internetu. Albo na przykład to może być okres, prawda? Że na przykład...
1: W czasach głębokiego bez internecia potrafiłem godzinami coś tam robić.
0: Grać w coś i tak dalej.
2: Bez internecie to jeszcze jestem w stanie znieść, ale bez prądzie jest gorsze.
0: O, bez prądzie, właśnie.
1: Tak, i bez ciepłowodzie. Dzisiaj ja mam przez 5 dni teraz bez ciepłowodzie.
0: Tak. Ale jest chociaż
1: ale
0: zimno.
1: Prądzie, zimno wodzie. Jest w prądzie i można dzięki temu prądziu grzać wodę. Ale
0: no
1: to wróćmy do bezinternecia. To jest słowo oczywiście trochę żartobliwe. Tak jak powiedzieliśmy, jesteśmy już tak uzależnieni od internetu i tak bardzo odczuwam jego brak, że no, narodziła się potrzeba stworzenia nowego słowa.
0: Tak, chociaż no, słowo okazało się potrzebne, no, wypełniło lukę w słownictwie, ale chociaż dawaliśmy sobie, no internet w ogóle już tak, no, 25 lat to już tak na dobre jest z nami, bo pamiętam jeszcze pod koniec lat 90. to te modemy były,
2: tak.
0: Tam łączenie się z jedną stroną to trwało, a ile kosztowało. No ale tak już od mniej więcej 20 kilku lat po prostu żyjemy z tym internetem. No i dopiero teraz wymyśliliśmy sobie takie słowo.
1: Tak.
0: Po prostu wcześniej mówiliśmy, no i też mówimy, bo to nie wszyscy używają tego słowa bez internecie, no że nie ma internetu albo kiedyś nie w czasach, kiedy nie było internetu, ale oczywiście takie bez internecie jest wygodne, bo krótkie i jakby nazywam. Mhm.
1: No i podobnie jest utworzone drugie dzisiejsze słowo, czyli bez kobiecie. Wydaje się żartobliwe, ale... w przeciwieństwie do bezinternecia, takie wcale być nie musi. Są użycia i takie, bo na przykład gdy czytamy, po powrocie z wojny żołnierze zastaną bez kobiecie, bo kobiety z dziećmi uciekły z kraju,
0: no to jest
1: cytat,
0: nie ma
1: tutaj żaru, to jest cytat całkiem na poważnie.
0: Albo taki jakby raport z jakichś danych statystycznych. Tam w jakimś tam województwie bez kobiecie utrzymuje się na poziomie 46%, no z czego wynika, że tam co trzeci statystycznie dla co trzeciego mężczyzny zabraknie tutaj partnerki, prawda? Mm-hmm. I to też nie jest żaden żart, chociaż...
1: Chociaż są też użycia żartobliwe. Szwagier cierpi na bezkobietę.

0: 12 lat i za to go szanuję. Jest dostępny 24 godziny. No, taki żarcik niezbyt wysokich lotów.
1: Ale za to szwagier przydatny, bo rzeczywiście można korzystać. I, no albo na przykład fajne rzeczy oglądasz tam o 23 na tym bezkobieciu, prawda? Czyli w czasie, kiedy, no nie wiem, nie ma żony, załóżmy. Ale no... Tak, Bezkobiecie to pojawiło się w 2018 roku, być może wcześniej też, ale do cytatów czy użyć z tego roku właśnie się dotarliśmy, ale upowszechniło się.
0: Dzięki wypowiedzi pewnego pana posła.
1: Tak?
0: Panom, różnym naszym panom posłom i panom senatorom i paniom posłankom i paniom senatorkom wiele zawdzięczamy językowo. I tenże pan poseł w 2020 roku zamieścił w serwisie X następujący obecny X, następujący wpis. Skoro rząd zajmuje się problemem bezrobocia, to dlaczego nie miałby się zajmować problemem bezkobiecia, czyli sytuacją, w której jakiś mężczyzna nie ma kobiety?
1: No i to wywołało... Zadanie dla rządu.
0: Zadanie dla rządu, tak. To wywołało lawinę komentarzy dotyczących i postulatu tego posła i samego słowa. No i od tego czasu jest używane powszechniej.
1: Tak, coraz częściej. Ale musi być symetria w świecie. I skoro jest bezkobiecie, to i powstało bez facecie. Też pojawiało się takie słowo bez mężczyźnie, ale ono gdzieś tak no bardzo, bardzo sporadycznie. Natomiast to bez facecie coraz się częściej pojawia. No
0: I chyba tylko żartobliwie.
1: Tak, to chyba no, znaczy zdecydowanie żartobliwie. I na przykład w odniesieniu do tego wypowiedzi tego posła ktoś napisał: myślicie, że gdyby sytuacja była odwrotna i wiele kobiet nie miałoby partnera, to czy przejęliby się, znaczy w sensie, że posłowie tym problemem tak samo mocno i trąbiliby o bezfaceciu czy coś. No ale właśnie oprócz tego mamy na przykład takie już całkiem wyrażenie, takie zdania, kiedy ktoś po prostu używa tego już nie na zasadzie cytatu, bo na przykład...
0: Co na przykład?
1: Na przykład mówi tak, no nie wiem, mija mi 2 lata bez facecia, prawda? Czyli 2 lata ktoś jest.
0: No i tutaj oczywiście widzimy analogię do bezrobocia. Mówimy być na bezrobociu, być na bezfaceciu, być na bezkobieciu, czyli w sytuacji, w której czegoś brakuje, czegoś się nie ma. I to są kolejne słowa, które rozbudowują listę wyrazów, wydłużają tę listę utworzonych według jednego schematu, a w związku z tym to jest schemat bardzo powtarzalny, jasny, rozpoznawalny, powtarzalny.
1: I przez to
0: łatwy do zastosowania i też łatwy do rozkodowania, do zrozumienia.
1: Prawda? I też tu zwróćmy uwagę, tam czasami pojawiło się gdzieś takie żartobliwe zdanie, że szwagier cierpi na bezkobiecie. No tak jakby to była choroba, powiedzmy. No ale to oczywiście był tylko żarcik.
0: Tak, a żartobliwe i nie tylko żartobliwe słowa są gdzie?
1: W Obserwatorium Językowym Uniwersytetu Warszawskiego, czyli w Słowniku Nowych Wyrazów i tam, znaczy Neologizmów Polskich, w Słowniku Neologizmów Polskich i to jest adres
0: www.obserwatoriumjęzykowe.uw.edu.pl. Zapraszamy, zachęcamy.
1: Tak jest.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy.
2: Agata Honcia, Katarzyna Kłosińska.

Vagabonda con Johnny Wayne. Sagabonda con Johnny Wayne.

Bakeman, to oczywiście Lady Gaga. Teraz piosenki dwie sprzed 50 dokładnie lat. To niemożliwe prawie, a jednak Rod Stewart i Electric Light Orchestra.

Większość była za Magikiem, Strange Magic, Electric Light Orchestra, a wcześniej Rod Stewart, Tonight's the Night. No właśnie, Elo, a teraz CCR.

Wyglądam przez okno, ludzie pod parasolami, więc w samą porę. Have you ever seen the rain? Creedence Clearwater Revival. Brian Ferry dziś w takim niesamowitym utworze Johnny and Mary.

0: najczęściej Robert Palmer, bo to on napisał tę piosenkę, rzadziej Placebo, a jeszcze rzadziej chyba Brian Ferry. Choć bardzo pięknie, ale też myślę, że koledzy radiowcy nie sięgają po tę piosenkę, bo ona tak 6 minut z kawałkiem. No ale akurat doprowadziła nas do 11.
1: Kieruj się na południe.

Elton John, You Can Make History Young Again, 5 minut po godzinie 11, płyta tygodnia, Meteor, A Man of Two Worlds.

0: 歌。
1: Fan the Flame to Meet Yours, nowej płyty A Man of Two Worlds i to jest nasza płyta tygodnia. To teraz taki duecik nam się zdarzy. Brenna Whitaker to takie trochę podobne do Bonda, a potem Brian Prodel, wiadomo dlaczego.

Glenna Whittaker i Brian Prodrow. Taki nam się zestaw ułożył. Obiecałem w rozmowie z Marcelem, że sięgnę po jedną piosenkę, do której tekst napisała Maria Czubaszek. Dzisiaj mija 10 lat od śmierci pani Marii. Nie przepadam za parówkami, ale w takim razie dzisiaj na lunch będzie serderek, tak żeby pamiętać. Ewa Bem.

Ewa Bem, Miłość jest jak niedziela, Wojciech Karolak, no i właśnie Maria Czubaszek, która napisała tekst. Przypomniało mi się jedna... Nie, tego nie mogę opowiedzieć. To tylko pani Maria mogła takie rzeczy mówić. 10 lat minęło. Trudno uwierzyć. A, miałem powiedzieć, że w sobotę, który dzisiaj 12, w sobotę 16 maja z okazji Dnia Muzeów w Zakopanem Mateusz Fusiarz i Mateusz Kuźniewski poprowadzą nocną audycję w godzinach 21-23, no wielce mi nocna, no wieczorną, tak powiedzmy. Aby wziąć udział w tej audycji, a bo to można przyjść i tamten, należy zgłosić się na stronie konkursy.radio357.pl, tak? Jest ta kropka między konkursy? Chyba tak. A jak nie ma, to proszę to sprawdzić. Noc muzeów. Nocą to ja głównie śpię.

La mer n'existe pas, de Hartman Go, kiedy to było dawno, dawno temu. Pani Beata dopytuje, czy ta nocna audycja, czy będzie obowiązywał nocny dress code, czyli koszule nocne i piżamy. No, trzeba zapytać kolegów Mateuszów.

Anna Maria Jopek, Tomasz Stańko. Są takie piosenki, po które staram się nie sięgać, bo inni koledzy sięgają za często. No ale jeśli dzisiaj jest taka rocznica, 12 maja 1984 roku, Lionel Richie i jego Hello. Hello było na pierwszym miejscu amerykańskiego Billboardu. No to Bach.

No tak, ta piosenka miała się pojawić na pierwszej debiutanckiej płycie solowej Lionela, nie pojawiła się, odpadła. No i z drugiej też miała odpaść i wtedy producent James Anthony Carmichael powiedział: panowie, tak się nie robi, to jest najlepszy utwór na tej płycie.

0: Panie Joe Bonamassa, ja bym poprosił o więcej takich utworów. Drive.
1: Bardzo proszę.
0: Beth Hart była wczoraj na koncercie we Wrocławiu. U nas będzie w lipcu. Może uda się ją tutaj zaprosić.
1: Naprawdę?
0: Tak, w Warszawie będzie.
1: A ja mam takie wspomnienie z panią Beth Hart, bo to nie ukrywam, moja ulubiona artystka.
0: Tak, jest świetna.
1: I kiedyś spotkałem na korytarzu i wstyd się przyznać, ale paliliśmy papieroski.
0: Tak, ona też, tak jak ty.
1: I stwierdziliśmy, że...
0: No, że podchodzą.
1: Tak, że jest fajnie. Ale nie jest fajnie, proszę państwa, to proszę nie brać przykładu.
0: No, ale Kuba ozdrowiony.
1: No lepiej, a ty też słabował,
0: tak,
1: słyszałem.
0: Też słabiej.
1: A co to się stało?
0: Klimatyzacja mnie załatwiła.
1: Gdzie?
0: W pociągu i w samolocie.
1: No ale wiesz, jak oszczędzałeś na bilecie i zdecydowałeś się na miejsce na skrzydle, no to nie dziwota, że cię zawiało.
0: Tak, oczywiście.
1: Czyli, ale wyszedłeś z tego, tak?
0: No wychodzę. Jeszcze troszkę w nosie zostało.
1: No ale to można już postawić teorię, że cudem uratowałeś życie, tak?
0: Cudem, tak, cudem uratowałem życie. Wiesz, jak facet zaczyna, ma temperaturę 37, to umiera.
1: To tak, to już jest właściwie początek końca. Tak, to prawda. No, ale ten wstęp nie jest taki zupełnie odklejony od rzeczywistości i audycji. Ty mnie słuchasz, czy nie bardzo?
0: Tak, tak, tak, tylko patrzę.
1: No bo, a na co ty patrzysz tam?
0: No, czy wszystko mamy pod kontrolą?
1: Ja wiem, bo jest nowość, proszę państwa, w radiu.
0: Nie, tam nie
1: nowa
0: patrzyłem.
1: Kamera. Nowa
0: kto
1: kamera.
0: Wchodzi do radia.
1: Tak, i widać, co się dzieje przed kratą. No i teraz redaktor Niedźwiecki, jak nie drzemie, proszę państwa, to się gapi w ekran, obserwuje.
0: Ja jeszcze kawę piję.
1: Ale drzemać drzemiesz.
0: Drzemię. Uwielbiam drzemki takie popołudniowe.
1: Ja słyszałem, że nawet podczas audycji ci się zdarza.
0: Nie, to tobie.
1: A państwo to mogą rozpoznać, jak nagle...
0: Jak są dwie piosenki.
1: Są dwie piosenki sklejone, to znaczy, że jesteśmy w trakcie drzemki.
0: Nie, to ja wtedy kroki
1: najczęściej. Ale co, wybudzasz się i...
0: I wstaję i wychodzę i ile kroki robić.
1: Niesamowite. Nieprawdopodobne. I co, robisz kroki?
0: Tak.
1: No to bardzo zdrowo. A to ty tak jak Winston Churchill. On wypijał szklankę whisky.
0: To ja nie. To
1: i
0: ja nie.
1: Drzemał. I co się ocknął, to szklankę whisky i drzemał.
0: No i 98,
1: no,
0: tak? 98.
1: Proszę,
0: no.
1: Można?
0: 9 nawet.
1: Może. Co, 99?
0: 89, no.
1: No to już bym się zdziwił, ale tak, koło 90 miał. Proszę państwa, dzisiaj jest... O zdrowiu nieprzypadkowo, bo dziś mamy Europejski Dzień Profilaktyki Udarowej. Zaskakująco znaczna liczba Polaków rocznie ulega udarom mózgu. Od 90 do nawet 100 tysięcy. No i w związku z tym pomyślałem, że to będzie dobra okazja, żeby o tym porozmawiać. Być może zadzwonią również słuchacze, którzy doświadczyli udaru, zechcą się podzielić swoimi historiami, a przede wszystkim tym, jak z tego udaru wychodzili. Jak wychodzili, no, z pewnej często niepełnosprawności, który taki udar wywołuje. A przede wszystkim, proszę państwa, oczywiście rozmowy z państwem, ale nasi goście również, lekarze. Pan doktor Sebastian Szyper, pani doktor Joanna Rybacka-Mosakowska. Porozmawiamy zatem z zawodowcami o tych przypadkach.
0: No i pozdrowienia w takim razie dla wszystkich, którzy...
1: Tak, bardzo. Bardzo, bo to... Mamy zresztą wspólnych też znajomych, tak, prawda? Którzy doświadczyli udarów. I jestem często pełen podziwu dla takiej determinacji, dla chęci powrotu do zdrowia, co się wiąże z uciążliwą, ciężką pracą, ale znam kilka osób z efektami w ogóle fantastycznymi, gdzie w zasadzie wszelkie takie symptomy całkowicie ustąpiły.
0: Kuba Strzyczkowski, po godzinie 12 zapraszam w imieniu Kuby.
1: A słyszałeś, że do czego nas namawiają?
0: Do czego? A, jakąś rolkę.
1: Rolkę mamy.
0: Ja nie umiem.
1: Wiesz, co to jest rolka?
0: Nie wiem, ale nie umiem. Przepraszam, no, ale ja nie umiem.
1: Bo ja słyszałem, że ty jesteś internetowo szalenie rozwinięty.
0: Tak, bardzo. Dziękuję bardzo. Już w imieniu Haliny Wachowicz, to
1: nawet
0: Szuraja.
1: Mówią, że to w ogóle jest imponujące.
0: I jeszcze na koniec piosenka o zdrowiu pana Koracza.
1: A powiedz, rolka...
0: Nie.
1: No powiedz, no.
0: Rolka Voyage.
1: Nie, no powiedz rolka.
0: Rolka.
1: Nie, a Oze? To
0: dziękuję.
1: Możesz powiedzieć Oze. No.
0: Do widzenia.
1: Do widzenia.

0: audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieramradio357.pl.
1: 12 maja, mamy wtorek, Radio 357.
2: Co państwo na to?
1: Tomasz Matlingiewicz, Katarzyna Pasierbik, Kuba Strzyczkowski, kłaniamy się państwu. Pogoda za oknem nie nastraja optymistycznie, ale z drugiej strony, tej pożytecznej strony, przypomina, że nie zawsze sprawy idą w wymarzonym kierunku i nie co dzień jest słoneczna niedziela. Dziś, proszę państwa, Europejski Dzień Profilaktyki Udarowej, który służy budowaniu naszej wiedzy, świadomości, ale także ma mobilizować. Mobilizować do działania, bo wielu czynników, jak się okazuje, wywołujących udar, można uniknąć, a sprawa jest bardzo poważna. Rocznie w Polsce odnotowujemy około 90 tysięcy udarów mózgu. Dotykają niestety również młodych rodaków, 20-30-letnich. Jedna na 6 osób umiera z powodu udaru, a jedna na 4. Dotknięty udarem wymaga stałej opieki po przeżyciu poważnego udaru. Udar to nagłe, gwałtowne zaburzenie funkcjonowania narządu w wyniku zatrzymania ograniczenia dopływu krwi. Przyczyny są oczywiście znane, choć skoro nic nie boli, najczęściej lekceważone, wzrost zachorowań w naszym kraju wiąże się z nadciśnieniem, otyłością, cukrzycą, no i brakiem ruchu, czyli tak zwanym siedzącym trybem życia. Liczę na telefony dziś od słuchaczy, którzy doświadczyli udaru, którzy udar przeżyli. 510-357-357. Pani Katarzyna czeka na państwa telefony, a dziś pytanie, czy potrafię zadbać o swoje zdrowie i jak o to zdrowie państwo dbają. 510-357-357. Dwie minuty po południu. Pan doktor nauk medycznych Sebastian Szyper jest moim gościem, współzałożyciel Stowarzyszenia Udarowcy, także fizjoterapeuta. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się panu.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Panie doktorze, co to jest udar? To jest takie zjawisko nagłe, może prowadzić do zgonu?
3: Przede wszystkim musimy traktować udar jako nagłe zdarzenie naczyniowe, którego objawy utrzymują się dłużej niż 24 godziny. I o ile definicja mówi o tym, że te objawy muszą się utrzymywać dłużej, nam tych objawów nie można lekceważyć, nie możemy pozwolić sobie na lekceważenie tych objawów. Dlatego, że rozpoznawanie wczesne objawów udaru mózgu w łatwy sposób potrafi dać szansę pacjentowi na zwiększenie potencjalnego przeżycia jego.
1: Są osoby szczególnie narażone na udar, nałogami na przykład, czy sposobem życia powiększamy ryzyko wystąpienia udaru?
3: Niestety szereg czynników sprzyja jak gdyby zwiększeniu prawdopodobieństwa wystąpienia tego udaru mózgowego i tutaj musimy być świadomi co do tego, że ten styl życia w głównej mierze jest takim predyktorem dosyć istotnym, jeżeli chodzi o zwiększenie ryzyka tego udaru. Natomiast to, co ważne i to, o czym powinniśmy głośno mówić zawsze, to to, że większość tych czynników ryzyka, których jest niestety niemało, a wręcz bym powiedział, że sporo, to są czynniki modyfikowalne, czyli takie, na które my mamy realny wpływ i które możemy w sposób skuteczny eliminować.
1: A te czynniki ryzyka, jak pan to nazywa, te najbardziej popularne, że użyję takiego słowa, najczęściej występujące, to co?
3: W tych kwestiach modyfikowalnych, bo o nich powinniśmy najgłośniej mówić, to przede wszystkim skuteczne leczenie chorób sercowych, skuteczne leczenie nadciśnienia tętniczego, skuteczne leczenie migotania przedsionków. Mamy na to dobre narzędzia w tej chwili i trzeba je realnie wdrażać. Przede wszystkim redukcja ilości potencjalnego stresu, dbanie o regularne, prawidłowe odżywianie się, to zaniechanie palenia papierosów, odstąpienie od spożywania alkoholu, bo to wszystko czynniki, które bardzo mocno zwiększają potencjalne ryzyko udaru.
1: Panie doktorze, udar zapewne niejedno ma imię, może być łagodny, albo wręcz odwrotnie, gwałtowny, silny. Wiadomo, od czego to zależy? Czy jest to, bywa to przede wszystkim przypadek?
3: Znaczy, zdecydowanie jak gdyby skala konsekwencji po przebytym udarze, czyli ten obraz kliniczny pacjenta, z jakim my się potem spotykamy jako fizjoterapeuci w ramach pracy tej wczesnej przy chorym, zależy od wielu czynników. Zależy od lokalizacji tego uszkodzenia w obrębie krążenia mózgowego, od jego rozległości, od czasu, w którym przede wszystkim otrzymamy pierwszą pomoc, bo ono jest istotne. W tej chwili są narzędzia, lekarze mają skuteczne narzędzia do tego, żeby ten udar mózgowy leczyć. No i oczywiście im szybciej to leczenie jest wdrożone, tym skuteczność tego leczenia jest zdecydowanie korzystniejsza i dużo, dużo lepsza. No i rzeczywiście są pewne takie zależności, które mówią nam o tym, że to wczesne zastosowane leczenie jest wprost proporcjonalne do czasu, czyli im szybciej zastosujemy nowoczesne metody leczenia, tym, że tak powiem, objawy kliniczne w postaci niedowładów i nie tylko są zdecydowanie mniejsze.
1: A niekiedy słyszymy o wylewie, krwi do mózgu. Wylew to jest rodzaj udaru?
3: Tak, wylew to jest kwestia środowiskowo dosyć mocno nam znana. Natomiast tych wylewów, czyli udarów, prawidłowo mówiąc, krwotocznych jest zdecydowanie mniej, bo to jest około 15% wszystkich udarów. Zdecydowana większość to udary niedokrwienne, czyli takie, gdzie podłożem tego udaru jest materiał zakrzepowo-zatorowy, czyli taki materiał, który po prostu powoduje, że w jakimś stopniu dochodzi do niedrożności w obrębie naczynienia mózgowego. No i można powiedzieć, że w tej chwili w przypadku tego leczenia udarów niedokrwiennych mamy sporo narzędzi, które nam pozwalają skutecznie leczyć tych pacjentów w tej fazie ostrej, no a później już zostaje tylko rehabilitacja. I aż właściwie rehabilitacja.
1: A no właśnie.
3: Jedno z najlepszych narzędzi.
1: O tym jeszcze porozmawiamy, panie doktorze. Udar można rozpoznać u siebie, u kogoś, po występujących symptomach, po znakach, po zachowaniu, po sposobie na przykład mówienia?
3: Myślę, że ja nawet jestem przekonany, że żyjąc w XXI wieku, każdy powinien wiedzieć i znać podstawowe objawy udaru mózgu. My przez wiele lat stosowaliśmy jako stowarzyszenie taki akronim słowa udar i te objawy udarowe przypisywaliśmy do pierwszych liter tego słowa. U jak usta wykrzywione, D jak dłoń opadnięta, czyli niedowład stronny ciała kończyny górnej, kończyny dolnej, A jak asymetria twarzy, czyli problemy w obrębie opadającego kącika ust, zmian w obrębie twarzy. I R jak rozmazane widzenie, czyli problemy z widzeniem. To widzenie może być podwójne, może być rozmazane, może być to forma niedowidzenia. I to, co ważne i wydaje mi się, a wręcz nadrzędne, nie powinniśmy w żaden sposób lekceważyć tych objawów udarowych, dlatego że wczesne ich rozpoznanie, tak jak już wcześniej powiedziałem, może uratować ludzkie życie.
1: Jeśli widzimy takie znaki, takie symptomy, co robić? Domyślam się, że natychmiast wzywać karetkę, prawda? Czas ma tutaj tak bardzo istotne znaczenie.
3: Międzynarodowy program FAST, czyli Face, Arm, Speech i Time, nie bez kozery na ostatniej literze skupia się jako na czasie, tak? Czyli time, czyli czas jest niezmiernie ważny, bo on się proporcjonalnie przekłada do skuteczności leczenia. My mamy okna terapeutyczne, w sensie kadra medyczna, lekarska ma okna terapeutyczne, w których może podać jak gdyby skutecznie lek, natomiast no, nam nie wolno oceniać, czy to jest za późno, czy to jest za szybko, to jest kwestia medyków. Natomiast powinniśmy mieć zawsze z tyłu głowy informację, że jeżeli mam chociaż mały procent wątpliwości, że może to być udar gdzieś tam na ulicy u przechodnia, nawet jeżeli się mylę i nawet jeżeli to może być ktoś, kto jest czasami pod wpływem alkoholu i te objawy są nieznacznie się różnią albo czasami są wręcz podobne, to nie powinniśmy lekceważyć. Powinniśmy skutecznie działać, dzwonić na karetkę pogotowia, na karetkę ratunkową i zgłaszać informację, że mamy podejrzenie, że właśnie u tej osoby jest udar mózgu.
1: Panie doktorze, spotkamy się na antenie, by raz jeszcze bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Przed godziną 13:00 doktor nauk medycznych, Sebastian Szyper, współzałożyciel Stowarzyszenia Udarowcy, fizjoterapeuta. 9,5 minuty niebawem po południu. Dziś pytanie, czy potrafię zadbać o swoje zdrowie, a pytanie związane oczywiście, proszę Państwa, z dzisiejszym dniem. Dziś Europejski Dzień Profilaktyki Udarowej. 510-357-357, a w aplikacji Nasza Sonda. Czekamy na głosy. Pan Bartosz dla odmiany wyjątkowo pierwszy. Panie Bartoszu, witam. Halo.
4: No dzień dobry, no właśnie przed chwilą przechodziłem koło radia na spacerze, nawet w taką pogodę, więc odpowiadam tak, no staram się jakoś dbać o to zdrowie właśnie uprawiając wszelkiego rodzaju sport, ale też no trochę też nawyki żywieniowe, nie potrafię jedynie z czego trochę z nerwami walczyć, a to też jest dość negatywnie wpływa, ale może to się zmieni, ale ja też dzwonię z osobistą sytuacją, ponieważ tak się składa, że sam sobie udaru nie miałem, ale miałem niestety przypadek w swojej własnej rodzinie. Moja babcia dokładnie 20 lat temu, w listopadzie, przeżyła udar i no właśnie też warto dopytać, czy te objawy to się pojawiają tak przed samym udarem, czy jest jakiś dłuższy okres, o którym mówił specjalista, bo myśmy, nie było żadnych podejrzeń, że to się w końcu, że to się wydarzy. Na szczęście została udzielona szybko pomoc i też przede wszystkim o czym tutaj Państwo mówili, czyli rehabilitacja, ale nawet nie rehabilitacja ze strony lekarzy, tylko ze strony mojego ojca i jego siostry, czyli ciotki, którzy dzięki temu uratowali wtedy życie.
1: Tak, bo mnóstwo pracy można, nawet trzeba wykonać po prostu w domu, często prosząc o pomoc najbliższych, tak.
4: Tak, a chcę powiedzieć, że niestety był to udar ten tak zwany z wylewem. Połowa ciała została niestety już do końca życia sparaliżowana, więc to była bardzo ciężka walka i taka walka rzeczywiście w każdej minucie, nie na jakichś zajęciach, tylko właśnie nauczenie takich podstawowych odzyskania ruchu, żeby móc przynajmniej w tych podstawowych kwestiach trochę sobie pomagać. No niestety babcia już do końca życia na wózku była, za dwa dni będzie nawet około 10 lat od jej śmierci, no ale te właśnie ta szybka pomoc i ta właśnie zaangażowanie rodziny przede wszystkim, no myślę, że
1: to
4: uratowało
1: jej życie.
4: Dziękuję.
1: Pozdrawiam panie Bartoszu, dziękuję za telefon. Pani Małgorzata z nami. Pani Małgorzato, halo?
5: Witam, dzień dobry.
1: Dzień dobry pani.
5: Chciałabym poruszyć dwie sprawy przy tej okazji. Mój mąż jest 7 lat po udarze i pierwsza sprawa, na którą chciałabym zwrócić uwagę, to na to, żeby uwrażliwić ludzi, ponieważ taki miał przypadek, że udaru dostał na ulicy, gdy był sam. No i oczywiście przez pierwsze 20 minut dużo ludzi go mijało z przeświadczeniem, że to jest pijany człowiek, który leży na ulicy. A tak nie było i dopiero jakaś para się zlitowała nad nim i pani okazała się empatyczna na tyle, że wezwała pogotowie. Także to jest pierwsza sprawa, na którą chciałam zwrócić uwagę. A druga sprawa jest taka, że po prostu lekarze też nie wszyscy łatwo diagnozują ten temat i mój mąż akurat już 7 lat jest po udarze i 7 lat się boryka z problemem pęcherza i w czasie pierwszego pobytu w szpitalu po prostu nikt właściwie nie zwrócił na to uwagi i nie przekazał mu odpowiednich praktyk, które powinny wiedzy, żeby sobie z tym problemem radzić i dopiero to po prostu poszukaliśmy w internecie i teraz mąż wykonuje już od 2 lat ćwiczenia, które mu troszkę pomagają w tym, że może się troszkę upublicznić, chodzić na spacery bardziej i być między ludźmi. Także no niestety lekarze powinni też zwracać na to uwagę.
1: Zdrowia dla męża, pani Małgorzato.
5: Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję za telefon. Pan Marcin. Panie Marcinie, halo.
6: Dzień dobry panie Kubo.
1: Dzień dobry panu,
6: witam. Wszystkim słuchaczom. Czy dobrze mnie słychać, bo rozmawiam z auta i nie wiem,
1: tak,
6: czy jest dobry sygnał?
1: Tak, dobrze. Okay. Mm.
6: Ja dzwonię ze swoim przypadkiem takim nietypowym. W tej chwili mam 51 lat. 2 lata temu zaczynałem urlop z żoną we Włoszech i to się stało w pociągu pierwszego dnia urlopu, kiedy zacząłem mieć objawy takie, jakby mi ktoś wyciągnął wtyczkę i nie wiedziałem, jak się odezwać do mojej żony, jakby mi słów brakowało polskich. Ja, ponieważ na co dzień pracuję z lekarzami, więc podejrzewałem, że to może być udar. Żona na tyle jest komunikatywna w języku włoskim, że wezwano pogotowie w tym pociągu. Trafiłem do szpitala pod Mediolanem. Notabene nie stwierdzono tam, znaczy nie zrobiono mojej rezonansu, ja miałem tylko tam tomografię komputerową zrobioną. I co dziwne, pan, który był na izbie wtedy po wywiadzie, mnie wypuścił ze szpitala, co w Polsce by na pewno nie miało miejsca, bo ja bym miał całą przeglądówkę zrobioną i pewnie bym został na tydzień na obserwacji. co ważne na przyszłość też dla kogoś, gdyby był w takiej sytuacji, bardzo ważny jest te kolejne dni po udarze, bo może wystąpić taki już poważny udar, jak tutaj Państwo wspominali, z paraliżem ciała. Ja na szczęście miałem tylko zanik mowy i po kilku godzinach ta mowa wróciła.
1: Cofnęło tak? się.
6: Słyszałem o takim, słyszałem o takim przypadku, że ktoś się uczył mówić w podobnym wieku po takim udarze jak u mnie. U mnie stwierdzono tylko 6-milimetrową dziurę w mózgu po tym udarze i na szczęście wszystko jest. Ja nigdy jeszcze dodam, nie paliłem, mało, że tak powiem, piję alkoholu. Jestem osobą aktywną. Po prostu przepracowanie. Miałem bardzo intensywny tydzień przed tym urlopem. Wydawało mi się, że 5 godzin snu jest wystarczające i to się skumulowało. I też lekarze powiedzieli w Polsce, jak byłem na badaniach, że na lotach, na krótkich przelotach, czyli Włochy, Grecja, Turcja, są źle wyrównane ciśnienia w samolotach i bardzo ludzie nagminnie dostają TIAE, czyli taką prostszą wersję, że tak powiem, udaru albo udary. Także to też trzeba dobrze się nawadniać. Czasami jakiś zastrzyk, który rozrzedza krew przed lotem, bo w jednej pozycji ludzie siedzą, to też jest ważne. Także tak w ramach przestrogi chciałem zadzwonić do Państwa.
1: Cieszę się, że u Pana ze zdrowiem wszystko w porządku. Kłaniamy się, Panie Marcinie. Pani Anna z nami. Halo, Pani Anno, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
7: Temat jest mi szczególnie bliski, dlatego że mój tata, mając 28 lat, doznał udaru.
1: To w bardzo młodym wieku.
7: Bardzo w młodym wieku. Trafił do szpitala, gdzie pracowała moja mama, bo jest pielęgniarką na neurologii. Tam się zresztą poznali. Dla niego udar wiązał się z tym i wiąże się, bo tata dziś ma 65 lat, z tym właśnie niedowładem lewej strony ciała. Natomiast no na świecie pojawiliśmy się my z moim bratem i ostatecznie po wielu badaniach od tej tym powodem tego udaru były zaburzenia krzepnięcia. My z bratem bardzo jesteśmy wyczuleni pod tym kątem i myślę, że dla nas tutaj takim dosyć nerwowym czasem było, kiedy sami mieliśmy po te 28 lat, no bo całe życie jednak byliśmy wychowywani właśnie z tym tatą, który gdzieś tam potrzebował opieki. Natomiast no, kiedy my się pojawiliśmy na świecie, mama była w pracy, tata dawał radę. Także chciałabym, żeby ludzie, którzy nawet mimo takiego młodego wieku no, przechodzą taką tragedię, wiedzieli, że są w stanie dalej funkcjonować. Trochę inaczej, ale jest to wszystko do wyuczenia. Tata przed udarem był osobą bardzo aktywną, chodził po górach. W momencie, kiedy choroba mu to odebrała, no tutaj stan psychiczny był bardzo różny. Ale mimo wszystko dał radę, także nie jest to taki koniec świata. I mam nadzieję, że wielu osobom to pomoże, że można dalej żyć, mieć rodzinę i inne pasje.
1: Pozdrawiam Pani Anno, bardzo dziękuję. Czy potrafię zadbać o swoje zdrowie? Pytanie związane, jak powiedziałem, z dzisiejszym dniem. Dziś Europejski Dzień Profilaktyki Udarowej. 510-357-357. Pani Kasia czeka na Państwa telefony. W aplikacji czeka na Państwa sonda. No i Pani Paulina na antenie. Pani Paulina, witam. Dzień dobry, halo.
8: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
8: Dzień dobry, Pani Kubo. No, ja pierwszy raz mi się udało mi dodzwonić do Was i chciałem powiedzieć, no ja jestem po 4 udarach, 3 krwotoczne, jedynie dokrwienny. No mam lewostronny niedowład, no ale z rehabilitacją w naszym kraju, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, jest bardzo ciężko. No, prawie w niektórych jest prawie nieosiągalna, także a kolejki są no kilkuletnie, co najmniej nawet.
1: A nie wszystko, no, nie wszystko da się zrobić samemu, czy też korzystając z pomocy ciężko, rodziny w domu, prawda?
8: Tak, bardzo ciężko jest pod tym względem, a no samemu to jednak jest bardzo trudno się nawet zmobilizować, że tak powiem.
1: No ale mimo wszystko, jak słyszę, pani się mobilizuje i podejrzewam, że efekty jednak są.
8: No, czy ja udało mi się tak, że pracuję zdalnie z domu i no staram się w miarę funkcjonować.
1: Zdrowia, Pani Paulino. Bardzo dziękuję za sygnał. Bardzo. Dziękuję za telefon. Pani Kamila. Pani Kamilo, dzień dobry, halo.
9: Dzień dobry, pierwszy raz się dodzwoniła, witam. No ja mam 43 lata i 3 miesiące temu przeszłam udar niedokrwienny. I co mogę powiedzieć, no przyczyną tego udaru byłam osobą bardzo aktywną, wegetarianką, uprawiającą jogę regularnie, po prostu okaz zdrowia i po prostu znienacka przyszedł udar. Dzięki mojemu mężowi, który bardzo szybko wezwał pomoc, w ciągu godziny została mi udzielona pomoc. Dziękuję bardzo lekarzom ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, bo po prostu uratowali mi życie. Natomiast co się okazało przyczyną, i tutaj apel do wszystkich dziewczyn, które przyjmują tabletki hormonalne, antykoncepcyjne, dwuskładnikowe, proszę, badajcie się, gdyż u mnie przyczyną okazała się zakrzepica, o której totalnie nie wiedziałam, w związku z przyjmowanymi tabletkami hormonalnymi. Miałam badane dedimery, natomiast jak się okazało, w dniu tego udaru ten poziom dedimerów był bardzo wysoki, o czym jakby nie byłam, czego nie byłam świadoma, dlatego proszę was, wszystkie dziewczyny, badajcie się, dziewczyny, które przyjmują tabletki antykoncepcyjne, tabletki hormonalne, badajcie poziom dedimerów, jest to super ważne. No i to taki apel ode mnie. Dziękuję bardzo.
1: To my dziękujemy. Pozdrowienia pani Kamilo. Pan Michał. Panie Michale, dzień dobry.
10: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
10: W wieku 44 lat też doznałem udaru niedokrwiennego i no co bym mógł na ten temat powiedzieć? Ważne jest to, że osoba, która doznaje czegoś takiego, sama praktycznie nie jest w stanie o siebie zupełnie zadbać. Ważna jest też tutaj jak najlepsza ta diagnostyka na początku. Ja doznałem tego będąc na rowerze, jeżdżąc po górach na rowerze razem z synem i całe szczęście, że on ze mną był, bo po prostu to on sprowadził pogotowie do mnie, które no niestety zawiozło mnie do szpitala rejonowego, gdzie nie było odpowiednich lekarzy, którzy mogliby stwierdzić, co mi się stało. I ja tam po prostu u nich wegetowałem przez dobę, zrobiono mi tomografię i tak dalej, ale nie zobaczył tego neurolog, tak? I następnego dnia problemem w tym szpitalu było, a czy przypadkiem ja czegoś nie piłem, a jeżeli tak, to co? W sytuacji takiej, kiedy ja miałem udar móżdżku i udar móżdżku wyglądał w ten sposób, że cały świat mi wirował. Ja nie byłem w stanie siedzieć, nie byłem w stanie leżeć, musiałem zamknąć oczy, bo wszystko mi przed oczami wirowało i to było nie do zniesienia. I dopiero po jakichś dłuższych negocjacjach, rozmowach wysłano mnie do innego szpitala specjalistycznego na konsultację neurologiczną, gdzie neurolog jedyne co zobaczył, że ja mam oczopląs i stwierdził, że nie, ja muszę tu zostać na oddziale, bo ze mną jest coś nie tak. Więc to pokazuje, że pomimo tego, że trafimy do karetki, trafimy do jakiegoś szpitala, to jeszcze nie jest wszystko, bo teraz ja wiem o tym, że jeżeli taka osoba z udarem trafi w odpowiednim czasie do odpowiedniego szpitala, to podając jej właściwe leki, możemy osiągnąć to, że te skutki udaru będą znikome, bądź w ogóle ich nie będzie. I ona tego, no tak jakby nie przeszła, to po prostu może to zatrzymać. A mój przykład pokazuje, że no wcale się tak nie musi zdarzyć.
1: 23 minuty po południu. Dziękuję za telefon, panie Michale. Pan Piotr, panie Piotrze?
11: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry,
11: witam. Właśnie w tej samej sprawie, jak przed chwilą rozmówca, opieka medyczna. Człowiek w tej chwili 50-letni, nie ja, mówię o sobie, o innej. 5 lat temu udar, przyjeżdża pogotowie człowieka jako osobę 4 godziny zmarnowane.
1: Panie Piotrze, bo coś nam przerywa.
11: Czy w tej chwili lepiej?
1: Tak, proszę przez chwilkę nie ruszać się, bardzo proszę.
11: Więc człowiek 50-letni obecnie, 5 lat temu udar, 4 godziny, załoga karetki traktowała go jako pijanego, a nie osobę po udarze. Kiedy się zorientowali, oczywiście akcja panika, śmigłowiec do szpitala specjalistycznego było pozamiatane. Ten człowiek w tej chwili jest leżący, sam nie potrafi się odżywić, 3/4 człowieka niesprawnego. Więc tu też jest ten problem. A 5 lat temu przecież już nasza służba medyczna była na całkiem niezłym poziomie. To nie lata 50. XX wieku. Także tu też jest ważny ten aspekt, żeby uczulić ratowników, osoby, które mówią, zresztą tu padło takie, trafiłem w dobie w ręce lekarza, który był właściwy.
12: Dziękuję, panie Kubo.
1: To ja dziękuję. Czy potrafię zadbać o swoje zdrowie? Dziś Europejski Dzień Profilaktyki Udarowej. 510-357-357 w aplikacji Sonda, a my czekamy na państwa telefony. A na antenie pan Paweł, panie Pawle, halo?
13: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
13: Ja na koncie, no, jeżeli to na pewno, mój przyjaciel właśnie był, dostał udaru, leżał przez kilka godzin w łóżku, no, założono, że był pijany. Jedyne, co zwróciło moją uwagę, chociaż nie jestem medykiem, to, że poprosiłem go, żeby się uśmiechnął, sztucznie po prostu, żeby wykonał kaprys uśmiechu i jakby jedna strona ust była zapadnięta. Czasami jest tak, że faktycznie ludzie po udarach czy z udarem zachowują się tak, jakby byli, no właśnie, pijani. To jest bardzo prosty test, oczywiście nie na wszystkie, bo jeżeli ktoś mówi na przykład o udarze muszczkowym, to nie zadziała, tak? No bo to działa na obydwie półkule jednocześnie. W przypadku, kiedy jest atak tego udaru na jedną z półkul, to zawsze ta druga strona staje się sparaliżowana i dzięki temu można wyłapać, czy ktoś jest po prostu właśnie, ktoś jest pijany, leży na ulicy, czy jest to jakiś na przykład właśnie udar, więc warto o takich rzeczach wiedzieć, warto się sobie doczytać, szczególnie jeżeli mamy w otoczeniu osoby, które mają gdzieś tam obszar ryzyka, tak? Czyli albo to otyły, a to z cukrzycą, a to jakiekolwiek ryzyka zagęszczenia krwi, zawsze taka wiedza może się przydać. Zdrowia wszystkim, pozdrawiam.
1: Zdrowia, panie Pawle, dziękuję. Pan Marcin, panie Marcinie, halo?
14: Halo, o, dzień dobry, już ja? Już ja.
1: Tak.
14: Słychać mnie?
1: Słychać.
14: Dzień dobry, mówi też się kłania.
1: Ale gdyby pan, panie Marcinie, mógł zatrzymać się na chwilę na przykład...
14: I przejdę, mogę przejść na telefon. Przechodzę
1: pewnie,
14: na telefon, już
1: pewnie
14: lepiej?
1: Połączenie byłoby lepsze.
14: Już lepiej?
1: Brzmi pan tak, jakby pan podróżował na dachu ciężarówki.
14: No bo jestem cały raz przy drodze i no i biegam właśnie, żeby trochę może o to zdrowie zadbać. Panie Kubo, znaczy ja powiem tak, tu jeżeli chodzi o ten temat, bo wyczytałem temat audycji, czy potrafię dbać o swoje zdrowie, mówię, zadzwonię, no ale jak słyszę tutaj kwestię udarową, no to tu raczej się nie wypowiem, bo nie mam ani żadnej, ja na szczęście, historii jeszcze udaru, nie mam historii udarowej w rodzinie. Jeżeli chodzi o dbanie o zdrowie, robię co mogę. Robię co mogę, żeby o to zdrowie zadbać, jakieś tam odżywianie, unikanie nałogów. Ale panie Kubo, powiem tak, czy tam człowiek może sobie unikać nałogów, unikać wszystkich tych czynników, które mogą być jakimś ryzykiem, tak, tłuszczów, używek i tak dalej, ale powiem tak, to tempo życia, jestem przekonany o tym, niestety taka moja smutna refleksja jest taka, że ja przy moim poziomie stresu, przy moim poziomie tego wszystkiego, to ja za długo tutaj chyba na tym łez-padole nie pociągnę. No i przed tym się nie da uciec. To jest najgorsze, to panie Kubo, że się przed tym nie da uciec, bo choćbym chciał, to nie ucieknę przed rachunkami, nie ucieknę przed rzeczami, które co i róż człowieka dociskają, co i róż dociskają różne okoliczności. Więc no nie wiem, być może mam nadzieję, że za jakiś czas nie usłyszymy się na zasadzie, że już człowieka nie ma.
1: A ja, panie Marcinie, jestem optymistą i podejrzewam, że jeszcze nie raz porozmawiamy na antenie.
14: Oby, dzięki, panie Kubo.
1: Kłaniam się panu, pan Tomasz. Panie Tomaszu, witam, dzień dobry, halo.
15: Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam, śmiało.
15: Dzień dobry, ja mam lat 58, a pomiędzy rokiem 40 życia a 50 przeżyłem 4 udary. Ale to nie o tym chciałem dzisiaj mówić, bo chciałem powiedzieć tylko o jednej istotnej rzeczy dla tych, którzy już zaliczyli epizod udarowy.
1: Panie Tomaszu, przepraszam, że przerywam, no? Ale 4 udary, a muszę przyznać, że brzmi pan znakomicie.
15: Tak. Jeden był bardzo mocny, a reszta były takie lekkie, ale właśnie do tego zmierzam, dlaczego tak sprawnie sobie poradziłem z tym. Otóż świadomość tego, że jest człowiek narażony i miał już udar, i kiedy pojawia się mrowienie w twarzy, mrowienie w dłoni, natychmiast reaguje i pędzi do szpitala po prostu, a nie czeka, to powoduje, że te te zjawiska mogą po prostu się, nie rozwiną się po prostu
1: ustąpić
15: mocniej.
1: Nawet, tak?
15: Tak, tak, mogą nawet ustąpić, bo momentalnie zostaje człowiek poddany opiece lekarskiej, a najważniejsze jest to, żeby nie czekać i jak już ktoś to miał i pojawia się potem takie podobne zdarzenie i podobne odczucia, to po prostu trzeba natychmiast pędzić do szpitala.
1: Bardzo panu dziękuję. To ważne, to już padło w rozmowie z panem doktorem Szyperem. Czas ma kluczowe znaczenie. Pan Cezary jeszcze. Panie Cezary, witam. Halo, dzień dobry.
12: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
12: Ja jestem takim przykładem zdrowego 55-latka, który przeszedł udar 9 lat temu. Myślę, że to było takie bardzo nieokreślone również potem w postępowaniu medycznym, ponieważ podejrzewano mnie jakieś zawroty głowy odkręgosłupowe, od tego typu rzeczy. Natomiast ja miałem arytmię przez bardzo długi okres czasu. Miałem migotanie przedsionków, strzepotanie przedsionków, taki dosyć ciekawą kombinację. I to skończyło się właśnie tym udarem. Więc ja bym chciał podkreślić, żeby zwracać uwagę przede wszystkim na te choroby serca, które można usunąć. Jest taki zabieg ablacji, który wydawał mi się nieprawdopodobnie krwistym, natomiast to jest absolutne błędne myślenie i to jest coś, co bardzo mnie odsuwało od tego zabiegu. Natomiast po usunięciu tej arytmii jestem całkowicie zdrowy. Miałem szczęście oczywiście, że plastyczność mojego mózgu pozwoliła mi na to, żeby ten udar przejść bardzo sprawnie, bo ja mam pół mózgu, czyli tak naprawdę mam możliwość bycia niepełnosprawnym, jeśli chodzi o równowagę. Natomiast świetnie sobie daję radę, uprawiam sporty, które w żaden sposób tej równowagi gdzieś tam nie, czy utraty tej możliwości równowagi nie uwzględniają, więc wszystko potoczyło się świetną drogą i było taką chyba nauczką, żeby dbać o siebie, zwracać uwagę na te przypadłości, które mogą kończyć się udarem, albo ich prawdopodobieństwo wzrasta, bo arytmia daje możliwość co najmniej chyba 70% podniesienia prawdopodobieństwa.

0: Pani doktor, pani ordynator, kłaniam się.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Pani doktor, zazwyczaj słyszymy, że udar dotyka osoby starsze, z różnymi czynnikami ryzyka, z nieleczoną na przykład cukrzycą, z nadciśnieniem. No ale ze statystyk wynika, że coraz częściej w Polsce udarów doświadczają ludzie bardzo młodzi. Teoretycznie całkowicie zdrowi. Dlaczego tak się dzieje?
1: Taka jest prawda nie tylko w Polsce, ale także na świecie. Ten trend, że głównie osoby starsze chorują, trochę się zmienia, bo niestety już osoby poniżej 70 roku życia, to już jest tak naprawdę 63% chorych z udarem, czyli tak naprawdę więcej. Niestety są też takie statystyki Światowej Organizacji Udaru Mózgu, że 1 na 4 osoby w trakcie swojego życia dozna udaru mózgu. Także no niestety jest to dosyć zatrważające. Oczywiście zawsze każdy udar ma jakąś przyczynę. To oczywiście bywa tak, że pacjent w czasie pobytu w szpitalu, kiedy oczywiście wykonujemy wszystkie badania, tutaj jakby nie znajdujemy podczas hospitalizacji tej przyczyny. Natomiast to są takie naprawdę 30-40% udarów przy wypisie ze szpitala tej przyczyny znajdują. Natomiast później w poradniach staramy się tą przyczynę znaleźć, gdyż ta przyczyna zawsze gdzieś jest. Oczywiście większość to są oczywiście przyczyny sercowe. Tak jak pan przed chwilą mówił, tutaj też przysłuchiwałam, że tak naprawdę większość to są przyczyny układu też krążenia.
0: Arytmia na przykład, też, prawda? Jest tak, taką arytmia, przypadłością.
1: Tak. Mhm. No niestety migotanie przedsionków związane jest również z wiekiem i także osoby starsze też niestety mają większe czynniki ryzyka wystąpienia tego migotania, więc tak jak pan mówił, trzeba się badać, trzeba reagować na uczucia nierównego bicia serca, zwłaszcza jak się jest osobą po 60 roku życia. Niestety też podwyższone BMI jest czynnikiem ryzyka i to zwłaszcza u osób poniżej 50 roku życia według Światowej Organizacji Udaru Mózgu. Też oczywiście, tak jak pan wspomniał, nieleczona bądź też nieprawidłowo leczona cukrzyca, palenie to jest nawet 18%.
0: Nieleczone ciśnienie czy też nadciśnienie, prawda?
1: Tak, to jest tak. To dokładnie zaliczamy tutaj do tych chorób układu sercowo-naczyniowego. To jest większość tak naprawdę.
0: Ale bardzo pouczające byłyby, przejmujące często te telefony od słuchaczy dzisiaj wskazywali różne czynniki przypadłości, na przykład nie wiedziałem, zakrzepica może być przyczyną, prawda?
1: Może być, tak, może być przyczyną. Czasem z zakrzepicą powiązane są różne zespoły, tak zwane szeroko pojęte trombofilie i kilka różnych czynników może mieć właśnie, niestety może spowodować wystąpienie udaru mózgu, natomiast to są te rzadsze przyczyny, ale no też tak niestety może się zdarzyć.
0: Pani doktor,
1: natomiast większość tych przyczyn, jeśli to dodam, na szczęście są to przyczyny tak zwane modyfikowalne. Aha. Tak naprawdę 80%, czyli możemy dużo zdziałać, żeby
0: ograniczyć
1: tego udaru
0: ryzyko.
1: Tak, na szczęście.
0: No tak, lekarze często podkreślają aktywność fizyczna. Rozumiem, że to taka aktywność też z głową, bo nie chodzi o to, żeby zaczynać od pokonywania maratonów, prawda?
1: Tak, no, dokładnie tak. Natomiast aktywność fizyczna jest bardzo ważna i według naszych udarowych rekomendacji to w tygodniu człowiek powinien ćwiczyć 150 minut w ciągu tygodnia, z czego połowa najlepiej powinna być skupiać się na rozwoju masy mięśniowej. Tutaj oczywiście nie mówimy o tym, że pacjent ma od razu jakieś wielkie ciężary dźwigać, ale chodzi o to, żeby też nie doprowadzać do tego, żeby ta masa mięśniowa się zmniejszała, gdyż niestety z biegiem lat naszego życia to się dzieje. Więc tak naprawdę te 150 minut tygodniowo jest takim minimum. Oczywiście każdy dostosowuje dany wysiłek do swoich możliwości. I on musi być wysiłkiem, także pacjent musi się zmęczyć, ale co ważne, tak jak pan wspomniał, nie może się przemęczyć, no bo wtedy to jest już wysiłek dla nas patologiczny.
0: Pani doktor, pani pacjenci, to zapewne osoby z bardzo różnymi przypadkami, z różnym przebiegiem choroby. Są tacy, którzy szpital opuszczają bez żadnych pozostałości po udarze? Czy też udar zawsze coś niestety pozostawia?
1: Oczywiście, że tak. Mamy takich pacjentów, którzy w czasie zabiegu trombektomii, czyli usunięcia skrzepliny, która zablokowała przepływ krwi do mózgu, już na stole na sali operacyjnej zaczynają ruszać kończynami, którymi jeszcze przed kilkoma minutami w ogóle nie ruszali. Także oczywiście, że tak, mamy takich pacjentów. Oczywiście też mamy pacjentów, którzy mają jakieś deficyty i później neurologiczne i później są poddawani rehabilitacji, ale jak najbardziej może to być bardzo spektakularna poprawa. I oczywiście oczywiście ważne jest też to, żeby szybko

0: tak jak pan też wspomniał wcześniej, żeby trafić jak najszybciej do szpitala, żeby to ognisko już tej martwicy było jak najmniejsze, żebyśmy jak najszybciej mogli temu choremu pomóc.
1: Czyli znalazła pani dzisiaj troszkę czasu i wcześniej słuchała naszej audycji.
0: Chwilkę słuchałam, tak.
1: Rehabilitacja. Z opowieści pani doktor, pani ordynator, wiem, że to jest często ogromne wyzwanie. Bo rzeczywiście, żeby mieć efekty, to trzeba bardzo intensywnie i regularnie ćwiczyć, czy tak?
0: Tak, tak, to oczywiście tak. Na szczęście w naszym kraju mamy taką szybką ścieżkę rehabilitacji poudarowej i każdy pacjent w ciągu właściwie tygodnia, dwóch, nawet czasem od razu po wyjściu ze szpitala może być już przetransportowany do szpitala rehabilitacyjnego. Jest to bardzo ważna rzecz i włączamy u nas rehabilitację jak najszybciej, jak tylko pacjent jest w takim stanie, że tą rehabilitację może podjąć. Także jak najszybciej to jest możliwe. Rehabilitacja jest włączana i ważne, żeby ona trwała długo. Bo tak jak też usłyszeliście państwo na temat plastyczności mózgu, no ta plastyczność mózgu trwa cały czas. To nie ma jakiegoś takiego momentu, kiedy ona się kończy. Więc tak naprawdę ta rehabilitacja najlepsze, oczywiście efekty są przez pierwsze pół roku, ale później również. Więc należy tą rehabilitację cały czas kontynuować.
1: Choć rzeczywiście obserwując różne przypadki, wyobrażam sobie, że psychicznie to musi być bardzo trudne, bardzo, bardzo ciężkie. Pamiętam kolegę, świetnego narciarza, który właśnie po udarze na takiej oślej łączce, jak to mówimy, uczył się w zasadzie poruszania się na tych nartach od początku, od podstaw.
0: Tak, niestety jest to możliwe i niestety, ale nawet do 40% depresji pojawia się po epizodzie udarowym, z czym też musimy walczyć i też zawsze informujemy rodziny, że jeżeli takie wystąpią objawy, to należy je po prostu leczyć, bo to niestety troszkę spowalnia rehabilitację również. Mhm.
1: Słyszę w pani głosie, pani doktor, przepraszam, pozwolę sobie jeszcze na taką uwagę, taki budujący człowieka optymizm, taką mimo wszystko radość, choć rozmawiamy o rzeczach przecież bardzo trudnych, czasami bardzo smutnych, ale tak sobie tłumaczę, nie wiem czy słusznie, że ta radość wynika z tego, że pani wie, że się da, że można z tego wyjść.
0: Tak, oczywiście bardzo głęboko w to wierzę i widzę to na szczęście na co dzień, że udaje nam się pomóc ludziom, że wracają do swoich zajęć sprzed udaru, do swojej pracy, więc to jest naprawdę bardzo budujące i tak, jestem optymistką w tym względzie.
1: Wrócimy na antenę raz jeszcze za 10 minut. Doktor nauk medycznych Joanna Rybacka-Mosakowska, zastępca ordynatora oddziału udarowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu. 20 minut do 13. Czy potrafię zadbać o swoje zdrowie? Dziś Europejski Dzień Profilaktyki Udarowej. 510-357-357. Pani Katarzyna czeka. My czekamy na sondę. Wyniki sondy, proszę państwa, już za pewnie 10-11 minut, a sonda w aplikacji. Panie Adamie, dzień dobry, halo.
2: Halo.
1: Dzień dobry, witam
2: dzień
1: pana.
2: Dobry. Słychać mnie, dzień dobry. Ja
1: pan... Bywało lepiej, ale spróbujmy. Troszkę bliżej mikrofonu, zapraszam pana.
2: Dobrze.
1: Panie Adamie.
2: Teraz lepiej?
1: Tak, bardzo proszę.
2: Pierwszy raz dzwonię do pana, fajna audycja. Panie Kubo, ja dzwonię, bo mówię, ja mam brata, który w wieku 46 lat przeszedł udar. No i powiem tak, lewą stronę ma porażoną, no nie wyszedł już z tego po prostu tak bez szwanku. Ale przy czym, mówię, do czego zmierzam? Chcę powiedzieć tak, żeby ci ludzie, którzy ten udar dostają czasami z różnych przyczyn też, żeby się nie wstydzili po prostu. Bo ja mam wrażenie, że mój brat się wstydził, bo udar miał tak naprawdę od piątku do niedzieli. I dopiero, bo mieszka sam, nie zadzwonił do nikogo, bo była zabawa, bo był alkohol, bo były różne rzeczy. I dopiero jakśmy się spotkali w niedzielę, gdy ja go zobaczyłem, mówię, wiesz co, bracie, mówię, to coś nie wygląda to mi dobrze, ta twoja twarz, mówię, mi się coś wydaje neurologicznie, że tutaj jest. No i nie, mówi, tylko mnie przewiało, mówi, wiesz, boli mnie, mówi, policzek, mówi, tutaj ręka mnie boli, bark, mówi, nie, przewiało mnie. Ja mówię, nie wiem, chciał wstać, przywrócił się, no i tak, żeśmy go zawieźli do szpitala. Ale do czego zmierzam? Mój brat przez te 16 lat tak naprawdę się nie poddał, nie? Bo od razu, no, przeleżał tam, już nie pamiętam, chyba 4 tygodnie najpierw na tym udarowym dziale, później zaraz 2 turnusy rehabilitacji, bo on był praktycznie leżący. Później do sanatorium na 2 turnusy pojechał, jakoś tak wszystko mu jakoś układało się, że dostawał to wszystko. No i tak co roku było, że jechał na turnus jeden rehabilitacyjny, mówi, do szpitala, na jeden taki turnus sanatoryjny. Ale w tym czasie on cały czas ćwiczy do dzisiaj, pomimo to, że już 16 lat, ma linki popodwieszane, ćwiczy te wszystkie ćwiczenia spastyczne. Jeździ na rowerze, uprawia działkę, gdzieś tam dojeżdża do tej działki z 4 kilometry na tym rowerze. Ma cukrzycę i ciśnienie. Zaznaczam, że to była chyba główna przyczyna.
1: Ale pod kontrolą, mam nadzieję, prawda?
2: Pod taką kontrolą, że z insuliny szedł na lekarstwa, je 3 razy dziennie, ale je wszystko. Je słodkie, tak jak każdy ten, który nie ma cukrzycy. Ale jeździ po każdym posiłku 10 kilometrów na stacjonarnym rowerze. Czyli codziennie 30 kilometrów. I muszę powiedzieć, że w tej chwili objeżdża 4. raz kulę ziemską na rowerze.
1: No proszę.
2: 4. raz kulę ziemską. Nie żartuję, mówię, nie, tak codziennie jest, mówię, zawzięty. Nawet mówię, z jakichś świąt wraca, mówi, tam przykro 20 go odwożę, a jeszcze muszę Adam pokręcić, mówi, nie. No i chciałem tylko powiedzieć, ładna, że da się...
1: Ładna opowieść właśnie, optymistyczna i pięknie tak. Pan, panie Adamie, o bracie opowiada.
2: Tak, no i w tym wszystkim, mówię, ma kupę zajęć. Działka rozlicza wspólnotę, za którą nie bierze pieniędzy. Ciekawe filmy, coś czyta, mówię, no tak, wiele zainteresowań.
1: I żyje normalnie.
2: I sam żyje, tak.
1: Panie Adamie, bardzo panu dziękuję za tę opowieść. Pozdrawiam pana. Jeszcze pan Przemysław. Panie Przemku, halo.
3: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry panu.
3: W sprawie udaru, ja jestem lekarzem, lekarzem anestezjologiem dodatkowo i wydaje mi się, że tutaj należy jedną bardzo ważną kwestię poruszyć, bo dzwonili do pana słuchacze, którzy mówili, jednego słyszałem, który mówił, że przeżył 4 udary tak. I dobrze funkcjonuje. I tutaj jest jedna bardzo ważna rzecz. Należy mu powiedzieć o czymś takim, co istnieje w medycynie, nazywa się przemijający atak niedokrwienny, zwany małym udarem zresztą. To jest w skrócie po angielsku TIA. To są przejściowe epizody niedokrwienia, które mijają samoistnie, na przykład po kilku minutach do godziny i dają identyczne objawy jak udar niedokrwienny, czyli bełkotliwa mowa, drętwienie połowy twarzy, podwójne widzenie. Natomiast ustępują samoistnie. Przyczyny są identyczne, bo miażdżyca, jakieś zakrzepy, zatory, ale ustępują. Natomiast 20% z tych pacjentów, którzy przeżyli TIA, w ciągu najbliższych 90 dni ma gigantyczną szansę na przebycie prawdziwego, pełnoobjawowego udaru.
1: Czyli, panie doktorze, no dobrze, czyli jeśli dotknie nas TIA, to co robić? No, rozumiem, że jest, po prostu konieczna jest wizyta u lekarza,
3: koniecznie.
1: Jeśli wszystko ustąpiło i bagatelizujemy sprawę, machamy ręką, stwierdzamy, że nic się nie stało. Otóż stało się, tak?
3: Stało się. Przyczyna jest identyczna jak udaru. Jest to zapowiedź, zresztą nazywa się to czasami przedsionkiem udaru, wystąpienie TIA. Pojedynczy taki epizod u każdego pacjenta natychmiast wymaga wizyty lekarskiej i badania, dlatego że tak jak mówię, 20% z tych pacjentów w ciągu najbliższych 90 dni dozna prawdziwego udaru. Jeszcze tylko na koniec jedna rzecz.
1: Tak.
3: Któryś ze słuchaczy wypowiadał się na temat trafiania pacjentów do małych ośrodków typu szpitale powiatowe. I jakby problemami z diagnostyką, wszystkim wdrożeniem leczenia. Kiedyś było gorzej, teraz jest znacznie lepiej, bo musimy wziąć pod uwagę jeden fakt. Istnienie lotniczego pogotowia ratunkowego, czyli udar sam w sobie jako wymagający pilnej interwencji ośrodka wyższego i istnienie LPR-u umożliwia nam to, że my bardzo szybko...
1: Skróciliśmy czas dostarczenia pacjenta do specjalistycznej placówki, prawda?
3: Absolutnie tak. i ta śmiertelność pacjentów z udarami dzięki temu też między innymi oczywiście poza nowoczesnymi metodami znacznie się zmniejszyła, bo oni są w stanie trafić szybciej do ośrodków wyższego rzędu i mieć szybko wdrożone specjalistyczne leczenie.
1: Panie doktorze, bardzo panu dziękuję za telefon, za rozmowę. Pozdrawiam pana. 510-357-357. I jeszcze pan Sebastian na antenie. Panie Sebastianie, halo?
4: Halo, dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry panu.
4: Panie Kubo, wczoraj udało się zadzwonić, obiecał pan, że uściśniemy sobie rękę przy następnym jakimś evencie Radio 357. Chciałem
1: bardzo
4: powiedzieć,
1: proszę.
4: Że trzymam za słowo.
1: Dobrze.
4: I teraz tak, ja oczywiście o zdrowie staram się dbać, jak chyba większość. Natomiast chciałem się podzielić własną...
1: To będzie pan zaraz zaskoczony, bo ja już mam wyniki naszej sondy i cieszę się, że... No ale człowiek sam siebie, jak ja to mawiam, nie oszuka, więc cieszę się, że aż tak wielu słuchaczy potrafi się po prostu przyznać, ale będzie pan zaskoczony
4: staram się.
1: Skalą tych, którzy przyznają, że nie bardzo dbają o to swoje zdrowie, ale...
4: Chciałem podzielić się historią, mam nadzieję, że nie będzie ona zbyt długa, ale mam nadzieję też, że wnioski z tej historii pomogą przynajmniej kilku osobom, które nas słuchają. W ogóle pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Więc tak, ja 5 lat temu miałem ciężkie złamanie lewej nogi. Spadłem po prostu 3 metry w dół, złamała się pode mną klapa od piwnicy, wpadłem do tej piwnicy. Szczęście w nieszczęściu, że to się skończyło na nodze, a nie na kręgosłupie, ale idąc dalej. Zdołałem wrócić do domu, bo to było poza domem. W domu usiadłem na chwilę, zeszła adrenalina, okazało się, że już więcej się nie ruszę. Myślałem, że to jest skręcenie z początku. Wezwałem karetkę, karetka przyjechała, weszli dwaj panowie ratownicy, stwierdzili, że robię sobie taksówkę z karetki, mam wezwać taksówkę. Powiedziałem, że żadnej taksówki wzywać nie będę, bo nie jestem w stanie się ruszyć. Więc ci panowie stwierdzili, ok, zabiorą mnie na izbę przyjęć, ale mam sam dojść do karetki, czyli z drugiego piętra. Skakałem na jednej nodze, lewa noga była totalnie roztrzaskana, skakałem na prawej nodze do karetki. Na dole jeden z panów się ulitował, podstawił mi ramię, więc mogłem się na nim troszeczkę wesprzeć. Do dzisiaj prawa noga z tego tytułu jest niesprawna, bo ją przeciążyłem. Mam cały czas problemy ze śródstopiem, boli mnie to śródstopie. Zawieziono mnie do izby przyjęć, tam oczywiście odczekałem swoje. Gdy złamaną nogę próbowałem położyć na krześle, nakrzyczano na mnie, że nóg na krzesło się nie kładzie, pomimo tego, że zdjąłem buta, byłem tylko w skarpetce. Więc no ogólnie potraktowano mnie jak wroga publicznego, pomimo tego, że płacę podatki i to był pierwszy raz, jak tak naprawdę karetkę wzywałem do siebie. I co ja sobie obiecałem, jedną rzecz sobie obiecałem od tamtego czasu, że nie dopuszczę więcej do takiego traktowania i co ja polecam, jeżeli pan albo państwo słuchacze będziecie w podobnej sytuacji. W pierwszej kolejności proszę zapytać o nazwisko osoby, która państwa tak traktuje i powiedzieć, że zostanie złożona oficjalna skarga do NFZ-u na piśmie. Jeżeli to nie pomoże, następnym krokiem jest powiedzenie, że po wyjściu stąd i oczywiście po... nie wiem, bo można włączyć dyktafon, nagrać taką rozmowę z kimś, skierowanie się po prostu do lokalnej gazety. To zawsze działa.
1: No nie zawsze. Dobrze trafiamy, to prawda. Pozdrawiam panie Sebastianie. Jeszcze pani Małgorzata. Pani Małgorzato, bardzo proszę.
5: O, dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, tak.
5: Doczekałam się, dzień dobry, patronka Małgorzata. Ja przecież mam kiedyś mini udar, który zbagatelizowałam i szczęśliwie, dopiero teraz pan doktor mi dwóch rozmówców temu uświadomił, czym to się mogło skończyć.
1: Pan doktor, pan doktor to... Przemysław, pamiętam rozmowę, tak.
5: Pan doktor anestezjolog, tak.
1: Tak.
5: Ponieważ było to w pracy, rozmawiałam przez telefon i nagle było tak, że nie mogłam wydusić z siebie słowa, ręka... druga mi opadła z takiej podpórki, ta, która jest tam przy fotelu. Odłożyłam słuchawkę, no bo ta jedna ręka była sprawna. I to przeszło w ciągu kilku minut. W ciągu kilku minut, za chwilę ten telefon zadzwonił, ja z powrotem mogłam już mówić. Więc no, apeluję, żeby skoro pan doktor mówił tak, że 20% takich wypadków kończy się później takim pełnoobjawowym udarem, to apeluję do słuchaczy, żeby nie lekceważyli takich objawów. U mnie, jak mówię, skończyło się wszystko dobrze. Ja wtedy byłam kobietą przed 60, natomiast może nie całkiem w temacie, ale Też jeśli chodzi o problemy z mózgiem i też apeluję, żeby tego nie lekceważyć. 3 lata temu, 4 lata temu już chyba teraz, na nartach w kasku miałam przewrotkę. Uderzyłam bardzo mocno głową, nie było żadnych objawów przez jakieś półtora miesiąca, przepraszam.
1: Ale niestety podejrzewam, pani Małgorzato,
5: się udała druga podróż, po drugiej podróży już wiedziałam, że nie jest
1: dobrze. Że te symptomy się pojawiły. Jasne.
5: Że jest krwiak. I tu w szpitalu jedna pani doktor mnie potraktowała, i to jest w prywatnej, że tak powiem, służbie zdrowia.
1: Opowieść, proszę państwa, ku przestrodze. Pani Małgorzato, kończę, bo już moi goście czekają. Niemniej dziękuję za telefon. 8 minut do godziny 13. Raz jeszcze z nami pani dr Joanna Rybacka-Mosakowska, zastępca ordynatora oddziału udarowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu, i pan dr Sebastian Szyper, Stowarzyszenie Udarowcy Fizjoterapeuta. Słyszymy się?
0: Tak, tak, ja jestem.
1: Świetnie, mam sondę. Otóż na pytanie dziś, czy potrafię zadbać o swoje zdrowie? Znaczy, pytanie sformułowane dziś, bo dbamy nie tylko dziś. 66% internautów, słuchaczy odpowiada, że tak, ale aż 44% przyznaje, że no, albo nie dba, albo słabo, 34 przyznaje, że słabo albo w ogóle nie dba o swoje zdrowie. Pani doktor Joanna Rybacka-Mosakowska, pani doktor, czy świadomość, co to jest udar, jak chronić się, zmienia się wśród Polaków, czy też większość, no, bywa, jest zaskoczona i pyta, dlaczego mnie to spotkało, o co chodzi, co się ze mną dzieje?
0: No niestety ta świadomość jest niewielka. My też w szpitalu organizujemy takie akcje, też z różnymi fundacjami. Ja również organizuję takie akcje. Niestety to jest mała ta świadomość i walczymy o to, żeby była większa. Na pewno jest coraz lepiej, bo na spotkaniach też z seniorami widać, że jest lepiej. No, natomiast jeszcze jest naprawdę wiele do zrobienia i musimy to powtarzać i powtarzać. Objawy udaru, że szybko do szpitala, że naprawdę jest to bardzo, bardzo ważne.
1: Pan doktor Sebastian Szyper, wiemy, że jest pan, panie doktorze, również fizjoterapeutą. Sporo było tych opowieści dzisiaj, słuchaczy. Zresztą bardzo, bardzo państwu dziękuję za te telefony. Tak. Bardzo pouczające i bardzo przejmujące niektóre. Rzeczywiście ta droga po udarze do takiej, no może niepełnej zawsze sprawności, ale prawie sprawności bywa długa, bywa żmudna. Udar pozostawia ślady, także jak zwracali uwagę moi rozmówcy, pozostawia ślady na psychice, prawda?
6: Tak, tak. Znaczy, przede wszystkim trzeba powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Musimy działać prewencyjnie. Stowarzyszenie nasze od 2012 roku działa w tym zakresie i od samego początku my powinniśmy zwracać bardzo szczególną uwagę na aktywność fizyczną. To jest kluczowy czynnik, który bardzo mocno zmniejsza ryzyko powstawania udarów mózgu. Natomiast niestety zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia, o której mówiła pani doktor, w Polsce spełnia niespełna 50% osób dorosłych, a co najbardziej powinno nas zatrważać, to niecałe 17-19% dzieci i młodzieży. Więc jak gdyby już na tym poziomie powinniśmy działać dosyć mocno, intensywnie, żeby w ramach tej profilaktyki pierwotnej działać. Natomiast musimy też cały czas pamiętać, że w ramach tej prewencji pierwotnej, a potem też wtórnej, czyli poudarowej, cały czas możemy coś zmienić, bo ta neuroplastyczność mózgu cały czas, to co powiedziała pani doktor, ona jest pewnym procesem. U osób zdrowych dotyczy bardziej procesu właśnie takiego uczenia się osób zdrowych, po udarze jest procesem takiej plastyczności, neuroplastyczności o podłożu kompensacyjnym. Natomiast my cały czas możemy coś zmieniać. Ja też na co dzień pracuję w zakładzie rehabilitacji Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii, które też posiada oddział rehabilitacji neurologicznej 35-łóżkowy. I muszę powiedzieć, że takich historii spektakularnych powrotów mamy nawet nie kilka, nie trochę, tylko bardzo, bardzo dużo. I to, co jest najbardziej istotne, to, żeby w ramach tej właśnie rehabilitacji, którą chcielibyśmy zabezpieczyć i naszym podopiecznym, żeby było wystarczająco dużo. Bo to, z czym my się borykamy, to pewna konfrontacja niestety poważnego uszkodzenia mózgu z bardzo małym nakładem czasu, które gdzieś tam potrzebujemy w ramach leczenia, jakim ruchem leczenia rehabilitacyjnego, kinezoterapeutycznego, jaki musimy zabezpieczyć tym osobom chorym.
1: Pan doktor Sebastian Szyper, Stowarzyszenie Udarowcy, pani doktor Joanna Rybacka-Mosakowska, zastępca ordynatora oddziału udarowego Szpitala Uniwersyteckiego, Klinicznego Szpitala w Poznaniu. Dziękuję państwu za tę dzisiejszą rozmowę. Dziękuję za spotkanie.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dobrego dnia. Do usłyszenia. 3 minuty, proszę państwa, do 13:00. Tyle na dziś. Słyszymy się jak zwykle jutro w południe. Obecność obowiązkowa.

0: Wracamy na start, a była kiedyś taka karta. No to tak, bo to jest start tej audycji, 13 minęła, dzień dobry.
1: Radio 357.
0: Na razie mogą Państwo usłyszeć lekki szum w tle, otwarte okno. I to daje znać, że w Warszawie pada. No, właściwie już nie pada, leje. Momentami również. Natura potrzebuje deszczu, więc nie narzekamy. Dlatego razem z Tomkiem, Tomek Matlingiewicz, dziś przy konsolecie przygotowaliśmy zestaw utworów na niepogodę. Może tak. O, chyba to będzie dobre. Tomek zadba o to, żeby one w odpowiedniej kolejności się ukazały, a ja Państwu może przy okazji coś o nich też opowiem. No to co, możemy zaczynać? Gdyby ktoś nie wiedział, co to za radio, to Radio 357. A jaka to audycja?

Ależ to jest nagranie. Jessie Ware, Rosin Murphy. Nie obrazilibyśmy się, żeby Jessie wzięła Rosin na festiwal Inside Seaside, bo czemu nie? Takie niespodzianki też się zdarzają i byłoby nam bardzo miło. Usłyszymy się w listopadzie, mam nadzieję, i to będzie taka płonąca dobrą energią scena. No, tylko dobrą energią, żeby tutaj jasność była. I też chcemy tej dobrej energii Państwu trochę wysłać przed kolejną zimą, ale na razie przecież wiosna, cieszmy się, deszcz pada i troszkę wreszcie natura może odetchnąć. Tego deszczu ciągle mało, więc nie narzekajmy, załóżmy kaptury, weźmy parasol i to wszystko można jakoś przetrwać. A od razu będzie zieleniej, od razu będzie piękniej, żółtość, żeby nie powiedzieć żółć, w zieleń się zamieni. Ale ja nie o tym, ponieważ teraz piosenka dnia. To jest ten moment, 5,5 minuty po godzinie 13, Young the Giant z nową płytą, no i tym singlem.

Young the Giant. Already There to jest nasza piosenka dnia. No i to już świetnie Państwo wiedzą, ale jeśli ktoś jeszcze chciałby raz ponucić, bo utwór jest melodyjny bez wątpienia, może, bo utwór będzie jeszcze dziś na naszej antenie. W o stałych porach oczywiście. Krystian.Hanke@radio357.pl. Tak można do mnie pisać w sprawach muzycznych. Jak najbardziej zapraszam do korespondencji. Dużo się dzieje, dużo tutaj jeszcze rzeczy załatwiam, więc także pojawi się zaraz zdjęcie w mediach społecznościowych, jeśli komuś bliżej tamtędy. Także proszę o kontakt. 10 minut po godzinie 13. No to co? To teraz zaprezentujemy artystkę, która jest artystką młodego pokolenia, ale zdaniem wielu to przyszła gwiazda. A zdaniem niektórych to gwiazdą już jest. Sophie Stella.

Tak, wszyscy żyjemy w Ameryce, więc nie wiem, czy akurat ten kraj jest najlepszy do tego, żeby tam się ukryć i schować, ale zdaje się, że niektórzy wybierają właśnie taki kierunek. Inni wolą jednak Węgry. Nawet widziałem, była ankieta specjalna w internecie, który kraj wybrałbyś sobie do życia na emeryturze. No i bardzo ciekawe wyniki były. Ja też mam jeden dylemat. Za chwilę w mediach społecznościowych, na Instagramie i na Facebooku się pojawi. Jakby ktoś mógł pomóc, hashtag to problemy pierwszego świata oczywiście. Ameryka. Ameryka, bardzo popularny i lubiany przez artystów temat utworów. Mamy ich więcej.

0: to jakby takie drobne fale na rzece Hudson na przykład, tak można sobie to kojarzyć. Razor Light, America, 22 minuty po godzinie 13. Mam dla Państwa zaproszenie i od razu z góry dziękuję za wysłuchanie. Jak to mówią w Lądku, thank you from the mountain. Lądku, bo przecież nie ma takiego miasta Londyn, a Lądek nas interesuje. Otóż już niebawem, bo w pierwszy weekend września spotykamy się oczywiście z wszystkimi zainteresowanymi, a mam nadzieję, że będzie wśród Państwa ich wielu na festiwalu górskim. Bardzo się cieszymy na te spotkania. Będziemy tam obecni bardzo silną ekipą, bo kochamy góry, co dowiedliśmy już nieraz. Więc festiwal górski, a wśród wielu atrakcji także festiwal Młode Góry dla młodych adeptów sztuki i tych, którzy zaczynają chodzić po górach. Będzie naprawdę wiele ciekawych rzeczy, o czym jeszcze opowiem niebawem. W Tatowaniu zapowiemy i zaprosimy na tę część festiwalu górskiego. Do Lądka Zdroju 3-5 września, o ile dobrze pamiętam, w każdym razie na pewno pierwszy weekend września, tak sobie można trochę przedłużyć te wakacyjne wojaże. O, bo dlaczego by nie? Dodam, bardzo miło mi to dodać, że Radio 357 jest współorganizatorem festiwalu, w związku z czym chyba już lepszych zachęt dla Państwa mieć nie można. A na razie, jeśli powiedziałem góry, to i górską piosenkę mam dla Państwa.
1: Took a bite out of mountain range. Thought my teeth would break the mountain.

Sparks, Iskry, czyli fińsko-francuski duet, tak można chyba to ująć. Sparks to także przecież nazwa duetu braci, którzy zaczęli swoją działalność dawno, dawno temu i mają na swoim koncie wiele bardzo znanych nagrań, a właśnie nazywają się Sparks. No to dlaczego nie przypomnieć ich twórczości właśnie dziś, zwłaszcza, że utwór This Town Ain't Big Enough For The Both Of Us jest chyba też jakąś taką dobrze pasującą frazą do tych czasów.

Sparks w dwóch odsłonach, takim bardziej ekstrawaganckim w stylu oraz w przebojowym zdecydowanie utworze, który mam nadzieję, że też u niektórych w nas jakieś tam drobne klapki z przeszłości, i nie mówię o tych klapkach na nogi, pootwierał. To były czasy MTV, tak, tak, Tomek ma rację. To były takie czasy, kiedy stamtąd czerpaliśmy inspiracje, a przede wszystkim czerpaliśmy swoje utwory, które potem wielokrotnie się odsłuchiwało, jeśli się udało nagrać, zdążyło się nagrać. Piękne czasy. 21 minut pozostało do godziny 14. Bardzo dziękuję. Słowa uznania za Rammstein. No to taka mała ciekawostka, powiedzmy sobie przy okazji rzeczy bieżących. Mamy jakiś chyba niedobór wokalistek w tej pierwszej godzinie. Tak nie może być. Tak nie może być. No i wtedy wchodzi ona, SZA.

Lilac. Tak zaczynał się ostatni album Alexy. Alexa Melo to był album z 2024 roku. Bardzo polecam. In Limbo, tak zatytułowany. Lilac, no właściwie po polsku Lilac. Puryści zazwyczaj poprawiają tych wszystkich, którzy lilaki nazywają bzami, ale my wolimy słowo bez, prawda? Zapomniałem Państwu powiedzieć przed tygodniem, jak tu pięknie pachniało w studiu, kiedy chyba, podejrzana jest Helenka, przyniosła przepiękny, kwitnący bez. Jak to pachniało! I pomyślałem sobie, że na kolejną audycję przygotuję przynajmniej jeden utwór i chyba ten najbardziej znany i najpiękniejszy utwór, którego tematem jest bez, brzmi tak.

0: No i co, można pisać piękne piosenki o królu zapachu? Można. Była jeszcze na liście inna, With or Without You. To też taki ukryty żart. No jaka pogoda, takie żarty, no nie ma się co dziwić. Za 9 minut godzina 14, ale mam dla Państwa ważne zaproszenie.
1: Nie wszystko, co brzmi wiarygodnie, jest prawdą. Fałszywe treści to nie tylko błędne dane czy obrazy wygenerowane przy pomocy sztucznej inteligencji. To także informacje osadzone w nieprawdziwym kontekście lub kontekstu celowo pozbawione. Fake newsy. Te bieżące omawiamy i wyjaśniamy w Radiu 357 w cyklu
2: To się nie wydarzyło. W każdy piątek o 18.45.
1: Zapraszam, Violetta Myszkowska.
0: Zapraszamy do słuchania. 8 minut pozostało do godziny 14. Spotkają się teraz tutaj trochę na naszej antenie artyści, bo nie mogę powiedzieć, że dwaj, bo jeden jest solistą, druga to paczka zespołu. Właściwie paczka zespołu to jakiś oksymoron wyszedł, ale trudno, zostawmy to. To byli moi faworyci, jeśli chodzi o gości Inside Seaside. Tylko w 50% się udało. No ale może w przyszłym roku. No ciekawe, czy Państwo wiedzą, kto wystąpi. No właśnie, jego zabraknie.

trzymają formę chłopaki, oj trzymają. Bardzo jestem ciekaw nowej płyty, płyta jesienią, koncert na Inside Seaside również jesienią. A tymczasem minęła godzina 14:00.

0: grać?
1: No właśnie. Budek poszedł w matkowanie i teraz kto nam przypomni o tym, że właśnie dziś już rozpoczyna się tegoroczny konkurs Eurowizji. No i oczywiście będziemy trzymać kciuki za Alicję. No i warto też przypomnieć przeboje z roku ubiegłego. Może niekoniecznie z Polski, ale takie, które powodowały uśmiech na twarzach.

No i po co pan to zrobił? Przyszło od razu od państwa. No tak, no będziemy sobie nucić do końca dnia, bo czemu nie? Kiedy grać utwory o saunie, jeśli nie w taki nieco chłodniejszy wtorek jak dziś? 3 minuty po 14. krystian.hanka@radio357.pl. Tak można pisać mailowo w sprawach muzycznych. Można także pod postami na Facebooku i na Instagramie. Zachęcam także tam do dyskusji i rozwiązania kłopotu drobnego, małego. Tomek Matlingiewicz zostaje przy konsolecie, a my w takim bardzo niecyklicznym kąciku oczywiste płyty, nieoczywiste nagrania sięgamy po płytę Innuendo.

Tak, i w ten sposób znów przeszliśmy na systemy metryczne, chciałoby się powiedzieć. Metric, kanadyjsko-amerykańska grupa ze swojej najnowszej płyty Romanticized Dive. Zresztą taki napis też na koszulce ma wokalistka tego zespołu na okładce płyty. Polecam płytę, jeśli ktoś lubi takie brzmienia. Bardzo solidna porcja indie popu. Płyta ukazała się w kwietniu, jeszcze nie zdążyła się przegrzać i bardzo dobrze. Sięgam po nią często, w samochodzie też się świetnie sprawdza. Ale teraz sięgamy po gitary. Zdecydowanie i nasz kącik Perłowa Łódź. Nie przypadkowo na gitary mówi się wiosła, więc dowiosłowaliśmy do tego właśnie momentu. Sięgamy po płytę, która jeszcze nie była grana w naszym kąciku. Płyta Binaural z 2000 roku tak naprawdę, tak. Płyta, która chyba była pierwszą taką płytą bez wyraźnych przebojów, choć oczywiście słowo przebój trzeba wziąć w cudzysłów, a poza tym każdy ma inną definicję i pewnie będziemy się na ten temat spierać. Nothing As It Seems, przepiękna ballada. Dla mnie jednak była balladą numer dwa na tej płycie, bo utwór, który najdłużej zapadł w pamięci i wprawiał w jakąś taką melancholię, umieszczono pod koniec tegoż albumu właśnie pod numerem 11. Sleight of Hands. No to proszę posłuchać, bo tam i radio się pojawia i wydaje mi się, że trochę deszczowa taka aura. Skoro płaszcz trzeba wziąć, płyta Binaural, Sleight of Hands, grupa Pearl Jam.

No i najważniejsze, że zagrali to na koncercie, chwilę po wydaniu płyty, na koncercie, na który przyjechali do katowickiego Spotka, właściwie na koncerty, na które przyjechali do katowickiego Spotka. No mnie się udało, tam były dwa i akurat na moim to zabrzmiało, choć ten huk gitar trochę gdzieś tam się zlewał z wokalem Ediego. 18,5 minuty po godzinie 14. Jeszcze w tej godzinie oczywiście zajrzymy sobie na naszą płytę tygodnia, ale wcześniej zajrzymy na płytę, która płytą tygodnia była jakiś czas temu. I jest tam dużo smakowitości.

Never Let Me Go. To chyba można nazwać balladą, których nie mają aż tak wiele. Florence and the Machine zawsze, jak to mówi młodzież na propsie, 27 minut po godzinie 14. Za 10 dni ukaże się nowy, już 8. album amerykańskiej grupy Future Islands, której nagrania całkiem niedawno wpadły mi w ucho. Tę płytę odsłaniają kawałek po kawałku, więc prawie połowę już znamy. Już była okazja, by zaprezentować jeden utwór, ale ten bardzo smakowity. A za chwilę przejdziemy do naszej płyty tygodnia. Na razie Future Islands Sail i Samuel Herring przy mikrofonie.

taki zestaw utworów na niepogodę i w tym zestawie nie mogło jej zabraknąć Jackie Evans z Nowego Jorku. To jej dopiero 7 singiel, więc czekamy na płytę długogrającą z wielkim zniecierpliwieniem, można by już powiedzieć. Fantastyczne nagranie. To już za nami, 35 minut temu minęła godzina 14, z lekkim opóźnieniem sięgamy po płytę tygodnia i bardzo się cieszę, że właśnie nowy album grupy The Black Keys, i zawsze mam problem, jeśli jest wykrzyknik, to powinienem krzyknąć tytuł Peaches, jest dziś płytą tygodnia i w tym tygodniu dziś sięgamy po utwór numer 3 bodajże. Zresztą przesłuchałem tego albumu jadąc samochodem. Tak, tak, no po raz kolejny powtarza się ta fraza, ale rzeczywiście wiele z tych nagrań mam czas słuchać tylko w samochodzie i pomyślałem, że kiedy świat pełen jest plastikowej, kopiowanej muzyki, oni sięgają niemalże do korzeni i nagrywają momentami ortodoksyjnie bluesowy album, który nie zawiedzie żadnego fana bluesowego grania. Jednak to wciąż są oni, The Black Keys, z tego właśnie albumu dziś posłuchamy utworu Who's Been Fooling You, The Black Keys, proszę.

Jakby spod pióra, właściwie spod piórka gitarowego Tadeusza Nalepy ten utwór wyszedł, prawda? Świetna płyta. Peaches, zespół The Black Keys. Słuchamy tego albumu w tym tygodniu po południu. Słuchamy uważnie. Myślę sobie, że nawet jeśli ktoś nie jest fanem bluesa, to wyczuje tę niesamowitą energię, którą mieli panowie przy nagrywaniu tejże płyty, taką oczyszczającą po trochę złych chwilach Dana Auerbacha. Za 20 minut, godzina 15. No to teraz artystka, którą bardzo polubiliśmy, i projekt Lovecat również.

Sad Miles. Dziwny film. To jest utwór, który umieszczono jako przedostatni na ostatniej płycie długogrającej, zatytułowanej Bunt. Kibicuję młodziakom od początku i bardzo się cieszę, że pną się w góry. To w sumie też niech się pną. Niedawno, czyli w piątek, z nowym singlem przybyli do nas jako piosenka dnia. Nowy singiel zatytułowany Lustro jeszcze z pewnością nieraz usłyszymy, a my wróciliśmy sobie do miłych wspomnień sprzed roku, bo przed rokiem płyta Bunt się ukazała. 48 minut temu minęła godzina 14, to znaczy, że do 15 pozostało 11,5. Będzie jeszcze jedno wspomnienie dzisiejsze, muzyczne. Będzie oczywiście kącik za górami, za lasami. Mam nadzieję, że się uśmiechną Państwo, zwłaszcza rodzice. I co jeszcze? No i jeszcze trochę muzycznych niespodzianek, ale także poleceń od słuchaczy i próśb. Proszę z nami zostać do godziny 16. Ten utwór z kolei, skąd się wziął w dzisiejszym zestawieniu? Z serialu Rooster, który też bardzo, bardzo polecam.

No i jak tu młodzieży wytłumaczyć, co to jest strona B, prawda? No są takie ciężkie przypadki. Należy wziąć winyl i pokazać. Albo kasetę, jeśli ktoś jeszcze ma. Kaśka Sochacka, strona B. Za chwilę minie godzina 15 i do tego czasu muzycznie umilą nam to wszystko panowie zespołu Kasabian. Lester, zapraszamy na scenę.

0: Mam grać?
1: No i normalnie o tej porze, powiedziałbym, zaczynamy trzecią godzinę audycji, ale dziś warto jeszcze dodać, że będziemy wspominać jednego z najważniejszych polskich raperów. Gdyby żył, a odszedł zdecydowanie za wcześnie przed rokiem, to gdyby żył, dziś skończyłby 49 lat.

zaczął ten numer i skończył go również brat Joka. Rest in peace, bro. Kaliber 44, 6 minut po godzinie 15. Jalen Ngonda, mam wrażenie, że ciągle dostarcza nam nowych nagrań. Jakby nie chciał dać o sobie zapomnieć.

No, nie każdy by się odważył zaśpiewać o tuńczyku w puszce. Nawet jeśli to tylko przenośnia, metafora i wszystko, co potrzebne w tekście utworu. Ale tak to było. Tuna in a Can, zespół of Masters and Men z Islandii również, i po ubiegłotygodniowych zachwytach nad koncertem Asgeira dostałem przypomnienie, że oni także, a przecież są również z Islandii i również ich bardzo lubię, wystąpią niebawem w Warszawie. To będzie 18 czerwca w ramach The Mouse Parade Tour wystąpią w klubie Stodoła. No i niewykluczone, że się spotkamy, bo to nie było jeszcze okazji, aby usłyszeć ich na żywo. Ciągle mówię o nich młodziaki, a przecież czas płynie i to już no, właściwie dojrzali muzycy. Patrzę jeszcze w kalendarz muzyczny. Dziś tak się składa, że mamy 98. rocznicę urodzin pewnego fantastycznego muzyka, który nie tylko grał, tworzył, ale także o nim grano i tworzono. Jak na przykład w tym utworze.

0: solo będzie tutaj. Przepraszam, czy Jędruś, ale Kaśka zadzwoniła, musiała mi powiedzieć, że później zadzwoni. To się tym nie przejmujcie.
1: Smak i takt, tu refren jest.

Tak, myślę sobie, że można utyskiwać na różnego rodzaju muzyczne talent showy, choć brzmi to okropnie, to słowo w polskiej liczbie mnogiej, ale jednak wydały one na świat wielu fantastycznych muzyków i dały dużo radości. Tak było także w tym przypadku Libianka. To już za nami, ale jeśli podtrzymać ten klimat, bo myślę, że się spodobało, no to musimy znów zaprosić pana, który jest absolutnym arcymistrzem ostatnich tygodni, jeśli chodzi o ten gatunek.

0: si yo me emborracho, que bueno, me ayuda.
1: Bad Bunny. A teraz Bad Guys. Na specjalne życzenie słuchacz, no wczoraj miał urodzinę, jest stałym słuchaczem, pisze, więc postanowiłem, że absolutnie to wszystko się musi udać. Panie Mateuszu, wszystkiego dobrego. Foo Fighters dla pana.

piękna ballada. Pół godziny przed godziną 16, taka do popołudniowej kawki na uspokojenie, chociaż kawka ma pobudzić, ale to dopiero za chwilę. Po 16 oczywiście popołudniówka w Radiu 357. Michał Olszański już kręci się po redakcji, już zbiera tematy, już układa myśli w głowie. Proszę słuchać koniecznie, a ja mam dla Państwa szczególne zaproszenie także na sobotę. 16 maja z okazji Dnia Muzeów w Zakopanem. Tu powtórzę, bo to ważne, w Zakopanem. Dwa nasze eksponaty, Mateusz Fusiarz i Mateusz Kuźniewski, poprowadzą nocną audycję w godzinach między 21 a 23. Polecamy bardzo serdecznie. Spod Zamojskich Tater, aby wziąć udział, należy zgłosić

No bo jeśli tworzyć zestaw na niepogodę, to zdecydowanie słonecznego reggae zabraknąć tu nie może. Myślę, że Misiek się ucieszy, jeśli tylko usłyszał. Misiek po 16 z Państwem, a pani Beata z Norwegii pisze, żeby podziękować za polecajkę. Mam na imię Agneta, ten film to strzał w dziesiątkę, napisała słuchaczka. Przekażę panu Michałowi, będzie mu na pewno miło. A jeśli chodzi o Eurowizję w Norwegii, na razie z tych wstępnych przesłuchań słabszych artystów, tych, którzy muszą dopiero walczyć, trzeba zwrócić uwagę na Albanię. Tam w Norwegii wygrywają właśnie z Albanii. Ciekawe. Zobaczymy, jak to będzie. Niby nikt nie ogląda, wszyscy się jakby odżegnują, a jednak jakieś emocje tam są. A czy my dziś zaglądaliśmy w ogóle na Zieloną Wyspę? Taki znów niecykliczny kącik zatytułowany Green Room. Bardzo dziękuję, to polecenie od mojego bliskiego znajomego, który przebywając tam latami, ten utwór w radiu pokochał szczególnie. A może ktoś z Państwa też go słyszał? A może też słyszał w Irlandii? Walking on Cars, utwór zatytułowany Speeding Cars.

0: kobiety są z Marsa i Bruno też przecież. Bruno Mars, dostałem najpiękniejszy komplement świata od pana Maćka, jedynego, jak napisał, posiadacza Ursusa 357 w Polsce. Szanuję to bardzo. Gdybym miał pokazać, czym jest 357, to wskazałbym wtorkowe Mam Grać. To jest pełen przekrój możliwości redaktorów tej stacji. Bardzo serdecznie dziękuję i trochę się z tym zgadzam i tak to zostawmy. Ale jeszcze musimy dodać jeden element, czyli nasz kącik za górami, za lasami. Mam nadzieję, że ktoś z młodych słuchaczy też teraz się ucieszy, a rodzice to już na pewno, bo każdy ma swój ulubiony utwór z filmu Wajana. No i najczęściej chyba byśmy wskazali ten brawurowo wykonany przez Igora Kwiatkowskiego. No to bardzo proszę, to drobnostka.
1: Okej. Hej, kotku, weź nie martw się, bo wielkość zawsze peszy, co tu kryć. I nie wiesz, co czuć teraz masz. To słodkie mała, nie zmieniają się nic ludzie, nic a nic. Nie bój się tak, śmiało chodź. To naprawdę ja, to mały, mam tę moc.

0: i dzięki!
1: No, nie ma za co, mały. Wajana, Igor Kwiatkowski, drobnostka, to prawie na zakończenie audycji. Za tydzień spotykamy się wyjątkowo w poniedziałek, Bisior będzie we wtorek, to proszę sobie zanotować, żeby nie umknęło. A jutro piosenka dnia, bo to już zapowiem, w wykonaniu pani Basi, która teraz wystąpi jeszcze z zespołem poprzednim. Kiedyś, kiedy spotkaliśmy się, powiedziałem, że to są cudowne piosenki tegoż zespołu, którego nazwy jeszcze nie wymienię, i lubią je bardzo dzieci. Ona to przyznała i powiedziała, że rzeczywiście coś w tym jest. Może melodia, może te słowa. No to prawie na zakończenie właśnie zespół Pustki, potem Yellow House, a my już z Tomkiem Matlingiewiczem, który audycję zrealizował, mówimy bardzo dziękując, do usłyszenia, bye bye.
2: Chwilami, kiedy zapominam złe, widzę, jak graliśmy w chowanego.

0: Dzień dobry Państwu, jest wtorek, 12 dzień maja, minęła godzina 16. W Radiu 357 czas na popołudniówkę. A to oznacza pierwszy dziś popołudniowy serwis, który przygotowała dla Państwa Monika Mędroch-Karbowska.
1: Trybunał Konstytucyjny orzekł dzisiaj, że obowiązująca procedura wyboru sędziów Trybunału jest częściowo niezgodna z Konstytucją. Mowa o przypadku, gdy pojawiają się wątpliwości związane z legalnością ich wyboru przez Sejm. 13 marca Sejm wybrał 6 sędziów Trybunału. Zaproszenie na ślubowanie w Pałacu Prezydenckim otrzymało od prezydenta tylko 2 z nich: Magdalena Będkowska i Dariusz Szostek. 4 pozostałych złożyło ślubowanie w Sejmie. Prezes Trybunału Bogdan Święczkowski oświadczył, że ci sędziowie nie objęli urzędów, bo wydarzenia w Sejmie z ich udziałem nie może uznać za ślubowanie wobec prezydenta. Sejm zajmuje się 4 projektami ustaw, które mają uregulować cyfrowy rynek w Polsce. To już 3 taka próba. 2 pierwsze ustawy dotyczące kryptowalut zostały zawetowane przez Karola Nawrockiego. Obradom przysłuchuje się Michał Trantał.
2: Posłowie debatują nad ustawami. Rządową, prezydencką, Polski 2050 i Konfederacji. Kolejność nieprzypadkowa. Ustawiłem je od najbardziej restrykcyjnej po najbardziej liberalną. Na liście brak Prawa i Sprawiedliwości. Powód? Partia wycofała projekt sygnowany przez swojego byłego posła Janusza Kowalskiego i wymieniła na taki projekt, który w ogóle zakazuje kryptowalut w Polsce. Będzie procedowany na innym posiedzeniu Sejmu.
1: A więcej na ten temat już za chwilę w raporcie 357. Rząd zajął się dzisiaj projektem ustawy nazywanej Lex Szarlatan. Mowa o projekcie nowelizacji o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Ma ona zwiększyć ochronę pacjentów przed niebezpiecznymi praktykami pseudomedycznymi.
3: Chodzi o sytuację, gdy osoby bez wykształcenia medycznego oferują rzekome terapie chorób metodami, które nie mają potwierdzenia naukowego lub zniechęcają pacjentów od diagnostyki i leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną.
1: Tłumaczył rzecznik rządu Adam Szłapka. Ta ustawa ma wzmocnić stanowisko rzecznika praw pacjenta i pozwolić mu aktywnie reagować na pseudomedyczne praktyki. Przewiduje ona m.in. do 1 000 000 zł kary dla podmiotu, wobec którego rzecznik wydał zakaz praktyk pseudomedycznych, ale ten go złamał. A więcej na ten temat w rozmowie popołudniówki. 57-letni kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie trafi do aresztu. Taką decyzję podjął dzisiaj Sąd Okręgowy w Sosnowcu, który nie uwzględnił zażalenia prokuratury w tej sprawie. Do tragicznego w skutkach potrącenia posła jadącego rowerem doszło 23 kwietnia. Po wypadku zatrzymano kierowcę samochodu, mężczyzna wyszedł jednak na wolność po wpłaceniu 40 000 zł kaucji. Zgodnie z decyzją sądu pierwszej instancji, po wyjściu na wolność został objęty dozorem policji i zakazem opuszczania kraju. Sąd okręgowy uchylił dzisiaj wszystkie środki zapobiegawcze wobec podejrzanego. Zadowolony z takiej decyzji jest obrońca kierowcy Dariusz Kawalec.
4: Ma świadomość sprawstwa śmierci innego człowieka.
1: Postanowienie jest prawomocne i nie przysługuje od niego odwołanie. Ósmoklasiści pisali dzisiaj egzamin z matematyki. To 2 z 3 egzaminów, do których podchodzą w tym tygodniu. Tym razem musieli wykazać się m.in. umiejętnością obliczania procentów, średniej arytmetycznej czy znajomością figur geometrycznych. Wczoraj uczniowie pisali egzamin z języka polskiego, jutro czeka ich język obcy nowożytny. Największą popularnością cieszy się język angielski.
5: Akurat nie mam w ogóle problemu z angielskim, tak bardzo dobrze uczymy się tutaj.
6: Angielski raczej też najłatwiej pójdzie, podbijają nam procenty.
1: Egzamin ósmoklasisty nie ma progu zaliczeniowego, jednak jego wynik ma kluczowe znaczenie w rekrutacji do liceów, techników i szkół branżowych. Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone na początku lipca.
0: Bardzo dziękujemy Monice, teraz flesz sportowy i Mateusz Fuciarz.
7: Powiedzieć, że ten wtorek sportowo to nas nie rozpieszcza, to nie powiedzieć niczego. Oczywiście mogliby się oburzyć fani piłki hiszpańskiej albo tenisa, bo tutaj mecze akurat są, ale brakuje chyba dziś takiego wydarzenia, które sprawiałoby, że ciarki pojawią się na całym ciele już od samego myślenia o nim. No bo nawet Giro, jakkolwiek pasjonujące i emocjonujące, wciąż rozpędza się. Wyniki 4 etapu w serwisie po 17:30. Tymczasem mogę Państwu zdradzić, że poznaliśmy godzinę, o której rozpocznie się towarzyski mecz pomiędzy reprezentacją Polski a reprezentacją Ukrainy. Bardzo proszę o werble maestro. Będzie to godzina 17.30. I będzie to, przypomnę, niedziela, 31 maja, Wrocław i Tarczyński Arena, czyli takie przyjemne popołudnie z kadrą, zresztą jedną i drugą, czyli kadrami właściwie, które na mundial nie jadą. W najbliższych planach biało-czerwonych jest także inny mecz towarzyski z Nigerią 3 czerwca o 20.45 na PGE Narodowym w Warszawie. Udział w zgrupowaniu zapowiedział Robert Lewandowski, któremu reprezentacyjna emerytura chyba jeszcze nie w głowie. A co z emeryturą LeBrona Jamesa? Nad ranem Los Angeles Lakers przegrali 110-115 z obrońcami tytułu, czyli Oklahoma City Thunder, i poprzez tak zwany sweep, czyli triumf 4-0 w serii, wyrzucił Shai Gilgeous-Alexander Jeziorowców z playoffów. No i pytanie, co dalej z królem Jamesem? 41 lat na karku, ale jak stwierdził na konferencji prasowej, nie jest jeszcze gotowy na podjęcie decyzji w sprawie swojej przyszłości i rozegrania kolejnego, 24 już sezonu w lidze NBA. Ten 23 to i tak już był rekordowy. Nie wiem, co niesie przyszłość. Na razie ta porażka jest tak świeża, że ciężko mi o tym myśleć. Tego wieczora nie padnie odpowiedź. Mam jeszcze czas. Podobnie było rok temu, kiedy przegraliśmy z Minnesotą. Muszę wrócić do domu, zrekalibrować się z moją rodziną, przegadać to z bliskimi, a kiedy przyjdzie czas, wszyscy dowiecie się, jaką decyzję podjąłem. Sport wróci po 17.30.
8: Niby niewiele się dzieje, ale zawsze coś tam wycisną.
7: Zawsze coś się znajdzie.
8: Dokładnie. W ubiegłym tygodniu we wtorek, pamiętam, szukaliśmy przede wszystkim deszczu, który zaczął pojawiać się w kraju, wyczekiwany deszcz. W tej chwili tego deszczu mamy sporo, bo zachmurzenie jest duże. Tutaj na Mazowszu od rana rzeczywiście taki jednostajny, ciągły, lekki deszcz. I to się przesuwa na wschód. W tej chwili można by powiedzieć, że wschód jest głównie deszczowy i tam mogą pojawić się także burze, lokalnie z gradem. Jeśli chodzi o góry, to ten deszcz tam zamienia się w deszcz ze śniegiem i śnieg. Ciekawe, bo Mateusz niebawem spędzi w Zakopanem weekend. To ile tam tego śniegu będzie? Bo w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm. Bałwana można będzie ulepić. Temperatury maksymalne na przeważającym obszarze kraju to 10 do 14 stopni. Tam, gdzie deszczowo, tam cieplej, bo 17-18. A najzimniej obszary podgórskie 8 stopni.
9: Popołudniówka 357. Zaprasza Michał Olszański.
8: Jeszcze raz witam Państwa bardzo serdecznie. Antenowo ze mną, jak Państwo słyszeli, Monika i Mateusz. Nad całością czuwa Krzysztof Tubilewicz, który audycję przygotował i będzie z Państwem, mam nadzieję, rozmawiał, bo liczymy jak zwykle na aktywność, zarówno w postaci głosówek, jak i telefonów 510-357-357. Za sterami Tomek Matlingiewicz, który swoim łagodnym spojrzeniem tworzy dobrą atmosferę. W związku z tym ja postanowiłem w tym kierunku dzisiaj pójść. Skoro tydzień temu szukaliśmy deszczu, to dziś cieszmy się słońcem. Być może jeszcze gdzieś jest. Ktoś z Państwa, kto chciałby taki raport zrobić słoneczny, bardzo proszę. A na początku o Sibisa. Oni mają taki naprawdę piękny raport słoneczny.

0: Wow, teza jest taka, że to uśmiech przynosi słońce. Czasami jest odwrotnie. Jak widzimy słoneczne niebo, to gotowi jest bardziej się uśmiechać. W studiu pojawił się Michał Trantał. Witam cię.
1: Dzień dobry.
0: Wiesz, mam takie pytanie. Czy kryptowaluty wydają dźwięk? Bo papierowe szeleszczą tak przyjemnie, jak się je ma w ręku. Monety brzęczą, a skrypciochy?
1: No skrypciochy nie szeleszczą, ale ty płacisz jeszcze gotówką?
0: Czasami tak.
1: Bo ja już zapomniałem, jak szeleszczą pieniążki.
0: Trzeba iść na bazarek. Tak jak często mówi o tym Marek Niedźwiecki, bo tam raczej waluta szeleszcząca.
1: Twarda waluta obowiązuje.
0: Tak jest. Ale wiem, karta wszystko wypiera, ale karta też jakiś dźwięk wydaje. Tymczasem, no dla mnie to jest jednak taka tajemnica. Jaki dźwięk wydają kryptowaluty? Gdyby państwo mieli jakiś pomysł, jaki to jest dźwięk, to oczywiście zapraszamy. A kryptowaluty dlatego, że...
2: To jest raport 357.
0: Właśnie o tym, że parlament zajmuje się po raz kolejny projektem ustawy o kryptowalutach i o tym opowie państwu Michał, który jest już z nami.
1: Dokładnie i to nawet nie tylko jednej ustawy, a czterech ustaw. I Sejm zajmuje się po raz trzeci uregulowaniem kryptowalut, bo prezydent Karol Nawrocki dwie poprzednie ustawy zawetował. O 15:00 ruszyło pierwsze czytanie tych projektów. Rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: Z punktu widzenia rządu optymalnym rozwiązaniem jest to, żeby to projekt rządowy został uchwalony i to on wyszedł z Sejmu do Senatu i dalej został uchwalony przez Senat.
1: Rząd stawia na twardy nadzór, blokowanie kont przez KNF i kary do 25 milionów złotych. Prezydent łagodzi ten kurs, proponując niższe o 5 milionów grzywny i większą ochronę posiadaczy wirtualnych portfeli.
4: Z punktu widzenia osób, które kryptowaluty trzymają dla jakichś swoich rozliczeń, zupełnie legalnych rozliczeń, jako po prostu jeden ze środków płatniczych, i dla tych, którzy działają na rynku i potrzebują kryptowalut dla celów inwestycyjnych, no to najbardziej racjonalnym rozwiązaniem byłby taki projekt, który przewiduje bardzo surowe kary dla tych podmiotów, które na rynku aktywów cyfrowych się pojawiają bez odpowiednich zgód i licencji.
1: Tłumaczy Paweł Blajer, dziennikarz ekonomiczny i autor książek. Polska 2050 chce usunąć nadregulacje i aż pięciokrotnie obniżyć opłaty narzucane na branżę. Poseł Adam Gomoła.
5: I tak dużo się mówiło przecież o nadregulacji, o tym, co tak boli w tym projekcie. No, jak przyszło to do czego, żeby się zastanowić, co tam faktycznie jest nad regulacją, to tylko te przepisy o kantorach internetowych, tak zwany lex cinkciarz, jawi się jako taka nadregulacja. Żeby była jasność, te przepisy są potrzebne. Natomiast uważamy, że one powinny znaleźć się w osobnej ustawie.
6: Bitcoin powstał w roku 2009. Pierwszy raz stał się popularny w Polsce w roku 2013, czyli 13 lat temu. Przez te 13 lat rządy ani PiSu, ani Platformy, jeszcze wcześniejsze rządy Platformy, nie interesowały się bezpieczeństwem klientów giełd kryptowalut. Nie poświęciliście minuty na zastanowienie się, czy przypadkiem nie wypada uregulować tego rynku. Mieliście na to 13 lat. A teraz od paru miesięcy słyszę, jak wam to na sercu leży, bezpieczeństwo klientów giełd kryptowalut.
1: A to już komentarz lidera Konfederacji Sławomira Mentzena, której projekt jest najbardziej liberalny. Ogranicza przepisy do unijnego minimum, by powstrzymać ucieczkę polskich firm za granicę.
4: Koniec końców trzeba znaleźć rozwiązanie, które jest bardzo bezpieczne dla tych, którzy na tym rynku chcą inwestować i potrzebują kryptowalut do rozliczeń, czyli dla konsumentów i dla przedsiębiorców. I z drugiej strony także takie rozwiązanie, które przyciągnie inwestorów na ten rynek, ale inwestorów nie do Estonii, Czech, Stanów Zjednoczonych czy do Azji, tylko do Polski. Jest wiele podmiotów w Polsce, które mają bardzo ciekawe pomysły, jeśli chodzi o wykorzystanie aktywów cyfrowych, więc dla nich na pewno taka ustawa nie powinna stwarzać dodatkowych barier. Więc tutaj Sejm naprawdę ma bardzo trudne zadanie.
1: Tłumaczy Paweł Blajer, szczególnie, że przepisy muszą powstać do 30 czerwca. Wśród procedowanych projektów zabrakło tego zgłoszonego przez PiS. Dlaczego? W ostatniej chwili partia Jarosława Kaczyńskiego wycofała projekt sygnowany przez Janusza Kowalskiego. Zastąpiła go pomysłem zakazu kryptowalut w Polsce.
7: Dla mnie rozwiązania częściowe są nie do przyjęcia. To jest po prostu tak, że zaczęło się od czyszczenia pieniędzy z narkotyków i to był dopływ pieniądza do tego przedsięwzięcia, a później zaczęto organizować także zwykłe piramidy finansowe. Ja tego określenia w stosunku do tej firmy, że to jest piramida finansowa, no, zaczyna w tej chwili funkcjonować.
1: Tak o kryptowalutach i o zonda krypto mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński.
4: Zakazanie obrotu kryptowalutami jest mało realne. Projekt jest idący w poprzek tego, co w tej chwili dzieje się na rynku finansowym. W ogóle bardzo trudno jest sobie wyobrazić, jak miałoby to wyglądać w praktyce. Mamy już tak, że kryptowaluty są nie tylko walutą, która służy do różnego rodzaju rozliczeń, ale są po prostu częścią rynku finansowego. Strategie inwestycyjne wielu firm, także poważnych funduszy inwestycyjnych, są oparte na kryptowalutach.
1: Tłumaczy Paweł Blajer, a pomysł zakazu jest niezrozumiały także politycznie, szczególnie dla marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.
8: To jest, proszę państwa, jakiś chocholi taniec. Nadal pozostają bez odpowiedzi pytania następujące. Kogo finansowała firma Zonda Krypto? Jakie imprezy, których partii były finansowane z tych pieniędzy?
1: Z PiS-em niedawno pożegnał się Janusz Kowalski. Według Wirtualnej Polski poseł miał potajemnie odwiedzać prezesa giełdy Zonda Krypto, a podczas tych wizyt rzekomo włączano specjalne zagłuszarki. Pieniądze miała przyjmować też fundacja Zbigniewa Ziobry. Są też oskarżenia wobec posłów Konfederacji.
0: Bardzo dziękuję, a zatem do trzech razy sztuka, bo tak jak powiedziałeś, Michale, to po raz trzeci Sejm zaczyna tą sprawą się zajmować.
1: Jest unijny deadline, a Polska, nie chcę się mylić, ale jest chyba ostatnim krajem, który nie ma jeszcze regulacji związanych z kryptowalutami.
0: No tak, będziemy się przyglądali, zobaczymy. Będzie Senat, a później znowu ustawa trafi do prezydenta, prawda?
1: Tak, ale prezydent zgłosił swoją, która jest także procedowana i ona jest gdzieś pomiędzy tą rządową, a Polski 2050, więc wydaje mi się, że złoty środek w końcu zostanie znaleziony.
0: A ja tylko powiem, że nasz raport jest dostępny w podcastach w zakładce Raport 357. Dziękuję ci, Michał Drantał.
1: Do usłyszenia.

Niestety mam smutną informację, szanowni słuchacze. Pani Joanna Trzcińska poinformowała, że dziś po południu w wieku 79 lat odeszła Stanisława Celińska. Znakomita aktorka, cudowna kobieta, pięknie także śpiewająca. Myślę, że w tej popołudniówce jeszcze sięgniemy po jakiś utwór w wykonaniu Stanisławy Celińskiej. Na razie przekazuję Państwu tę smutną informację. No cóż, miała 79 lat, piękne życie. Bardzo dziękujemy za wszystko, co po sobie zostawia. U nas teraz piosenka dnia. To będzie Young the Giant i Already There.

0: Chcę Państwu powiedzieć, że jest teraz czas na to, byśmy przyjrzeli się, co to znaczy projekt Lex Szarlatan. Oto rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Nowe przepisy skutecznie mają chronić pacjentów przed pseudomedycyną, dezinformacją i działalnością osób podszywających się pod specjalistów medycznych. Stąd słowo szarlatan, bo tak mniej więcej postrzegamy takich ludzi. Naszym ekspertem jest dr Łukasz Durajski, wykładowca w Katedrze Medycyny Rodzinnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Witam pana, panie doktorze. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Zapytam najpierw o skalę tego zjawiska, bo skoro rząd się tym zajął i ma być lepiej, to może spójrzmy, jak to wygląda dzisiaj. Czy rzeczywiście ten problem tych szarlatanów, którzy kuszą pacjentów swoimi różnymi eksperymentami i pseudomedycyną, to jest z pańskiego punktu widzenia rzeczywiście spory problem?
1: Tak, rzeczywiście muszę przyznać, że absolutnie tak. Przede wszystkim z tego powodu, że tą skalę zauważa jedna bardzo ważna instytucja, jaką jest Rzecznik Praw Pacjenta. Bo rzeczywiście to do rzecznika między innymi zgłaszają się pacjenci z
0: poszkodowani
1: zdrowotnymi. Dokładnie, które wynikają z błędów takich osób. Niestety te praktyki de facto są nielegalne, bo oczywiście w Polsce nie wolno leczyć bez uprawnień. Natomiast te osoby bardzo często posługują się różnymi rodzajami terapii, wspomagania, coachingu, jakkolwiek by tego nie nazwać. Starają się po prostu wykorzystywać właśnie lukę prawną do tego, aby doradzać w zakresie zdrowia. Oczywiście robią to absolutnie niezgodnie ze sztuką, wykorzystując bardzo często naiwność pacjentów, brak wiedzy, i co też jest niestety bardzo trudne, ale jednocześnie brak dostępu do lekarza, tak? Bo te kolejki powodują, że pacjent zaczyna szukać do tej alternatywy.
0: No właśnie.
1: I to tutaj, jest takie bardzo błędne. Tak.
0: Tutaj, panie doktorze, pan słusznie zauważa, że zawsze taka gangrena toczy organizm, który jest osłabiony. I tutaj mamy do czynienia rzeczywiście z sytuacją, kiedy ta nasza dostępna i powszechna służba zdrowia kuleje, prawda? I ludzie często pozbawieni możliwości szybkiej opieki ze strony lekarzy, specjalistów, sięgają często po tego typu właśnie rozwiązania. No i podwójnie tracą, prawda? Nie dość, że pieniądze, to jeszcze okazuje się później, że zdrowie. To szczególnie widać w momencie, kiedy mówimy o onkologii, prawda? Tutaj działalność tych szarlatanów jest szczególnie naganna moralnie.
1: No właśnie, rzeczywiście dosłownie delikatnie mówiąc, bo ta naganność moralna to jest mało powiedziane, bo trzeba powiedzieć po prostu wprost o oszustach, o kłamcach, złodziejach, bo ja nie boję się używać tego określenia z tego powodu, że ja zawsze stoję na stanowisku, że jest albo medycyna, albo alternatywa. Nie ma medycyny alternatywnej. Jeżeli ktoś posługuje się niewiarygodną informacją, ale przy tym manipuluje tą informacją w taki ładny sposób, w ładnym opakowaniu, sprzedając też te informacje, bo też nie ma się co oszukiwać, te osoby po prostu na tym krocie zarabiają. I jest to rzeczywiście bardzo duży problem. Ta praktyka pseudomedyczna niestety jest na gigantycznej skali w tym momencie. Coraz więcej pacjentów trafia do lekarzy później pod opiekę, albo niestety kończy się to tragicznie śmiercią pacjenta, o czym też już wiemy, bo niejednokrotnie doniesienia medialne też mówiło o tym, a ta statystyka jest jeszcze bardziej ponura. Więc jest to rzeczywiście bardzo duży problem dotyczący tego, że pacjenci niestety mają ten kłopot z racji tego, że brakuje tej edukacji zdrowotnej, brakuje tej świadomości. I to jest rzeczywiście zasadniczy problem.
0: Ja może zacytuję króciutko słowa pani minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy, która powiedziała, że zaufanie do systemu ochrony zdrowia musi być budowane w oparciu o zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom. No jasne. Nie ma naszego przyzwolenia dla pseudonaukowych eksperymentów, które żerują na strachu i bezradności. I skoro nie ma przyzwolenia, no to trzeba to diagnozować, szybko wyłapywać i karać. I tutaj mamy projekt, który przewiduje naprawdę wysokie kary. 1 000 000 zł za naruszanie zbiorowych praw pacjentów i nawet 100 000 za brak współpracy z rzecznikiem. Według pana to przyniesie poprawę?
1: No muszę przyznać, że nie wiem, z tego powodu, że patrząc na doniesienia oczywiście medialne, bo ja mogę też go bazować na tym, co rzeczywiście wiemy. No jeżeli mamy przykład, nie cytując oczywiście tutaj już konkretów, ale osobę, która sprzedawała zieloną trawę jako cudownie uzdrawiającą czy depolaryzator wody i na tym zysku samego w ciągu roku ma 11 milionów, to myślę, że tak naprawdę to nie będzie jakaś wielka kara, bo to jest tylko ułamek po prostu procenta zysków. 1/10 zysków odpadnie, gdzie to maksymalna jest 1 000 000 zł. Więc nie wiem, czy to rzeczywiście będzie taki bat ostatecznie,
0: skuteczny.
1: Że się chodziło o tego typu działalność.
0: No tak. No ale zwiększenie kompetencji pana Bartłomieja Chmielowca, rzecznika praw pacjenta, który będzie szybciej mógł reagować, być bardziej skuteczny, to jest dobry kierunek.
1: Tak, zdecydowanie. Uważam, że tutaj rzecznik praw pacjenta jest idealną po prostu taką instytucją, która dba o tego pacjenta. W interesie pacjentów zawsze stoi na stanowisku, aby pacjentów chronić i to też jest właśnie to prawo pacjenta do świadomego leczenia, do bezpiecznego leczenia, bo osoby, które oferują jakiekolwiek terapie bez kwalifikacji medycznych, no dla mnie to jest w ogóle aż nieprawdopodobne, że do tej pory to mogło funkcjonować w jakikolwiek sposób, nawet najmniejszy. Wie pan, no to ja zawsze podaję przykład, że z założenia, przy całej sympatii do obu zawodów, nie idę z naprawą samochodu do fryzjerki. To jest taki zasadniczy przykład, tak? Można mieć różne podejście do leczenia, medycyna nadal jest sztuką, wielokrotnie są to wyzwania. Zdaję sobie też z tego sprawę, że tak jak pan wspomniał, ta bardzo konkretna grupa pacjentów onkologicznych bardzo często po prostu szuka każdego sposobu i łapie się każdej nadziei do tego, aby rzeczywiście powalczyć o swoje zdrowie i życie. A niestety wiemy i mamy przykłady tragiczne tych pacjentów, którzy ucierpieli z powodu właśnie działań tego typu osób, a internet tutaj po prostu robi nieprawdopodobną furorę, więc no jest to rzeczywiście dramat, tym bardziej, że bardzo często te osoby przedstawiają się jako wyzwolone, niezależne i przedstawiające jakąś tajemną wiedzę, której rzekomo ktoś się nie chciałby zdradzić, więc no jest to brutalne po prostu wykorzystywanie naiwności ludzi.
0: Tak, a obaj wiemy, że człowiek do końca walczy i trzyma się każdej możliwości nadziei, że zostanie wyleczony. I stąd trzeba mu pomóc, bo jest jakby bezradny w tym, prawda? To jest to, że jedna, druga, trzecia terapia zawodzi i wtedy taki pacjent będzie szukał kolejnych rozwiązań, często tych z pogranicza właśnie szarlatanerii. I tutaj takiego pacjenta trzeba wesprzeć właśnie konkretną wiedzą i takim mocnym bardzo przekazem.

0: za jakieś tajemnicze działanie maszyn, tych polaryzatorów wody i tak dalej, i tak dalej. Wlewy witaminy C. No to są nieprawdopodobne historie. Wykorzystywane są bardzo często momenty dotyczące pewnej merytoryki, ale przedstawione w tak ładny sposób. Bardzo często oczywiście to też jest dużym wyzwaniem dla pacjentów, jeżeli chodzi o weryfikację takich metod, jest przedstawianie fałszywych badań naukowych, czy tworzonych po prostu przez takie osoby w różnych takich czasopismach, które zostały stworzone na potrzeby tego typu działań, no bo to jest nieprawdopodobny biznes.
1: Tak, tak, tu ma pan rację. Może na koniec jeszcze tylko zauważmy, żeby te nowe przepisy rozdzielały działalność legalną od takich praktyk szkodliwych, bo tak. Przecież mamy takie aktywności jak zielarstwo, kosmetologia, podologia, yoga, różnego rodzaju masaże lecznicze, rehabilitacje. To ważne, żebyśmy to wyraźnie rozdzielili. To są legalne i nieszkodliwe praktyki.
0: Dokładnie. Jeżeli oczywiście mamy do tego uprawnienia, to tutaj nikt nie będzie takiej osobie przecież robił problemów, tak? Natomiast wszystkie te osoby, które mają uprawnienia, nadal powinny działać zgodnie ze sztuką i aktualną wiedzą medyczną, tak? Też nie może być tak, że mając uprawnienia i będąc lekarzem, stosujemy jakieś po prostu tutaj metody alternatywne, bo z tym też się nie zgodzę, tak? Bo powinniśmy rzeczywiście wziąć odpowiedzialność za tego pacjenta i wykazywać po prostu rzeczywiście po pierwsze, chociaż odrobinę empatii, to jest to, co mówiliśmy na samym początku. Po drugie, rzeczywiście być fair wobec pacjentów w kontekście tego, która metoda jest rzetelna, która została sprawdzona, zweryfikowana, w rzetelny sposób została zarejestrowana, a nie tylko na zasadzie, że czego ja bardzo nie lubię w medycynie, widzimisię, bo mnie się wydaje.
1: Tak.
0: Nie ma miejsca w medycynie na widzimisię.
1: Jest miejsce na wiedzę i kompetencje. Bardzo panu dziękuję.
0: Absolutnie.
1: Rozmawialiśmy o projekcie Lex Szarlatan, który przyjęła Rada Ministrów, a naszym gościem był dr Łukasz Durajski, wykładowca w Katedrze Medycyny Rodzinnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dziękuję, doktorze.
2: Dziękuję bardzo.

0: Po południówce reagujemy na wydarzenia dnia i nie możemy nie mówić i nie wspomnieć Stanisławy Celińskiej. Ta informacja nadeszła kilka godzin temu. W wieku 79 lat odeszła artystka wyjątkowa i stąd na naszej antenie Marek Niedźwiecki, który jest z nami. Dzień dobry, witam cię, Marku.
1: Dzień dobry, witaj.
0: No trudna to sytuacja, bo informacja o śmierci pani Stanisławy to jest taki moment, kiedy od razu ją widzisz. Ona ma w sobie coś takiego miała jako artystka, była tak charakterystyczna, że ja kiedy przeczytałem to, natychmiast ją miałem w oczach.
1: Tak, no ja spotykałem się z panią Stasią wielokrotnie na antenie, bo w 2015 roku myślę, że Maciej Muraszko podarował jej kolejne życie, tym razem muzyczne, i ukazała się płyta Atramentowa. I to było niewiarygodne, dlatego że ta płyta dotarła do pierwszego miejsca najlepiej sprzedawanych płyt w naszym kraju. Gościnnie tam pojawili się m.in. Katarzyna Nosowska i Muniek Staszczyk, czyli artyści zupełnie innej strefy, ale każdy, myślę, że chciałby zaśpiewać z panią Stanisławą. To było coś niesamowitego. Życie podarowało nam jeszcze 10 lat koncertów artystycznych, które były też absolutnie wyjątkowe. Nie wiem, znaczy pewnie tego nie będziesz wiedział, ale jej debiut jako artystki to był 69 rok, kiedy śpiewała Ptakom Podobni na festiwalu w Opolu i wygrała debiuty. A debiut płytowy to była pocztówka dźwiękowa. Na pierwszej stronie była Maryla Rodowicz, Mówiły mu, a na drugiej Ptakom Podobni Stanisława Celińska. Mm-hmm. Takie drobiazgi będą nam się przypominały pewnie. Była z osobą niezwykle ciepłą, niezwykle taką ciekawą do rozmowy. Tak jak mówię, no miałem tę radość i przyjemność spotykać się z nią wielokrotnie. Kiedy ukazała się płyta nie tak dawno, ta wznowiona z okazji rocznicy wydania, miała pani Stasia przyjść, ale już wtedy była w trochę gorszej kondycji, no i nie pojawiła się w radiu, także już więcej się nie spotkamy.
0: Nie spotkałeś. Jest taka kategoria, Marku, piosenka aktorska, ale myślę, że pani Stanisława przekraczała tę kategorię. To już to troszkę więcej niż tylko piosenka aktorska, prawda?
1: Ona przez wiele lat występowała na Festiwalu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu i na początku kojarzyła się z taką piosenką aktorską, ale właśnie ten 2015 rok wprowadził ją do zupełnie innego kręgu artystów. To wtedy właśnie Maciej Muraszko, który był producentem tej płyty, wymyślił na nią sposób. Była taką trochę polską Cezarią Eworą. I ludzie kupili to natychmiast, bo to było takie prawdziwe i to już nie była, to była też ciągle jeszcze piosenka aktorska, ale to była po prostu Stanisława Celińska 2015 i dalej. No cóż, no zostaje nam muzyka i to jest najważniejsze.
0: I zostają filmy, bo dodam jeszcze, że jest kilka filmów, w których zagrała fenomenalnie. W takim rankingu filmów jej fani wymieniają Pieniądze to nie wszystko, Krajobraz po bitwie u Wajdy, Zaklęte rewiry czy Nie ma róży bez ognia. Myślę, że warto będzie sięgnąć po któryś z tych filmów, przypomnieć sobie, jakie kreacje tworzyła, jak taką niezwykłą, charakterystyczną artystką była i tak jak powiedziałeś, Marku, bardzo ciepłym i takim empatycznym człowiekiem. Tak ją na pewno zapamiętamy. Wielka szkoda.
1: Nie bała się wyzwań. Ja nie wiem, czy pamiętasz taki jej występ. To był jakiś koncert telewizyjny, gdzie śpiewała piosenkę Uśmiechnij się!
0: Ach tak, niebywała ta
1: piosenka.
0: Tak. Bardzo ci dziękuję. Marek Niedźwiecki na naszej antenie w popołudniówce. Rozmawialiśmy o Stanisławie Celińskiej, która dzisiaj odeszła w wieku 79 lat. Posłuchajmy jej piosenki Atramentowa rumba. Dziękuję, Marku. Do usłyszenia.
1: Dziękuję.

0: Niepowtarzalna Stanisława Celińska. Dziś odeszła w wieku 79 lat. Pani Stanisławo, niech pani śpiewa w innych ogrodach. Przenosimy się, proszę państwa, teraz do Cannes, bo trwa 79. Festiwal Filmowy, a tam jest nasza koleżanka Ania Tatarska. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry. No jeszcze nie trwa, zaraz zacznie.
0: A tak już myślałem, że trwa, bo już jestem troszkę wprowadzony dzięki głównie tym plakatom z Telmą i Louise. Powiem, że mi się to bardzo podoba, że sięgnięto po ten film, którego rocznica 35 lat temu. Ale film tak niezwykle ważny z mojego punktu widzenia, jako człowieka, który wtedy chłonął ten obraz tych dwóch kobiet, które rzuciły wyzwanie obrzydliwym facetom. To jest fajne, że ta Telma i Louise powracają dzisiaj. Prawda?
1: Tak, i wiesz, w ogóle ta tradycja wykorzystywania starszych filmów na plakatach, czy też ikon z dawnych filmów jest. Tutaj w Cannes jest taka tradycja, że w wielu sklepach, na przykład w witrynach, wiszą plakaty z edycji ubiegłych. I dzisiaj dosłownie wychodząc z supermarketu z bagietką i serem, minęłam na przykład Catherine Deneuve. Parę lat temu był kadr z Truman's Show, więc te powroty są, bo one są też w programie. My zawsze mówimy o tym, że Cannes to są nowości i oczywiście odbywa się tutaj jeden z najbardziej prestiżowych konkursów filmowych, o tym pewnie powiemy parę słów za chwilę, ale jest też taka sekcja nieoczywista, która się nazywa Cannes Classics i na przykład w tym roku w ramach tej sekcji, to nasz pierwszy polski akcent, będzie pokazywany film Jerzego Skolimowskiego, którego dzisiaj miałam przyjemność spotkać w samolocie.
0: Który film?
1: Wiesz co, no właśnie sprawdzam, gdzie jest.
0: Czy to będzie Osiołek, czy coś wcześniejszego?
1: Nie, bo to są takie, wiesz, takie
0: starsze
1: odświeżone
0: rzeczy.
1: Staruszki, bo rozumiem. Mi się właśnie skojarzyło z Telmą
0: to,
1: i...
0: Tak. To skoro mówimy o tych takich klasykach, to jeszcze powiedz słowo o tej największej damie tegorocznego festiwalu, która odbierze statuetkę na koniec, czyli Barbara Streisand.
1: No tak, oczywiście. No, Barbara jest, myślę, taką ikoną z gatunku tych, które tutaj kanańskie władze bardzo lubią, bo organizatorzy festiwalu, oprócz tego, że są nastawieni na promowanie kina, takiego kina wyznaczającego trendy, kina przyszłości, kina artystycznego, też bardzo hołubią gwiazdy. Cannes jest słynny z tego, że tutaj na tym czerwonym dywanie mają się pojawiać osoby, po prostu na które będzie skierowane spojrzenie całego świata. No i Barbara Streisand idealnie łączy z jednej strony tradycję, jest gwiazdą i diwą takiego starego typu, można powiedzieć, no ale też ma ten element aktorski w swojej karierze, prawda, bardzo silnie zaznaczony. Więc myślę, że to jest takie otwarcie też w pewnym sensie symboliczne. A ona dostaje nagrodę specjalną. To są takie nagrody, coś w rodzaju Oscara za całokształt twórczości. I też w tym roku taką nagrodę dostaje Peter Jackson z kolei, czyli nasz hobbitologo.
0: Hobbita i władca pierścieni, tak. No to jest facet, który rzeczywiście odmienił trochę Hollywood. No dobrze, to teraz już w takim razie o konkursie głównym. Tutaj mamy 22 filmy, jest mocny polski akcent. No bo jeśli do gry wchodzi Paweł Pawlikowski, który jest obsypany w końcu nagrodami światowymi, to ta ojczyzna, jak sądzisz, film z szansami na nagrody?
1: Wiesz co, powiem ci tak, trudno powiedzieć, sprawdziłam w ogóle w międzyczasie i grana jest Fucha Skolimowskiego z 82 roku w odnowionej wersji, a z góry, przepraszam, jeśli w tle słychać klaksony, Francuzi uwielbiają stać w korkach i trąbić, a Cannes jest w okresie festiwalowym tak zapchane, że jeżdżenie tutaj samochodem nie ma sensu, drodzy państwo, jakby się ktoś wybierał, tylko na nóżkach, ewentualnie na rowerze, no ale Paweł Pawlikowski na rowerze jeździł nie będzie, no bo on jest jednym tutaj z najważniejszych gości. Jego film właśnie bierze udział w konkursie głównym. I też, zanim o tym filmie, to jeszcze powiem, że będzie w tym roku oceniany przez bardzo ciekawe jury, bo to jest w ogóle istotne. Tutaj co roku do jury się zaprasza no, takie ważne nazwiska z branży filmowej, ale wiemy nie od dziś, że od tego, kto jest w jury i jaki jest klimat tego jury, często zależy, kto wygra. No, w zeszłym roku na przykład Złotą Palmę dostał Panahi i uznawano, że to był właśnie wynik takiego, a nie innego składu, mimo że były głosy mocne za potencjalnym zwycięstwem innych tytułów. W tym roku jury jest przeciekawe, bo obok takich gwiazd komercyjnych, jak na przykład Demi Moore, jest w nim Chloe Zhao, czyli reżyserka niedawno oglądanego przez nas w kinach Hamneta, ale też na czele jury stoi Park Chan-wook, czyli słynny po prostu eksperymentator i trochę ironista kina, więc bardzo jest interesujące, jak oni będą na te oceniane filmy patrzeć. A film Pawła Pawlikowskiego jest jednym z najbardziej wyczekiwanych tutaj filmów. Niektórzy zagraniczni koledzy już go widzieli. Ja dzisiaj siedziałam na pokazie z koleżanką z Australii, która widziała już ten film w Londynie i powiedziała mi tylko, że jest wspaniały, że dała mu maksa, że jest zjawiskowy. No, mi włoski na ręce od razu wstały z tego powodu, bo ja doskonale pamiętam, byłam tutaj, jak Zimna wojna była pokazywana w Cannes. I to uczucie takiej jakiejś dumy i wzruszenia, chociaż przecież nie robię tych filmów z Pawłem Pawlikowskim.
0: No tak, ale
1: wiesz,
0: to jest,
1: jak wychodzisz
0: nie wiem.
1: Z sali...
0: Wiadomo, duma cię rozpiera. Powiedzmy jeszcze naszym słuchaczom, że to jest historia o życiu Thomasa Manna i o takiej jego relacji z córką, prawda?
1: To jest tak, dokładnie jest tak jak mówisz, myślę, że tak to należy najkrócej ująć, ale też to, co bardzo ciekawe, to powiedzmy, że tutaj w roli tej córki, to jest jedna z tych dwóch głównych ról, występuje Sandra Hüller, czyli aktorka, którą Cannes już sobie tutaj uchołubiło, jeśli mogę tak powiedzieć, bo ona przecież występowała w Anatomii upadku Justine Triet. To był film, który zaczął wielką międzynarodową karierę i też ją wypchnął w ogóle w stronę amerykańskich objęć, bo Amerykanie też ją docenili. Ona niedawno grała z Ryanem Goslingiem.
0: Tak. No i strefa interesów.
1: I strefa interesów, więc te polskie związki są. Przecież strefa interesów Jonathana Glazera też produkowała Ewa Puszczyńska, która jest stałą współpracowniczką, producentką właśnie Pawła Pawlikowskiego. No więc to są wszystko takie, wiesz, zakulisowe zależności. Na pewno jest to jeden z najbardziej tutaj wyczekiwanych filmów, ale uczciwie wspomnijmy jeszcze, że tych polskich akcentów jest więcej w tym bardzo ciekawym konkursie, bo jeszcze taki akcent nieoczywisty. Mamy film Historie równoległe. To jest nowy film Ashgara Farhadiego, czyli słynnego reżysera z Iranu, zrealizowany we Francji w gwiazdorskiej obsadzie, bo między innymi Pierre Ninet czy Vincent Cassel, ale ten film wyprodukował Maciej Musiał i to jest jego kupienie praw do dekalogu Kieślowskiego parę lat temu i zrobienie tej opowieści na nowo. Ja też uwielbiam takie historie, bo myślę sobie, że dla tylu osób to jest chłopak, który po prostu cały czas jest jakimś chłopaczkiem z telewizji, a on robi tak ciekawe rzeczy. No i inny projekt, który jakby sponsoruje jako producent, będzie pokazywany na Tribeca zaraz, na festiwalu w Nowym Jorku, więc z Maćkiem Musiałem się tutaj spotkamy za parę dni, żeby porozmawiać o tym, jak to się właściwie stało, że Farhadi opowiada na nowo opowieść stworzoną przez Piesiewicza Kieślowskiego. I Kieślowskiego, prawda, na Rivierze. Nie
0: Super.
1: Mogę się doczekać.
0: Zazdrościmy ci bardzo. Ania Tatarska prosto z Cannes, pełnego ludzi, zatłoczonego, ale to tam dzisiaj, w tych dniach, rzeczywiście to jest artystyczne Eldorado, tak można by powiedzieć. Zazdrościmy, czekamy na kolejne twoje relacje. Gratulacje, Anno, i serdecznie cię pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego. Trzymamy kciuki.
1: Wytrzymam
0: za film
1: słońce.
0: Pawła Pawlikowskiego, a my przed godziną 17 jeszcze posłuchajmy Seafret.

0: Jest wtorek, 12 dzień maja, minęła godzina 17. W Radiu 357 Popołudniówka czas na nasz serwis informacyjny, który przygotowała i przedstawi Państwu Monika Mędroch-Karbowska.
1: A zaczynamy od smutnej informacji. Nie żyje Stanisława Celińska, wybitna aktorka, artystka, którą publiczność pokochała zarówno za jej role dramatyczne, jak i komediowe. Łączyła w sobie ogromną wrażliwość, szczerość i wielki talent. Przez ostatnie lata zachwycała również swoją działalnością muzyczną. Informację o śmierci artystki przekazała Joanna Trzcińska, współprowadząca profil artystki w mediach społecznościowych. Na naszej antenie Stanisławę Celińską wspominał dzisiaj Marek Niedźwiecki. Donald Tusk wezwał ministrów do pracy w sprawie związków jednopłciowych. Nadszedł czas decyzji w sprawie, która od wielu dni jest w centrum uwagi. Mówię o werdykcie TSUE i NSA w Polsce, oznajmił premier. I zaznaczył, że w Polsce ciągle nie mamy regulacji prawnych na poziomie ustawowym, które by wyjaśniały status osób, które zdecydowały się na stały związek tego typu. Premier zwrócił się również bezpośrednio do samych zainteresowanych.
2: Chciałbym przeprosić tych wszystkich, którzy przez długie, długie lata czuli się odrzucani, upokarzani. Państwo tu przez wiele lat nie zdawało egzaminu. Mam nadzieję, że po wyroku Trybunału i Naczelnego Sądu Administracyjnego także w parlamencie znajdziemy szybkie, konieczne, dodatkowe rozwiązania o charakterze ustawowym.
1: Donald Tusk zaznaczył jednak, że nie jest to w żaden sposób droga do możliwości adopcji i że w tej kwestii będzie, podobnie jak rząd i większość parlamentarna, jednoznaczny. Z kolei prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że Urząd Stanu Cywilnego w Warszawie będzie na wniosek dokonywał transkrypcji aktów małżeństw osób tej samej płci obywatelstwa polskiego, zawartych na terytorium państw Unii Europejskiej. Przenosimy się teraz do Wielkiej Brytanii, a tam bez zmian w rządzie. Mimo zapowiedzi, że standardowe, cotygodniowe posiedzenie rządu na Downing Street może zakończyć się dymisją premiera, ten nadal będzie kierował gabinetem.
3: Buntownicy z Partii Pracy nie zdołali zebrać wystarczającego poparcia, by odsunąć Keira Starmera od władzy. Ten utrzymał swoją pozycję i nadal będzie kierować brytyjskim rządem, który obwiniany jest za historyczną porażkę w wyborach lokalnych. Lejburzyści stracili blisko 1500 mandatów, a zdobyli je głównie kandydaci Reform UK Nigela Farage'a. W Partii Pracy coraz głośniej słychać jednak pytania o przyszłość obecnego przywództwa i polityczny kierunek ugrupowania. Zgodnie z brytyjskim prawem kadencja obecnego parlamentu i większości trwać będzie do sierpnia 2029 roku. Brytyjski system polityczny pozwala jednak partii rządzącej wymienić premiera praktycznie w każdym momencie bez konieczności organizowania przedterminowych wyborów powszechnych. Londyn, Artur Kiruzal, Radio 357.
1: A temat powróci już za chwilę w dalekim zasięgu. Znamy już maksymalne ceny paliw na jutro. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 28 groszy. Benzyna 98 będzie kosztować maksymalnie 6 zł 87 groszy, a olej napędowy 6 zł 84 grosze. Tymczasem ważą się losy programu ceny paliw niżej. Obecne przepisy obowiązują do najbliższego piątku.
4: Nikt dzisiaj nie wie, chyba nawet wraz z prezydentem Trumpem, jak długo ta sytuacja będzie wymagała takiej reakcji, stąd ta elastyczność, którą mamy w ramach tego programu.
1: Tłumaczy minister energii Miłosz Motyka i zapowiada, że przepisy zostaną najpewniej wydłużone na razie o 2 tygodnie. 12 maja to Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. Z tej okazji kilka liczb. Średnia wieku pielęgniarek w Polsce wynosi 55 lat, a co trzecia pielęgniarka jest w wieku emerytalnym. W ostatnich latach jednak tym zawodem interesuje się coraz więcej młodych osób, głównie dzięki wzrostowi zarobków. Od 1 lipca tego roku początkująca pielęgniarka po studiach licencjackich będzie zarabiać prawie 8400 zł brutto, a kwota rośnie wraz z wykształceniem, zaznacza Kaja, studentka pielęgniarstwa na Kolegium Medicum w Bydgoszczy.
5: Im wyżej w stopniu, czy na przykład po studiach magisterskich jest ta wyższa kwota i też po zrobieniu specjalizacji. Myślę, że takie właśnie kursy, przez które nabieramy doświadczenia, też są doceniane w miejscu pracy, więc to na pewno warto.
1: Pielęgniarek nadal jednak brakuje. Studia na tym kierunku rocznie kończy około 6 tysięcy osób, a na emeryturę odchodzi nawet 8 do 10 tysięcy pracowników rocznie.
0: Przed nami noc taka pochmurna, można by powiedzieć, choć synoptycy przewidują przejaśnienia, a miejscami także rozpogodzenia, ale głównie na zachodzie i na północnym wschodzie kraju i w Karpatach przelotnie padać będzie deszcz, na północnym wschodzie początkowo możliwe także zanikające burze. Na Podhalu będą to opady deszczu ze śniegiem, a w górach wręcz śniegu. W Tatrach może spaść 5 cm śniegu. Głównie w kraju temperatury od 3 do 6 stopni. Przypomnę, mówimy o nadchodzącej nocy. Cieplej będzie około 7 stopni nad morzem. Bałtyk odda troszkę. A w rejonie Sudetów przygruntowo przymrozki do minus 1 stopnia. Także jeśli chodzi o Karpaty, to tutaj przy gruncie temperatura spaść może do minus 3 stopni. Na szczęście wiatr będzie słaby i umiarkowany.
6: Popołudniówka 357.
0: Zapraszamy do godziny 18. Przed chwilą Monika informowała Państwa o napiętej sytuacji w Anglii, w Londynie, bo tam Keir Starmer cudem uratował dzisiaj pozycję premiera. Na ten temat dzisiaj w naszym dalekim zasięgu. Ale zapraszam do komentowania wszystkich tematów, które pojawiły się u nas w popołudniówce i jeszcze się pojawią.

0: W pierwszej godzinie rozmawialiśmy z doktorem Łukaszem Durajskim o tej przygotowywanej przez rząd ustawie związanej z Lex Szarlatan, jak mówią, czyli zapobieganiu wszelkiego rodzaju medycznym szarlatanom. Pan Krzysztof do nas się dodzwonił w tej sprawie. Witam pana.
1: Dzień dobry. Dzwonię z Gorzowa. Pamiętam pan, panie redaktorze, dawno, dawno temu w Trójce miał pan taką audycję, prowadził z takim panem, którego ugryzła mucha końska, zachorował na boreliozę, skończył na wózku inwalidzkim.
0: Pamiętam, tak.
1: Dziesiątki lekarzy nie potrafiło pomóc. Ja akurat wtedy napisałem do pana maila, nie wiem, czy pan odebrał, z taką prośbą, żeby z mnie skontaktować, bo jestem w stanie tego panu pomóc. Oczywiście no tam do niczego nie doszło, ale takie podobne osoby bardzo często do nas trafiają. Ja nie jestem medykiem, nie zajmuję się leczeniem ludzi, prawda, i po prostu według prawa no nie leczymy, tak? Nie diagnozujemy, nie leczymy. Ta ustawa w jakiś sposób w nas uderza.
0: Ale w nas, o kim pan mówi, bo pan nie powiedział, panie Krzysztofie, czym się pan zajmuje.
1: Jesteśmy naturopatami, tak się nazywamy, bo nie ma takiego zawodu medycznego. Nazywamy się naturopatami. Działamy biorezonansem. Ja w swoim tutaj gabinecie, nazwijmy to, nie zajmuję się leczeniem, nie zajmuję się diagnozowaniem chorób. Po prostu harmonizujemy układ człowieka, żeby on sobie zadziałał.
0: Czy wy jesteście absolwentami takich szkół medycyny naturalnej?
1: Niektórzy tak, niektórzy nie.
0: A widzi pan, bo za chwilę będzie w tej sprawie głos.
1: I panie szanowni redaktorzy, podobna osoba, o bardzo podobnych dolegliwościach, sparaliżowana, dzięki działaniu mojego gabinetu, czy dzięki mnie, wstała i chodzi. I takich sytuacji ja mam codziennie, czy to może, może nie codziennie, ale w miesiącu naprawdę kilka, z różnymi dolegliwościami, większymi, mniejszymi, i 95% ludzi wstaje na nogi.
0: No dobrze.
1: Teraz, czym są nasi pacjenci? Mhm. Bo to jest pytanie. Według takich danych statystycznych ogólnych 95% ludzi to są osoby, którym medycyna akademicka nie potrafi pomóc. Z różnych powodów. Z niekompetencji lekarzy, z braku prawidłowej diagnostyki, z niechcieństwa i zupełnie olewatorstwa. I my tym ludziom pomagamy. Ta ustawa w jaki sposób w nas uderza, bo to jeszcze ustawy nie ma, prawda?
0: No ale
1: nie ma
0: miejmy nadzieję, panie Krzysztofie, że nie uderzać będzie, bo pod koniec rozmowy mówiliśmy o tym, żeby uważać na to, żeby przy okazji nie zablokować działalności legalnie funkcjonujących ludzi leczących w sposób zgodny z pewną wiedzą i skutecznie, o czym pan przed chwilą powiedział. Bardzo panu dziękuję za ten telefon. Przepraszam, że nie mówimy dłużej, ale mamy spory tutaj w tym momencie jeszcze program na tę godzinę, a chcielibyśmy właśnie poprosić o głos pana, który wspominał o tych szkołach medycyny naturalnej. Jeżeli mogę poprosić, Tomaszu, to jest druga głosówka.
2: Głosówka.
3: Chciałbym zapytać o szkoły medycyny naturalnej, które z roku na rok kształcą dziesiątki absolwentów medycyny naturalnej, nie lekarzy, zaznaczam. Co z nimi? Czy te szkoły również będą wyrzucone do kosza?
0: O, czyli mamy kolejny głos ze strony słuchacza, który się tutaj stara zrozumieć, jak ta ustawa ma funkcjonować, żeby czasem nie wylać dziecka z kąpielą. Bardzo państwu dziękuję za refleksję. Może jeszcze się pojawią. Jak już mówiłem, za kilka dosłownie minut Wiola Myszkowska pojawi się w studiu. Będzie daleki zasięg. Do Londynu zajrzymy, ale wcześniej ma nam.

0: Kora na Cykladach, a my będziemy już za chwilę w Londynie. Pojawiła się Wioletta Myszkowska. Witam cię.
1: Dzień dobry, albo już... może good evening.
0: Good evening, czy good morning jeszcze? Dobra, patrzymy
1: good
0: co
1: day.
0: Za oknem. Good day.
1: Na pożegnanie.
0: Już mówiłem naszym słuchaczom, że Keir Starmer dzisiaj mógł stracić stanowisko, ale je utrzymał.
1: Tak, to jest taka sytuacja, w której do ostatniego momentu sprawdzaliśmy, co się wydarzy. No ale on twardo powiedział, że on nie zrezygnuje i po prostu pracujemy dalej. Natomiast no, okoliczności są takie, że powstaje dużo pytań na temat tego, co się dzieje w Wielkiej Brytanii.
0: I warto się tym zająć w naszym stałym programie.
2: Daleki zasięg.
1: Tak jak wspomnieliśmy, dużo dyskutowano dzisiaj o losie premiera Keira Starmera. To wszystko w kontekście wyborów regionalnych, w których Partia Pracy przegrała z partią, no i tu nie konserwatywną, a partią Reform UK. Po tej przegranej nasiliły się znów głosy wzywające, aby zrezygnował ze stanowiska, i Starmer po raz nie pierwszy jest w takiej sytuacji. I to nie jedyne problemy premiera Wielkiej Brytanii, ale na ten moment, tak jak wspomnieliśmy, powiedział, że nie zrezygnuje ze stanowiska. I o tym porozmawiamy z Adamem Dąbrowskim, dziennikarzem, korespondentem z Londynu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja bym postawił na good afternoon.
1: Good afternoon. Proszę bardzo. Mamy tutaj od eksperta.
3: Dzień dobry.
1: No dobrze, to zacznijmy od liczb, bo 81 to jest taka liczba bardzo ważna dla lejburzystów. Dlaczego?
3: Mniej więcej od wczorajszego poranka wszyscy tutaj liczą publiczne deklaracje szeregowych posłów Partii Pracy, którzy jeden po drugim ogłaszają: panie premierze, ścieżka się skończyła, docieramy do krawędzi, musi pan odejść, nie jest już pan w stanie panować nad partią i nad krajem. Liczymy te głosy i zastanawiamy się, czy dojdzie do formalnej procedury wyboru nowego lidera. Liczba 81, o której mówisz, jest istotna, dlatego że to liczba podpisów pod kontrkandydaturą, która jest takim automatycznym progiem. Jeżeli się go osiągnie, rusza proces wybierania nowego lidera, rusza proces próby, przynajmniej próby odwołania starego, chociaż podkreślmy, że według zasad Partii Pracy, nawet gdyby doszło do takiego odwoływania obecnego premiera, to w nowych wyborach automatycznie na kartce wyborczej pojawia się nazwisko premiera Starmera. W przeciwieństwie do Partii Konserwatywnej, w Partii Pracy nie jest tak łatwo dokonać królobójstwa, nie jest tak łatwo pozbyć się własnego lidera, ale usilnie od wczorajszego poranka Partia Pracy próbuje to zrobić swojemu szefowi, a przynajmniej spora jej część.
1: To musi być 81 głosów na konkretnego kandydata, kontrkandydata jakby. I to jest cała historia. Natomiast właśnie, czy są jakieś pomysły na to, kto miałby go zastąpić na ten moment?
3: Nie ma, i to jest chyba główne źródło nadziei dla premiera Keira Starmera. A powód jest dosyć prosty. Partia Pracy to specjaliści od podziałów i kłótni wewnętrznych. O ile Partia Konserwatywna zwykle ma taką tendencję, żeby iść prosto na drodze ku zwycięstwom wyborczym, to Partia Pracy przeciwnie. Zatrzymuje się co chwilę, ustala kierunek, potem się troszkę pokłócimy, rozbijemy obóz, jeszcze przedyskutujemy, podzielimy się na parę frakcji. To sprawia, że bardzo trudno jest im się dogadać co do ewentualnej alternatywy dla Keira Starmera. O ile wiele osób zgadza się, że Keir Starmer naszym premierem, naszym szefem już być nie może, bardzo trudno jest się zgodzić co do tego, kto powinien go zastąpić. Naturalnym kandydatem wydaje się West Streeting, minister zdrowia. Bardzo medialny, świetnie prezentujący się w telewizji, w przeciwieństwie do Keira Starmera, który jest dosyć drewniany, z takim prawniczym tłem biograficznym, które nie przekłada się na szybkie setki w XXI-wiecznej telewizji czy też w internecie. Problem polega na tym, że West Streeting to przedstawiciel prawego skrzydła partii. No i lewe skrzydło partii, które zgadza się z prawem właściwie tylko co do tego, że Keir Starmer powinien odejść, mówi: nie, w życiu nie będziemy popierać tego człowieka. My mamy swojego kandydata, Andy'ego Burnhama, króla północy, wpływowego burmistrza Manchesteru. Manchesteru, burmistrza, który zasłynął tym, że w czasach COVID-u bardzo mocno ścierał się wówczas jeszcze z administracją Borisa Johnsona i domagał się od niej dodatkowych pieniędzy i dodatkowej ochrony. To jest kandydat lewej strony, jest tylko jeden problem. On nie jest posłem. On siedzi sobie w Manchesterze, a zasady Partii Pracy mówią jasno, żeby zostać szefem naszej partii, najpierw musisz zostać posłem. No i tutaj pojawia się problem dla lewego skrzydła Partii Pracy, no bo to jest proces. Najpierw trzeba zwolnić gdzieś miejsce w parlamencie, potem trzeba zorganizować wybory uzupełniające i wsadzić do tego parlamentu naszego kandydata Andiego Bernama, który dopiero wtedy mógłby wziąć w wyborach na szefa partii. Zresztą jak się popatrzyło na te listy sprzeciwiające się dalszemu trwaniu władzy Keira Starmera, to można było domyślić się, kto kogo popiera. Jedni pisali: Keir Starmer nie powinien być naszym premierem, potrzebna jest nam szybka zmiana. I tu to szybko było słowem kluczem, bo to prawdopodobnie oznaczało, że oni chcą tego Wesa Streetinga z prawej strony, który jest już w parlamencie. Inni z kolei pisali: my nie chcemy Keira Starmera, potrzebny jest nam spokojny proces rozpisany na kilka miesięcy. To z kolei między wierszami był sygnał, że chodzi o króla północy z Manchesteru, no bo z ich perspektywy trzeba było jeszcze trochę czasu, żeby wprowadzić króla północy do parlamentu, żeby on mógł wziąć udział w tych wyborach. Ten brak jednoznacznej kontrkandydatury wydaje się być siłą Keira Starmera, jedną z nielicznych obecnie.
1: Bo no właśnie, to jest jego siła. Bardzo też dziękuję za interpretację różnych komunikatów między wierszami, które być może nie zawsze są wprost, jeśli chodzi o dyplomację. I wyjaśniałam nam też sytuację w Wielkiej Brytanii. Ale to też nie są pierwsze zarzuty w stronę Keira Starmera. To mogłabym powiedzieć, że tak regularnie one się pojawiają. Co prawda raczej ze strony opozycji, ale jednak to nie jest pierwszy raz, kiedy rozmawiamy o tym, czy Keir Starmer powinien być jeszcze w funkcji premiera.
3: Od jakiegoś czasu w Królestwie obowiązuje prosta zasada. Niemal w sekundzie, kiedy ktoś obejmuje władzę, traci na popularności. Tak jakby w chwili kontaktu z tlenem władzy ta cała polityczna konstrukcja momentalnie zaczęła się zajmować ogniem, momentalnie zaczęła płonąć. Niemal od razu po zwycięskich wyborach rządząca lewica wpadła w taką katastrofalną spiralę, spiralę, z której nie jest w stanie się wydostać do dzisiaj. Na część z tych rzeczy Keir Starmer nie mógł mieć wpływu, no bo kto by przewidział wojnę w Iranie? Kto by przewidział, że Donald Trump narzuci cła na 3/4 świata? Sytuacja gospodarcza, którą od lat można opisać jednym słowem, czyli stagnacja, z pewnością w wyniku tych wszystkich rzeczy się nie poprawiła. No ale są też inne rzeczy, które krytycy również wewnątrz partii mają za złe premierowi Starmerowi, który zaczął na przykład od cięć budżetowych, cięcia zasiłków, cięcia zimowego dofinansowania dla seniorów. Już wtedy wielu posłów mówiło: to po to doszliśmy do władzy, żeby ciąć pieniądze, żeby zabierać ludziom dofinansowanie zimowe itd., itd. Odpowiedź Keira Starmera, odpowiedź jego minister finansów Rachel Reeves była prosta. Nie mamy pieniędzy, musimy pokazać światowym rynkom, że można nam ufać. Pamiętacie, co stało się, kiedy Liz Truss zaczęła wydawać pieniądze bez opamiętania, skończyła swoje rządy po niecałych 3 tygodniach. Wspomniałem o tym drewnianym Keirze, o tym, że on nie najlepiej prezentuje się w mediach. To kolejna sprawa. Nie jest w stanie nawiązać z wieloma wyborcami kontaktu, szczególnie z wyborcami, którzy tradycyjnie byli wyborcami lewicy na północy Anglii z klasy robotniczej. Dzisiaj ci wyborcy bardzo chętnie zerkają w stronę twardej prawicy, Reform UK na czele Farage'a, architekta Brexitu.
1: I to pokazały wyniki tych lokalnych, regionalnych wyborów ostatnich w Wielkiej Brytanii. Mamy tutaj na czele partię Reform UK, która kiedyś nazywała się inaczej, nawiązywała do Brexitu, Brexit Party. Nigel Farage stoi na jej czele. Na co zagłosowali wyborcy tym razem? Wiemy, że Partia Pracy straciła prawie 1500 mandatów radnych. Za czym w takim razie poszli wyborcy w tych wyborach?
3: W samej Anglii niemal 1/4 utraconych mandatów. Kiedy kandydaci Partii Pracy przychodzili do domów i pukali do drzwi w Stockport czy w Manchesterze, słyszeli od wyborców złe słowa o swoim liderze. Człowiek bez wizji, człowiek bez wyrazu, człowiek, który rządzi już 2 lata, a nic nie zmienił dla nas ludzi pracy. Słyszeli, szczególnie na północy Anglii, niepokój wywołany migracją. Tutaj nawiasem mówiąc, ciekawostka. Otóż szefowa MSW Shabana Mahmud wprowadziła bardzo ostre według wielu mechanizmy przeciwdziałania nielegalnej imigracji i te mechanizmy po raz pierwszy od wielu, wielu lat zadziałały. Migracja spada, ale jakoś nie przedostało się to do świadomości Brytyjczyków, dla których nadal ta migracja jest istotnym tematem. Oni Keirowi Starmerowi tutaj nie ufają. Ufają Nigelowi Farage'owi.
1: To jeszcze krótkie pytanie na koniec. Niestety kończy się nam czas, ale mamy wpojone do głowy, że dwupartyjny ustrój w Wielkiej Brytanii. Czy to jest koniec tego dwupartyjnego ustroju?
3: Koniec wielokrotnie był już ogłaszany. Byłbym troszeczkę ostrożniejszy. Wybory lokalne często są sposobnością do oddania głosu protestu, a kiedy przychodzi do tych najważniejszych parlamentarnych, to często ludziom zaczyna drżeć ręka i wracają do starych, wieloletnich czy trwających dekady zwyczajów, co nie zmienia jednak faktu, że dawno już dwie partie główne, Partia Pracy oraz Partia Konserwatywna, nie czuły tak mocno oddechu z jednej strony zielonych, no i w większym stopniu twardej prawicy Nigela Farage'a.
1: No to czekamy na następne wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii, a tymczasem rozmawialiśmy z Adamem Dąbrowskim, dziennikarzem, korespondentem z Londynu. Bardzo dziękuję.
0: Co personalnie dziękuję. Uczyniła Wioletta Myszkowska. Bardzo ci dziękuję. Goodbye, my dear.
1: Goodbye.
0: Jeszcze przed dalekim zasięgiem pojawił się na antenie nasz słuchacz, pan Krzysztof, który mówił o tym, że stosuje medycynę naturalną. I jest natychmiast reakcja innego z naszych słuchaczy.
4: Dzień dobry, chciałem zabrać głos w sprawie pana cudotwórcy z Nahora. Dlaczego ci państwo, mam na myśli tych wszystkich cudownych uzdrowicieli, nie dokumentują tych swoich osiągnięć, które wręcz mają charakter taśmowy, tylko wszystko jest niczym innym jak relacją słowną. Zachęcam państwa do dokumentowania. Na pewno Komitet Noblowski będzie z przyjemnością państwu wręczał nagrody w dziedzinie medycyny, jeśli macie dzień w dzień takie cudowne ozdrowienia na koncie. Pozdrawiam.
0: Dzięki, ale powiem panu, że troszkę pan tak po bandzie pojechał, bo pan powiedział cudotwórca, znachor. Pan Krzysztof mówił o tym, że stosuje swoją medycynę skutecznie, że ludzie wstają. Być może także to dokumentuje, także troszeczkę więcej takiego spokoju.

0: To oczywiście The Clash, a teraz już zapowiadany o tej porze Mateusz Fusiarz.
1: Zacznijmy od tenisa. Jeśli być może nie śledzą Państwo aż tak skrupulatnie harmonogramu turnieju w Rzymie, to śpieszę donieść, że dzisiaj Iga nie gra. Ćwierćfinałowy pojedynek Polki z Amerykanką Jessicą Pegulą zaplanowany jest na jutro. A na którą godzinę? No cóż, nie pomogę. Trzeba sprawdzać, bo może się to wszystko poprzesuwać, jak to w tej dyscyplinie i jak to w tych turniejach. Ale zanim środa, to jeszcze mamy nadzieję na emocje we wtorek. Kilka meczów już się nawet odbyło. I na przykład Karen Khachanov w dwóch setach pokonał Dino Prismicza, podobnie jak Casper Ruud też 2-0 pokonał Lorenzo Musettiego. Wydawało się, że gładziutko awansuje też Aleksander Zwieriew, który w pierwszej partii ograł Luciano Darderiego do jednego, ale odpowiedział Włoch, no i odpowiedział z przytupem. Wygrał dwa kolejne sety i wyrzucił Niemca z turnieju. Zakończył się też wewnątrz włoski pojedynek Sinner Pellegrino, górą światowy numer jeden męskiego tenisa. Było 6-2, 6-3 dla pana Janika. No i tak, tylko że w drabince panów to dopiero była 1/8 i wciąż jest 1/8, natomiast u pań zdążyliśmy poznać już pierwszą półfinalistkę turnieju w Rzymie. Szalana Kirstea z Rumunii pokonała 6-1 i 7-6 Łotyszkę Jelenę Ostapienko. Sporo się mówi o wieku zawodniczki, 36 lat na karku, a tutaj taka forma zbudowana na turniej w Wiecznym Mieście? Zawsze to powtarzam, że nie ma daty ważności dla ambicji i marzeń. Myślę, że wszyscy widzą, jak bardzo kocham ten sport, jak mnóstwo mam do niego pasji. A teraz świadomość bycia w półfinale w Rzymie to niesamowite uczucie. Jestem wdzięczna tenisowi za te emocje i wierzcie mi, naprawdę bardzo cieszę się tym tygodniem tutaj. Wielkie gratulacje dla Rumunki, która, przypomnijmy, wcześniej wyrzuciła z turnieju liderkę rankingu WTA Arynę Sabalenkę. No co za turniej szorany. A kto jeszcze zagra w półfinale? Na godzinę 19 wstępnie zaplanowany jest drugi z dzisiejszych ćwierćfinałów. Amerykanka Coco Gauff powalczy z Rosjanką Mirrą Andrijewą. Z Rzymu do Kosendzy się przenosimy, czyli jakieś ponad 500 km na południe Włoch, bo tam właśnie kończył się czwarty etap Giro d'Italia, który startował akurat z Catanzaro. Najlepszy okazał się dziś Ekwadorczyk Jonathan Narvaez, który na ostatnich metrach wyprzedził Wenezuelczyka Orluisa Alvara oraz Włocha Giulio Ciccone, który tym rezultatem objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Teraz kilka wieści piłkarskich. Jeśli chodzi o zapowiedź wieczoru, no to nie mam zbyt wiele do zaoferowania, przykro mi. W Hiszpanii grają 36. kolejkę Celta z Levante, Betis z Elche czy Osasuna z Atletico. Często to mówiłem przy okazji takich sportowych sytuacji, no ale jest to jednak bardziej propozycja dla koneserów. Grają też baraże, odpowiednio o Premier League oraz Ligę. W Anglii Southampton z Middlesbrough, a we Francji Red Star z Rodez. Ale tego akurat to nawet chyba w naszym kraju nikt nie transmituje. Domykając wątek Ligi Francuskiej, dowiedzieliśmy się dziś, że drugi raz

0: Oficjalne profile Realu Madryt mniej więcej godzinę temu poinformowały, że Florentino Perez tuż po posiedzeniu zarządu w Valdebebas odpowie na pytania mediów podczas konferencji prasowej. Klub nie podał żadnych dodatkowych informacji, więc nie wiadomo, o co chodzi. To może być jedynie kurtuazyjne spotkanie, gdzie Perez podsumuje nieudany sezon, ale może też na przykład podać się do dymisji albo właśnie ogłosić nowego trenera, którym według mediów naprawdę może zostać José Mourinho. Ciekawe godziny przed nami. A kończąc wątek piłkarski, jeszcze informacja, że Wieczysta Kraków, Puszcza Niepołomice, Polonia Bytom i Pogoń Grodzisk Mazowiecki znalazły się wśród klubów piłkarskiej pierwszej ligi, którym komisja do spraw licencji klubowych PZPN nie przyznała uprawnień do gry w Ekstraklasie w przyszłym sezonie. No i najbardziej alarmujący jest to sygnał dla Wieczystej, która zajmuje miejsce barażowe. Szanse zatem na awans są, ale cóż po awansie, kiedy licencji nie ma. I to z powodu faktu, że klub nie jest spółką, a stowarzyszeniem. No i zespół ma na odwołanie teraz 5 dni od otrzymania decyzji PZPN-u. PZPN-u, który poinformował dziś swoją drogą o terminach rozegrania wspomnianych barażów. Spotkania półfinałowe odbędą się 28 maja o godzinie 17.30 oraz 20.30, a finał barażu zaplanowano na 31 maja o 20.45 albo, i to ważne, 1 czerwca o godzinie 15, jeżeli gospodarzem będzie Śląsk Wrocław, no bo przecież dzień wcześniej na Tarczyńskiej Arenie zagra reprezentacja Polski, a zmierzy się z Ukrainą, no to dwa mecze jednego dnia trochę za dużo. Na koniec o wielkim wyczynie Polaka. Nasz doskonały ski alpinista Bartek Ziemski zjechał na nartach z Lhotse i co ważne, drodzy Państwo, niech to wyraźnie wybrzmi, dokonał tego bez dodatkowego tlenu, bez wsparcia szerpów, no i jest pierwszą osobą na świecie ze zjazdami z 8 ośmiotysięczników. Naprawdę czapki z głów. I to już wszystko w popołudniowym sporcie. Na poranny zapraszam w imieniu Sebastiana Kieszka.
1: Radio 357.
2: No to Bargiel ma kolegę, który mu ciśnie. Słuchaj, a propos projektu Wieczysta, to czytałem, że się tak zorientowali w tej chwili, że to nie za bardzo jest projekt na Ekstraklasę i tam też ze sponsorami coś się dzieje. Chyba będą woleli zostać w tej pierwszej betlidze.
0: No to szkoda, że to miałoby się skończyć jakąś taką kalkulacją ostatecznie. Tak. Bo jednak myślałem sobie, że może będą 3 zespoły z Krakowa w Ekstraklasie.
2: To by było.
0: Precedens trochę, dawno już tak nie było.
2: I na koniec chcę ci powiedzieć, że a propos Liverpool FC, bo mówiłeś o tym, to mamy tam swojego człowieka. Moim gościem w 4 oczy ostatnio był Radek Chmiel, nasz patron, słuchacz, fan. Tak pięknie opowiadał o tej miłości do klubu i o tym, ile tam dobrych rzeczy się dzieje. Także naprawdę miło było posłuchać.
0: Jak było prima aprilis, to pan Radek pisał do mnie, że porzuca w końcu Liverpool i odkrył swoją wielką miłość w postaci Evertona.
2: Ale oni ładnie tam ze sobą potrafią rozmawiać. Niebiescy z czerwonymi. No dobrze, grajmy. Morrissey.

done. A cold hand just touched me.

0: Bardzo dziękujemy, piękny Morrissey, a teraz będzie coś po sąsiedzku, bo to tak naprawdę rzut beretem, chociaż też po drugiej stronie dworca gdańskiego. Chodzi o słynny wieżowiec Intrako. Powstał w 75 roku, był dumą stolicy, ale teraz jest rozbierany. I temu z uwagą i niepokojem przyglądają się mieszkańcy pobliskich budynków, dlatego że wewnątrz tego perelowskiego drapacza chmur są dziesiątki ton azbestu, a wiadomo, azbest – niebezpieczeństwo.
1: Jako mieszkańcy zdecydowanie mamy wątpliwości odnośnie wpływu na środowisko, jakie takie wyburzenie w centrum miasta może nieść. To jest ponad 100-metrowy budynek. Obszar oddziaływania określony przez inwestora i przez przepisy jest taki, że praktycznie wykracza poza działkę PHN, natomiast ludzie mają okna 20 metrów od tej inwestycji.
2: No to jest zdecydowanie niedobrze dla naszego zdrowia.
1: Pomijając już samą uciążliwość inwestycji, która wiadomo jakaś jest w centrum miasta, w ciągu napowietrzającym, że tutaj się będzie roznosił pył.
3: Mieszkam tu w tym sąsiednim budynku, on z tego co wiem graniczy dokładnie 20 metrów od budynku Intrako.
4: Patrzy pewno pani z okna na to.
3: Patrzę na to z okna, staram się od początku śledzić ten proces. No i szczerze mówiąc, wciąż pomimo naszych starań mamy więcej pytań niż odpowiedzi.
5: W budynku znajduje się około 50-60 ton materiałów zawierających azbest.
6: Magdalena Kacprzak, dyrektor Biura Marketingu Polskiego Holdingu Mieszkaniowego.
5: Ilość ta została określona na podstawie odkrywek i analiz przeprowadzonych na terenie obiektu.
7: Uważają, że azbest znajduje się tylko w jednej lokalizacji w tym budynku. Znajduje się on w całej elewacji po wewnętrznej stronie. Jest do niego dostęp od środka budynku.
5: Demontaż materiałów zawierających azbest będzie prowadzony wyłącznie wewnątrz budynku na szczelnie zamkniętych kondygnacjach, a elementy azbestowe będą usuwane w całości, to znaczy bez ich łamania, kruszenia czy cięcia, co znacząco ograniczy także ryzyko powstania pyłu.
1: Plan jest taki, jakby słuchać inwestora, że zrobią to zgodnie z zaleceniami, zgodnie z przepisami. Oni mogą usuwać te płyty, teoretycznie ich nie łamiąc. Oni mówią, że nie mają planu B na wypadek, jakby to się jakoś rozprzestrzeniło. No i zamykają szczelnie, tak? Mają nie otwierać okien na tych piętrach, wie pan, w lato. Mają nie otwierać okien, tylko robić to w zamkniętych pomieszczeniach. Wszystko potem ofoliować, umyć wnętrze od środka, zeskrobać aż do żelbetu i tak zrobić każde piętro. I potem dopiero krużyć ten budynek po troszeczku od góry.
2: Najbardziej boimy się tego azbestu utajonego, który po prostu jest używany natyskowo.
7: Informowaliśmy zarówno WOŚP, jak i Sanepid. Czekamy w tym momencie na odpowiedzi od różnych służb.
5: Badania powietrza prowadzone będą zarówno wewnątrz obiektu, jak i w jego najbliższym otoczeniu. I takie badania zostały już przez nas przeprowadzone i obecnie oczekujemy na ich wyniki. Do czasu ich otrzymania nie prowadzone są żadne prace demontażowe.
2: Patrząc na to, jak prowadzone są te pierwsze prace, to mamy wobec tego duże wątpliwości.
1: Powiedzmy sobie szczerze, wykonanie tego planu zapewne jest bardzo drogie, jeśli w ogóle ktoś go wykona w ten sposób. Ja sobie zadaję pytanie, czy to jest realny plan? No, codziennie udzielamy sobie odpowiedzi tutaj na to pytanie, czy ten plan jest realny. Na przykład patrząc na to, jak są wyrzucane odpady z tamtej strony, jak tam się już pyli, jak traktowana jest wełna mineralna i inne rzeczy, jak są zabezpieczone te kontenery. Widzieliśmy dzisiaj dziurę zrobioną w elewacji na wylot.
8: Żeby było zero pyłu, to nie widziałam budowy, która by miała zero pyłu.
0: No tak, dobrze, że teraz troszkę popadało, bo ten kurz zszedł na dół. Pewne jest jedno, jak kiedy wdychamy kurz z placu budowy, to nie jest to zdrowe, ale najważniejsze, żeby nie było tam żadnego pyłu azbestowego. Z mieszkańcami budynków sąsiadujących z Intrako rozmawiał Tomek Jeleński.

0: Teraz o uwagę proszę seniorów i tych, którzy się nimi opiekują. Oto bowiem rząd przyjął projekt zmian w ustawie o pomocy społecznej, który ma ujednolicić zasady opieki domowej w całym naszym kraju. Obowiązkowe kursy pierwszej pomocy i większa kontrola gmin to tylko część tej rewolucji, która ma poprawić bezpieczeństwo seniorów właśnie. Ale praktycy pytają, czy nowe wymogi nie staną się jedynie martwym zapisem tam, gdzie system już tak naprawdę nie działa.
1: Zgodnie z przyjętą nowelizacją opiekunowie będą musieli ukończyć kurs pierwszej pomocy oraz złożyć oświadczenie o zdolności psychofizycznej do pracy. Gminy zostaną z kolei zobowiązane do regularnego monitorowania jakości tych usług. Paweł Maczyński, przewodniczący Polskiej Federacji Pracowników Socjalnych, widzi w tym szansę, ale i ogromne ryzyko.
2: Ten standard ustalony jednak odgórnie w całej Polsce zwiększa po prostu szanse i gwarancje, że osoby potrzebujące rzeczywiście otrzymają podobną pomoc, niezależnie od tego, w jakiej części naszego kraju mieszkają. Natomiast na ile rzeczywiście rządzący, którzy coś zakładają i wpisują do ustawy, są w stanie wyegzekwować po stronie samorządów świadczenie określonej formy pomocy. Około 300 gmin w Polsce dzisiaj nie realizuje usług opiekuńczych w ogóle jako zadania obowiązkowego po stronie właśnie gminy. Pewne rozwiązania będą tylko brzmiały dobrze na papierze, ale nie będą stosowane i to jest to największe zagrożenie.
1: Największe kontrowersje budzi jednak pojęcie deinstytucjonalizacji, które zakłada zastąpienie opieki stacjonarnej wsparciem w społeczności lokalnej. Rafał Marek, prezes Stowarzyszenia Organizatorów Pomocy Społecznej, ostrzega przed zbyt dosłownym rozumieniem tego terminu.
3: Jeżeli zastanowimy się nad znaczeniem słowa zastąpienie, to dla mnie jest to termin zamknięty. Czasami nadchodzi taki moment, że niestety jest potrzebne wsparcie instytucjonalne i my nie możemy takim zapisem odmawiać prawa tego tym osobom, które tego wymagają. Ten magiczny termin, można powiedzieć, deinstytucjonalizacja, on powoduje to, że instytucje pomocy społecznej nie mogą aplikować o środki na infrastrukturę.
1: Rząd planuje doprecyzować standardy opieki w specjalnym rozporządzeniu. Na papierze potrzebujący zyskają większe bezpieczeństwo, jednak praktycy na tak zwanej pierwszej linii frontu obawiają się, że bez realnego dofinansowania i rąk do pracy reforma pozostanie jedynie urzędniczą wizją.
0: I to prawda. A mówiła o tym Ola Dobieszewska. Bardzo dziękuję. Teraz u nas Olivia Rodrigo, a później już będzie o szalonym Polaku w USA.

0: Bardzo dziękujemy pani Oliwii. A uwaga, teraz będzie hardcore, uprzedzam, bo plany naszego rodaka są po prostu szalone i wręcz niewyobrażalne. Proszę sobie wyobrazić, że Tomek Sobania wyruszył w drogę do Stanów Zjednoczonych i tam zamierza w ciągu 50 dni przebiec 50 maratonów w 50 różnych stanach. O ciągłym przesuwaniu granicy ludzkich możliwości opowie Sebastian Kierzek.
1: Jak już padło, on biegnie. Polski Forrest Gump, Tomasz Sobania.
2: Dzień numer dwa, jesteśmy właśnie w Oregonie. Tutaj zacząłem kolejny maraton.
1: Najpierw było San Francisco i słynny most Golden Gate.
2: Przebiegłem go dwa razy, później biegałem przez miasto i wyruszyłem na północ, bo musieliśmy mieć dobry start do Oregonu. Dzisiaj już tutaj jesteśmy, muszę szybko skończyć ten maraton, zanim się zrobi gorąco.
3: 50 maratonów, 50 dni to jest olbrzymi wysiłek, obciążenie dla organizmu.
1: Zauważa Przemysław Walewski, maratończyk, mistrz Europy Masters w maratonie, także redaktor naczelny portalu Wszystko o Bieganiu.
3: To jest duże obciążenie nie tylko dla stawów, ale przede wszystkim dla naszego całego organizmu, narządów wewnętrznych, które potrzebują regeneracji.
1: I dlatego zalecane jest bieganie dwóch, maksymalnie trzech maratonów rocznie. Tu mamy 50 maratonów w 50 dni. Mamy też sportowca ekstremalnego, a to trochę inna grupa ludzi, podkreśla psycholog sportu Bartosz Pietruszewski.
4: Sportowcy, którzy biorą udział w sportach ekstremalnych, są to osoby, które mają bardzo duże zapotrzebowanie na stymulację i na bodźce. W związku z tym taki często przeciętny Kowalski, nawet jak patrzy sobie tylko i wyłącznie na to, co ten sportowiec, tak nazwę to, wyprawia, to już mu się robi gorąco.
1: Przykłady ekstremalnych osiągnięć można mnożyć. Skok ze stratosfery, wpław przez Bałtyk czy zjazd na nartach z Monteverestu. To tylko niektóre z nich. W ostatnich tygodniach pękła kolejna magiczna bariera. Tym razem w biegu maratońskim. 2 godziny to już nie problem. Kenijczyk Sebastian Sawej robi to szybciej.
5: Absolutely incredible. I've never seen anything like that.
3: Każdy wyznacza sobie tą granicę. Tutaj często słyszymy, że granica leży w głowie, ale musimy sobie zdawać sprawę, że jeśli jesteśmy niewytrenowani, to głowa nam tutaj nic nie pomoże. Tu musi być synergia, harmonia.
1: O przygotowanie Tomasza Sobani chyba możemy być spokojni. Polak przebiegł już z Polski do Rzymu, Barcelony i Grecji. Jak mówił w relacji Magdy Gacyk na antenie Radia 357, teraz ma dodatkową motywację.
6: W tym roku mamy 250 lat Stanów Zjednoczonych i 250 lat Polaków w Stanach, więc ja to chcę podkreślać.
1: Przy okazji biegu Tomasz Sobania prowadzi też zbiórkę na rzecz dzieci poszkodowanych w wypadkach.
3: Nawet pomagając charytatywnie, nie musimy biegać 50 maratonów w 50 dni.
2: Muszę ruszać dalej, dlatego że jutro rano biegnę w stanie Waszyngton, w Seattle, a później lecimy na Alaskę. Będzie bardzo intensywnie, trzymajcie się, cześć.
4: Taki sportowiec, tak już mówiąc kolokwialnie, potrzebuje tego, żeby żyć, żeby czuć, że żyje.
1: Do tej pory 50 maratonów w 50 dni pokonał tylko jeden człowiek na świecie. Dean Karnazas w 2006 roku. Tomasz Sobania chce dołączyć do, jak mówi, swojego idola. Sebastian Kierzek, Radio 357.
0: No to pan Tomek się wkręcił. 50 dni, 50 maratonów, 50 stanów. On biedny nawet nie zdąży zorientować się, gdzie on jest w pewnym momencie, tak mi się wydaje. No nic, powodzenia panie Tomku. Proszę państwa, my kończymy popołudniówkę spotkaniem z Rogerem Hodgsonem. To jest lider zespołu Supertramp. Ja się doczukałem tu takiego troszkę regałowego grania i dlatego tak chcę się z państwem... Jeszcze się nie żegnam, ale to będzie koniec drugiej godziny popołudniówki. London.

0: Tak, oto pobujaliśmy się na koniec z Rogerem Hodgsonem, a ja zapowiadam, że w Radiu 357 12 maja minęła godzina 18. A to najwyższy czas na serwis informacyjny, który przygotowała i przedstawi Monika Mędroch-Karbowska.
1: Świat kultury żegna Stanisławę Celińską, która dzisiaj odeszła. Artystka debiutowała na dużym ekranie w 1970 roku w filmie Krajobraz po bitwie. Zagrała również m.in. w filmach Hipoteza, Nie ma róży bez ognia czy Noce i dnie. Dwukrotnie została nagrodzona Orłem za role drugoplanowe w filmach Pieniądze to nie wszystko i Joanna. Na naszej antenie artystkę wspominał Marek Niedźwiecki.
2: Była z osobą niezwykle ciepłą, niezwykle taką ciekawą do rozmowy. Miałem tę radość i przyjemność spotykać się z nią wielokrotnie. Kiedy ukazała się płyta nie tak dawno, ta wznowiona z okazji rocznicy wydania, miała pani Stasia przyjść, ale już wtedy była trochę w gorszej kondycji i nie pojawiła się w radiu, także już więcej się nie spotkamy.
0: Nie spotkałeś.
1: Stanisława Celińska zmarła w wieku 79 lat. Waldemar Żurek zareagował na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który część przepisów powoływania sędziów Trybunału uznał za niezgodne z Konstytucją. Tak wyglądają tak zwane wyroki na zlecenie. Właśnie po to naprawiamy Trybunał, żeby tam odbywało się orzekanie, a nie swego rodzaju polityczny cyrk, powiedział minister sprawiedliwości portalowi Onet.pl. Ministerstwo Spraw Zagranicznych skierowało dzisiaj notę do ambasady USA w Warszawie, w której zwraca się z prośbą o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu Zbigniewa Ziobry na teren Stanów Zjednoczonych. Do aktualnej sytuacji i miejsca pobytu byłego ministra sprawiedliwości odniósł się dzisiaj rzecznik rządu.
3: Jego postawa pokazuje wyraźnie, że naprawdę jest w głębokiej panice, bo ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości. No i też pokazuje, że chce być najświętszą ze świętych krów, co wystawia jemu bardzo złe świadectwo.
1: Z kolei marszałek Sejmu chce odebrać Zbigniewowi Ziobrze całe wynagrodzenie. Wszystko wskazuje na to, że przestał on być posłem zawodowym, mówi Włodzimierz Czarzasty.
4: Jeżeli pan Ziobro podjął pracę, a to będziemy wyjaśniać, w jakiejś firmie, to znaczy, że przestał być posłem zawodowym. Jeżeli przestał być posłem zawodowym, to w tym momencie będziemy traktowali go jako posła niezawodowego, więc nie będzie pobierał już żadnego wynagrodzenia.
1: Marszałek Sejmu odniósł się do informacji, zgodnie z którymi Zbigniew Ziobro ma pełnić w Stanach rolę komentatora politycznego Telewizji Republika. Na początku wizyty u senatorów w ich biurach, następnie protest w Warszawie. Solidarność przygotowuje się do głośnego poparcia prezydenckiego wniosku w sprawie Zielonego Ładu.
5: Nie wiem, gdzie petycję włożyć, nie wiem, gdzie ją przylepić, nie wiem, czy zostawić za drzwiami. Wrzucamy do skrzynki. Może ktoś odważy się odczytać.
6: To lider Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz, który na Śląsku odwiedził jedno z biur senatorskich. Związkowcy popierający prezydencki wniosek o referendum liczą na swoich przedstawicieli w parlamencie.
5: Nie bójcie się, głosujcie z własnym sumieniem, głosujcie tak, jak oczekują od tego wyborcy, mieszkańcy Śląska, bo przecież na Śląsku, jak w pigułce, mamy do czynienia z tymi olbrzymimi problemami związanymi z dziadostwem Zielonego Ładu.
6: A to dziadostwo, to wysokie ceny energii i wzrost bezrobocia, wszystko przez Zielony Ład, uważają związkowcy. Akcje przeprowadzone w całym kraju. Łukasz Kwaśny, Radio 357.
1: Przedstawiciele 5 organizacji związkowych działających na terenie Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego pojadą 20 maja do Warszawy, aby przekonywać senatorów do wyrażenia zgody na rozpisanie przez prezydenta referendum w sprawie Zielonego Ładu. Tego dnia przed gmachem Senatu NSZZ Solidarność organizuje ogólnopolską manifestację. Na koniec przenosimy się do Australii. The Guardian opublikował wyniki badań ekologicznych produktów z supermarketów, które mimo zielonego marketingu mają wyższą emisję spalin niż nieoznakowane odpowiedniki. O nowej fali greenwashingu opowie nasza australijska korespondentka.
7: Badanie 27 tysięcy produktów z australijskich supermarketów wykazało, że żywność określana jako naturalna to często tylko marketingowe slogany, a nie fakty. Badanie przeprowadził George Institute for Global Health. Okazało się, że prawie połowa produktów zawiera informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju, ale większość z nich to tylko deklaracje producentów, nigdy nie zweryfikowane. Stwarza to ryzyko greenwashingu, zwłaszcza, że połowa Australijczyków bierze pod uwagę uwagę zrównoważony rozwój podczas zakupów i czyta etykiety. Autorzy badania przyznają, że nie ma prawnego znaczenia słowa naturalny, ale wiadomo, że kojarzymy je z czymś lepszym dla zdrowia. Można za to policzyć ślad węglowy produktów. I tu też naukowcy rozczarowali się. W przypadku mięsa i słodyczy produkty zachwalające swoje korzyści dla środowiska miały wyższą emisję niż ich nieoznakowane odpowiedniki. Z Adelaidy, Agnieszka Wyszomirska, Radio 357.
1: Naukowcy apelują o stworzenie w Australii nowych, konkretnych reguł, jak i co pisać na etykietach, by nie wprowadzały w błąd. W popołudniowych serwisach to wszystko. Kolejne jutro o 7 rano.
0: Bardzo dziękuję. Monika Mędruch-Karbowska, Mateusz Fusiarz. To oni dziś przygotowali dla Państwa nasze serwisy. Ta środa jutrzejsza to jeszcze nie będzie powrót ładnej pogody, bo w zasadzie tylko na wschodzie będą silne rozpogodzenia. Na pozostałej części kraju synoptycy przewidują zachmurzenie duże, ale z przejaśnieniami. Przelotnie badał będzie deszcz. Na południu i na zachodzie lokalnie mogą pojawić się burze, a wysoko w górach deszcz ze śniegiem. Temperatury jutro od 11 do 14 stopni, no przyznają Państwo, nie za bardzo, a nad morzem to w ogóle 9 stopni. Dobrze, że wiatr będzie słaby i umiarkowany.
8: Radio 357.
0: Za chwilę już Michał Bisiorek, dzisiaj w zastępstwie Darka Króla, a ja mogę powiedzieć bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone 2 godziny. Krzysztof Tubilewicz audycję przygotował, Tomek Matlingiewicz zrealizował, a ja, Michał Olszański, miałem do Państwa przyjemność mówić przez mikrofon.

I tak zaczęliśmy nasze spotkanie zupełnie od końca, ponieważ utwór Mew Comforting Sounds pojawia się zawsze na końcu każdego koncertu duńskiej grupy, a także sugeruje się raczej, by kończył wszelkie playlisty. Jednak dzisiaj nic nie jest na swoim miejscu, ponieważ Darek Król udał się jak najbardziej na zasłużony wypoczynek i obecnie spaceruje po Tbilisi. A my będziemy spacerować po różnych szlakach. My, czyli Julia Nowaczyńska oraz Michał Bisiorek, do godziny 19. Zaczniemy od Londynu, czyli od pewnego muzyka grupy Pink Floyd, takiego trochę bardziej skromnego Richarda Wrighta, który chował się zawsze za klawiszami. On w roku 96 wydał swój drugi i ostatni solowy album Broken China. Jestem ciekaw, jak państwo odbierą to nagranie, ponieważ według mnie przypomina nieco piosenkę Davida Bowiego I'm Deranged. Podobny klimat, jak najbardziej hipnotyzujący.

Tak się złożyło, że zawitaliśmy w roku 96 na dłużej, ale jeśli Angelo Badalamenti i Tim Booth zapraszają nas do tańca, to przecież nie możemy odmówić, prawda? Dance of the Bad Angels, czyli spotkanie, o którym Tim Booth marzył już od dawna. Wszystkie znaki na niebie tak naprawdę wskazywały, że to musi się wydarzyć i ziściło się to w 96 roku. Lider formacji James musiał wtedy zrobić przerwę od swojego zespołu, a Angelo Badalamenti miał również zajęty grafik, ale udało się, pracował wtedy nad muzyką do filmu w Twin Peaks Fire Walk With Me i powstało między innymi nagranie, które wspólnie wysłuchaliśmy, które zaczyna się zupełnie niepozornie, a w pewnym momencie zabiera nas do jakiegoś niesamowitego występu tanecznego. Lecimy coraz wyżej w górę, wszędzie jest piekielny ogień, ale jesteśmy bezpieczni, bo prowadzi nas Angelo Badalamenti i Tim Booth. Doskonałe nagranie. Taki kącik nam się tutaj stworzył, kącik pod tytułem wspaniały, wybitny kompozytor i doskonały muzyk, piosenkarz. To był w końcu Tim Booth, Angelo Badalamenti, a przed nami jeszcze jeden duet, czyli Ryuichi Sakamoto oraz David Sylvian i utwór Forbidden Colors.

0: Ryuichi Sakamoto i David Sylvian i utwór przewodni z filmu Merry Christmas Mr. Lawrence. Nie jest to oryginalna wersja ze ścieżki dźwiękowej, tylko późniejszy mix Forbidden Colors, który wykonał David Sylvian. Natomiast, co ciekawe, na planie tego filmu Ryuichi Sakamoto spotkał się z Davidem Bowiem i ubolewam do dzisiaj, że poza tym aktorskim starciem nigdy nie doszło do żadnego wspólnego nagrania muzycznego.
1: Radio 357.
0: Zwracam się teraz oczywiście do Państwa, ale także do gospodarza tej audycji, Darka Króla, który jest w nasłuchu. Jeśli mają tylko Państwo teraz taką możliwość, to zachęcam, żeby na te najbliższe kilka minut i oczywiście jeśli na to pozwalają warunki, jest to bezpieczne, to żeby na te najbliższe kilka minut zamknąć oczy i pobyć z tymi dźwiękami, które za chwilę wybrzmią i spokojnie z tym, co Państwo zobaczą, nie trzeba się dzielić. To jest czas dla Państwa.

I to zupełnie nie ma znaczenia, ile razy wysłucham tego nagrania, to za każdym razem jest ono przeszywające i mroczne i to się nigdy nie zmienia. I bardzo dobrze. Stripped Depeche Mode z albumu Black Celebration to przed chwilą, a jeszcze wcześniej Souvenir de Chine, czyli Jean-Michel Jarre zabiera nas do, tak przynajmniej czuję, gdy tego słucham, do wspomnień, których nigdy nie mieliśmy, a artysta pojawi się niebawem, bo 19 czerwca w Radomiu, by zagrać koncert i jest to data, którą jak najbardziej wypadałoby zapisać w swoich kajecikach, tak tylko Państwu przypominam. Pomyślałem, żeby zaprezentować jeszcze jedno nagranie od Depeche Mode, ale niedawno odkryłem pewną formację z Londynu, nową formację, The Itch, tak się nazywają, i myślę, że Depeche Mode jak najbardziej odstąpią te prawie 7 minut grupie The Itch, szczególnie, że tak bogato czerpią z dorobku Depeche Mode i inspiracje są jak najbardziej słyszalne, szczególnie na utworze Ursula, a my słyszymy się niebawem.

Ursula na antenie Radia 357 z debiutanckiego albumu The Itch It's the Hope That Kills You. Jestem ciekaw, jak zespół prezentuje swoją muzykę na żywo. Mam nadzieję, że kiedyś będzie okazja, by to sprawdzić. Przed nami jeszcze pewien duet. Gdy ten utwór 5 lat temu się ukazał, to po prostu oszalałem na jego punkcie. Zabiera nas, tak przynajmniej to czuję, zabiera nas do klimatu, który między innymi tworzył zespół Fleetwood Mac.

i wspólnie dotknęliśmy lecących komet Alone and Free, czyli Graham Coxon oraz Rose Eleanor Dougal, czyli formacja The Wave i ich debiutancka płyta o tym samym tytule, a wcześniej Like I Used To, Sharon Van Etten i Angel Olsen, czyli dużo duetów w ostatniej godzinie na antenie Radia 357 i bardzo dobrze, a na zakończenie kompozycja z 2019 roku The Cinematic Orchestra, gdy płyta To Believe ukazała się, byłem wtedy zachwycony i zastanawiałem się, czy może być coś lepszego niż utwór Wait For Now. Później odkryłem, że tak jak najbardziej może być, czyli tak zwany rework, który wykonała Mary Latimore, ponieważ brzmienia jej harfy wydobywają jeszcze kolejne emocje i utwór, warstwa tekstowa nagle staje się jeszcze bardziej wrażliwa i taka bezbronna. I tak oto kończy się nasze spotkanie pod osłoną nieba. Już za tydzień powróci do Państwa wypoczęty, uśmiechnięty Darek Król. Tymczasem ja się z Państwem żegnam i do usłyszenia.

Hello, hello. Wiem, że miało mnie nie być, wiem. W sumie to się cieszę, że jestem, chociaż było trochę gimnastyki z tym wszystkim. Wyobraźcie sobie, że najpierw dzwoni do mnie Antek i mówi: Józiu, jak ty się czujesz? Ja mówię: no wiesz, jeszcze mam tydzień urlopu, to jakoś się wykaraskam. A on mówi: no, a co się dzieje? No, bo ja tam, ja mówię, chcę, żebym przyszedł. No, a mógłbyś? Ja mówię: no mógłbym. Dzwonię do Helen, Helen nie odbiera. Piszę do Helen: Helen, chyba wpadnę jednak w ten najbliższy wtorek. A Helen mówi: to weź, zadzwoń tylko do Antka, bo Antek się nastawił, że to The Clash zrobi za ciebie. Mówię: to z Antkiem już mamy wszystko wyjaśnione. Dobry wieczór, witam was w magazynie Gruzja. Nazywam się Paweł Łuźwicki. Dzisiaj będzie rekordowa ilość piosenek, przynajmniej jeśli chodzi o moje możliwości. Dzisiaj będzie... Chciałem spytać, jak u was z punk rockiem? Punkowaliście trochę za młodu? Albo za staru? 80 lata jak przez mgłę pamiętacie, czy tak dosyć wyraźnie? Ja dosyć dobrze pamiętam. Akurat te takie rzeczy wsteczne to mi się utrwalają gorzej z tymi, co były godzinę temu. No więc mój punk rock wyglądał tak, że miałem w klasie dwóch punkowców, Mariusza Zycha i Sylwka Zenowiewa. Serdecznie was pozdrawiam, panowie, jeśli jeszcze żyjecie. Dużo mnie ci chłopcy nauczyli, wprowadzili mnie w arkana, bo ja to tak, wiecie, jaki ze mnie punkowiec, domyślacie się. Wiecie, jak wyglądam, wiecie, co ja wam tutaj puszczam, wiecie, o czym opowiadam. No więc musicie być dzisiaj bardzo wyrozumiali dla mnie. Nigdy mi to nie pasowało. I te ciężkie skórzane kurtki, i te glany, i te obcisłe spodnie niewygodne, co pękały, jak się tam robiło przysiad czy pompkę. No nic. I te młyny na koncertach, i to, że oni tam skakali, i spoceni. I co prawda mówi się, że gęba nie jest ze szkła, czy też nie jest szklanką, i że tam nic się nie stanie, jak się w nią dostanie, ale powiem wam w zaufaniu, że ja strasznie lubię moją gębę. I jakoś nie paliłem się do tych spraw. To wszystko zaczęło się chyba, nie wiem kiedy się zaczęło, ale wydaje mi się, że odszczepieńcy byli zawsze i że to wszystko z Ameryki przyszło.

Jak widzicie, te lata 60., a właściwie sam ich początek wcale nie musiał być taki nudny, jak wam się może wydawać, i nie tylko te blondynki z gitarkami szczerzące zęby występowały. Byli również tacy odszczepieńcy, ale to prawdopodobnie musiała być kwestia światła, tak myślę, światła, może kaktusów, takich rzeczy. Tak było w Stanach, a jak było w Anglii?

Tak się podpaliłem, powiem wam, przychodząc tutaj, że zapomniałem o dwóch bardzo ważnych rzeczach. Rzeczach, może nie rzeczach. Jedna to Julka Nowaczyńska, która, słuchajcie, wygląda kwitnąco. Doczesne życie jej służy, ewidentnie. Jest za szybą, pilnuje Antka. A druga to Antek, za którego trzymam kciuki, gdyż czuję, że będzie z niego idealny panczur. Tylko muszę nad nim popracować. Wybiję mu z głowy tą Krystynę Prońko i te inne rzeczy i będziemy sobie tak te skórki przyodziejemy, trochę się poszlajamy tu czy tam, może się w pędzel zarobi albo komuś sprzeda. No zobaczymy jeszcze, bo będzie zależało od Antka, bo ja teraz się taki ruchowo jestem umiarkowany. Czy to punk rock? Chyba nie. Ale jakieś podwaliny już były, co? To może tak po prostu, jeżeli zamkniecie oczy, wyobrazicie sobie ten Londyn i okolice, drugą połowę lat 70. To całe niezadowolenie. Margaret Thatcher bez uśmiechu. Tych młodych chłopaków przerzucających 2 funty w kieszeni. To co byście zrobili? Pozakładalibyście te bendy. Ja też.

Moja propozycja na dziś jest taka, żebyśmy nie używali słowa punk oraz punkowcy. Chyba, że ja będę używał, ale to dlatego, że mi się wymsknie. To jest jedna sprawa. Druga, podaję adres mailowy. Bo wy po prostu jak oszaleli piszecie do mnie i tak, mimo tego, że ja tego adresu nie podałem. Więc teraz dla tych wszystkich, co mają coś bardzo ważnego do powiedzenia, ale nie wiedzą, gdzie pisać. Macie ołóweczki? To lecimy. Gruzja, małpa, radio 357.pl. To są te chyba dwie najważniejsze rzeczy. Wspominałem o Julce, o Antku, o trudnych czasach. No to przechodzimy do The Clash. Oni mieli ciężko, tak mi się wydaje. Co prawda z żadnym z nich nie chodziłem do klasy, ale tak sobie to wyobrażam. Przed nimi wyskoczyli Sex Pistols, no więc była już presja. Jak się chciało wierzgać tak jak oni, to trzeba było szybko załatwić temat. Wszystko, co im się udało na początku, to wbić się jako przedgrupa, tak zwany support, na jeden z ich koncertów w roku 76. I to był pierwszy koncert The Clash. Od razu przed Sex Pistols. Dacie wiarę?

No, kochani, chciałem wam powiedzieć, że jesteście bardzo dzielni. To był ostatni trudny moment w dzisiejszej audycji. Jeszcze tylko tak, ponieważ jestem redaktorem muzycznym, sam się mianowałem redaktorem, to tylko z tego obowiązku redaktorskiego wspomnę, że Public Image występuje w Polandzie chyba w tym tygodniu. Macie tego świadomość? I mam nadzieję, że się nie wybieracie. Nie róbcie mi tego, błagam. 50 lat temu spoko, ale już chyba widziałem to z 10 lat temu, już było wtedy źle, więc mam nadzieję, że nie zwariowaliście. To było w Anglii, tak się działo. I znowu przechodzimy do Stanów. W Stanach było dużo lepiej.

No, jeden z ostatnich wielkich mistrzów. Iggy, we love you. W wolnym tłumaczeniu można by powiedzieć, tęsknimy za tobą, drogi Iggy. Całkiem nieźle się zrobiło, prawda? I nie używamy tego słowa. Chciałem powiedzieć też, że dziewczyny się uaktywniły dzisiaj. Przy tej muzyce dla odmieńców. Kumacie? Co się dzieje? Szkoda, dziewczyny, że was nie znałem w 83. Ale się cieszę. Teraz będą dziewczyny i stąd, i stamtąd.

No i dobrze. Powiem wam, że jakoś tak bałem się. Ja się zawsze boję, bo ja chyba strachliwy jestem. Tak mi się wydaje. Choć tłumaczę to sobie, że jestem rozsądny. Co wy na co? Rozsądny, strachliwy? Można jakoś tam z tego wybrnąć. Powiem wam, że 48 lat temu The Clash, bo to o nich audycja, choć jakoś tak nie za bardzo jeszcze się rozegrali, podpisali kontrakt z dużą wytwórnią płytową po właściwie kilku miesiącach grania, po tym jak zagrali kilkanaście, może kilkadziesiąt koncertów i to jako supporty, nie mieli jeszcze swojej publiczności, podpisali kontrakt i wzięli zaliczkę, uwaga, weźcie sobie te długopisiki, no piszcie, 100 tysięcy funtów. Kumacie? 48 lat temu 100 tysięcy funtów zaliczki? Tak showbiz postanowił wykończyć The Clash. Od razu tych odmieńców, odszczepieńców zrównał z gwiazdami popu. Żeby mieć luz, żeby był spokój. To nie trzeba chodzić w cekinach, żeby być wielką gwiazdą. Można też chodzić w przepoconej koszulce, w podartych spodniach i też nieźle zarabiać. 100 tysięcy funtów. Przecież ja znam 6 osób, które do tej pory żyją za takie pieniądze, a też wzięły zaliczki w 77. Ludzie kochani. Nie, słuchajcie, ja nie chcę wychodzić przed szereg, ale może tego deklarz posłuchamy w końcu, co?

Wiem, że niektórzy z was mają swoje zespoły, inni mieli, inni, jeszcze inni, chcieliby mieć, ale w siebie nie wierzą. I wy, akurat ci, co w siebie nie wierzycie, interesujecie mnie najbardziej. Ale dam wam wskazówkę, jako stary dziad. Jeżeli już te zespoły macie, albo będziecie znowu mieć, albo będziecie mieli je po raz pierwszy, to musicie wychodzić poza ten nawias swoich własnych zainteresowań, tego, co chcielibyście grać. Tak jak oni. Musicie czerpać z bardzo dalekich krain.

Antek jest fanem reggae, to taka informacja, bo znacie go prawdopodobnie od innej strony. I on bardzo długo się z tym krył. Jakoś niedawno opuścił hamulce i nie wiem, czy mogłem mówić, ale na pewno to usłyszycie w jego audycjach. Ja za to chciałem powiedzieć wam kilka rzeczy. Oczywiście już nie pamiętam o żadnej. A, pierwsza to jest taka, że pomyślałem, że nie będę do końca, do tego ostatniego wejścia legendarnego, trzymał informacji o Facebooku, bo bardzo często zapominam. Oczywiście nie mam Facebooka, więc nie piszcie tam do mnie. Wysyłajcie normalnie faksy, tak jak dawniej. Facebooka prowadzi Antek. Ja nabijam go różnego rodzaju zakazanymi treściami. I wtedy wy możecie, znając odpowiednie hasła, klucze, linki i tamte wszystkie przekierowania, sobie po prostu zapoznać się z tym, co było dzisiaj w audycji, tylko przy pomocy obrazków. Więc odsyłam do dzisiejszego Facebooka. I nie będę udostępniał tego linka, bo jestem... Bo mnie boli, twarz mnie boli, jestem rozogniony i po prostu nie jestem sobą. To była pierwsza informacja. Druga, jaka miała być... A, druga to taka, że nie wiem, czy zauważyliście, ale dzisiaj ta audycja ma trochę inny charakter. Nikogo nie wsypałem, nie padły żadne nazwiska, oprócz Mariusza Zycha i Sylwka Zenowiewa, moich kumpli, ze szkoły. To właściwie były jedyne nazwiska. Nawet nie wymieniałem nazwiska tych odmieńców. Ani innych odmieńców też nie wymieniałem. I to jest pewnego rodzaju nowum. Prawdopodobnie jednorazowe już za tydzień, albo tam kiedyś mnie poniesie, bo znowu będę tam sypał te wszystkie i wszystkich ludzi. Ale nie mówiłem nic o The Clash, dlatego że na temat tego zespołu jest kilka niezłych dokumentów. Wiem, jacy z was punkowcy, tacy jak ze mnie, poza tymi kilkoma dziewczynami, którym wierzę, że naprawdę były tymi punkowcami. Miałem tego nie mówić, miałem. Od inne były w szkole średniej, a być może nawet w podstawówce, to obejrzyjcie te filmy. Jak będziecie mieli czas, oczywiście możecie tam oglądać te różne kasztany, które wszyscy oglądają, ale ja wam proponuję poważniejsze zajęcia. I jeszcze były jakieś sprawy, o których niestety powiem wam kiedy indziej.

0: sporo tego The Clash w dzisiejszej kulturze, nie wydaje wam się? Młodzi? Na pewno znaliście to tylko z innej wersji. Tak czuję. I tutaj moglibyśmy tę historię zakończyć, zwłaszcza, że właściwie to jej nie rozpoczynaliście, nie rozpoczynaliśmy, bo tak czuję, że obejrzycie te wszystkie dokumenty o The Clash. Więc nie prułem się dzisiaj. Twarz mnie boli, nie nadaje się do dłuższych wypowiedzi. Ale to nie będzie koniec historii. Bo zajrzymy jeszcze na ostatnią ich płytę, kiedy już było źle i słabo. Ale na tej ostatniej płycie jest moja ulubiona ich piosenka. Ciężko to nazwać piosenką. Posłuchajcie.
1: Corona got it.
2: Yeah? Well, if it's hooligan you want,
1: we British will tear apart the street.

Stop.

0: Postanowiłem, że zostanę gwiazdą rocka, zrobię ten cover tak jak trzeba i będzie hit. Taki mam plan. A teraz muszę lecieć do chaty. Dziękuję wam bardzo za dziś. Za tydzień prawdopodobnie będę, jak dożyję. Za tydzień przyjadą Japońce. Bójcie się. Dobranoc. And efficiently. Learning touch typing is really quite easy. Follow my instructions carefully, and by the time you have finished this record, you will have mastered the typewriter keyboard. Try not to look at the keys when typing, and don't worry about mistakes. They will disappear with practice. Ready?
1: Space. M.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieramradio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
1: I mamy godzinę 9:21.
2: Plac na rozdrożu. Społeczeństwo.
1: No właśnie, plac na rozdrożu i społeczeństwo. Ciekawe, co społeczeństwo na dzisiejszy temat. Mam nadzieję, że usłyszymy o tym od Państwa bardzo dużo. Będziemy dzisiaj rozmawiać o czymś, co z pozoru wydaje się codzienne, banalne, nawet przerabiane wielokrotnie. Natomiast takie nie jest i mam nadzieję, że to udowodnimy. Państwa i moim gościem jest Patrycja Bonatowska, terapeutka, psycholożka i seksuolożka. Dzień dobry, dobry wieczór.
3: Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Ja nazywam się Marcin Klimkowski. Telefony przyjmuje Kasia Pasierbik, a za sterami jest Julia Nowaczyńska. A będziemy rozmawiać, no właśnie, o tym, co dla jednych jest bardzo, bardzo naturalne, a dla innych, no właśnie, kontrowersyjne. Dlaczego kontrowersyjne? Różnica wieku. Duża różnica wieku. Ja to jeszcze doprecyzuję, ale powiedz mi, Patrycja, dlaczego w 2026 roku w ogóle my o tym rozmawiamy?
3: O, ja myślę, że dokładnie to jest o tym. To jest temat, który w ogóle jest od dawien dawna, nie? Jakby to nie jest tylko i wyłącznie teraz, tylko myśmy o tym mówili naprawdę w wiekach już dużo wcześniejszych. Nie wiem, słyszymy i widzimy to w postaci różnych obrazów, jakiejś twórczości, życia różnych osób. I temat nieustająco się jakoś powraca i się dalej mieli. Bo jakoś sobie myślę, że po pierwsze my jako ludzie mamy tę tendencję do tego, żeby zwracać bardzo mocno uwagę na to, jak żyją inni ludzie. A druga kwestia jest też taka, że jakoś zaciekawia nas w ogóle ten element, co zrobić, żeby relacja była szczęśliwa. I sobie myślę, że to trochę też jest o tym, czyli jeżeli ja na przykład tworzę jakąś relację, a ktoś inny pozwala sobie na coś innego, to pytanie, kto się myli, a kto ma rację, czyli tu jest trochę ta tendencja, żeby udowodnić też, że moja relacja jest lepsza, jest i może być bardziej satysfakcjonująca i bardziej trwała, a relacja drugiej innej osoby, której być może też czegoś zazdroszczę, albo jakoś widzę coś, co może przynieść tej osobie, nie wiem, jakieś wielkie korzyści, coś lepszego, no to znaczy, że prawdopodobnie tam się dzieje źle, albo na pewno ta relacja dużo szybciej się rozpadnie.
1: Czyli tak naprawdę dzisiaj będziemy rozmawiać o sobie samych, o sobie samych, o tym, co my czujemy w odniesieniu do tych relacji innych ludzi. Zazwyczaj jednak celebrytów albo osób znanych, no nie lubią Państwo, wiem, słowa celebryci. Generalnie to słowo zadomowiło się, a nie za bardzo jest lubiane, ale być może dowiemy się czegoś o tym, co my czujemy. Bardzo serdecznie proszę Państwa o telefony. Dzisiaj bardzo, bardzo serdecznie, bo myślę, że temat jest nośny. Zawsze nośny, jak powiedziała Patrycja. 510-357-357. Kasia Pasierbik czeka. A moje pytanie jest, czy Państwa w ogóle zajmuje to? Czy zajmuje to, że ludzie gdzieś tam z pierwszych są gazet, albo w rodzinie, albo znajomi mają różnicę wieku, nie wiem, 20-30 lat, że przyjaciółka się zakochuje w starszym facecie, albo że młody chłopak wiąże się z rozwódką na przykład. Na przykład. Zatem zapraszam jeszcze raz, 510-357-357, będziemy z Państwem też rozmawiać, albo klimek@radio357.pl, jeśli ktoś chciałby się podzielić tym, co myśli, drogą mailową. No dobrze, dlaczego oburza? Dlaczego oburza, dlaczego budzi kontrowersje społeczne, dlaczego budzi hejt na przykład we wpisach w mediach społecznościowych? Dlaczego ktoś podejmuje w ogóle takie działanie, które kosztuje energię? Trzeba złożyć te zdania w głowie, trzeba to wszystko później opublikować, albo później jeszcze wejść w dyskusję. Trzeba wydatkować energię na strzępienie ozorem. Przepraszam za kolokwializm. O co chodzi, że patrzymy na innych i myślimy o tym, że są w dużej różnicy wieku?
3: W głównej mierze to naprawdę działa w ten sposób, że gdybyśmy jako społeczeństwo właśnie taki wzór i taki model związku i relacji mieli i miały, to te relacje z dużymi różnicami wieku byłyby prawdopodobnie zupełnie inaczej też postrzegane. Ale najczęstszym modelem w ogóle społecznym tego wchodzenia w relacje jest to, kiedy ta różnica wieku jest powiedzmy między 5 a 10 lat. Jeżeli różnica jest większa niż 10, to już jest zaczyna się, w zależności od tego, w jakim też wieku ludzie w ogóle wchodzą w relacje, ona też wtedy będzie bardziej widoczna, więc to też jakoś sobie myślę, że jest ważne, żeby to podkreślić, no bo zupełnie inne profity mogą mieć osoby, które powiedzmy są w relacji 20 i 30-letnia osoba, a zupełnie inaczej to może się układać na przykład, kiedy mamy 40 i 50-letnią osobę, nie? Mhm. Natomiast kiedy ta różnica robi się jeszcze większa, to nagle okazuje się, że my tam nie widzimy bardzo często miłości, nie widzimy uczucia, tylko widzimy bardzo duży potencjał do na przykład właśnie przekroczeń, do tego, że mamy taką fantazję, że na pewno ta młodsza osoba jest jakoś wykorzystywana przez tą starszą osobę, albo ta młodsza osoba wykorzystuje tą starszą, wykorzystuje jej status właśnie i na przykład finanse i możliwości. Mamy też taką fantazję, że przecież ci ludzie nie mogą się dogadywać. Mhm. Jak można się dogadać, kiedy ta różnica wieku na przykład jest tak duża? To, co też czasem na przykład zdarza mi się słyszeć, to to, że no właśnie, to są ludzie czasem, jeżeli ta różnica wieku jest tak duża, z zupełnie różnego pokolenia, z zupełnie różnej epoki. I jeżeli ja na przykład, nie wiem, przepraszam, ale oglądałam Muminki, a osoba, z którą wejdę w relacje, w ogóle nie zna Muminków, to wtedy zaczynają się zgrzyty, nie?
1: A teraz z drugiej strony, to może ja jako adwokat diabła, czyli adwokat tych wszystkich oburzonych, adwokat tych wszystkich, którzy zdobywają w sobie tę energię, żeby skomentować na przykład jakąś sytuację medialną, bo ja tutaj sobie wypisałem, tych sytuacji medialnych jest tak dużo i one się powtarzają. Ja mam wrażenie, że ta dyskusja się tak co 3 lata, tak? Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones, albo, no tutaj było naprawdę sporo, bo Emmanuel Macron, prezydent Francji, i Brigitte Macron, która jest starsza o 24 lata i to w ogóle jakaś historia też polityczna się zrobiła w pewnym momencie z zarzutami takimi dość obrzydliwymi ze strony pełniącego obowiązki prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale no cała masa, George Clooney, Harrison Ford, drugi obieg Roberta De Niro, czyli kolejne związki, 35 lat różnicy, ale też w Polsce. No nie wiem, ostatnio Magda Cielecka i Bartosz Gellner, 16 lat, ale w drugą stronę, tak, ja mówię w drugą stronę, bo stereotypowo starszy mężczyzna, młodsza kobieta, zresztą będziemy o tym mówić. Czy, no nie wiem, Michał Wiśniewski i Krzysztof Ibisz ze swoimi kolejnymi partnerkami i wiele lat temu Jan Englert i Beata Ścibakówna, czy Marek Kondrat i Antonina Turnau, 38 lat różnicy. Te dyskusje były, później Zwierciadło, Pani, magazyn Gazety Wyborczej, Radio 357, zajmujemy się tym. Co tu się takiego dzieje, że społeczeństwo mówi, że to nie może wyjść, to może społeczeństwo ma rację.
3: Jak pokazuje praktyka, niekoniecznie, bo tak na dobrą sprawę rzeczywiście dużo związków w ogóle się rozpada, ale też sobie myślę, że to jest dosyć mocno o takim przyzwalaniu sobie i po pierwsze trochę pójściu też pod prąd, właśnie trochę w niezgodzie z tym, co jakoś jest w takim ogólnym rozumieniu też przyjęte przez społeczeństwo, ale też takim pozwalaniu sobie na sięganie po to, na co się ma ochotę. Ja wiem, że teraz to bardzo niefortunnie zabrzmi w kontekście tego, co mówisz, że ci mężczyźni sobie biorą te kobiety, ale bardziej chodzi o to, że te kobiety też mogą sobie wybierać tych starszych mężczyzn.
1: W ogóle o tym się nie mówi. to zazwyczaj jest pomijane, że też w drugą stronę to branie, taka ekonomia miłości.
3: Tak, bo to ona zawsze go wykorzystuje, on jest wykorzystany, on ma coś do zaoferowania, ona nie ma nic do zaoferowania, a jeżeli mamy starsze kobiety, no to wtedy ona kupuje sobie tą miłość, nie? Więc tak na dobrą sprawę tutaj bardzo mocno mamy ten patriarchalny model. Kobieta wtedy jest rzeczywiście z założenia w ogóle na dużo gorszej pozycji i sobie myślę, że w ogóle to jest o jakimś takim, no właśnie, nieprzyzwalaniu na to, żeby ludzie mogli czasem też korzystać właśnie ze swoich zasobów, że jakby zobacz, to też jest bardzo mocno o tym, że my jednak tej miłości bardzo romantycznej i w ogóle takiej relacyjnej, my nadal ją bardzo mocno utożsamiamy z tym uczuciem, z tą miłością, że ona ma być takie czyste, takie nienaganne, ale w momencie, w którym jakoś spotykamy się i na przykład jest tak, że ty masz mi coś do zaoferowania, albo ja mam ci coś do zaoferowania i wchodzimy w relacje i generalnie przy okazji w ogóle to jest super ekstra i potrafimy to wszystko tak wyważyć i jakoś zbilansować, to dla innych ludzi to może być bardzo trudne, bo też muszą się skonfrontować, że też tak można.
1: A czy to też nie jest tak, że mamy wbudowany mechanizm obronny, większość tak ma, tak zwana kategoria normalności i w seksualności, i w relacji. Czyli jeżeli wszyscy jeżdżą szarymi samochodami, no to jak jeden kupi czerwony, no to on jest, no, wariat. Wiesz, o co mi chodzi? Oczywiście tak. Ja przerysowuję. Ale jeżeli wszyscy mniej więcej poznali się na studiach, w szkole, w pracy i są różnice 1, 2, 3 lata, no to to jeżeli ktoś nagle przychodzi do tego towarzystwa z 17 lat starszym partnerem albo 22 lata młodszą partnerką, to wprowadza pewną nienormalność w tym towarzystwie. Mam na myśli nie nienormalność w ogóle, tylko nienormalność w tym towarzystwie zaburza.
3: Tak, jakoś sobie pomyślałam, że rzeczywiście to trochę tak jak, nie wiem, pójść na imprezę, gdzie, nie wiem, wszyscy jedzą winogrona i nagle znajduje się osoba, która tych winogron nie je. I jakby to trochę też jest tak, że no właśnie znowu mamy coś innego, coś odmiennego, więc to bardzo mocno ludzi jakoś tak pionizuje i porządkuje, nie? Przywołuje do porządku w ogóle.
1: No to mamy pierwszy telefon. Pan Tomek zadzwonił. Załóż proszę słuchawki, Patrycja, i będziemy słuchaj, co pan Tomek ma do powiedzenia. Czy pana, panie Tomku, oburza, jak pan widzi różnicę wieku w związkach?
4: Dobry wieczór. Mnie nie. Ja sobie pozwolę na taki truizm i to tak troszkę skromnie będzie brzmiało tutaj przy analizach ekspertów państwa, pani doktor i jak zwykle pana Klinka. Taka zasada, oczywiście, no, tak jak mówię, oczywista oczywistość. Żyj i pozwól żyć innym. Myślę, że warto to stosować i przypominać sobie. A w kontekście też takiej aktywności, na przykład teraz w mediach społecznościowych, to mi tam się gdzieś przypomniało i to zobaczmy już w czasach starożytnych, filozofowie przygotowali takie rekomendacje, znamy jako trzy sita, tak? Zanim coś opublikujesz, no teraz zmieniło się tylko medium, ale kilka tysięcy lat temu to już też działało. Była wytyczna, czy to jest prawda. Druga, czy to jest użyteczne? I trzecia, czy robimy dobro, tak, tym naszą wiadomością, którą chcemy upowszechnić? Myślę, że
1: nie po to starsi, nie po to starożytni filozofowie są starożytnymi filozofami i wciąż pamiętamy, co napisali, żebyśmy sobie tego...
4: Zobaczmy, że pewnie też były podobne problemy społeczne, więc to nie jest nic nowego. No zmieniło się troszeczkę, zmieniły się narzędzia, tak? Tak jak ostatnio mi się wylosowała Ziemia Obiecana i, prawda, rewolucja parowa. Jaki to był wstrząs gdzieś tam właśnie na naszych platformach filmowych. My teraz też myślimy, że to jest ogromna rewolucja, ale jest to kolejny etap po prostu, tak? A problemy społeczne wciąż te same. Także nie zajmuję już cennego czasu i słucham dalej.
1: Bardzo dziękuję, panie Tomku, za ten głos, a ja się odniosę i zapytam Patrycję, żyj i pozwól żyć innym. To nie jest dewiza, którą większość ludzi się kieruje. Raczej patrzy na to, jak żyją inni, żeby legitymizować swój własny związek albo swoje wybory takie większościowe. Jak to działa? No bo każdy by się podpisał, jakby miał w ankiecie, a później przychodzi, sprawdzam i jakoś nie wygląda na to, że pozwalamy żyć innym jak chcą.
3: Tutaj w ogóle pojawiają się takie kawałki też z, jakoś sobie myślę, w ogóle i z psychologii społecznej, też właśnie relacyjnej, więzi i tak dalej. To znaczy, jeżeli żyjemy sobie w jakimś społeczeństwie i to społeczeństwo znowu ma jakąś reprezentację czegoś, to my odbijamy się trochę w tym społeczeństwie i w tym, w jaki sposób żyją inni ludzie. Czyli ja trochę sobie zerkam na tych innych ludzi, dzięki temu wiem, w jaki sposób oni funkcjonują, a to sprawia, że ja czuję jakąś taką moralność i też czuję się fair i okej. I to daje mi takie bezpieczeństwo, że ja nadal mogę przynależeć do tej społeczności, do której przynależę. A w sytuacji, w której ja zaczynam robić coś innego i coś odmiennego, to albo muszę się liczyć z tym, że społeczeństwo może mnie wytykać palcami, albo też muszę znajdować swoje własne skrypty. I czasami to jest najtrudniejsze. To znaczy, jeżeli na przykład robię coś, co powiedzmy, mogłoby w jakimś stopniu właśnie być wytykane, nie? Czyli jestem jedyną osobą w swoim towarzystwie, w swojej małej społeczności, która ma taką relację z dużą różnicą wieku, to generalnie ja wystawiam się trochę i ci ludzie z automatu mogą obrać mnie i moją relację jako coś, w co można uderzać i można komentować. Bo to ja najbardziej się wystawiam, ja jestem najbardziej tym barwnym ptakiem i przecież dla mnie to w jakimś stopniu jest oczywiste, nie? Że skoro tak wybrałam, no to przecież można. I ludzie sobie wtedy właśnie na to pozwalają.
1: Ja rozumiem, co ty mówisz i rozumiem, że tak jest. Natomiast też przypominam sobie komentarze, które były i teraz chwycę się specjalnie polskich gwiazd, osób znanych i szanowanych. I przypominam sobie komentarze, zwłaszcza w przypadku tego, co wybrali Beata Ścibakówna i Jan Englert. No tam było ewidentnie, że sobie wziął, że to było takie bardzo posiadające, że sobie wziął młodszą. W ogóle nikt nie analizował tego, że może tam jakieś się pojawiło uczucie, może jakaś fascynacja. Ja nie znam, żałuję oczywiście, nie znam tych państwa i chętnie bym o tym porozmawiał, ale nie znam, w związku z czym nie czuję się władny, żeby coś takiego mówić. Kto tu kogo wziął, kto tu kogo wykorzystuje. Natomiast tego typu komentarze w przypadku wielkich nazwisk padają. Wziął, to się źle skończy, to przecież widać, kobieta wamp, mężczyzna zainteresowany młodszymi kobietami. Wiesz, to się wszystko pojawia. I to jest coś, co mnie zawsze zastanawia, że bez danych mamy czelność, czy po prostu chęć ferować wyroki jakiekolwiek.
3: Tak, to co tutaj jakby prezentujesz, no to jest piękna postawa, no właśnie żyj i daj i pozwól żyć innym, to znaczy, że ja w ogóle jakoś tak reflektuję nad tym, nie, że jaki ja mam wpływ i moje słowa na to, że na przykład, nie wiem, ktoś jednak podejmie zupełnie inny wybór, albo czy to naprawdę jakoś jest, nie wiem, warte oceniania w kategoriach takiej moralności, to jest jedna kwestia, ale druga kwestia, która jakoś mi się tak tutaj pojawia, to właśnie taki aspekt tego, że my bardzo często zazdrościmy innym ludziom. Mm-hmm. Nie? I tutaj często też zazdrościmy tego, że ludzie naprawdę mogą sobie wybierać, powiedzmy, młodsze osoby, bo to będzie też wiązało się na przykład lub może się wiązać z jakimś, nie wiem, lepszym przeżywaniem życia, wiesz. Jednak mamy te wyobrażenia i te symbole na temat na przykład właśnie potencjalnie dojrzałości, dorosłości i tego, co się wiąże z młodością. I teraz jeżeli ta starsza osoba sobie bierze taką młodszą, to nie tylko jest o tym, że na przykład ma zasoby finansowe, ale być może to jest o tym, wiesz, tak sobie od razu pomyślałam, idąc bardzo stereotypowo, ale jeżeli mężczyzna sobie bierze młodszą partnerkę, to też będzie świadczyło o jego sprawności seksualnej. Mm-hmm. Potencjalnie.
1: On daje
3: duże pole sygnał. Tam jest, nie? I jakby, więc to nie jest tylko i wyłącznie o tym, że my właśnie patrzymy i oceniamy tą różnicę wieku jako taką, tylko bardzo często oceniamy to, jakie też wyobrażenia i fantazje będą stać właśnie za tym, co się wiąże na przykład z tym, kiedy to będzie młodsza kobieta, kiedy to będzie starszy mężczyzna, kiedy to będzie odwrotnie. I każda z tych figur, powiedzmy, takiej osoby będzie miała dla nas właśnie jakąś reprezentację czegoś, czyli na przykład starszy mężczyzna z tymi finansami, to raczej będzie o bezpieczeństwie, nie?
1: Tak, ja tu sobie wypisałem. Co zyskuje młoda kobieta, wiążąc się ze starszym mężczyzną? I tak stereotypowo. Kobieta zyskuje bezpieczeństwo, przewodnika, mistrza. Mężczyzna zyskuje energię, seksualność plus no jednak piękność, pewno. Piękność młodego ciała, tak?
3: Mm-hmm.
1: No tak się mówi.
3: Dokładnie tak. Więc zobacz, a teraz patrząc właśnie na to z innej perspektywy, no to jest tak, że być może faktycznie ta młodsza osoba będzie chciała tego starszego człowieka, bo będzie sobie myślała, kurczę, mam już tyle doświadczeń z młodymi i wcale nie podoba mi się to, że oni chodzą ciągle na imprezy. Ja bym chciała kogoś, kto na przykład pójdzie ze mną do muzeum i będzie tak na spokojnie.
1: Będzie wiedział, co tam wisi na ścianach.
3: Dokładnie tak, nie? A z kolei, na przykład, nie wiem, czasem może być tak, że właśnie ta starsza kobieta może sobie wziąć młodszego partnera, no bo też będzie chciała, żeby obok niej był na przykład przystojny gość, który wie, w jaki sposób na przykład, nie wiem, może się zaprezentować i może się podobać innym osobom. I ona też by takiego chciała, nie? I część na przykład kobiet może mówić wtedy, ja też chcę, żeby, no właśnie, to, co było wymagane ode mnie, czyli ci mężczyźni, którzy na przykład mi mówili, że powinnam jakoś wyglądać, ja teraz odwracam tą narrację i mówię, to ja też chcę tego mężczyznę, który będzie młodszy i będzie przy mnie też wyglądać i będzie się jakoś reprezentować, a nie chcę na przykład takiej osoby, która no już się jakoś tam zapuściła, nie? Więc zobacz, ile my w ogóle poruszamy stereotypów, a to wtedy bardzo mocno zaburza też to, w jaki sposób my postrzegamy świat, w jaki sposób ten świat dla nas jest skonstruowany. I jeżeli teraz ja potrząsam tym, to potrząsam nie tylko wyobrażeniem na temat związków, ale tak naprawdę całym moim światem.
1: Mm-hmm. Czy czegoś się zawsze w takim jeszcze jedno pytanie, zanim chciałem jeszcze przypomnieć 510-357-357, czekamy na kolejne telefony. Czy to jest też tak, że w takim związku zawsze się czegoś szuka? Szukał i znalazł, wiesz, na tej zasadzie, że są jakieś deficyty, które starszy mężczyzna i młoda kobieta mają. No nie wiem, nie kocha, bo to też zahaczamy o te stereotypy, tak? Bez ojca, bez opieki, starszy mężczyzna niespełniony w związku z równolatką, w związku z czym poszukuje dalej i sobie tego życia ułożyć nie mógł, a tu nagle się okazuje, że układa. I odwrotnie, bardzo często mówi się o tym, że starsze kobiety wiążące się z młodymi mężczyznami szukają po prostu pewnej sprawności seksualnej, wydolności też mówiąc wprost. No a młodsi szukają, nie wiem, jakiegoś zaopiekowania i braku, nie wiem, trzpiotkości tych równolatek i takiej, nie wiem, dziecięcości.
3: Mhm. Tu z jednej strony, tak, bo myślę, że ważne
1: szuka,
3: jest,
1: czyli to jest taki sklep z relacjami.
3: Mhm. Że to jest trochę tak, że w ogóle żyjemy w takich czasach, w których my relacje coraz mocniej traktujemy jako jakiegoś formatu i rodzaju też wymiany. To znaczy, to nie jest tylko i wyłącznie o tym, że mamy się po prostu kochać i koniec, kropka, tylko coraz bardziej ustalamy różne rzeczy, czyli mówimy, co to kochanie dla nas znaczy, na ile romantyzm jest dla nas ważny. Mówimy, okej, wszystko fajnie, możecie się kochać, ale ważne jest, żeby jakoś też porozmawiać o tym, na przykład, nie wiem, gdzie chcecie wyjeżdżać na wakacje, bo to będzie wiązało się na przykład z jakimiś finansami. Więc dzisiaj trochę inaczej w ogóle podchodzimy do tych związków. I teraz, jeżeli mamy osoby, które już tworzą relacje, powiedzmy od lat kilku czy kilkunastu, no to one jakoś czasem z innym w ogóle bagażem też i z inną wiedzą i innymi definicjami podejmują w ogóle to wchodzenie w te relacje, nie? I teraz, jeżeli my wchodzimy właśnie, wyobrażając sobie te relacje w taki, a nie w inny sposób i nagle dowiadujemy się, że jednak można inaczej i że w sumie tam kiedyś to ja mogłam zupełnie inaczej na to spojrzeć, no to pytanie, czy teraz jestem w takim momencie swojego życia, że ja mogę je postawić i wywrócić trochę do góry nogami. Więc to jest a propos tego, wracając trochę też na, do tego pytania o to, dlaczego ludzie to robią. Ale też sobie myślę, że no właśnie, jakoś relacje w ogóle międzyludzkie trochę mają polegać na tym, że jeżeli jesteśmy przyjaciółmi, tak, no to też się wymieniamy jakimś dobrem. I tutaj jakoś nie, za bardzo nie kwestionujemy tego. A jeżeli chodzi o tą miłość romantyczną...
1: Dokładnie to. To znaczy, jeżeli jesteśmy równolatkami, parą równolatków, która poznała się na studiach, to jakoś nie przeszkadza nam mówienie o tym, że ja daję tobie coś, a od ciebie biorę coś. W ogóle to jest naturalne. Natomiast w momencie, kiedy pojawia się ta różnica wieku, już ten umownie, ja teraz robię ten gest cudzysłowu, że to już nas oburza, to już robi, jak to, to jest handel, to nie jest żadna miłość, to nie jest żaden związek. Czy to wynika z mitu miłości romantycznej, że się powinniśmy spotkać, dobrać dwie połówki, te wszystkie historie, czy to wynika z podwójnych standardów?
3: Myślę sobie, że z podwójnych standardów, bo jakoś pomyślałam też o no, tych osławionych bajkach Disneya, nie? To znaczy Piękna i Bestia, no Bestia była bogata. Kopciuszek, książę był bogaty, tak. Nie? Pocahontas, a on chyba też tam był bogaty, nie?
1: No jakąś na pewno miał jakąś dobra. Władzę, tak.
3: Dokładnie.
1: Jakieś dobra.
3: Więc generalnie to jest to trochę też o tym, że jakby gdzieś, czy nie wiem, przeminęło z wiatrem, nie? No te wszystkie rzeczy. A z drugiej strony mamy tego Titanica, w którym no ta miłość trochę taka zakazana, czyli kiedy ona trochę była bogata, ale jednak nie była bogata. Ona miała zostać przy tym, który miał jej zapewnić to bezpieczeństwo. Więc znowu tutaj bardzo dużo jest o tym, w jaki sposób my też siebie jako w ogóle ludzi w relacji widzimy. I mamy też taką nadzieję, że jednak jeżeli to jest decyzja, która jest podjęta z miłości, no to, że przeżyjemy i przetrwamy absolutnie wszystko. A niestety czasem jest zupełnie inaczej.
1: A nie przepraszam, nie mitologizujemy takich relacji równolatków. No wszystkie badania pokazują, że w tej chwili jesteśmy w takim czasie trudności relacji w ogóle. Połowa młodych ludzi nie ma nikogo, jest singlami. Młodych mam na myśli tam powiedzmy do 30 roku życia. W wielkich miastach rozwodzi się połowa par. I nagle ktoś tutaj sobie układa życie nawet z drugiego obiegu, bo zazwyczaj to jest tak zwanego drugiego obiegu, czyli po rozwodzie. I my nie potrafimy się tym cieszyć, nie potrafimy na przykład skomentować tego, no kurczę, przeżył swoje, pewnie mu było ciężko, ale nagle znalazł coś takiego. W ogóle nie potrafimy wydobyć z siebie takiej pozytywnej energii. Tylko właśnie równamy do wyimaginowanej relacji. Nieprawdziwej, czyli takiej, że aha, jak równolatkowie, to na pewno są szczęśliwi, na pewno wszystko jest okej. Okay. No nie, no równolatkowie się raczej dzisiaj, i to statystyki pokazują, rozstają.
3: Tak, i też sobie myślę, że w ogóle jakoś nie sposób też wychowania. Teraz już to się zmienia. Natomiast, no nie wiem, te słynne badania, w których kiedyś pokazano, że przeciętnie do chłopców, małych chłopców mówi się i używa się mniej słów niż do dziewczynek, kiedy się kierujemy do dziewczynek. Więc one siłą rzeczy przez długi czas miały dużo bogatszy też język, bo nie używało się na przykład określenia kolor fajny, czy niefajny, tylko używało się całej palety i całej gamy tych barw. Więc ten język już jest dużo bogatszy. I tak samo jest, jeżeli chodzi o w ogóle opis emocji, tego, że dziewczynki są przecież bardziej emocjonalne, więc to znaczy, że one dużo więcej o tych emocjach też jakoś rozmawiają. A prawda jest taka, że my wtedy pozostawiamy trochę tych chłopców, później facetów, którzy, no właśnie, pytanie w oparciu o co mają budować ten świat. Jeżeli mają budować w oparciu o to, jakie dobra mają i kobieta czy partnerka jest ich dobrem, no to, to siłą rzeczy to będzie zwiększać prawdopodobieństwo właśnie tego, że jeżeli ktoś mi się nie spodoba, to wtedy sobie wezmę jako towar, powiedzmy, kogoś innego. A z drugiej strony może być też tak, że dopiero właśnie ta różnica wieku może przynieść tym osobom to, czego tak naprawdę potrzebują. Bo teraz, jeżeli mamy dziewczynę, czy kobietę już później, która rzeczywiście jakby ma duże zasoby, jeżeli chodzi o inteligencję emocjonalną, wie, jak nazywać emocje, potrafi jakby określać to, z czym jest, a obok siebie ma mężczyznę, który, przepraszam za stereotyp, nie wiem, chodzi sobie z kolegami do parku na ławeczkę, no to być może jej się to bardzo nie podoba i dla niej właśnie dużo fajniejszy byłby związek z, dajmy na to, starszym mężczyzną, który byłby w stanie jej wysłuchać. I wtedy nie chodzi o to, że ona będzie potrzebować opieki, tylko bardziej chodzi o to, żeby ona emocjonalnie też być może była właśnie w takim zabezpieczeniu też i w takiej możliwości, że będzie po prostu na równi z tą osobą.
1: Ja bardzo dużo rozmawiam z młodymi ludźmi, bardzo, bardzo wnikliwie ich słucham. To jest taka moja... Po prostu chcę to robić. I myślę sobie, że są też takie poziomy słów, czy zwrotów, czy tematów, które pokoleniowo są inaczej rozumiane. Czy na przykład, nie wiem, ludzie w moim wieku dorastali w czasach, kiedy mobbing albo taka przemoc w pracy to było coś absolutnie normalnego. Dla dzisiejszego młodego pokolenia jest to w ogóle niewykonalne. Pewne dowcipy, pewne słowa, pewne rzeczy pokoleniowo się zmieniają i czasami widać te różnice, kiedy rozmawiają babcie z wnuczkami albo rodzice z dziećmi, tak? Rodzice mówią, weź się do roboty, a dzieci mówią, no ty się wziąłeś do roboty, przez to przez 10 lat cię nie widziałem, tak? I teraz wyobrażam sobie, że związek rodziców z dzieckiem jest dość przymusowy, nierozerwalny, on po prostu jest. Natomiast związek dobrowolny jest takim związkiem, gdzie te różnice w postrzeganiu takich podstawowych rzeczy jak praca, słowa, tolerancja, otwartość, tego typu rzeczy mogą być wielkim, wielkim problemem. Czy dyskusja wszystko rozwiąże?
3: Myślę sobie, że tak. Ja wierzę w to, że tak. I też jakoś sobie pomyślałam o w ogóle takiej otwartości, w sensie takim, że rzeczywiście łatwiej będzie w sytuacji, w której ja jestem otwarta. Czyli na przykład jeżeli, powiedzmy, jestem kobietą, która wchodzi w relacje, dajmy na to, z dużo młodszym mężczyzną, nie? I teraz ten mężczyzna używa takich zwrotów, których ja na przykład nie rozumiem, to w sytuacji, w której ja mam tą otwartość i potrafię też się śmiać z tej sytuacji i w ogóle możemy my stworzyć jakiś taki wewnętrzny język, coś, co będzie dla nas bardzo charakterystyczne, taką swoją własną legendę, właśnie żeby ta komunikacja była płynniejsza. Natomiast jeżeli ja biorę sobie kogoś, dajmy na to, z innego pokolenia, i jakoś, no właśnie, chcę cały czas utrzymać swoje status quo swojego własnego pokolenia i nie dopuszczam takiej możliwości i mówię, bo za moich czasów było najlepiej, no to wtedy wiadomo, że dużo trudniej w ogóle taką relację też stworzyć. Więc ja sobie myślę, że tu ogólnie też jest o takiej otwartości na drugiego człowieka i faktycznie jakby tutaj może się gdzieś pojawiać ten element też jakoś zagrożeniowy, to znaczy, że ja mogę chcieć jednak na pewnym etapie na przykład kogoś trochę pouczać albo wręcz nauczać, nie? Ale to, co jest bardzo istotne, to żeby jakoś właśnie to wszystko gdzieś trzymać tak zwaną rękę na pulsie. Więc rzeczywiście też jak powiedziałeś o tym, że ci młodzi ludzie, ja sobie myślę, że ci młodzi ludzie właśnie patrząc i doświadczając czegoś zupełnie innego, oni czasami naprawdę mogą dostarczyć tej starszej osobie, z którą potencjalnie mogą wejść w związek, coś naprawdę fantastycznego. Czyli wiedzę też jakoś właśnie, nie wiem, poza frywolnością, ale też jakoś właśnie inny punkt widzenia, inne spojrzenie. Więc my czasami nie tylko jako dążymy do tego, żeby na przykład właśnie było o tej młodości, czyli o jakimś wigorze, ale też było o tym, że ja bym chciała mieć do czynienia z innymi ludźmi, którzy mają inne podejście, inną perspektywę i trochę pokażą mi świat z innej bańki.
1: Mm-hmm. Ja tak sobie pomyślałem teraz, jak mówiłaś, że gdyby nie kontakt z młodymi ludźmi, byłbym gorszym człowiekiem. Sam bym się miał za gorszego człowieka. Po prostu bym nie wiedział pewnych rzeczy, które młodzi ludzie mówią, myślą i warto tak wiedzieć, co mówią i co myślą. No to taki optymistyczny akcent przed krótką przerwą, a po niej będziemy też mówić o tym, czy wszystko... wszystkim wolno tak samo, i tutaj mam na myśli płcie, i czy okrucieństwo, które pojawia się wraz z tym ocenianiem, jest równomiernie na płcie rozłożone.

0: Druga część placu na rozdrożu. Patrycja Wonatowska odpowiada na pytania Marcina Klimkowskiego. Rozmawiamy o dużej różnicy wieku. I teraz we wpisie na radiowym na Facebooku jest komentarz, a 8 lat to duża różnica. Nie, to nie jest ta różnica, o której mówimy. Mówimy o takiej różnicy pokoleń, różnicy doświadczeń, różnicy...
1: dekada i więcej co najmniej.
0: Na pewno, to raz. I teraz pozwolę sobie przypomnieć jeszcze raz numer telefonu 510-357-357. Pytanie jest proste, czy państwa w ogóle to zajmuje? Zajmuje waszą emocjonalność? To jak widzicie, że jest jakaś para znanych ludzi z ogromną różnicą wieku? Ogromną mam na myśli, no właśnie, dwie dekady powiedzmy. Tak się umówmy. Ale pisze pani Aleksandra. Cześć, mam prawie 48 lat. 4 lata temu poznałem chłopaka, który jak się potem okazało jest ode mnie młodszy o 18 lat. Ponad 3 lata jesteśmy razem, czasami mamy niepokoje, czasem on wydaje się starszy niż ja, czasem jest ciężko, ale przez większość czasu jest dobrze. Ciężko mówić, że jesteśmy non-stop szczęśliwi, bo nie da się być stale szczęśliwym. Chyba po prostu żyjemy dobrym życiem z jego wzlotami i upadkami. No jeszcze jest druga część, która się nadaje do 369, jak sama pani Aleksandra pisze. Natomiast taka pokora tutaj z mojej strony jest wyczytywana, nie wiem czy też z twojej, że to właściwie nie jest recepta, że ta różnica wieku i w pewnym momencie znalezienie dużo młodszej partnerki czy dużo młodszego partnera, to rozwiązuje te wszystkie problemy. Może rozwiązuje część, albo może po prostu tak to jest, ale nie wiem czy to jest recepta.
1: Nie, to absolutnie nie jest recepta, bo też sobie myślę, że można mieć jakieś założenie, można sobie fantazjować, że będzie tak, a nie inaczej, a rzeczywistość, no właśnie, to tak naprawdę pokaże. Też jakoś sobie myślę, że sporo tutaj zależy od tego, na przykład w jakich okolicznościach tak naprawdę też jesteśmy, nie? Czy są ludzie, którzy nas wspierają, czy raczej ciągle słyszymy, że to jest źle i fatalnie i na przykład zaczynamy też w to wierzyć, nie? Więc tu naprawdę jeszcze sporo takich innych czynników, więc jakoś sobie myślę, że bardzo fajny komentarz i można by powiedzieć, życzymy jeszcze dużo lat szczęścia.
0: Oby było. A panie Konradzie, jest z nami pan Konrad i proszę o odpowiedź. Co pan sądzi?
2: Dobry wieczór. Ja generalnie uważam, że nie ma tutaj nic strasznego w takich relacjach z dużą różnicą wieku.
0: Też tak uważam. To dlaczego jest, jak nie ma?
2: Ja generalnie znam osobiście kilka takich przypadków. Mam bardzo dobrą koleżankę, której partner, w tej chwili chyba nawet narzeczony, jest od niej 15 lat starszy, a poznali się, kiedy ona miała lat chyba 20. I to nie było tak, że tutaj jak wiele osób lubi takie sytuacje przedstawiać, że gdzieś tam on ją upolował, że ona jest tutaj jakąś ofiarą. Z tego, co ona mi opowiadała, to nawet większa część inicjatywy była po jej stronie i kiedy zapytałem się jej kiedyś, co o tym właściwie sądziła jej rodzina, no bo to jednak no, dosyć nietypowa sytuacja, to ona powiedziała, że w sumie nic jej to nie obchodzi i jej rodzice i tak wiedzą, że ona by zrobiła to, co uważa.
0: Bardzo dziękuję i tutaj od razu pytam ciebie, Patrycja, no mało jest jednak tak silnych osób. Nie obchodzi mnie to, co ludzie uważają, raczej ludzi obchodzi to, co inni uważają. A ci ludzie bywają

0: okrutni. Tutaj wracam do tego okrucieństwa. Czy okrutni, równie okrutni bywają mężczyźni i kobiety w ocenach takich, takich sytuacji z różnicą wieku?
1: Myślę, że jednak zdecydowanie mężczyźni są bardziej okrutni. To znaczy, że jeżeli jest ta kobieta, no właśnie to albo ona chce wykorzystać, albo wykorzystuje, a generalnie ci mężczyźni chcą przed nią na przykład otworzyć i uchylić, nie, kolejny świat, nowy, wspaniały świat, i ona na przykład, nie wiem, odchodzi do kogoś, to już w ogóle potwarz, nie? I też jakoś, no właśnie, zupełnie inaczej społecznie często postrzegane jest to, kiedy, to zresztą tak jak pan Konrad, tak, mówił, że no właśnie, ktoś na kogoś poluje, że ci mężczyźni polują na te młode kobiety, a te starsze kobiety z kolei, one nie polują. One generalnie, no, mają pieniądze i sobie coś kupują. Więc jakby to, w jaki sposób my też o tym mówimy i jaki nadajemy temu rys, ma bardzo duże odzwierciedlenie właśnie, kto tutaj ma lepszą pozycję.
0: Wyobraźmy sobie, na potrzeby tej rozmowy, wyobraźmy sobie sytuację 25-latków po studiach, kumpli, którzy zaczynają pracę. Jeden z nich wiąże się z kobietą w wieku 40 lat, matką dwójki dzieci po rozwodzie. Co ci jego koledzy, z którymi byli na Mazurach, pod namiotem, podrywali dziewczyny, byli na festiwalach, mają grupę na Messengerze i wysyłają sobie memy. Co oni otwarcie mówią takiemu kolesiowi? Czy oni mówią, ej, kurczę, fajnie, że jesteś szczęśliwy? Czy oni mówią raczej, nie no, stary, za 10 lat po prostu to będzie jakieś, będziesz chował nie swoje dzieci?
1: Czyli tutaj pomyślałam, bo też poruszyłeś kilka ważnych czynników, to znaczy to, jeżeli są tam jeszcze dzieci, a to jest młody mężczyzna.
0: To jest bardzo często.
1: Tak, no to tu będzie też trochę inna sytuacja, bo ci koledzy z większym prawdopodobieństwem jeszcze mogą do niego mówić, no w co ty się wplątujesz?
0: Jak jest to jest bardzo częsty argument rodzin. W co ty się wplątujesz?
1: Tak. Co odwracając, rzadziej się to słyszy. Nie? To znaczy, że te kobiety też jakby, jeżeli idą do starszego mężczyzny, który ma dziecko, generalnie też będą trochę, no jasne, ale jeszcze generalnie możesz mieć swoje własne, więc tutaj pojawiają się te wszystkie aspekty dookoła. Dużo sobie myślę, i to też od razu wpada mi do głowy, zależy od tego, na ile ta kobieta jest atrakcyjna. Nie? Czyli jeżeli im bardziej ona jest atrakcyjna, im na przykład ma, bo to niestety nadal tak działa, czyli ma, powiedzmy, nie wiem, możliwości, zasoby, które pozwalają jej też dbać wizualnie o siebie, to, no to ci koledzy będą to z większym prawdopodobieństwem jakoś akceptować, nazwijmy to.
0: No, jeżeli jest milfem, no mówmy też otwarcie, tak? To znaczy kobiety, które są w średnim wieku i wyglądają bardzo atrakcyjnie, jeszcze są świadome swojej seksualności, atrakcyjności, pozycji społecznej na przykład, bo to też często jest podbite pozycją społeczną, tak?
1: Albo czasami też...
0: Seriale są o tym.
1: Dokładnie, nie? Więc też sobie myślę, ale jest jeszcze właśnie ta druga strona, tak jak powiedziałeś a propos milf, milfek, tak. To sobie też myślę, że znowu tutaj pojawia się z kolei w drugą stronę też ta fantazja a propos też jakiejś atrakcyjności w ogóle seksualnej, dostępności, że na przykład to będą kobiety, które będą wiedziały dużo więcej i że ci faceci nie będą musieli na przykład przejmować też kontroli i odpowiedzialności i że to nie oni będą musieli inicjować. Więc to też będzie bardzo uwalniające wbrew pozorom. Więc tutaj już zaczyna się rzeczywiście taki element, że z jednej strony w co ty się wplątujesz, ale im więcej też ta kobieta będzie miała zasobów, tym zwiększy się prawdopodobieństwo, że raczej jego pozycja będzie lepsza niż gorsza i większość osób będzie mu jednak zazdrościła.
0: 510-357-357. Ja ponawiam pytanie, jakie emocje budzi w Państwu taka sytuacja? Możecie też pisać klimek@radio357.pl. Jakie emocje budzi Was taka sytuacja? Niekoniecznie osobiście, tylko jak się temu przyglądacie. Bo w ogóle Was rusza. Na razie jeszcze nie dostałem takiej wiadomości, że nie rusza, że w ogóle wszystko jedno i sądzę, że czegoś takiego nie ma. A propos tego, o czym powiedziałaś, tej oceny rodziny, w co ty się wplątałeś, będziesz macochą bo ten facet, ten twój nowy, to potrzebuje po prostu macochy dla tych swoich dzieciaków, żeby ktoś się nimi zajmował, takiej młodszej, fajnej i tego typu rzeczy. Czy to społeczeństwo, czy ci ludzie nie widzą dalej? No bo fajnie jest mówić o 20-latce i 40-latku, kiedy to się łączy, ale za 20 lat, nawet jeżeli tworzą udaną parę, udany związek, no to pojawiają się w pewnym momencie ograniczenia, które są typowe na przykład dla mężczyzny 60-70-letniego. On cały czas może żyć w takim zagrożeniu, może się bać tego, że ta jego 20-latka, która już będzie miała 40 lat, nagle będzie też w innym miejscu swojego życia. Czy to nie jest też taka rzecz, która należy do związku z różnicą wieku? Czyli ten upływ czasu i nowe rzeczy, które mogą triggerować.
1: Pierwsza rzecz, która od razu mi wpada do głowy, to to, że jakoś później dużo można negocjować i w ogóle jakoś pojawiają się kolejne obszary, które warto by było przegadywać i nad którymi się pochylać, ale to znowu wymaga też zasobów. Ale jeżeli...
0: Ale sprawności seksualnej tak nie do końca się da to negocjować.
1: No właśnie da, bo ja sobie tutaj pomyślałam o tym, że wtedy można zmienić formułę relacji, nie? Czyli jakby ja już patrzę szerzej, więc to jest to trochę też tak, że no właśnie, czy my w ogóle przegadujemy wiele rzeczy wchodząc w relacje, czy czasami te okoliczności, w których jesteśmy i ta relacja na przykład z dużą różnicą wieku, w której jesteśmy, jakoś tym bardziej nas z czymś konfrontuje. No bo jeżeli ta różnica jest na przykład 20 lat, to wiadomym jest, że któraś osoba szybciej umrze. Nie?
0: Więc... Ale Patrycja, nieraz byłaś gościnią 369 i nieraz mówiłaś, że niewiele rzeczy przegadujemy na początku.
1: Tak.
0: Wiesz, to jest problem. Dokładnie. I to nie jest relacji z różnicą wieku, tylko relacji w ogóle.
1: Dokładnie.
0: Że po prostu nie gadamy o rzeczach, które są trudne, bo wolimy albo iść do łóżka, albo patrzeć sobie w oczki i żyć to tym 2-3-letnim okresem motyli w brzuchu.
1: No... Więc tak, jakoś sobie myślę, że naprawdę jak rozmawiam też z osobami, nie wiem, 70+, nie? Jakby to są ludzie, którzy nadal mogą mieć całkiem sporą sprawność.
0: Oczywiście. Ja nikomu nie odbieram.
1: Dokładnie. I jakby, że to wcale nie jest tak, że coś gdzieś na jakimś etapie się kończy. Że znowu tutaj też mamy bardzo dużo jakichś takich wyobrażeń, też tych przekonań, które też nas jakoś konfrontują, nie? Z różnymi rzeczami. I że jakoś sobie myślę, i też wcześniej, tak jak powiedziałeś a propos tego wróżenia z fusów, to znaczy, że na pewno ta relacja będzie miała, nie wiem, właśnie jakieś trudy, nie? Będzie przechodzić właśnie coś takiego, że ci ludzie będą się zastanawiać, czy dobrze podjęli decyzję wchodząc w taką relację. Ale mało jest ludzi, którzy mówią, słuchaj, jak będzie ci czasem ciężko, to ja tu jestem i jakby jak chcesz, to sobie po prostu pogadajmy. Nie? Że my jednak założenie jest takie, że my dużo więcej mówimy właśnie tego, co na nie i wróżymy z fusów raczej te czarne scenariusze, aniżeli to, że jakoś no każdy związek przeżywa trudności.
0: Właśnie o tym mówiłem jakieś 20 minut temu, czyli mitologizujemy relacje równolatków, że tam w ogóle nie ma problemów, że jak gramy w tenisa, to obydwoje na tym samym poziomie, nie ma między nami na przykład różnicy, wiesz, kondycji, tak? Albo jak lubimy te same muzea czy teatry, to lubimy te same muzea i teatry, czyli uznajemy w konfrontacji z takim związkiem z dużą różnicą wieku, że bez różnicy to w ogóle jest mlekiem i miodem płynąca relacja, która nie ma żadnych kłopotów, no nie?
1: Tak, jakoś wiesz, pomyślałam sobie też o tym, że znowu tutaj takie przekonanie, ta mitologizacja też romantycznej relacji, że jeżeli jest mała różnica wieku, to z większym prawdopodobieństwem my się możemy zmienić wzajemnie. Mhm. Czyli ja będę wyszarpywać pewne rzeczy od mojej osoby partnerskiej, nie? Ale w sytuacji, kiedy ta różnica wieku jest duża, to ta osoba, która jest starsza, będzie już miała jakiś system wartości, swoje własne doświadczenia i będzie z dużo większym prawdopodobieństwem stawiać granice. A to oznacza, że nie da się jej przekonać.
0: I tak sobie teraz myślę, bo tutaj mam zapisane takie prozaiczne rzeczy, które mogą dzielić. No, może nie do końca prozaiczne, no bo dzieci, tak? Mówi się, że ten starszy mężczyzna na przykład już tych dzieci nie będzie chciał mieć, bo ma. A młoda kobieta. Jednak przyjdzie ten moment, że na pewno będzie chciała, tak? Mhm. Tak jakby ludzie, którzy nie mieli różnicy wieku, mieli od początku dogadane, że chcą mieć dwójkę, trójkę, nie wiem, jedno, albo w ogóle nie mieć. To też są tematy, albo nie wiem, chcą mieszkać w centrum miasta, albo poza miastem. Chcą bywać w klubach i restauracjach raz w tygodniu, czy raz na 3 miesiące. Mhm. Te rzeczy nie mają związku z wiekiem. One są negocjowane na bieżąco, jeśli w ogóle para ma ze sobą jakąkolwiek komunikację, a wszystko wskazuje na to, że bardzo często tej komunikacji braknie. I to nie są słowa Marcina Klimkowskiego, tylko to są statystyki rozwodów, tak, i rozstań.
1: Tak, zdecydowanie, więc jakoś tutaj no, brak tej mhm. rozmowy w ogóle na początku, nie, jakoś pokazuje, też sobie myślę, że w ogóle właśnie różnego rodzaju jakieś, nie wiem, programy, które możemy oglądać, reality show, też pokazują właśnie, że to nie jest tak, że no właśnie wyobrażamy sobie kogoś, wiesz, to nie jest ta randka w ciemno, że ja słyszę jakieś odpowiedzi, wyobrażam sobie osobę i generalnie, skoro ja ci mówię, że zależy mi na przykład, nie wiem, na fajnym, szczęśliwym związku i w ogóle będziemy mieć dzieci i będziemy żyć długo i szczęśliwie, a ta druga osoba mi powie, no tak, tak, ale seks też jest ważny. Ja mówię, tak, tak, ale powiedz mi tylko o tym, że generalnie ten dom, te dzieci, że to bezpieczeństwo, więc zobacz, ile tutaj jest znowu takiego sklejania się różnych wyobrażeń, czyli ja mam nadzieję, że ktoś mi to da, ktoś ma nadzieję, że ja mu coś dam, a później nagle się okazuje, że my kompletnie się nie dogadaliśmy.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Pani Iza napisała, że jej mama ma faceta młodszego od niej. No i są szczęśliwi, chociaż zdarzają się sytuacje, czyli znowu ta pokora. Zdarzają się sytuacje, no prawdopodobnie chodzi o jakieś nieporozumienia, albo po prostu rzeczy, które zdarzają się w każdym związku. Z kolei pan Marcin pisze o tym, że według niego krytyka związków z dużą różnicą wieku bierze się z pewnego rodzaju frustracji tych osób, które tkwią w równych letnio związkach, ale one nie do końca są. Czy to może być jakiś trop?
1: Może być. Ja też tak uważam, że w ogóle jakoś sytuacja, w której widzę, że ktoś może być szczęśliwy, nie? Ktoś może przeżywać właśnie w różnym wieku jakąś czwartą, piątą czy dziesiątą młodość, tak zwaną, to jasne, że mogę zazdrościć, bo też, wiesz, sobie też myślę, że znowu rozstania wbrew pozorom to nie jest tania sprawa. I że to też jest o tym, na ile znowu mamy te możliwości też finansowe.
0: Czy możemy to nie jest tak łatwo zmieniać domy, mieszkania. To na serialach łatwo.
1: Dokładnie.
0: Tak, oni nagle mają nowy dom, nowe mieszkanie, wszystko
1: dokładnie.
0: Jest nowe.
1: Ale też jakoś sobie myślę, że czy uczy nas się tego, że na przykład, nie wiem, ja sobie mogę myśleć, że ten mój sąsiad, czy ta moja sąsiadka ma na przykład lepsze auto, czy to jest tak, że ja wtedy to wezmę jako właśnie coś, co mnie będzie motywować, czy raczej zrobię wszystko, żeby uprzykrzyć tej osobie życie i pokazać, że wcale nie ma takiego fajnego auta.
0: Mam nadzieję, że zostawiamy Państwa z pytaniami, a nie tylko z odpowiedziami, bo czasami takie audycje, takie rozmowy jak ta, fajnie jest przetrawić. Ja osobiście myślę też, że im więcej dobra w naszej relacji, tym mniej zainteresowania plotkami, bo też plotki są najczęściej punktem wyjścia do takich rozmów jak ta, ale pogłębiła ten wątek Patrycja Wonatowska, psycholożka, seksuolożka, terapeutka. Ja pytania zadawał Marcin Klimkowski. Proszę jeszcze o maile klimek@radio357.pl. Zawsze zostaną dla mnie, chociażby do tej drugiej nocnej audycji. Realizowała Julia Nowaczyńska, a telefony odbierała Kasia Pasierbik. Plac na Rozdrożu. Dziękujemy, dobranoc.
1: Dzięki.

Dobry wieczór, minęła 22. Witam Was serdecznie w 269. wydaniu Włącz ten hałas. Nazywam się Łukasz Dunaj, zaczynamy.

Jak to tak? Miał być techniczny trash, a wysłuchaliśmy Death. Empty Words z płyty Symbolic. Ale właśnie, to jest, można powiedzieć, też taki notabene symboliczny moment, kiedy Death brzmiał już jak zespół na pograniczu stylów. Ten thrash metal również zaczął być obecny w strukturach ich utworów, chociaż można powiedzieć, że wcześniej też był, ale Symbolic to właśnie taki album, który można uznać za jedno ze szczytowych osiągnięć gatunku, niezależnie czy mówimy o death metalu, czy o thrash metalu. I pomyślałem, że, a w zasadzie zainspirowany wyborami mojego gościa, pomyśleliśmy sobie, że to będzie właśnie dobry wybór jako utwór, który rozpoczyna dzisiejsze spotkanie, dzisiejszy Włącz ten hałas. A będzie dużo, dużo technicznego thrash metalu, absurdalnie wysokich wokali, solówek gitarowych trwających minutę z okładem i oczywiście klangowanego basu, który najczęściej wydobywa się z instrumentów, który ci basiści trzymają bardzo wysoko pod brodą. Myślę, że znacie ten klimat i takich dźwięków dzisiaj nie zabraknie, ale zanim to,

0: Species i utwór The Essence. Jest ze mną Piotr Drobina, wokalista, basista zespołu. Witam cię, Piotrze.
1: Ja się Maneczko, witam szanownych słuchaczy.
0: Bardzo się cieszę, że przyjąłeś nasze zaproszenie. I tak jak wcześniej sobie trochę rozmawialiśmy poza anteną, chciałem zaprosić was już jesienią, kiedy wasz album się ukazywał, ale z jakichś tam względów to się nie udało. Ale jak to mówią, co się odwlecze, to nie uciecze i bardzo się cieszę, że możemy teraz porozmawiać, ponieważ tych tematów do rozmowy nam bynajmniej nie zabraknie, pomimo tego, że album Changelings jest już kilka miesięcy na rynku. Przede wszystkim duże gratulacje, jeżeli chodzi o odbiór tej płyty. Magazyn Decibel wyróżnił ją na 21. miejscu najlepszych albumów zeszłego roku, a można powiedzieć, że to jest taka w tej chwili wyrocznia, jeżeli chodzi o amerykański rynek metalowy. No i właśnie, czy macie takie poczucie, czy ty masz takie poczucie spełnienia, zadowolenia, osiągnięcia tych celów, które pewnie sobie jakoś tam zakładaliście?
1: Wiesz co, takie poczucie spełnienia to odczułem w sumie, jak zrobiliśmy pierwszy album, bo to było moje takie największe marzenie, wiesz, numer jeden na bucket liście. I wtedy to nawet sobie nie mogłem wyobrazić, że uda się doprowadzić jeszcze kiedyś, wiesz, do kolejnych wydawnictw i tak dalej. Ale no z racji tego, że świetnie nam się współpracuje w kapeli, i te pomysły cały czas każdy z siebie wypluwa, jakoś to sobie formuje. Mu udało się stworzyć, wiesz, kolejne numery. I w ogóle, że doszliśmy do takiego poziomu. Nie, to ciężko jest tutaj mówić jakichś takich, o, osiągnęłem marzenie. Nie, to przebiło wszelkie moje oczekiwania, nie? I jestem mega wdzięczny i cały czas jeszcze troszeczkę zdumiony, że się udało, wiesz, do takiego poziomu dojść, nie?
0: Pytanie, które mi się pojawia w głowie w zasadzie, odkąd was usłyszałem po raz pierwszy za sprawą debiutanckiej płyty. Jak to się wydarzyło w zasadzie, że młodzi mężczyźni grają muzykę, która swoje najlepsze lata miała na przełomie lat 80. i 90., ale robią to tak, jakby ta muzyka wciąż była aktualna, jakby w ogóle ten upływ czasu się nie wydarzył. Z jednej strony, wiesz, mam takie taką myśl, okej, to jest pewien cosplay, nie? Że w świetny sposób, można powiedzieć, weszliście w tę epokę, w tę estetykę brzmieniową, a z drugiej strony wielki szacunek z mojej strony, że absolutnie z pełnym oddaniem i takim znawstwem gracie, wykonujecie muzykę, która jest absolutnie niemodna. Ale okazuje się, że zatacza coraz większe kręgi.
1: Znaczy tak, no bardzo, bardzo precyzyjnie to, wiesz, oceniłeś. To nigdy chyba nawet nie był taki nurt główny w jakikolwiek sposób. Ale no tutaj nie ma jakiegoś cosplaya z naszej strony. Myślę, że to jest tak totalnie naturalne. Jesteśmy tak mocno wszyscy podlani tym nawozem, że to z nas samo wychodzi, nie? Jakby, wiesz, pory po prostu tętnią tą muzyką i wiadomo, każdy ma w trochę jakiejś innej konfiguracji i też dzięki temu mogliśmy się powymieniać przeróżnymi inspiracjami, różnymi kapelami i tak dalej, też historiami z nimi związanymi. Natomiast to zawsze chyba u każdego z nas był taki, wiesz, top jeden gatunek, nie? Że coś takiego chcemy robić i mamy tego farta, że się znaleźliśmy wszyscy i połączyliśmy siły, nie? To chyba tak.
0: Tutaj padła ciekawa konkluzja z twojej strony, bo faktycznie nigdy ten techniczny thrash death metal nie był muzyką najbardziej popularną. To zawsze była muzyka, która gdzieś tam otoczona była takim nimbem muzyki dla wtajemniczonych, dla ludzi, którzy potrafią, dla tak zwanych koneserów, dla ludzi, którzy potrafią docenić złożoność tych kompozycji, warsztat, który za tym stoi. I to zawsze była muzyka, która miała jednak dość ograniczone tę siłę oddziaływania właśnie poprzez tego, że jest trudna i wymagająca zarówno technicznie dla was jako muzyków, jak i dla odbiorców. Ale to właśnie chyba trzeba po prostu kochać, no bo nie ma tutaj innego wyjścia.
1: No na pewno tak, nie robilibyśmy tego bez tej miłości do muzyki. Natomiast wiesz co, ja też się staram jednak obrać w ogóle wszystkie rodzaje muzyki z takiego, wiesz, mityzmu, że są zarezerwowane dla kogoś tam, nie? Już nieważne, czy to jest, nie wiem, jazz, muzyka klasyczna, niech to będzie techniczny thrash metal. Wydaje mi się, że jeżeli wszyscy się będziemy trzymać tego, że jednak muzykę, jak każdą sztukę, odbieramy emocjami przede wszystkim, to nie musimy za bardzo tam wybierać. I dla mnie po prostu ciekawe, fajne, tajemnicze też jest odbieranie tej muzyki, nie? Że to wzbudziło we mnie tak jakieś dziwne emocje, odczucia, porobiło mi tak dziwne rzeczy, wiesz, wewnątrz bebechów, że po prostu przepadłem jak papaj w kompot totalnie, nie? Jak to usłyszałem po raz pierwszy, trzyma mnie do tej pory. I mam nadzieję, że wiesz, że coraz więcej osób po prostu dozna tego wspaniałego, wiesz, powiedzmy tej jazdy, jaką daje ten nurt tajemniczy.
0: Czyli gatekeeperom mówimy zdecydowanie nie. Wkrótce jedziecie w trasę, ale z kim, to o tym porozmawiamy za 5,5 minuty.

0: Cryptic Shift, Planetary Hypnosis. Dwa obszerne fragmenty najnowszej płyty Over Space and Super Time prezentowałem jakiś czas temu we Włącz ten hałas. Dwa najkrótsze fragmenty, czyli utwory około 10-minutowe. To był z kolei fragment poprzedniego albumu Visitations from Enceladus, rok 2020, a Cryptic Shift pojawił się nieprzypadkowo, ponieważ właśnie z nimi będziecie również mieć przyjemność koncertować oraz z Death to All. Tak więc oddaję głos do studia naprzeciwko.
1: Wiesz, no z tym Cryptic Shift to jest tak, że my jakby dzielimy z nimi trasę, ale no niestety to się tak układa, że oni będą na innych koncertach niż my. Jesteśmy na tej samej trasie, ale nie będziemy niestety dzielić sceny. Aczkolwiek zaraz, jak tylko ogłoszono tą trasę, no to też się tam do nas odezwali. Wymieniliśmy się tam uprzejmościami. I...
0: Czyli, żebym dobrze zrozumiał, jesteście, dzielicie rolę supportu dla Death to All, tak? Mm-hmm.
1: Tak, okay. Ale nie wchodzimy sobie w paradę, jeżeli mogę tak powiedzieć. Nie? Okay. My jesteśmy na pierwszej nodze trasy, Cryptic Shift jest na drugiej. Więc sobie tutaj jakby dzielimy Europę na pół.
0: Okej, okay, no ale być może kiedyś te wasze drogi się skrzyżują. Bardzo bym sobie życzył też, żeby taki koncert zobaczyć. Jakbyś mógł jeszcze opowiedzieć, jak właśnie będzie wyglądał ten sezon letni w waszym wykonaniu, bo zapowiada się naprawdę grubo.
1: Wiesz, sezon letni jeszcze zanim pojedziemy w trasę. Mamy koncert po drodze jeszcze w tym miesiącu w Warszawie i w Bydgoszczy. I dopiero powiedzmy, że w czerwcu, jak rusza ta trasa, startujemy na Mystic Festival i gramy tam bodajże w piątek. Jestem słaby, jeżeli chodzi o daty, ale od tego mam właśnie kalendarze, żeby za mnie pamiętały. I wydaje mi się, że to jest piątek, bo z tego co pamiętam, następnego dnia już gramy w Hamburgu i potem kolejny koncert też mamy w Niemczech. Potem jest Austria, Rumunia i Bułgaria.
0: Co dalej?
1: Co dalej? Wszystko się okaże. To jest też trochę dla nas takie mega wyzwanie. No wiesz, fajna szansa, ale też przede wszystkim jakaś taka motywacja, żeby jeszcze spróbować więcej wycisnąć z organizacji, z nas, jeżeli chodzi o przygotowanie koncertowe, bo my niezmiennie cały czas ćwiczymy. Udało nam się też zebrać, powiedzmy, taką małą armię ludzi, którzy są nam w stanie pomóc i technicznie, i jakieś inne zaplecze zorganizować, więc no, będziemy to wszystko teraz też jakby testować na tej trasie. Jak pójdzie dalej, no to dopiero wtedy będę mógł powiedzieć, co dalej, nie?
0: Jasne. Kiedy zapraszałem cię do tej audycji, poprosiłem cię również o to, abyś przygotował propozycję kilku utworów właśnie z tego nurtu technicznego thrash metalu, które według ciebie powinny się właśnie w takim zestawieniu esencji tego gatunku znaleźć. Oto pierwszy z twoich wyborów, a powiesz później, dlaczego właśnie ten zespół.

0: W ostatnich latach raczej staram się nie prezentować artystów rosyjskich z wiadomych względów, ale tym razem zrobiłem wyjątek dla zespołu Aspid. Rok 93 i oddaję ci głos, bo to jest twój wybór, bardzo zaskakujący. Utwór w tłumaczeniu angielskim Towards One Goal, chociaż płyta jest rosyjskojęzyczna.
1: Tak, i mimo tego, że nie znam języka rosyjskiego, a teksty są dla mnie bardzo, bardzo, bardzo ważne, to jednak to był numer, który no, gdzieś uderzył przede wszystkim we mnie konstrukcją tych utworów i no myślę, że to jest tak odległa płyta od naszych czasów, że nie musimy jej w żaden sposób kojarzyć z tym, co się dzieje obecnie. I czemu tą płytę wybrałem? Ona chyba została nagrana tak na dobrą sprawę w 92 roku. To jest mój rocznik. To jest akurat przypadek totalny, natomiast ona mi towarzyszyła chyba od początku takiej mojej przygody z tym technicznym graniem. Była jedną z tych rzeczy, która troszeczkę mi przesuwała granice tego, co jest jeszcze ciężkie, co można jeszcze zrobić w muzyce, żeby to nadal było smaczne, nie? Gdzieś to wcześniej dla mnie było wyznacznikiem na poziomie, powiedzmy, Slayera. I jak usłyszałem Aspida, to była taka płyta, która bardzo mi to popchnęła.
0: A jak trafiłeś w ogóle na to nagranie?
1: Mój perkusista z pierwszej kapeli, Sebastian, podsunął mi tą płytę. Gdzieś trafił na nią przypadkiem i zachwycaliśmy się tym wtedy w całej naszej pierwszej kapeli. Tam też był mój brat Szymon. Wszystkich pozdrawiam bardzo serdecznie.
0: Tak, bo to był jeden z takich twoich wyborów, które mnie absolutnie zaskoczyły. Nigdy nie słuchałem zespołu Aspid. I szczerze mówiąc, też jestem pod wrażeniem chociażby tego fragmentu. A teraz z kolei mój wybór, zespół, który uważa się, czy słusznie, to już inna sprawa, za właśnie taki formatywny, jeżeli chodzi o połączenie tego trash, death metalu w takim bardzo technicznym wydaniu. Zespół, którego wielkim fanem był Chuck Schuldiner.

0: Watchtower Instruments of Random Murder z albumu Control and Resistance, rok 89. Zapomniałem was uprzedzić, że wokale Alana Tecchio będą takie, że no, należy raczej trzymać szklanki w kredensie, żeby nie popękały. Ale mój gość Piotr twierdzi, że bardzo spoko.
1: Tak, ja bym chciał, żeby każda muzyka miała tylko i wyłącznie takie wokale. Nie zapraszam do dyskusji.
0: No myślę, że to byłby dość ciężki jednak do wytrzymania świat muzyki, jeżeli tylko mielibyśmy do czynienia z takimi wokalistami, ale żarty na bok, bo ten Watchtower, tam co się dzieje w warstwie instrumentalnej, to jest kosmos zupełny. No,
1: absolutnie, tak. Także panie, panowie, słuchajcie też tego basu, co tam wyprawia, nie? Bo to jednak można pomyśleć, że metal jest no, bardziej gitarową muzyką, a ten nurt jednak bardzo pokazuje, że na każdym instrumencie można poszaleć i mimo wszystko zostawić też miejsce dla reszty, tak?
0: No właśnie, bo rozmawiam między innymi z tobą, a jesteś basistą. I tu już padło wcześniej poza anteną nazwisko Lesa Claypoola. Mhm. Powiedziałeś, że to był właśnie no, człowiek, dzięki któremu sięgnąłeś po ten instrument.
1: Tak, też ciekawostka, grał w techniczno-trash-metalowym zespole.
0: Blind Illusion?
1: Dokładnie, więc no chyba każdy zahaczył o ten nurt, jeżeli w ogóle mówimy o jakichś takich topowych muzykach. No czy może nie każdy, ale no myślę, że w ogóle ten nurt jest trochę taki szerszy muzycznie, bo często się różni jacyś tacy i sesyjniacy przez to przewijają. Tutaj też zresztą Jarząbek, który Watchtower się pojawił, no to w wielu projektach maczał palce, nie?
0: Tak, między innymi na solowych płytach Halforda.
1: Mm-hmm. Tak, więc nie, no absolutnie. No, Primusa, no w końcu mi się uda zobaczyć w tym roku. Pierwszy raz w życiu dopiero, ale jednak w końcu, więc poświęciłem na to jakiś tam festiwal nawet, żeby móc

0: zobaczyć go klubowo, bo jednak chcę to zrobić klubowo. To jest inny rodzaj koncertów.
1: Następny zespół to twój wybór. Powiesz parę słów?
0: Następny mój wybór. Gdzie my jesteśmy? Bo zgubiłem jakby listę.
1: A, widzisz, zgubiłeś listę. Jak ja mam teraz tutaj bez spoilera to zrobić? To wiesz co? To my najpierw zagramy, a potem pogadamy.
0: Dobra.

0: Atheist Fire z albumu Elements. I po raz kolejny wygłoszę słynne szkoda, że państwo tego nie słyszeli, ponieważ poza anteną mój gość jest skarbnicą wiedzy. Sypie nazwiskami jak z rękawa, jest absolutną encyklopedią technicznego thrash metalu, wszystkie powiązania, kto gdzie grał, z kim. Szczerze, jestem naprawdę pod wrażeniem. Tak samo jak jestem pod wrażeniem gry Tonego Choya, basisty Atheist, którego właśnie grę podziwialiśmy przed chwilą. Ale ty też gdzieś właśnie wspomniałeś inne nazwiska. Jakbyś mógł się podzielić.
1: To znaczy, wiesz, mówiłem tutaj o Seanie Malone z Cynika. I to jest chyba w ogóle top 1 kapela mojego gitarzysty Michała. I tu w ogóle pozdrawiam chłopaków ze Species. Witam, pozdrawiam. I generalnie tak, on jest prawdopodobnie autorem największej ilości transkrypcji utworów Jaco Pastoriusa, nie? Że to po prostu już totalny maniak, nie? Jakoś nic nie robił, tylko po prostu muza. I to było też słychać, wiesz, na każdym kroku, nie? Więc wiesz, to są fajne powiązania, które dodają kontekstu do muzy i moim zdaniem się wtedy jeszcze fajniej tego słucha, nie? Mając to tło, tu też tutaj poza anteną udało nam się trochę na ten temat pogadać. A jeszcze Atheist. Atheist to jest trochę śmieszna sprawa, bo to jest pierwsza death metalowa kapela, którą polubiłem, w którą się tak naprawdę wkręciłem. I właśnie od albumu Elements, najbardziej ich jazzowego, progresywnego, więc można powiedzieć, że tak od tyłu strony jakby wszedłem do death metalu, nie?
0: Kuchennymi drzwiami,
1: absolutnie, nie? I dla mnie to jest przez to ważna kapela i ten album zwłaszcza, że no, otworzyło to dla mnie furtkę do tych jeszcze cięższych brzmień niż trash.
0: Z tym jazzem to też coś musi być na rzeczy. Ja rozmawiałem jakiś czas temu z muzykiem Cryptic Shift, który też wspominał o tym, że dla niego absolutnie podstawową inspiracją jest między innymi Chick Corea, czy albumy Return to Forever, Mahavishnu Orchestra, czyli tych jazz fusionowych wielkich bandów z lat 70., których jak dziedzictwo jest, żyje, jak się okazuje, wśród death thrash metal. Metalowców. To jest też niesamowite.
1: Tak, absolutnie, wiesz. Jeszcze przy okazji Aspida chciałem to powiedzieć, bo to był zespół, który no, też jest w głównej mierze odpowiedzialny za powstanie Species, bo jak spotkałem naszego gitarzystę, w sensie poznałem go na jakiejś imprezie w ogóle postpunkowej i ja miałem na sobie koszulkę King Crimson, on miał chyba Goblina na sobie. Padło to hasło Species, ten Aspid i nam się te oczka zaświeciły wtedy. No to też było wiadomo, że aha, gość jest mocno wkręcony i w progi, i w przeróżne jakieś takie, wiesz, ewolucje. I tak, no, dużo tej muzy takiej proto-metalowej, proto w ogóle jakaś tam, wiesz, ten jazz fusion, który się w tych progowych albumach pojawiał, no to przebija się bardzo w tych wszystkich późniejszych technicznych, trashowych, defowych kompozycjach.
0: Ja sobie nawet wyobraziłem to wasze spotkanie, jak mierzyliście się wzrokiem, patrząc na swoje koszulki. Nie mów, że tak nie było.
1: Tak, nie, no wiesz, to było miłość od pierwszego wejrzenia, nie? A że wtedy już współpracowałem z Przemkiem, którego w ogóle znam od 2013 roku, no to się gdzieś dopełnił skład wtedy, nie? Tak bardzo szybko.
0: A teraz do 23:00 zostawimy was z dźwiękami zespołu, który trochę się wykoleił, trzeba przyznać, a miał tak zwane papiery na wielkie granie.

0: Radio 357.
1: Minęła 23. Moim i waszym gościem wciąż jest Piotr Drobina z zespołu Species, a tematem przewodnim dzisiejszego wydania Włącz ten hałas jest tak zwany techniczny thrash metal. Do 23. wysłuchaliśmy utworu Vector Charging the Void z ostatniej płyty Terminal Redux, która już ma 10 lat. Ale kłopoty lidera sprawiły, że kariera zespołu stanęła w miejscu. Następny zespół to z jednej strony wszyscy znają, ale być może nie znają właśnie w takim kontekście. Myślę sobie, że lepiej, jeżeli zagramy najpierw, a potem o tym poopowiadamy.

0: Cut w bezkształtnej bryle uwięziony z albumu Bastard. No właśnie, bo o Cutcie rzadko mówimy w kontekście, rzadko myślimy w kontekście technicznej muzyki, a tutaj na Bastard było pograne.
1: Było pograne. Wiesz, wydaje mi się, że nawet przy oddechu gdzieś tam już, z racji tego, że to była taka dość mocno metalikowo, slayerowa płyta, było już jakieś takie zarodki tego, tej techniki tam słychać. Natomiast no 4 lata później zrobili tego Bastarda, no i po prostu wywrócili wszystko do góry nogami, nie? Tylko podkreśla to, jak światowej klasy to była kapela, nie?
0: Też wspominaliśmy sobie poza anteną o bardzo specyficznej produkcji tych płyt z przełomu lat 80. 90. XX wieku, bo właśnie najwięcej muzyki, którą dzisiaj prezentujemy, pochodzi z tamtego okresu i Cut nie jest wyjątkiem. Rok 92. I właśnie, czy to brzmienie takie suche, bardzo specyficzne, jest właśnie według ciebie najbardziej adekwatne do tego typu muzyki?
1: No zdecydowanie tak, ale no to może też przeze mnie jakiś sentyment przemawia. Ja strasznie lubię tą 80'sową bułę.
0: Co to znaczy?
1: Ten dźwięk jest taki okrągły, powiedzmy, troszeczkę dominują te środki, może przez to się to wydawać też trochę bardziej płaskie, ale jest przez to jakoś niesamowicie przyjemne to dla mnie w odbiorze. Ten dźwięk jest dla mnie miękki przede wszystkim, w taki przyjemny, pluszowy sposób, jeżeli ma to sens. I suchość tej produkcji działa moim zdaniem na korzyść, żeby sobie powyłapywać też pewne rzeczy z tego wszystkiego, ale też jak dla mnie może podbijać to, jak z dużymi ekspertami mieliśmy do czynienia. No bo jeżeli to były kapele, które bardzo często nie miały jakichś wielkich budżetów, to musieli tym bardziej się nagimnastykować, żeby to fajnie zabrzmiało. No i pierwsze miejsce, w którym można coś z tym zrobić, to jest właśnie kunszt muzyczny. To jakimi instrumentalistami byli, więc myślę, że to tylko podkreśla, że to byli giganci.
0: Ty też wspomniałeś, że miałeś styczność z tym utworem, grałeś go.
1: Mhm. Tak, miałem przyjemność zagrać kilka koncertów już po śmierci Romana jako taki memoriał. I w ogóle ze świetnymi muzykami, wszyscy, którzy się tam przewinęli, to są absolutnie świetni i muzycy, i ludzie. I no, z Bastarda było chyba tylko to, ale no tym
0: no
1: bardziej...
0: No i pewnie łza. Czy nikt łzy się wszyscy bali ruszyć?
1: Wiesz co, teraz aż mi jest ciężko powiedzieć, już nie pamiętam dokładnie, ale tak, no... Przede wszystkim to sprawiło, że no doceniłem dużo, dużo, dużo bardziej Cuta, tak? Bo go poznałem od podszewki i jak możesz te rzeczy, wiesz, przeanalizować w ten sposób, że się uczysz ich grać, to jeszcze większego szacunku nabierasz do tego i jak te numery, wiesz, powstały jeszcze w jakim czasie, kiedy muza zupełnie w inną stronę szła, nie? To oni tutaj, wiesz, wypuścili takiego pogmatwańca. Jak to wymyślili, jak to zagrali, no nie wiem, co jeszcze powiedzieć na ten temat, bo po prostu zamknęło mi to mordę totalnie, nie?
0: Jeszcze bym chciał na chwilkę nawiązać do tych kwestii produkcyjnych. Ze względu na to, że grasz na basie, na pewno też zwracasz uwagę na to, czy ten bas jest słyszalny, czy nie. No i mamy tutaj przykład taki koronny redukcji tego basu. Pewnie się domyślasz, co mam na myśli. Produkcja płyty Injustice for All. Oczywiście można sobie w YouTubie wpisać Injustice for All with Bass i masz z basem, ale troszeczkę przekornie zapytam, czy ty byś chciał, żeby na tej płycie był bas słyszalny?
1: Zdecydowanie, wiesz, oni nie bez powodu wzięli Jasona, bo słyszeli, co zrobił z Flotsam & Jetsam na pierwszym albumie. Nie? Zresztą drugi album Flotsam & Jetsam bez Jasona to jest moja jakieś top 10, jeżeli nie top 5 albumów. Strasznie lubię No Place for Disgrace. Natomiast oni usłyszeli, co on potrafi i jak się też odnajduje, wiesz, w metalice, więc no, mimo mojej ogromnej miłości do Cliffa Burtona, bo przez niego zacząłem grać na basie, no to trzeba docenić, że Jason był, jest świetnym basistą, a no to, co tam się podziało to jest właśnie No Justice, absolutnie. Tak, i ten album, który jest tym basem podbitym, właśnie się nazywa And Justice for Jason, ale z tego, co czytałem, to nie wszystkie linie są oryginalne. W sensie część jest gdzieś tam miksowo podbitych, a część jest dograny przez różnych jakichś muzyków, nie? Żeby gdzieś wydobyć te rzeczy, bo się nie dało w miksie, więc to jest też ciekawostka, że nie wszystko, co na tych podbitych rzeczach słyszymy od Jasona.
0: Dobrze, nie będzie Metaliki, ale będzie za to zespół z Niemiec.

0: Mekong Delta, True Believers z albumu Dances of Death. Kto powiedział, że w technicznym thrash metalu nie da się również przebojowo. Teraz ja się podzielę krótkim wspomnieniem. Jako nastolatek bardzo często uczęszczałem do sklepu Carnage przy Hali Mirowskiej. I w pewnym czasie sprzedawcą w tym sklepie był Robert Wieczorek, gitarzysta zespołu Pascal. Jeżeli jest szansa, że gdzieś tam Robert to słyszy, to też serdecznie pozdrawiam. I Robert oprócz tego, że, a może to pominę ten proceder, ale jego ulubionymi zespołami były Mekong Delta i Death Row w tamtym czasie. I chociaż już był bardzo też wkręcony w ekstremalne gatunki, black metal, death metal, tak jednak ten techniczny thrash metal z Niemiec to chyba było coś, co go nad wyraz fascynowało i dzięki niemu właśnie poznałem zarówno Mekong Deltę, jak i Death Row, chociaż oba były wówczas dla mnie bardzo trudne, jeżeli chodzi o stopień wtajemniczenia. I pewnie masz podobnie z tymi zespołami, bo sami mi też powiedziałeś, że no akurat te kapele to niekoniecznie.
1: No tak, zwłaszcza wiesz, Mekong jak dla mnie cały jest taki, nie, że on sobie balansuje na pograniczu kakofonii i jeszcze muzyki.
0: Chociaż dużo tam bardzo, przepraszam ci, wejdę w słowo, bardzo dużo też jest wpływów muzyki klasycznej.
1: No tak.
0: Te wszystkie kompozycje, które zresztą covery kompozytorów muzyki klasycznej, no też świadczyły o tym, że stamtąd te inspiracje się brały.
1: Tak, nie? I nawet tutaj też nawiązałem do tej chatki Baby Jagi, to jest bodajże z drugiego albumu. Jest trochę tego, no i ten... To Concealment to jest, nie wiem, drugi albo trzeci album tego Death Row. To jest taki album, że jakby posłuchałem go w całości kilka razy, ale zawsze jestem zmęczony pod koniec, nie? Więc no, natomiast też pogadaliśmy sobie tutaj przed chwilą o tym, że ta niemiecka scena no, jest zawsze trochę bardziej szorstka. I w tej branży nawet bardziej progresywnej, technicznej, to też słychać mocniej, nie? Że to jest bardziej no jednak barbarzyńska muza i produkcyjnie, i kompozycyjnie. Oni sobie na dużo więcej eksperymentów pozwalali. Chociaż te kapele typu Vendetta, Risk, myślę, że jednak zrobiły krok w stronę tej przystępności. Czy Paradox, nie? To jest świetny też przykład takiej kapeli, która no jednak ładnie sobie poradziła, jeżeli chodzi o łączenie i tej takiej melodii, którą bardziej bym jednak przypisał do Stanów, i jednak brutalności thrash metalowej.
0: No właśnie, no to może posłuchajmy tego, o czym właśnie teraz mówisz.

0: Risk, The Secret of Our Destiny, album Hell's Animals, rok 89. Opowiadaj.
1: Co mogę opowiedzieć o tej kapeli, bo tutaj sobie nawiązaliśmy do tego, że ten drugi album jest taki no, słabo oceniany, a w mojej opinii to jest najlepsze, co wypuścili. I strasznie, strasznie brzydko potraktowany jest ten album przez historię muzyki.
0: Natomiast może wszyscy się od tej okładki odbijają.
1: Możliwe, tak? To jest częste w tych kapelach jednak, że tam no, te okładki przeróżne bywają. Niech ten temat chodzi, bo jeszcze i mi się oberwie. Natomiast no, Risk nie jest kapela, która tam z srocy spod ogona wypadła, bo wcześniej to był zespół Faithful Breath. Praktycznie ten sam skład. No, wcześniej grał coś pomiędzy Manila Road a Pink Floyd. I wyobraź sobie, że no, Pink Floyd przebranżawia się na techniczny thrash metal. Tak nie może być źle. I to właśnie przed chwilą słyszeliśmy. Chociaż cały czas niemiecka szorstkość tam z tego bije.
0: No właśnie, ale to ten Risk to też jest zespół kompletnie zapomniany.
1: Mm-hmm, absolutnie i oni po prostu znikli, chociaż gitarzysta się przewijał przez chwilę przez Angel Dust, chociaż to jest taka bardziej melodyjna kapela.
0: Ta power metalowa. Tak. Mm-hmm. No dobrze, a za chwilę zespół, który nazwałeś poza anteną jednym z twoich absolutnych faworytów, jeden z zespołów życia. Dla mnie nie do wiary, ale tym bardziej jest to ciekawe, że mogę cię gościć i właśnie możemy taką muzykę dzisiaj prezentować.

0: to zdarzyć. Teraz były Stany, wcześniej były Niemcy, że jednak ta amerykańska scena dużo bardziej na melodię stawiała i taką jednak troszeczkę bardziej przystępniejszą formę aranżu i też produkcji, nie?
1: Też bardzo charakterystyczne dla Toxic były okładki autorstwa Eda Repki i ten taki klimat właśnie zagrożenia zimnowojennego, który teraz trochę powraca, tak? Też w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej i te strachy z lat 80., te okładki, które gdzieś tam pokazywały postaci pokroju Ronalda Reagana, no teraz nabierają również, to znaczy inaczej, one po prostu są znowu aktualne.
0: Tak, one no nie zdezaktualizowały się, miały moment na szczęście, że mogły być troszeczkę takie uśpione, ale no tylko to bardzo pokazuje, że no historia konfliktu to jest historia ludzkości. Jest to nieodłączny element naszej rasy i fajnie spróbować z tym walczyć, tak? I zawsze będę do tego nawoływać i cały ten nurt też jest bardzo mocno polityczny, zawsze był. I no nie wiem, Watchtower, którego tutaj wcześniej puszczaliśmy, mają numer z drugiego albumu The Fall of Reason, to jest świetna taka właśnie deklaracja, takie wołanie antywojenne, żeby jednak
1: Ludzkość się opamiętała.
0: Tak, tak, nie? Ale no, no jak spojrzymy na to, jak wygląda nasza historia, no to historia jest brutalna.
1: No właśnie, w przypadku technicznego thrash metalu można też zauważyć takie dwa nurty liryczne, tak to nazwijmy, czyli z jednej strony taki komentarz społeczno-polityczny, z drugiej dużo nawiązań do sci-fi. Gdzie wy jesteście w tym?
0: No, myślę, że i w jednym, i w drugim, tak? Jedną nogą sobie brodzimy właśnie w tematach tego, co nas jara w fantastyce i jakaś taka nasza wizja tego zderza się z muzą w tym tekście. Natomiast no, cały czas chcemy skomentować w taki no, niedosłowny sposób, z racji też jakiegoś takiego szacunku dla słuchacza. Trzeba zostawić pole do interpretacji. Ale no, komentujemy na temat tego, co się dzieje dookoła i no, mam nadzieję, że w jakiś sposób da się rozkodować to, co jest w tych tekstach. Tak? One nie mogą być dosłowne, ale też nie mogą być jakieś mega abstrakcyjne.
1: To teraz mój wybór, bardziej współczesny. Wasi koledzy z wytwórni 20 Bucks Spin.

0: Dissimulator Warped z albumu Lower Form Resistance. Zespół z Kanady, koledzy z wytwórni Species. Chciałbym jeszcze tak już troszeczkę pod koniec naszej rozmowy, podsumowując te wszystkie wątki, ja mam taką generalną konkluzję, że ty mi się jawisz jako totalny zajawkowicz. To znaczy, że człowiek, który o tej muzyce, którą kocha, wie prawie wszystko i z jednej strony trochę jesteś takim, jak to się przyjęło mówić, młodym człowiekiem ze starą duszą. Czy coś w tym jest?
1: Myślę, że jest tego... Tak, to jest jakaś taka celna diagnoza, chociaż odmłodziłem się dość mocno. Myślę, że miałem taką duszę starca dużo bardziej jak gdzieś we wczesnych 20 latach swoich byłem. Że przez jakieś tam różne zagmatwania życiowe może trochę nawet zgorzkniałyby. Musiałem szybko dorosnąć i wtedy, no też dużo miałem starszych kolegów od siebie, którzy tam byli 10 lat starsi i mówili, że jestem bardzo dorosły jak na swój wiek. I wtedy to lubiłem, wtedy się cieszyłem nawet z tego, że jestem tak postrzegany i szanowany przez starszych kolegów i znajomych. Natomiast z wiekiem zrozumiałem, że chyba lepiej zluzować jest troszkę i sobie zrobiłem krok do tyłu i dobrze mi z tym jest.
0: A my pozostaniemy jeszcze w Kanadzie.

0: Oblivion, Nemesis, tytułowy utwór z drugiej płyty tego kanadyjskiego zespołu, 93 rok. Ja mam wrażenie, że w ogóle my jeszcze tego tematu nie wyczerpaliśmy. Powiedziałeś przed chwilą, że thrash metal musiał umrzeć, aby uwolniła się dalej muzyka. Ja to rozumiem tak, że te zespoły zrobiły naprawdę wielką robotę, która czasami spowodowała, że przestały istnieć, bo gdzieś już tam się zapędziły w tych eksperymentach, a być może dzięki temu wy, jako na przykład Species, możecie dalej nieść tę pochodnię.
1: Znaczy wiesz, no jestem wdzięczny, że taka muzyka w ogóle powstała, była nam dana i wiesz, ja to powiedziałem trochę z takim przekąsem, bo no to jest bardziej pech, że muza poszła w inną stronę niż ci wielcy ją utworzyli, nie? Więc po prostu no, oni się nie wstrzelili w to, że muza po prostu inaczej sobie podążyła. Ale no tutaj jak wiesz, nawiązałem do tego, no jeszcze w tych czasach powiedzmy thrashu ta muza była bardziej konserwatywna i ten death metal trochę ją bardziej uwolnił, jakby nie patrzeć. Nie? Już druga połowa lat 90. tam już najwięcej eksperymentów. Nie?
0: Bardzo ci dziękuję za spotkanie. Moim gościem był Piotr Robina, zespołu Species. Życzę wam wszystkiego najlepszego. Po północy pogranicze dźwięków zaprasza Artur Gaweł. My słyszymy się we Włącz ten hałas za tydzień, a zostawiam was do północy właśnie ze Species.

0: No i właśnie w tej chwili minęła północ, mamy środę. 13 dzień maja.
1: Pogranicze dźwięków.

Valentin Clastrier, wynalazca nowoczesnej liry korbowej, oraz Steven Kamperman, klarnet i saksofon. Tu pogranicze dźwięków w Radiu 357. Dziś mamy naprawdę wielkie święto, bo nadajemy na żywo. Julia Nowaczyńska posiedzi tu z Państwem i ze mną do godziny drugiej, no ale my postaramy się o to, żeby była to oczywiście przyjemna, no i oczywiście różnorodna podróż. Skoro, drodzy Państwo, jest już taka świetna okazja, że jesteśmy tutaj na żywca tym razem, no to będą wywiady, będą też konkursy, będzie też coś do tańca, będą dudy, no i będzie też lira korbowa w roli głównej dziś w tej audycji. A skoro ten instrument, no to będziemy rozmawiać dziś o muzyce lirę. Michalina Malisz-Martuś i Piotr Martuś za chwilę będą z nami na antenie, no i też będzie ich najnowsza płyta Nothing is Promised, gdzie właśnie dźwięki tradycyjne spotykają się z metalem, rockiem, ale także z anielskim głosem.

0: Lira i Ephemeral. Jeden z moich ulubionych utworów na płycie Nothing is Promised, która miała premierę bardzo niedawno, dokładnie 7 maja, czyli można powiedzieć, że świeżyna totalna. Płyta nagrana w składzie Miłosz Buźko, bas, Tomasz Muciński, perkusja oraz goszczący dziś w pograniczu dźwięków Piotr Martuś, gitara i Michalina Malisz-Martuś, lira korbowa i śpiew. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: No właśnie, moi drodzy, bardzo się cieszę, że jesteście dzisiaj wieczorem tutaj w audycji Pogranicze Dźwięków. Posłuchamy sobie płyty Nothing is Promised, a ja chciałbym was zapytać, czy już ochłonęliście po wydaniu właśnie tego krążka? No i jak to przyjmujecie tak na gorąco? Jak pracowało się przy tej płycie, Michalino?
1: Myślę, że już troszeczkę ochłonęliśmy, ale z jednych emocji związanych z wydaniem płyty wpadamy szybko w emocje związane z przygotowaniem koncertów premierowych Nothing is Promised, które się odbędą pod koniec maja w Krakowie i w Warszawie. Natomiast nad płytą pracowało się, myślę, że intensywnie i dosyć długo, bo tak naprawdę pierwsze szkice tych utworów powstały zaraz po wydaniu naszej debiutanckiej płyty w 2023 roku. I w zasadzie te prace trwały mniej więcej około 3 lata, także było to na pewno, był to proces taki troszeczkę rozciągnięty w czasie. No i ostatnie tygodnie zdecydowanie były bardzo gorące.
0: Piotrze, to pozwala myśleć, że ta płyta jest dopieszczona w każdym calu, no bo tak długo nagrywaliście od poprzedniej płyty, prawda?
2: Tak, tak. Trochę nie wyobrażalibyśmy sobie zrobić tego inaczej, dlatego że utwory, które napisaliśmy na tą płytę, a było ich łącznie ponad 20 szkiców, zostały przez Michalinę starannie wyselekcjonowane i ostatecznie wybraliśmy tylko 7 numerów.
0: No właśnie, 7 numerów na płycie. Warstwa muzyczna, no to przede wszystkim lira korbowa nam się tutaj wybija na pierwszy plan, ale także mocne riffy. Ja tutaj też słyszę taką melancholijność w wielu utworach, prawie we wszystkich. Chociaż też mucicie dosyć ostro, Michalino.
1: Tak, to prawda. Łączymy metal z właśnie brzmieniem liry korbowej, ale nasze podejście do wokali jest nieco, może troszeczkę niekonwencjonalne, chociaż w dzisiejszych czasach oczywiście ten metal jest tak różnorodny, że wszelkiego rodzaju wokale z nim się łączy. Natomiast my stawiamy na dużo harmonii, dużą melodyjność wokali. Czasami też partie, które są dosyć takie delikatne, może też brzmiące lekko nostalgicznie, melancholijnie. Myślę, że jest w tej naszej muzyce jakaś taka melancholia i ona zwłaszcza na tym albumie się może bardziej pokazuje nawet niż na naszym debiucie.
0: No właśnie, Piotrze, to skąd bierze się ta melancholijność? Gdzie czerpiecie, tworząc właśnie swoją muzykę? Skąd?
2: Większość utworów, gdy rozpoczynamy ich pisanie, zaczyna się od jakichś właśnie riffów, pomysłów na gitarze, które ja tworzę i dopiero z które później Michalina rozbudowuje w kompletne utwory. A ja przyznam szczerze, że najbardziej zainspirowany czuję się w momentach, kiedy na przykład za oknem mamy taką mroczną, ponurą pogodę i tak naprawdę ciężko jest się zmotywować do jakiegoś działania, to wtedy właśnie biorę tą gitarę do ręki i wychodzą najlepsze riffy.
0: No właśnie, to chyba można powiedzieć, że jeśli nadchodzą ciepłe miesiące, to nie jesteś wtedy płodny muzycznie.
2: Tak, myślę, że tak. No najwięcej utworów faktycznie powstaje u nas w okresie jesieni i w okresie wiosennym.
0: No i właśnie ta muzyka do tego pasuje. A moi drodzy, powiedzcie proszę, czym różniła się właściwie produkcja tego albumu od tego pierwszego produkowanego przez Noa Sebastiana, no właśnie z Bad Omens. Jak ta współpraca wyglądała? To jeszcze później zapytam. Ale ten album, czym różni się od poprzedniego, Michalino?
1: Na tym albumie odeszliśmy w dosyć zdecydowany sposób od produkcji elektronicznej, którą mieliśmy na debiutanckim krążku Not All Who Dream Are Asleep. Wtedy, kiedy tworzyliśmy piosenki na nasz debiutancki album, byliśmy bardzo mocno zainspirowani produkcją w takim sensie takim dosyć nowoczesnym, można by powiedzieć popowym. To była produkcja mocno właśnie opierająca się na różnych syntezatorach, samplach. I bardzo nam się podobało, jak w Bad Omens jest wykorzystywana ta warstwa produkcyjna. A na drugim albumie zdecydowanie poszliśmy w kierunku bardziej organicznych brzmień i stwierdziliśmy, że chcielibyśmy spróbować tą produkcję na drugiej płycie może nie odwzorować, ale troszeczkę zaaranżować w sposób bardziej instrumentalny, czyli warstwy liry korbowej, warstwy gitar, warstwy wokali. Tutaj staraliśmy się osiągnąć taki troszeczkę bardziej surowy efekt.
0: No i wyszło fantastycznie. Piotrze, a ta współpraca wcześniejsza z Sebastianem z Bad Omens dużo wam dała również?
2: Tak. Ona w pewnym sensie otworzyła nam oczy, że pisanie utworów jest trochę jak opowiadanie opowieści i przeprowadzanie słuchacza przez różne etapy w utworze. Nasza współpraca polegała między innymi na tym, że Noah dostał od nas demówki, takie wstępne utwory, natomiast przerobił je w sposób dla nas momentami wręcz szokujący, ale równocześnie otwierający nam oczy. I najczęściej właśnie drobne takie zabiegi, na przykład dodanie gdzieś jakiejś pauzy, która pozostawia słuchacza w takim zawieszeniu i później uderzanie jeszcze mocniej. Takie właśnie drobne triki sprawiły, że następne utwory, które już sami produkowaliśmy, zyskały na pewno dużo kolorytu.
0: To teraz główny gwóźdź programu, nie wiem, czy tak się mówi w ogóle, lira korbowa. Skąd, Michalino, wzięła się twoja miłość do tego instrumentu, którego łączenie z tak mroczną muzą do tej pory może nie było aż tak bardzo popularne w naszym kraju, chociaż lira korbowa z biegiem lat staje się bardziej popularna. No to skąd ta lira się wzięła?
1: Fascynacja lirą korbową wzięła się u mnie z tego, że byłam wielką fanką i nadal w sumie jestem fanką twórczości zespołu Elvety. Ja wcześniej w ogóle nie zdawałam sobie sprawy, że taki instrument jak lira korbowa istnieje. I w momencie, kiedy zapoznałam się z pierwszymi utworami Elvety, bardzo mnie zaciekawił ten dźwięk i to brzmienie i stwierdziłam, że muszę się dowiedzieć, co to za instrument. Okazało się, że to lira korbowa. I właśnie w tym kontekście metalowym ja ją tak naprawdę odkryłam. Więc to zdecydowanie ukształtowało, w jaki sposób postrzegam ten instrument i w jaki sposób chcę go wykorzystywać w swojej muzyce. Ponieważ często on jest ukazywany w takim kontekście bardziej muzyki tradycyjnej, muzyki folkowej, natomiast dla mnie on się w zasadzie nierozerwalnie łączy z metalem. I stąd też kompozycje liry i stąd też ta chęć pokazania liry korbowej i naprawdę dania temu instrumentowi możliwości wybrzmienia i takiego pokazania się, zagrania partii solowych, zagrania jakichś riffów, żebyśmy po prostu mogli się nacieszyć tym brzmieniem liry korbowej.
0: No właśnie, lira korbowa, jeśli jest przepuszczona przez różne efekty, różne przestery, brzmi zupełnie inaczej, brzmi niesamowicie. Piotrze, lira korbowa w waszym życiu można powiedzieć, że jest obecna prawie na co dzień, bo macie pracownię lutniczą, tak?
2: Tak, zgadza się. Kiedy Michalina zyskiwała popularność jako lirniczka, dostawała wiele zapytań, skąd dostać, gdzie kupić lirę korbową, jak ją dostać, jak zacząć w ogóle ten temat. Ilość tych pytań jakby zasugerowała nam, że może warto by było coś w tym kierunku zrobić. No i w ten sposób zdecydowałem, że zacznę budować liry korbowe samemu.
0: A to jest trudne zadanie? Ile buduje się taką, ile w ogóle trzeba poświęcić czasu na budowanie liry korbowej?
2: No ja u siebie teraz w mojej pracowni lutniczej zatrudniam już prawie 10 osób i każdy ma swoje zadania przypisane. Natomiast gdyby chcieć to tak faktycznie uprościć i jeden lutnik robiłby lirę samemu, to myślę, że tak około miesiąca to jest taki średni czas na jeden instrument.
0: No, to trzeba się poświęcić naprawdę. Michalino, ty też przecież jesteś nauczycielką gry na lirze korbowej, dobrze mówię?
1: Tak, tak, to prawda. Ja prowadzę prywatne lekcje i w momencie, kiedy ktoś na przykład chciałby się zjawić u nas osobiście, to jest też taka możliwość, żeby wypożyczyć instrument i to się zdarza. Natomiast dużo też lekcji prowadzę internetowo, po prostu w zasadzie na wszystkich kontynentach. Myślę, że praktycznie na całym świecie znalazła się by jakaś osoba, która była moim uczniem w Stanach Zjednoczonych, w Australii, w różnych zakątkach. Prowadziłam też warsztaty i ogólnie propagowanie liry korbowej od tej strony też bardzo mnie interesuje, ponieważ to już jest takie faktycznie działanie z kimś, kto się bezpośrednio interesuje tym instrumentem, co mnie bardzo cieszy.
0: Lira korbowa wszędzie. No i bardzo dobrze, popularyzujmy właśnie grę na tym instrumencie. No dobrze, moi drodzy. Ja dzisiaj sobie wybrałem 3 utwory, które zagramy. No i właściwie już jeden jest za nami. Kolejny to The Well. Michalina, Piotr, co powiecie właśnie o tym utworze?
1: Ten utwór powstał jako pierwszy z tych, które wykorzystaliśmy na Nothing is Promised. I to było chyba jeszcze nawet w 2023 roku. Pierwsze zetknięcie z tą właśnie taką bardziej surową stylistyką i myślę, że to było dla nas bardzo takie, bardzo, bardzo fajne przeżycie, takie rozpoczęcie już tego procesu tworzenia drugiego albumu, który zazwyczaj jest dosyć trudny po presji debiutu, nazwijmy to w ten sposób. I tak, bardzo emocjonalny utwór, bardzo, bardzo mocny też, solo na lirze korbowej, do którego bardzo się przyłożyliśmy. Myślę, że jeden z moich faworytów z nowego albumu.
0: No to proszę bardzo, The Well będzie troszeczkę na parzanki. Lirę. A my do rozmowy wracamy za chwilę.

0: No, znakomicie to brzmi. Lira i The Wells, płyty Nothing is Promised. A dziś z nami na łączach są Michalina Malisz-Martuś i Piotr Martuś, grupa Lira. Moi drodzy, przeczytałem w jednej z recenzji, że wasza muzyka no to neofolk, folk metal, albo może też alt-folk, dużo tych określeń. Michalino, powiedz szczerze, czy wy lubicie takie łatki, czy w ogóle identyfikujecie się z jedną z nich chociażby?
1: Tak naprawdę jest dosyć trudno nam się zidentyfikować z jednym konkretnym gatunkiem i myślę, że tak naprawdę to w każdym z tych określeń jest jakieś tam ziarenko prawdy. W niektórych trochę większe, w niektórych trochę mniejsze. Natomiast my swojej muzyki nie za bardzo jesteśmy w stanie, swojej muzyki zaklasyfikować tak do końca. I tak naprawdę co jakiś czas wydaje nam się, że gramy bardziej to, bardziej tamto. Potem słyszymy jakieś opinie właśnie od recenzentów, później słyszymy różne opinie od fanów, czytamy komentarze również w internecie i tak naprawdę jakiegoś takiego jednego konkretnego gatunku wydaje mi się, że Lirę nie reprezentuje. Jest to kilka różnych gatunków tak naprawdę.
0: No właśnie, najgorsi są dziennikarze i recenzenci. No i te wszystkie szufladki. Moi drodzy, a ja chciałbym tutaj was zapytać, czy zdaniem waszym popularność muzy tradycyjnej w takich różnych wersjach, także z użyciem liry korbowej, wzrasta w Polsce? Piotrze?
2: Ciężko mi powiedzieć, bo tak nie śledzę za bardzo tego, natomiast myślę, że chyba tak. Zdaje się, że tak. No, dużym jakby tutaj, dużą zasługą, jeśli chodzi o lirę korbową, jest na pewno, ma na pewno Robert Jaworski z Żywiołaka, który chyba jest takim największym popularyzatorem liry korbowej poza muzyką taką bardzo tradycyjną.
0: No właśnie, to bardzo ważne, że właśnie taki zespół jak wy, na przykład jak zespół Żywiołak, popularyzuje właśnie ten instrument, który wielu osobom do niedawna nie był aż taki znany. Prawda, Michalino?
1: Tak, to prawda. W ostatnich latach lira korbowa zdecydowanie zyskuje na popularności, co nas niesamowicie cieszy. Możemy ją usłyszeć w różnych zespołach, w różnych soundtrackach, w grach komputerowych, w filmach. I myślę, że ten wzrost popularności będzie trwał, ponieważ zdecydowanie więcej osób dowiaduje się o tym instrumencie, ale wciąż jest on relatywnie mało znany. Takie mam odczucie.
0: Nothing is Promised, grupa Lire. Dzisiaj gościmy Michalinę Malisz-Martuś i Piotra Martusia. No, ja chciałbym tutaj zapytać o waszą przyszłość. Co przed wami? Powiedziałaś już na początku naszej rozmowy, że te koncerty w Polsce, ale może powiedz, z kim zagracie, no i kiedy to będzie?
1: Jasne. Zagramy 28 maja w Warszawie w klubie Voodoo i 29 maja w Krakowie w klubie Zaścianek. I na tych koncertach będą nam towarzyszyć dwa zespoły, Czarny Bez oraz Eter.
0: No i oczywiście zapraszamy na te koncerty, a ja sobie też przeczytałem, że wy tak naprawdę jesteście może trochę bardziej znani za granicą naszego kraju. Dużo koncertów zagraliście właśnie za granicą. Piotrze, czy już są jakieś plany, żeby występować poza Polską? Jak to wygląda?
2: Po pierwszej płycie mieliśmy łącznie więcej koncertów za granicą niż w Polsce. Kiedyś to nawet sobie sprawdzaliśmy i liczyliśmy. Natomiast myślę, że w najbliższym czasie fajnie byłoby się skupić także na Polsce i mamy tutaj trochę do nadrobienia, więc teraz mamy dwa koncerty, później jeszcze jeden festiwal, no a dalej może jakaś trasa, zobaczymy.
0: No właśnie, trzymamy kciuki, żeby ta trasa się rozrastała. Drodzy słuchacze, Nothing is Promised, grupa Lire, mamy do rozdania, grupa się zgodziła, mamy do rozdania jedną płytę. No i ja wcześniej już, że na tak zwanym poza anteniu pytałem Michalinę o to, żeby wymyśliła pytanie konkursowe. No to Michalino, jakie to będzie pytanie konkursowe? Oczywiście poprawna odpowiedź to wasza najnowsza płyta.
1: Pytanie konkursowe brzmi, Ile dotychczas albumów wydał zespół Lire?
0: Ile dotychczas albumów wydał zespół Lire? artur.gawel@radio357.pl. Proszę pisać, kto pierwszy, ten lepszy. Tak jak mówiłem wcześniej, przygotowałem dzisiaj trzy utwory, które zagramy na antenie. Dwa z nich już zagraliśmy. Ostatni utwór to Oracle. No właśnie, Michalino, Piotrze, co możecie powiedzieć o tym utworze naszym słuchaczom?
2: Jest to prawdopodobnie najcięższy utwór, jaki kiedykolwiek napisaliśmy. I myślę, że jest to nasz taki trochę z początku niedoceniony faworyt, gdyż no nie wybraliśmy go jako singiel promujący album. Natomiast na koniec, kiedy otrzymaliśmy już wszystkie gotowe miksy, to chyba każdy członek zespołu potwierdzi, że jest to jego ulubiony lub prawie ulubiony utwór.
0: Mój ulubiony też, oprócz The Well. No to dobrze, moi drodzy. Zagramy sobie za chwilę właśnie ten utwór. Michalina, Malisz, Martusz, Piotr. Martusz, byli gośćmi Pogranicza Dźwięków, grupa Lire. Bardzo wam dziękuję, mimo późnej nocy, że byliście dzisiaj z nami. No, życzymy oczywiście dobrych koncertów. Dzięki bardzo.
1: Dziękujemy również.
2: Bardzo dziękujemy.
0: Słowo się rzekło. Oracle i Lire.

Lire i Oracle, a my oczywiście jako jednoosobowa redakcja pogranicza polecamy raz jeszcze krążek Nothing is Promised do odsłuchu. No dobrze, to teraz wróćmy do lirnika legendy i jego kumpla Stevena.

Valentin Clastrie, Steven Camperman. No to taka kontynuacja dzisiejszej przygody z lirą korbową. I nie tylko. No ale przyznacie państwo, że to chyba w nieco innej wersji niż w zespole Lire. Nasz mail się uruchomił, płyta Lire została rozdana. Miałem obawy, że pan Bartosz nie napisze swoich danych, ale stało się to. Bardzo dziękuję. No i bardzo gratuluję, panie Bartoszu. Płyta do pana leci. No to teraz będzie przesiadka, taka dźwiękowa. Dudy, proszę państwa, dudy na nas teraz czekają.

Julia Nowaczyńska zrobiła wielkie oczy na początku tego utworu, pytając mnie, gdzie te dudy. Okazało się, że są i to jak dużo. A ja chyba sam się nie spodziewałem, że w tej audycji zabrzmi AC/DC, It's a long way to the top if you wanna rock and roll. To jeszcze lata 70. Bon Scott żywy i napędzany whisky. Swoją drogą wydaje mi się, że AC/DC za Bona, no to jest ten okres, który nie ma sobie równych. To oczywiście moje zdanie. Później Brian Johnson, okej, ale już na przykład ostatnio Axl Rose, no to nie wiem. Artur.Gawel@radio357.pl. Zapraszam do dyskusji na ten temat. To były dudy, no powiedzmy ze Szkocji, bo panowie pochodzili właśnie w większości z wysp, no ale dopiero za dzieciaka wyemigrowali do Australii. A teraz przed nami dudy, uwaga, wielkopolskie, które no trochę różnią się od tych szkockich. Kapela Ignysie.

0: Kapela Ignysie, Trzęsionka. Kapela Ignysie nie przez przypadek dziś w pograniczu dźwięków, no a to dlatego, że w najbliższą sobotę w Rawiczu będzie bardzo ciekawy koncert, w którym wezmą udział dudziarze. Będzie też kapela Ignysie, Daga Dana, czyli Dana Wynnycka i Daga Gregorowicz. Będzie też jazz combo z Wrocławia. No a to wszystko po to, żeby oddać się, no, pokłon dudom wielkopolskim. Na naszej antenie był wcześniej Michał Umławski, dudziarz z kapeli Ignysie, no, który będzie też częścią tego koncertu, a który opowie nam teraz nieco więcej właśnie o tych dudach.
1: Dudy wielkopolskie to bardzo specyficzny i charakterystyczny instrument dla Wielkopolski. Myślę też, że taki wyjątkowy. I ten instrument został również wpisany na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. To jest taka nasza polska lista, gdzie będziemy pretendować, mam nadzieję, do listy UNESCO. Są wyjątkowe też z tego względu, że jest 5 odmian tego instrumentu w Wielkopolsce i 8 w całej Polsce. I mamy te instrumenty bardzo charakterystyczne i one na tle Europy też bardzo pozytywnie wyglądają, ponieważ mamy najwięcej odmian tego instrumentu w Europie, nie każdy o tym wie. No i budujemy na tym naszą tradycję i muzyczną, i ludową w Wielkopolsce. Ja też uczę gry na tym instrumencie, dzieci i młodzież, i bardzo, bardzo mnie to cieszy, że może nie aż tak bardzo się garną do tego instrumentu, ale są osoby zainteresowane i możemy się pochwalić też ciekawymi rezultatami w konkursach, nagrodami, wyróżnieniami. Staramy się tą tradycję dudziarską w Wielkopolsce pielęgnować. Z czego są zbudowane? No tu wszystkiego jest po trochę i to jest taki, powiedzmy, zbiór różnych materiałów, bo worek jest skórzany, też obróbka drewna, toczone elementy, są też czary głosowe, dźwięczniki wykonane z mosiężnej blachy, są też rogi takie zwierzęce, które pełnią funkcję głośników, nagłaśniają ten instrument, jest przebierka, na której się wygrywa melodię. No i sztuką też jest niemałą sprawić, żeby z tego wszystkiego powstał instrument, czyli strojący instrument, na którym można wygrywać różnego rodzaju melodie. Do tego nam są też potrzebne strojki. Strojki mamy 2 w tym instrumencie. Basowy, burdonowy, który wydaje taki jednostajny, ciągły dźwięk, powiedzmy z tyłu instrumentu. No i ten strojk, piszczałka melodyczna z przebierką razem, z otworami palcowymi, na której się wygrywa melodię. Jest to bardzo też charakterystyczny instrument z tego względu, że stroi w określonej skali i przyjęło się, że w tej chwili najbardziej popularną taką skalą dud wielkopolskich jest strój B. I też są określone dźwięki wtedy na otworach palcowych. No i jest to też instrument, który ma 8 dźwięków, ale nie ma pełnej oktawy, dlatego też trzeba pewne rzeczy umieć zagrać na tym instrumencie. Nie wszystko wydawałoby się można zagrać, ale pracujemy nad tym, żeby ten instrument przedstawić troszeczkę w innym świetle i jego możliwości też wykorzystać jakby w innych przestrzeniach niż tylko muzyka tradycyjna.
0: No i będzie to słychać na koncercie, który już w sobotę w Rawiczu, z dudami w przyszłość. Taki jest jego tytuł. Taki był też tytuł projektu, który trwał, no, bez mała 3 lata.
1: No i w ramach tego projektu założyliśmy kilka takich ciekawych działań. Między innymi były to 2 konkursy. Jeden odbył się w 2005, a jeden w 2004 roku. I jeden zakładał ten w 2024 aranżację tradycyjnych utworów, Czyli te melodie, które znamy i gramy na dudach przez lata, które wyuczyliśmy się od naszych mistrzów, chcieliśmy zaaranżować w trochę innej przestrzeni. I z tego nam wyszły trzy takie ciekawe utwory, trochę jazzowe, trochę takie popowe. I bardzo nas to rozochociło do dalszej współpracy. Ale ważnym elementem jest to, że apel, czy na nasze tutaj zgłoszenia do tego konkursu, bo to było w formie konkursu, bardzo pozytywnie zareagowały dziewczyny z zespołu Dagadana, zwłaszcza Dana Winnicka, która podjęła się właśnie takich aranżacji. Bardzo ją to zaciekawiło. W ogóle instrument, jakim są dudy, też ją zainteresował. No i powstały te trzy.

0: co będzie można usłyszeć na tym koncercie i w jakim miejscu?
1: Koncert odbędzie się 16 maja na rynku w Rawiczu. Rozpocznie się o godzinie 19.30. Wstęp jest wolny. Na scenie zaprezentuje się kapela Ignysie w czteroosobowym składzie. I tutaj zespół Dagadana w składzie Dana Winnicka i Dagmara Gregorowicz. Oraz zaproszeni goście, muzycy z Wrocławia, takie kombo jazzowe, które nam tutaj pomoże zagrać. No i też będą nasze dzieci, nasi młodzi adepci dudziarstwa też i syn jednego z kolegów z kapeli będzie grał na fagocie, mój Wojtek będzie grał na skrzypcach. Pokażemy też, że nie tylko dudy mogą grać ze skrzypcami podwiązanymi, tak jak to tradycyjnie zawsze bywało, tylko też ze skrzypcami klasycznymi mogą współbrzmieć. Także myślę, że to będzie ciekawe doświadczenie.
0: Oj, na pewno. Kapela Ignysie, zespół Dagadana, czyli Daga Gregorowicz i Dana Wynnycka i zwieńczenie projektu z dudami w przyszłość w wielkopolskim Rawiczu w sobotę 16 maja. Wejściówki za free. To ważna wiadomość. Zapraszamy oczywiście wszystkich, tych, którzy mają daleko i blisko. No to teraz, drodzy Państwo, dudy plus jazz combo Dany Wynnyckiej. Ależ to będzie dobre.

0: Wspaniale to brzmi. Jazz Combo, Dany Winnickiej i kapela Ignysie. Ja zapomniałem wcześniej dodać, że ta nazwa pochodzi oczywiście od Edwarda Ignysia, wspaniałego muzyka tradycyjnego, który był właśnie mistrzem dud wielkopolskich.
1: Radio 357.
0: Dokładnie 11 minut po godzinie pierwszej, tu Radio 357 i Pogranicze Dźwięków. Czy my mówiliśmy coś na początku tej audycji o funku? No to najpierw musimy wykonać ten rozkaz.
2: Moje miasto, weź troszeczkę pod uwagę, puść odrobinę funku na chwilę.

No i jak tu nie tańczyć nawet w środę o godzinie 1.15, 28 sekund. Emergency of the Planet Earth to był rok 1993. Tak zaczynali Jamiroquai, no i tak kazał nam grać prezydent Warszawy. Co czynimy z wielką radością? Zwariowany JK, Toby Smith, Stuart Zender, Mark Nielsen. Taki to był skład tych słodkich młodziaków w roku 1993. Dużo ważnych tekstów właśnie na tej płycie. No i było też didgeridoo. To wszystko oczywiście znakomite. No i muszę powiedzieć, że chłopcy z Jamiroquai pracują nad nową płytą, no ale trochę im się to przeciąga. Na szczęście na koncertach grają już nowe numery. Ja byłem bardzo ciekawy, jak to brzmi. No i według mnie Jay w ogóle się nie starzeje, choć no jest już trochę siwy i trochę grubawy, ale śpiewa tak samo dobrze jak kiedyś, według mnie. Jamiroquai, Shadow in the Night. Ten utwór pojawi się na nowym krążku, no a tak zabrzmiał w grudniu ubiegłego roku w O2 Arena w Londynie.

Shadow in the Night. Tak brzmi najnowsza kompozycja Jamiroquai, grana do tej pory na koncertach wyłącznie. A nowy krążek ma się ukazać jeszcze w tym roku. Oczywiście na to czekamy. No i wracamy teraz, drodzy Państwo, do pierwszej znakomitej płyty Emergency of Planet Earth. Tak brzmi rewolucja z 1993 roku.

No i tak kończy się ta płyta Emergency of Planet Earth. No i właściwie tak powstał jingle tej audycji, czyli Dariusz Odija we współpracy z Jamiroquai. Właśnie tak było. Polecam odsłuchać jeszcze raz płytę prosto z 1993 roku, kiedy jeszcze byli wszyscy piękni i młodzi, a dzisiaj trochę siwizna na skroniach, ale głos ten sam, tak jak mówiłem wcześniej. Habibi Funk nam się zamelduje znów na antenie. Dawno nie było właśnie tej wytwórni, a to artysta z Algierii. Nazywa się on Majid. Proszę bardzo.

Majid Soula z Algierii, który łączy w swojej muzyce brzmienia kabylskie, ale też disco, highlife, no i groove'owy funk, no i tworzy to zupełnie wyjątkową mieszankę, no i też dla niego ta muza to także nośnik politycznych przesłań. Drodzy Państwo, no to kontynuujemy podróż z wytwórnią Habibi Funk. Teraz połączenie Dżakarty i Bejrutu.

To Tikarat, czyli projekt tria Alego z Dżakarty oraz libańskiego kompozytora i multiinstrumentalisty Sharifa Megarbane, którego współpraca właśnie z Alim no, układa się tutaj na takim porozumieniu Dżakarty i Bejrutu. No to mam jeszcze dla Państwa jeden utwór, chyba bardziej funkowy. Proszę bardzo.

To Sharif Megarbane i Ali. Polecam bardzo serdecznie właśnie to wydawnictwo od Habibi Funk. Prawie 11 minut do godziny drugiej, więc musimy już troszeczkę się śpieszyć. Mam dla Państwa jeszcze nordycki superduet folkowy. No i będzie to połączenie liry korbowej z kantele.

Nowoczesny, nordycki super duet folkowy Maija Kauhanen i Johannes Gevorkian Hellman, Szwed. Ich pierwszy album Migrating o ptakach wędrownych. A to było Pogranicze Dźwięków wieczorową porą. Dziękujemy Państwu bardzo za te różnorodne dźwięki właśnie wieczorem na naszej antenie. Julia Nowaczyńska audycję realizowała, Artur Gaweł poprowadził. Życzymy dobrej nocy.

0: Radio 357. Gadu gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
1: Co państwo na to?